0: warszawskiej prokuratury. Przez kilkanaście godzin trwało tam jego przesłuchanie. Nie wiadomo, czy to koniec czynności z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kośniak-Kamysz, dodając, że ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości. W Brukseli wiceszef MON Paweł Zalewski powiedział, że Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym. Stanowisko naszego rządu jest w tych kwestiach jednoznaczne, dodał w swoim wpisie szef MON. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w siedzibie NATO w Brukseli spotkał się z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Kolbim. A w aktualnościach teraz o zmianach w listach bezpłatnych leków. Dziś wchodzi w życie zarządzenie dające resortowi zdrowia możliwość negocjowania cen leków z firmami farmaceutycznymi. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy.
1: Często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
1: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
3: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym, jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
1: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dziś bez podwyżek na stacjach paliw. Minister energii poinformował, że za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli tyle samo co wczoraj. Tańsze o 11 groszy jest olej napędowy. Dziś kosztuje 7 zł 36 groszy za litr. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywa już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Do rana przeważnie pogodnie, od kilku do maksymalnie kilkunastu stopni. W ciągu dnia popada i zagrzmi na zachodzie Polski, a na termometrach od 23 stopni na północy kraju do 31 na południowym zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W lecie z radiem, w przeddzień zbliżającej się nocy nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
7: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jagoda Kret w programie pierwszym Polskiego Radia z albumu O samym braku stabilności. Tu nie musisz nic. Piękna balada, już sam jestem zdziwiony, że minęło prawie 6 lat od premiery tego krążka. 9 minut po godzinie 2. Damian Sikorski, dobry wieczór. Zapraszam na ostatnią godzinę muzyki nocą. Jagoda Kret nie spieszy się za bardzo do wydania kolejnego albumu, ale na szczęście są muzycy, którzy zapraszają ją do swoich projektów, jak chociażby Dryskull. Na jego producenckiej solowej płycie zaśpiewała Jagoda Kret utwór Mam czyste niebo nad głową.

Niezwykłe wokale Jagody Kret jeszcze nam towarzyszył przez kilka minut w różnych konfiguracjach muzycznych. Świetna wokalistka przez dwa. Nowa singlowa piosenka. Miejmy nadzieję, że zapowiadająca kolejny album. Bardzo bym sobie i Państwu życzył, bo to naprawdę zdolna, mega zdolna polska piosenkarka z charakterem i bardzo dobrym rockowym wokalem. No to teraz czas na trochę odświeżoną, inną wersję utworu Mystify. Naprawdę interesująca, bo to nie jest zwykły cover, to właściwie próba przepisania jednego z najbardziej charakterystycznych utworów formacji In Excess na zupełnie inny język. Lajn śpiewa, a na gitarze gra John Mayer.

Queen of California, John Mayer w programie pierwszym Polskiego Radia. A teraz, drodzy Państwo, dwie dziewczyny, które spokojnie mogłyby tworzyć w Stanach Zjednoczonych, tam nagrywać. Zresztą najnowszy singiel, który za moment Państwo usłyszycie, był miksowany przez Arona Chmielewskiego z Nashville w Stanach Zjednoczonych, a mastering przygotował Ted Jensen z Nowego Jorku. Światowa legenda masteringu, odpowiedzialny między innymi za mastering utworu Hotel California oraz wielu innych legendarnych nagrań. O kim mowa? O formacji Woodlore, a za tą formacją stoi Marta Zalewska, a także Magdalena Twojda. Mleko. Woodlore.

Rębikowski w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli Maciej Rębikowski. I drodzy Państwo, za tą kompozycją stoi sam on. Po prostu stworzył wszystko i słowa, muzykę i produkcję i te instrumenty, które słyszeliśmy. Sam sobie chłopak nagrał, sam wyprodukował. No i wyszło mu to naprawdę bardzo dobrze. Pamiętam jeszcze go za czasów zespołu VHS z dobrego takiego indie rockowego grania. No a teraz zmierza w zupełnie innym kierunku. Stawia na siebie, nie na zespół. No i zapowiada album jako Rębikowski. Livka również zapowiada drugi album. 2 lata temu ukazał się jej debiutancki krążek zatytułowany Z papieru. No i nie próżnowała, bo zagrała fantastyczne koncerty, pojawiła się u boku najlepszych raperów w tym kraju, zagrała fantastyczne koncerty z Taco Hemingwayem, czy z wieloma innymi, z PZ-em, przecież też nagrała znakomitą piosenkę, która jest w topce najczęściej słuchanych kompozycji w naszym kraju, ale jej singiel Poza Tobą Nic, który ukazał się całkiem niedawno, bo kilka dni temu, już ma grubo 500 000 wyświetleń w serwisach streamingowych. Livka w programie pierwszym.

Ale ta dziewczyna ma głęboki, niski, dobry wokal. Utwór Over i pewnie wielu z Państwa sobie myśli, że teraz powiem, że to jakaś Joe albo inna amerykańska lub brytyjska wokalistka. Nie, to Zofia z Trójmiasta. Fantastycznie śpiewa i nagrywa znakomite kompozycje. Ponad rok temu wysłała mi swoją pierwszą piosenkę, która bardzo mnie zachwyciła swoją elegancją, swoim soulem, swoim takim kunsztem i delikatnym wokalem Zofii. No i później były kolejne single, teraz mamy najnowszy zatytułowany Over. Mocno kibicuję Zofii. Czas na Anię Szlagowską, utwór Halina, również nowość od tej artystki.

Kalina, najnowszy singiel od Ani Szlagowskiej. To już druga zapowiedź, tak, druga zapowiedź jej kolejnego albumu, a

To będzie kolejna dwójka, bo też drugi album o Danii Szlagowskiej. Mocno sobie zapracowała sukces z pierwszą płytą. Bez wsparcia dużego majorsu, bez wsparcia dużych firm, które promowały ją, i znalazła się w czołówce też artystek, między innymi z nominacją do nagrody Fryderyk. Drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania jeszcze będzie Elephant Fund z utworem Last Summer. No mamy jeszcze wakacje, więc niech nam trochę potowarzyszy Beck i później Almost Monday, a także Ania Andrzejewska z utworem Dobrze Mi. Damian Sikorski, dziękuję za spotkanie. Życzę dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
2: A oto instrukcja obsługi.
1: Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy. Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet 4,5 miliona złotych były warte oszustwa w programie pomocy dla powodzian, szacuje prokuratura europejska. Chodzi o aferę w Jeleniej Górze. Środki zostały przyznane trzem firmom, które nie ucierpiały z powodu powodzi w 2024 roku. W tej sprawie zatrzymano 6 osób. Według medialnych doniesień wśród nich są eks-wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej mąż. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz posługiwania się nieprawdziwymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
3: Prokurator chce aresztu tymczasowego dla trzech zatrzymanych osób. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. W sobotę w prawie 1400 miejscach Polski odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnały alarmowe, weryfikować prawdziwość informacji, a także m.in. co spakować do plecaka ewakuacyjnego, zapowiada wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
5: My to określamy takim mianem plecaka ewakuacyjnego, ale każdy z nas może sam sobie zakupić, przygotować, mieć w domu rzeczy, które są niezbędne.
3: Krajowy trening reagowania odbędzie się w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach strażackich, w bibliotekach i domach kultury. Szczegóły na stronie internetowej MSWiA. Ministerstwo Cyfryzacji z kolei chce miliarda złotych dla właściciela Facebooka firmy Meta. W wysłanym w tej sprawie wniosku do Brukseli wyjaśniono, że chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób udostępniane w mediach społecznościowych.
6: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
7: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
6: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania. W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
3: Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
8: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że

0: Nie wszystkie są prawdziwe, dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
0: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informacje. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
2: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
0: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Szczmiel, Polskie Radio.
3: A na koniec o bezprecedensowym wydarzeniu w Damaszku. Prezydent Syrii zapłacił kartą za kawę w kawiarni. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to jedna z pierwszych transakcji kartą w tym kraju od 15 lat.
4: To dla Syryjczyków moment historyczny. Płatnością kartą za kawę prezydent Ahmed Ashera świętuje zdjęcie Syrii z amerykańskiej listy krajów wspierających terroryzm. Efektem mają być nie tylko międzynarodowe inwestycje, ale też powrót kraju do światowej sieci finansowej. Pytania, gotówką czy kartą, Syryjczycy nie słyszeli, odkąd w reakcji na wojnę domową w Syrii reżim Asada został obłożony międzynarodowymi sankcjami. Jedną z konsekwencji było odcięcie kraju od globalnego systemu finansowego. W listopadzie ubiegłego roku syryjskie banki wróciły do systemu SWIFT, który umożliwia międzynarodowy transfer kapitału. Teraz z ponownego połączenia ze światową bankowością skorzystają zwykli Syryjczycy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Noc pogodna i bezchmurna w większości regionów, a to ważne w kontekście częściowego zaćmienia księżyca, które będzie można podziwiać od 3.20. Piątek przyniesie opady deszczu i burze na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 31 na południu i zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W lecie z radiem, w przeddzień zbliżającej się nocy nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
7: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Tej nocy w radiowej jedynce cofamy się w czasie do złotej ery rock'n'rolla. Najbliższą godzinę zdominują ponadczasowe brzmienia legendarnej czwórki z Liverpoolu zespołu The Beatles. Przyjrzymy się nie tylko ich największym hitom, ale także osobie, która stała za ich globalnym sukcesem, genialnemu menadżerowi Brianowi Epsteinowi. W tę muzyczną podróż w przeszłość wyruszamy we współpracy z Radiem Retro, które zadba o niepowtarzalny klimat dawnych lat. Danuta Kryńska, zapraszam.
9: Panowie, proszę.

Lucjan Kaszycki i Jan Zaleski napisali bardzo piękny cykl piosenek o pejzażach polskich, które zaśpiewała Irena Santur. To są piękne malowanki polskie. Wśród nich jest jedna z malowanek poświęcona

wyznacza mgła przed świtu porę. Przy drodze w pole, tam gdzie to pole wrząd, maki od snów cię.

Młodzież akademicka wileńska, pisząca wiersze, miała wielkie szczęście. Kto wie, czy te wiersze nie byłyby już dawno zapomniane, gdyby nie Stanisław Moniuszko, który tak wiele wierszy uratował i zostawił je w pieśni. Oto maleńkie słoneczko Jana Czeczota. Śpiewa też Irena Santor.

0: Andrzej Bogucki zaśpiewa teraz piosenkę A mnie jest szkoda lata i szkoda mu słońca.
1: Ach, moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że ze wstydu się za mnie rumieni. Kiedyż wreszcie zmądrzeje już raz? A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, poziomek niech kupi. Zdziecinialeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie. Po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się zacznie szaruga na świecie. No, jasnych spodni już chyba nie włożę. Pewnie deszcze się zaczną i slota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radę.

Człowiek pensję ma bardziej niż marną. 200 zł miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisle gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. A nawet nie chce się jeść ani pić. No jesień owszem, jest piękna, bogata, bardzo urozmaicona i pełna kolorów. Ale gdzie jesieni do lata? Do lipcowych sierpniów.

wieczorów. Już niedługo i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci, a mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakiś koncert i Wisła i las. Bo mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy.

0: Piosenki rozgrzewające serca od pokoleń wracają już w najbliższy poniedziałek.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Każdy powód jest dobry, by posłuchać zespołu.

The Beatles. Już teraz zafundujemy sobie sporą dawkę ich ponadczasowych utworów. Dlaczego? Ponieważ sami ich uwielbiamy, a wraz z nami najwierniejsi słuchacze radiowej jedynki. Poza tym bez nich historia muzyki potoczyłaby się zupełnie inaczej. Pierwsza godzina audycji będzie w całości poświęcona legendarnej czwórce z Liverpoolu, a dokładniej człowiekowi, który stał za ich sukcesem. Wczoraj minęła 59. rocznica śmierci Briana Epsteina. To właśnie on był pierwszym i najważniejszym menadżerem zespołu. Penny Lane.

Z zespołem The Beatles Briana Epsteina połączył przypadek. W 1962 roku Epstein był właścicielem sklepu muzycznego, w którym klienci coraz częściej pytali o płyty Beatlesów. Choć czytał o tym początkującym zespole w prasie, to nie miał jeszcze ich płyt, ani nigdy nie bywał na ich koncertach. Zainteresował się jednak bliżej grupą, o której w Liverpoolu mówiło się coraz głośniej. Wybrał się na ich koncert, posłuchał ich na żywo i nawiązał z nimi kontakt. Z biegiem czasu podpisał z The Beatles 5-letni kontrakt menedżerski.

Brian Epstein został menadżerem The Beatles przez przypadek, ale jego wpływ na karierę Wielkiej Czwórki był nieoceniony. Paul McCartney powiedział, że jeśli kogokolwiek można by było

okrzyknąć piątym Beatlesem, to właśnie jego. To Epstein stworzył i utrwalił sceniczny wizerunek zespołu, to dzięki niemu muzycy osiągnęli międzynarodowy sukces i podpisali swój pierwszy poważny kontrakt z prestiżową wytwórnią płytową. Najważniejsze było jednak to, że to właśnie Brian Epstein jako pierwszy dostrzegł i uwierzył w genialny talent Johna, Paula, George'a i Ringo.

Brian Epstein współpracował z czwórką z Liverpoolu krótko, bo zaledwie 5 lat. Było to jednak kluczowe 5-lecie w historii zespołu oraz dziejach muzyki rockowej. O Epsteinie powstały filmy dokumentalne i biograficzne oraz napisano dziesiątki artykułów. Dziś powszechnie uznaje się go za najwybitniejszego menadżera wszechczasów.

Po zaledwie 5 latach współpracy z Beatlesami odszedł człowiek, który stworzył ich sukces. Choć narastające problemy finansowe, wzajemne oskarżenia i podejrzenia osłabiały wizerunek mistrza kreacji, Brian Epstein

aż do końca. Odszedł jednak nagle i tragicznie. Zmarł bardzo młodo, w wieku zaledwie 32 lat. Pod koniec sierpnia minie dokładnie 59 lat od jego przedwczesnej śmierci.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jeden. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
5: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
6: Dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
4: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
4: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz Poznań i zarzuty dla podejrzanego o serię napadów. 43-latek odpowie m.in. za występki o charakterze chuligańskim w warunkach recydywy, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
8: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Za co grozi mu nawet 7-letnia odsiadka w więzieniu. Tymczasem Andrzej Poczobut zapowiada, że przed 13 września powróci na Białoruś. Tego dnia zaplanowano 11 zjazd Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Campus Polska Przyszłości. Andrzej Poczobut powiedział, że zależy mu na dalszym prowadzeniu działalności na terenie kraju kontrolowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
9: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, to nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale tam są ludzie, tam jest organizacja. Ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
3: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie.

0: Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. Przypomnijmy, w kwietniu po 5 latach Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
1: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Francja. Wczoraj odbyła się tam pierwsza telewizyjna debata 7 najważniejszych kandydatów na prezydenta, którzy zmierzyli się w dyskusji na temat gospodarki. Według komentatorów debata nie wyłoniła jednoznacznego zwycięzcy, ale pokazała układ sił na 8 miesięcy przed wyborami.
2: Francuskie media niemal jednogłośnie uznały pierwszą debatę prezydencką za udaną i stojącą na wysokim poziomie. Le Figaro uważa jednak, że debata nie rozwieje obaw środowisk biznesowych, które z niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys budżetowy kraju. Zdaniem obserwatorów wyróżnili się outsiderzy wyścigu. Socjalista Rafael Glucksmann i były premier Gabriel Attal, którzy najskuteczniej atakowali faworytów. Wśród nich najbardziej kontrowersyjne propozycje przedstawiał lewicowy radykał Jean-Luc Mélenchon, podczas gdy centrysta Edouard Philippe i nacjonalistka Marine Le Pen nie rozwiali wątpliwości dotyczących swoich programów wyborczych. Do debaty doszło w momencie, gdy sondaże wskazują na istotne przetasowania w wyścigu prezydenckim. Na czele z dużą przewagą utrzymuje się Marine Le Pen, ale do walki o drugie miejsce włączył się Jean-Luc Mélenchon, który dogonił Edouarda Philippa. Wszystkie sondaże wskazują również, że w drugiej turze Le Pen wygrałaby, niezależnie od tego, z kim przyszłoby jej się zmierzyć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Piątek będzie deszczowy i burzowy na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W lecie z radiem, w przeddzień zbliżającej się nocy nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
4: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Po porządnej dawce piosenek zespołu The Beatles w poprzedniej godzinie tę część audycji rozpoczyna już nieistniejący zespół Talking Heads. Słuchamy utworu Road to Nowhere z 85 roku.

Formacja Talking Heads to już historia, ale ich muzyczne dziedzictwo wciąż żyje. Po latach burzliwych konfliktów członkowie grupy potrafią dziś wspólnie celebrować swoją przeszłość. Ten legendarny skład od 2002 roku dumnie reprezentuje Rock and Roll Hall of Fame. Ponieważ muzycy nie planują powrotu na scenę, fanom pozostaje jedynie wspomnienie ich rewelacyjnego brzmienia.

Mimo że zespół Talking Heads został wprowadzony do słynnej galerii Rock and Roll Hall of Fame, a jego członkowie odebrali nagrodę Grammy za całokształt twórczości, to jednak grupa nie posiada własnej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Za to od 40 lat lśni tam gwiazda Tiny Turner, odsłonięta dokładnie 28 sierpnia 1986 roku.

Sierpień 1986 roku był bez wątpienia momentem, w którym świat oficjalnie przypieczętował to, co my, fani, widzieliśmy od dawna. Tina Turner stała się nieśmiertelną ikoną muzyki. Odsłonięcie jej gwiazdy w Hollywood Walk of Fame zbiegło się z gigantycznym sukcesem albumu Private Dancer, będącym jednym z najbardziej spektakularnych powrotów w historii show biznesu. Ta gwiazda to nie tylko symbol jej niesamowitego talentu, drapieżnego głosu, elektryzującej obecności na scenie, ale przede wszystkim pomnik niezłomności Tiny Turner, siły i walki o niezależność. Choć na scenach takich jak pobliski amfiteat Hollywood Bowl udowadniała swoją wielkość na żywo, to ten kawałek chodnika w Los Angeles na zawsze pozostanie miejscem, gdzie fani z całego świata mogą oddać hołd prawdziwej królowej.

królowej rock'n'rolla. Zasłużyła na to jak nikt inny. Teraz w jedynkowym przedporanku czas na prawdziwą petardę. Zjawiskowa Shania Twain to absolutna rekordzistka sprzedaży płyt country, która podbiła świat pop-rockowymi hitami. Na koncie ma worek statuetek Grammy, a w rodzimej Kanadzie zgarnęła już dosłownie wszystkie nagrody muzyczne.

Ka-ching. Wyjątkowa, zawsze uśmiechnięta Shania Twain świętuje dziś urodziny. Czas już na poranną kawę z radiową jedynką, a do kawy piosenki zespołu Baim z płyty Myśli i Słowa.

Z płyty zespołu Baim Myśli i Słowa trzy singlowe piosenki, które wiele lat temu promowały ten platynowy album. Utwór tytułowy Noc po ciężkim dniu oraz Wiosnę w Paryżu. To znakomite kompozycje, które doskonale brzmią także w wakacyjny przedporanek. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Można mieć bardzo wzniosłe ideały i jednocześnie być nieznośnym dla ludzi, z którymi się mieszka. Można mówić o miłości do ojczyzny, a nie mieć czasu dla własnego dziecka. Można domagać się sprawiedliwości na świecie i być niesprawiedliwym wobec człowieka pracującego obok. Jasnogórskie śluby narodu, do których w 70. rocznicę ich złożenia wracamy w tym tygodniu, szybko sprowadzają wielkie słowa na ziemię. Rodzina, małżeństwo, dziecko, praca, chleb, zgoda między ludźmi. Jest w tych ślubach także zobowiązanie do obrony każdego poczętego życia, do wierności małżeńskiej, do troski o trwałość rodziny i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Ale jest też coś więcej. Prymas mówi o sprawiedliwości społecznej, o tym, żeby nikt nie pozostawał głodny, bezdomny, bezradny, żeby ludzie dzielili się owocami ziemi i pracy, żeby w życiu społecznym nie rządziły egoizm, wyzysk czy obojętność. To wszystko jest jednym programem, bo trudno bronić życia dziecka i nie

0: To Blondie i Radiowa Jedynka, piątkowy poranek, 14 minut po szóstej.
1: Sygnały dnia.
0: Karolina Rożej, Radek Małkiewicz, Filip Wolski. Taki skład dziś w Sygnałach. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do godziny 9. Zapraszamy w piątek, 28 sierpnia. To już ostatni piątek wakacji. Przypominam, 240 dzień roku do końca 2026, jeszcze 125 dni. Słońce wzeszło o 5.41, zajdzie o 19.33, czyli ten dzień będzie trwał 13 godzin 52 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 55 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i minut 10. A imieniny dziś obchodzą Aleksy, Augustyn, Bibian, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, Jadwiga, January, Joachima, Julian, Mojżesz, Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Vanessa i Wyszomir. Oczywiście najserdeczniejsze życzenie od całej Radiowej Jedynki dla wszystkich solenizantów. No a skoro piątek, to może Państwo mają jakąś integrację w pracy wieczorem? W Korei Południowej robią to na przykład tak.
2: Najczęściej to wygląda tak, że po zakończonej pracy szef stwierdza, że idziemy coś zjeść, pointegrować się razem wspólnie. Ludzie idą po pracy, już po tych 8 godzinach harówy, idą spotkać się z szefem właśnie na jedzenie, na jakieś pogaduszki i najczęściej nie kończy się tylko i wyłącznie na jednej restauracji.
0: Mam pewne podejrzenie, że dla polskiego pracownika brzmi to jak największy koszmar, ale może się mylę. No to jak integrujemy się w Polsce?
3: Spotkanie integracyjne i wspólne picie kawy. My mamy w biurze taki zwyczaj, że staramy się codziennie razem jeść lunch.
4: Myślę sobie o small talku, że korki albo brzydka pogoda, albo upał, to zawsze buduje jakąś więź.
5: Ludzi w pracy integrują wspólne problemy.
0: No właśnie, jak i gdzie integrujemy się w polskich firmach, no i czy można zrezygnować z integracji w ogóle, czy to się po prostu nie opłaca? 22 139 2202 to jest nasz telefon. Za chwilę będzie o zjedzonym księżycu. Gość także pojawi się.

ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudownie bez czas, jak zakochanie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I 20 minut po godzinie 6 to są sygnały dnia w piątek, ostatni piątek wakacji. Rozmawiamy dzisiaj między innymi oczywiście o tym, jak integrują się pracownicy w polskich firmach. Jak to wygląda, czy jesteśmy chętni do takich integracji, czy jednak niekoniecznie. Telefon od pana Pawła o tym, że to wszystko zależy i od miejsca pracy, i od szefów, i od chęci pracowników.
2: Co do tej integracji, pani redaktor, to jest bardzo różnie. Pracuję w dwóch szkołach. W jednej jest bardzo dobrze. Mamy wspólne wyjazdy, wspólne wyjścia w góry, wspólne nawet wyloty czy wyjazdy zagraniczne tam raz na rok. Ale mamy dużo tego. A w drugiej szkole mamy dystans do siebie nawzajem, mimo że się też dobrze przecież znamy. Co wynika z tego, że no, dyrekcja tak część nauczycieli ze sobą skłóciła kilka lat temu, że do dziś ludzie

0: gdzie wolą się, nazwijmy to, nie wychylać. Więc często to, czy jest dobra integracja, zależy od góry, od kierownictwa, od dyrekcji danego zakładu pracy. Tak myślę.
1: I myślę, że słusznie pan myśli, panie Pawle. Dzięki za ten telefon. Czekam na kolejne 22 139 22 02. A my w sygnałach wrócimy do tego przepięknego spektaklu, który mogliśmy i mam nadzieję, że państwo obserwowali dzisiaj na niebie, bo poszczęściło nam się. Nie dość, że niebo było bardzo pogodne, no to nie tak dawno po zaćmieniu słońca mogliśmy obserwować zaćmienie księżyca. I o tym mówi Karol Wójcicki z Głową w gwiazdach.
2: No, zaćmienia lubią chadzać parami i często zdarza się tak, że po całkowitym zaćmieniu Słońca albo częściowym zaćmieniu Słońca trafia nam się również zaćmienie Księżyca, bo w obu tych przypadkach pozycje Księżyca i Słońca na niebie muszą być w pewnych szczególnych miejscach, które nazywamy węzłami, gdzie przecina się na niebie płaszczyzna orbity Ziemi i płaszczyzna orbity Księżyca. I tak faktycznie teraz było, dlatego dzisiaj w nocy mogliśmy obserwować głębokie, częściowe zaćmienie Księżyca, które z Polski było widoczne no mniej więcej w połowie.
1: I jestem ciekawa, czy ktoś z państwa zauważył, że w czasie tego zaćmienia księżyc zrobił się czerwonawy, pomarańczowy, miedziany. No dlatego mówiło się, że to jest krwawy księżyc.
2: Rzeczywiście ci, którzy rano obserwowali zaćmienie, mogli zobaczyć, że najpierw ta połowa księżyca robi się ciemniejsza. Ona tak w pewnym momencie zniknęła nawet, a potem się znowu pojawiała, ale była taka bardzo, bardzo czerwona. No więc gdybyśmy stali na księżycu, to z perspektywy tego obserwatora moglibyśmy zobaczyć, jak za Ziemią słońce rozświetla nam całą ziemską atmosferę, powodując, że takie jej poczerwienienie, dokładnie to samo, które widzimy każdego dnia podczas zachodu słońca, to poczerwienienie rozświetlało właśnie powierzchnię srebrnego globu. To dlatego właśnie księżyc podczas zaćmienia przyjmuje właśnie taką krwawo-czerwoną barwę. To taki efekt tysiąca zachodzących słońc, które towarzyszy podczas zaćmienia księżyca.
1: Karol Wójcicki z Głową w gwiazdach. Dzięki za tę opowieść. Natomiast jak to wyglądało, to mogą państwo też zobaczyć na naszym jedynkowym Facebooku. Mnóstwo zdjęć od naszych słuchaczy.

0: Queen i David Bowie w programie Pierwszym Polskiego Radia w piątkowych sygnałach dnia, 27 minut po godzinie 6. No właśnie, mówimy, że to jest ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji przed nami. To jest, są także ostatnie dni, żeby zatankować do pełna, taniej nieco, bo od poniedziałku kończy się program Ceny Paliw Niżej.
1: Można i też w kanistrach zatankować na przyszłość.
0: Ja właśnie nigdy tego nie próbowałam i będę musiała to rozważyć. Błażej Prośniewski, dzień dobry. Natomiast nie o cenach paliw na stacjach, natomiast o innych bardzo wysokich cenach, ale z pewnym podejrzeniem.
1: Dokładnie tak, a chodzi o ceny pelletu, który też właściwie jest rodzajem paliwa, którym ogrzewamy nasze domy coraz częściej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no właśnie, przyjrzał się sytuacji na rynku pelletu w związku z jego wysokimi cenami, a te przekraczają już kwotę ponad 2000 złotych, co jest też zjawiskiem dosyć nietypowym, bo lato to był zazwyczaj taki okres, kiedy te ceny były niższe i można było zrobić je zapasy na zimę. W tym roku jest inaczej i mamy dość istotny wzrost.
0: Błażej, przepraszam, wejdę ci w słowo. Z czego wynikał w takim razie ten letni skok cen pelletu? Właśnie z tego, że tak dużo się mówiło o tych wysokich cenach, że popyt zaczął robić się coraz większy? W związku z tym...
1: Z jednej strony pewnie też tak, ale naturalnie ten popyt na pellet rośnie. To z uwagi na fakt, że coraz więcej osób ma kotły na pellet właśnie w swoich domach. Szacuje się, że już blisko 450 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce ogrzewa się właśnie w ten sposób. No a to jest pokłosie tego, że w ramach programu Czyste Powietrze można dostać dotacje właśnie na kotły na pellet. I to, jak ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest jeden z głównych powodów tego, że ceny pelletu rosną, a jednocześnie mamy do czynienia z coraz mniejszą podażą tego surowca, co z kolei jest efektem działań chociażby Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które prowadzi taką politykę ograniczającą wycinkę lasów, no a przecież pelet powstaje z trocin i pozostałości po obróbce drewna w tartakach. No i to, zdaniem UOKiK-u, są główne przyczyny tej obecnej sytuacji na rynku, a zatem nie ma na razie żadnych podejrzeń co do tego, że mamy do czynienia chociażby z jakąś zmową cenową i producenci sami windują te ceny. To jest efekt tego, jak dziś sytuacja na rynku wygląda. Jednocześnie UOKiK zwraca uwagę, że rząd ma pewne narzędzia do tego, aby móc kontrolować te ceny pelletu, choć nie podaje żadnych konkretnych rozwiązań, ale branża podaje takie rozwiązania i to jest na przykład kwestia takiej dodatkowej ulgi podatkowej w PIT, gdzie można by sobie odliczyć część kosztów tego pelletu. Pojawiły się też takie propozycje, aby obniżyć VAT na ten rodzaj paliwa. Dziś to jest 23%, a mogłoby być na przykład 8%.
0: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję za te informacje. Spotkamy się ponownie po 7:30. No i będziemy mówić o tym, czy na jakiekolwiek odszkodowania mogą liczyć osoby, których dane zostały wykradzione z serwerów MyDoktor, pod warunkiem, że te osoby w ogóle się tego dowiedzą, że te dane zostały wykradzione.
1: A jeśli nawet możemy liczyć, czy nam się to po prostu opłaci?
0: No właśnie, czy zostaniemy jakimiś krezusami? Ja wątpię. Błażej, dzięki. Widzimy się i słyszymy za godzinę, a teraz na zegarach 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Radosław Piesiewicz z zarzutami. Wczoraj szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, a chodzi m.in. o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli Zonda Krypto. On sam twierdzi, że to polityczna ustawka.
3: Czy czuje się pan winny? Czuje się pan ofiarą?
4: Bardzo dużą

0: Odpowiada mu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd.
0: A sąd oddalił wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Nadal ma istnieć podejrzenie, iż były wiceminister sprawiedliwości rządu PiS wykorzysta teren Unii Europejskiej do ukrywania się przed zarzutami i aresztem za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc sędziowie rozpatrzą wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Śledczy są na nie. Donald Trump uspokaja Europę. Zapewnia, że Rosja nie zaatakuje terytorium NATO. Amerykański prezydent w wywiadzie dla portalu Axios komentował informację o wizycie dyrektora CIA w Moskwie.
2: Nie martwię się wcale, nie ma żadnego problemu, stwierdził prezydent.
0: Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna zbiórkę na pomoc dla Nepalu.
3: Dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio.
0: To po tragicznej w skutkach powodzi według najnowszych informacji zginęło prawie 470 osób, a setki wciąż są poszukiwane. Kolej pasażerska wraca do Bełchatowa. PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.
4: Do tej pory trzeba było dojechać samochodem do Piotrkowa, do Łodzi, do Łasku po to, żeby się przesiąść w pociąg.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: Mamy ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji przed nami, a skoro tak, to może sprawdzimy, co słychać nad morzem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Janusz się kłania. W Gdyni dzisiaj bardzo ładny poranek. Można powiedzieć, że trochę spektakularny, bo mamy lekkie zachmurzenie w postaci bardzo wysokich chmur na niebie. One nie przysłaniają nam tego nieba, ale taką tworzą jakby lekką poświatę, od której odbija się właśnie wschodzące słońce, czerwone te chmury, takie przepiękne nad Zatoką Gdańską. Już pojawił się lekki wiaterek, to przy temperaturze 15 stopni teraz o poranku nie jest źle, ale odczuwalnie mam wrażenie, że jest troszeczkę mniej. Mimo to zapowiada się całkiem fajny dzień na zakończenie lata, no i zachęcający na spacery, plażowanie, wykorzystywanie jeszcze tej ładnej pogody przez urlopowiczów i nie tylko. I życzę takiego wykorzystywania przez cały weekend, uśmiechu, pogody, ducha. Pozdrawiam.
1: Dzięki serdeczne, również pozdrawiamy. No ma pan gadane, panie Januszu, trzeba przyznać. I dobrze, super, bardzo się cieszymy. Niech pan śmiało do nas dzwoni. To teraz z nadmorza ruszymy na południe, województwo śląskie.
3: Tylko plus 12 stopni na razie, ale będzie maksymalnie dzisiaj 29 stopni. I słonecznie, no i bezchmurne niebo też jest, nie pada, więc zapowiada się bardzo fajny letni dzień. Wszystkim życzę spokojnego dnia i nadchodzącego weekendu.
1: Dzięki serdeczne, panie Jarku. No razem tworzymy te prognozy pogody w sygnałach dnia. Teraz rzeczywiście no, spore różnice w temperaturach, bo 7 stopni tylko w Kozienicach, 18 natomiast w Słubicach, ale w ciągu dnia będzie pięknie, słonecznie i ciepło i radzimy łapać i to ciepło, i to słońce. 23 stopnie na krańcach północnych, 26 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Taka temperatura maksymalnie dziś. No i na zachodzie może się pojawić więcej chmur, ale to po południu. Raczej w ciągu dnia będzie bardzo dużo słońca, no a tam, gdzie chmury, to po południu i wieczorem możliwe też przelotne opady deszczu i burze. Na szczęście te burze nie powinny być gwałtowne i niebezpieczne. Sygnały dnia jest 6:35.
0: 28 sierpnia, kalendarz jedynki.
4: Czy to Metropolitan Opera, czy jakikolwiek inny teatr, w gruncie rzeczy zawsze mi chodziło o to samo. Żeby być na najwyższym poziomie artystycznym. Żebym była jako tako z siebie zadowolona, ja również.
0: W 2021 roku zmarła Teresa Żylis-Gara, śpiewaczka operowa.
5: Ja mu mówiłem, Rekowski, dawaj długie serie. On podał dwie i został trafiony sam. W serce?
6: Tylko czterech obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku przeżyło tragedię września.
0: W 1991 roku podczas prac ziemnych w Gdańsku odkryto masowy grób 38 zamordowanych w 1939 roku obrońców Poczty Polskiej. W 1986 roku urodziła się Florence Welch, brytyjska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, członkini zespołu Florence and the Machine.

0: have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
1: Rok 1963. Podczas tak zwanego Marszu na Waszyngton pastor Martin Luther King wygłosił do 200-tysięcznego tłumu przemówienie I have a dream, mam marzenie. Rok 1932. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura na samolocie RWD-6 wygrali międzynarodowe zawody lotnicze Challenge w Berlinie.
2: Zwycięstwo w Challenge odnieśliśmy również niezwłaszczoną trójką, RWD i my. Przebywając trasę rajdu, który długość wynosiła około 7,5 tysięcy kilometrów, baczyliśmy uważnie na to, by oszczędzać o ile możliwe maszyny. Zwycięstwo nasze dało nam przeżyć dumę, że w Polsce nie tylko, że żywym jest umiłowanie powietrza, ale Polska chce, musi i potrafi wydać się do siły zdolne rywalizować powietrzu z obcymi.
3: Ziemie suwalskie, o które szedł spór, stanowiły część województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie nigdy nie stanowiło części Polski w znaczeniu narodowym tego pojęcia.
1: Rok 1919. Zakończyło się powstanie sejneńskie. Wojska litewskie zostały wyparte z Suwalszczyzny.
4: I jeszcze właśnie dziś najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składamy Shania Twain. Let's go, girls.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I piątkowe sygnały dnia za 18 minut, godzina 7. Już teraz o poranku, o tym, jak kształtuje się albo jak kształtowane są relacje w pracy. No właśnie, czy taka integracja jest odgórna, czy oddolna, dobrowolna, czy przymusowa, czy jest częścią pracy, czy zaczyna się po pracy. Na pewno bardzo dużo zależy od kultury kraju. We Francji to są bardzo często takie wspólne, długie lunche, na które się wychodzi w czasie pracy. W Wielkiej Brytanii raczej piątkowe wyjście do pubu. W Stanach Zjednoczonych to są wspólne wyjazdy, pikniki, wolontariat, imprezy świąteczne, no a z kolei w Azji bardzo często, na przykład w Japonii, to jest wyjście na alkohol, głównie po pracy, bardzo często również organizowane przez przełożonych. No a jak to wygląda w Polsce?
2: Staramy się jeść o jednej porze. Mamy akurat taką pracę, że możemy sobie na to pozwolić, że możemy na te 30 minut usiąść razem i odejść od biurek. Każdy przynosi swoje jedzenie, ewentualnie zamawiamy coś, albo staramy się też raz na jakiś czas wyjść gdzieś obok biura.
3: Integracja ze współpracownikami wpływa na atmosferę w pracy, mówi Marlena Kazoń, psychoterapeutka.
4: Idziemy do tej pracy do kogoś, kogo lubimy, wykonujemy rzeczy różne, takie bardziej wspierające, mniej wspierające, ale w grupie przyjaciół, znajomych, dobrych kolegów, koleżanek, to zawsze jest budujące i wspierające.
2: I spotkania integracyjne, i wspólne picie kawy. My mamy w biurze taki zwyczaj, że staramy się codziennie razem jeść lunch. Czy to na zewnątrz, ale najczęściej w biurze, w kantynie i wtedy trochę spędzić ze sobą czasu, porozmawiać nie o pracy, ale o czymś, co nas interesuje, o życiu prywatnym, o wolnym czasie.
4: Też myślę sobie o wejściu do pracy, o windzie, small talku, że korki albo brzydka pogoda, albo upał, to zawsze buduje jakąś więź.
3: W Korei Południowej popularne są wspólne wyjścia po pracy szefa z pracownikami, chociaż często mają one charakter przymusowy, dodaje Ania Korczak, która w Korei mieszka już od 7 lat.
5: W Korei istnieje taka nazwa jak hwesik, czyli jest to spotkanie ze wszystkimi pracownikami z szefostwem po pracy, na jedzenie i to wywodzi się w ogóle z tradycji z tego, że w Korei bardzo ważna jest hierarchia. Więc jeżeli wasz szef mówi, że coś musicie zrobić, to wypadałoby to zrobić. Nie trzeba, ale wtedy ten człowiek, który odmówi właśnie na przykład takiego spotkania, jest postrzegany jako osoba, której nie można zaufać tak naprawdę. Najczęściej to wygląda tak, że po zakończonej pracy szef stwierdza, że idziemy coś zjeść, pointegrować się razem wspólnie. Ludzie idą po pracy, już po tych 8 godzinach harówy, idą spotkać się z szefem właśnie na jedzenie, na jakieś pogaduszki i najczęściej nie kończy się tylko i wyłącznie na jednej restauracji. Jest tak zwana ilcia, icia, samcia, czyli runda pierwsza, runda druga, runda trzecia i po prostu przechodzi się z restauracji do baru, czasami do punktu karaoke. Próbują się bardziej, że tak powiem, zaprzyjaźnić, żeby to środowisko pracy było bardziej takie rodzinne.
3: Takie spotkania mają określone zasady.
5: Pracownikowi nie wypada wyjść pierwszemu. To szef musi zakończyć takie spotkanie. Jeżeli macie dobrego szefa, szef da swoją kartę jednemu z podwładnych i po prostu cicho wyjdzie z takiego spotkania. Ostatnimi czasy nie jest to aż tak popularne, bo młodsze pokolenie stwierdziło, że trzeba troszkę odejść od tej tradycji, ponieważ też chcą spędzać czas z rodziną czy przyjaciółmi.
6: Ja myślę, prawdę powiedziawszy, że ludzi w pracy integrują wspólne problemy. To znaczy, jeżeli wspólnie rozwiązujemy jakiś problem, pokonujemy przeciwności losu, to nas, czyli takie wspólne, w cudzysłowie, siedzenie w okopie integruje nas bardziej niż jakieś głupoty przy kawie czy wspólne posiłki.
1: A jeśli tym wspólnym problemem jest szef, to tym bardziej można się zintegrować. Pani Marzena zadzwoniła. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jeśli chodzi o integrację w firmie, myślę sobie, że ja doświadczyłam dwóch skrajnych biegunów. W jednym miejscu, w którym pracowałam, szef był mistrzem, jeśli chodzi o manipulacje, skłócenie personelu i spotkania integracyjne, to nigdy takiego właściwie nie było, a to co było, to trudno nazwać integracją, bardziej dezintegracją i to było koszmarne. Aktualnie pracuję w takim miejscu, że z przyjemnością idę do pracy, szefowa jest człowiekiem, z którym można rozmawiać na każde tematy i wiadomo, że jeśli się rozmawia z nią, to się rozmawia z nią, nie z całym zespołem. Spotykamy się z całym zespołem, mamy o czym rozmawiać, śmiać się, wygłupiać, cieszyć życiem, wspierać, kiedy są trudne chwile, cieszyć się, kiedy jest radość, bywać na weselach, na pogrzebach. Właściwie jesteśmy jak rodzina i to mnie cieszy. I

0: Oby jak najdłużej i oby tak do końca. Pozdrawiam i wszystkim słuchaczom i redakcji takiej pracy życzę. Marzena z Torunia.
1: Dzięki serdeczne pani Marzeno, aczkolwiek nam, redakcji, pani tego nie musi życzyć, no bo my trafiliśmy szóstkę w totka.

0: firma jakby odgórnie nie organizuje integracji, ale to jest nawet mało. Firma zatrudnia około 30 osób, a na dziale naprawdę to nas jest na przykład 4. Ostatnią integrację, jaką zrobiliśmy sobie prywatnie, to żegnaliśmy kolegę, który odchodził na emeryturę, to organizował w Siedlcy. A przykładową integracją to jest jakby coroczna wigilia. Co nas łączy? No myślę, że udolne podejście do pracy, do obowiązków i do przełożonych. Myślę, że to integruje.
1: Dzięki serdeczne za ten telefon. Czekam na kolejne 22 139 22 02. Jak integrujemy się w pracy?

0: Piątkowe sygnały dnia w radiowej jedynce za 7 minut, godzina 7. Po 7 w sygnałach krajobraz po kataklizmie. Usłyszymy się z naszym korespondentem, który właśnie dotarł do Nepalu.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
8: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
7: Brzmi jak cenna umiejętność.
8: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
9: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
10: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
11: www.całymżyciem.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Radzyminem a Warszawą pojawiły się problemy na drodze ekspresowej S8 na trasie w kierunku stolicy. Zgłaszają to nasi słuchacze.
13: Dzień dobry, wypadeczko. Obwodnica Marek w stronę Warszawy, węzeł Radzymińska. Tam osobówka wjechała pod tira, chyba śmiertelny wypadek. Proszę uważać.
12: Dyżurny punktu informacji drogowej w Warszawie potwierdził nam to, że niestety mówimy o śmiertelnym wypadku. Pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką, a gdzie konkretnie są problemy, o tym także państwo.
14: Wypadek jest tuż 1000 kilometrów przed zjazdem na Marki w stronę Warszawy, także jeśli ktoś jedzie od strony Radzymina, to niech jadą przez Marki, przez miasto, po staremu. Cierpliwości życzę.
12: Można ominąć utrudnienia właśnie, kierując się w okolice Radzymina na drogę wojewódzką, która prowadzi przez Marki, choć tam niestety ruch także jest spory. Na S8 była blokada w kierunku Wrocławia na wysokości Złoczewa. Po godzinie 3 dachował tam samochód osobowy. Na 141 kilometrze pojawił się zator. Na szczęście zdążył się już rozładować. W zatorze niestety doszło do kolejnego zderzenia pojazdu osobowego i ciężarówki. I zaglądamy jeszcze na chwilę do Warszawy.

0: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Minister sportu apeluje o odwołanie szefa PKL-u.
0: List z Polski w sprawie ukarania Mety dotarł do Komisji Europejskiej. Bruksela zapewnia, że weźmie pod uwagę zarzuty.
1: Kanada ignoruje decyzję Donalda Trumpa w sprawie jeziora Ontario. Amerykański przywódca przemianował je na jezioro Ameryka.
0: Minister sportu apeluje o dymisję prezesa PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
1: Jakub Rudnicki wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do działania.
2: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
0: Szef PKOL-u nie czuje się winny, tak o swoim zatrzymaniu mówił przed wejściem do prokuratury w Katowicach.
3: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie.
4: Nie czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
1: Zarzuty dla Radosława Piesiewicza dotyczą m.in. przejęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy.
0: Według doniesień mediów szef PKOL-u miał dostać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo m.in. u byłego premiera.
1: 6 osób z zarzutami w sprawie afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Wśród nich jest była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej mąż.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek mówi, że to jest niezależne postępowanie Prokuratury Europejskiej.
5: Prokuratura Europejska, którą to myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
1: Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że z pieniędzy przeznaczonych dla powodzian 4,5 miliona złotych trafiło do firm powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
0: Żadna z tych firm w powodzi jednak nie ucierpiała.
1: Jest odpowiedź Brukseli na wniosek Polski o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama. Komisja Europejska zapewnia, że weźmie pod uwagę zarzuty.
0: Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że chce miliarda złotych kary dla Mety za oszukańcze reklamy na jej platformach. Jak Bruksela odpowiada na polski wniosek? O tym Beata Płomecka.
6: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Thomas Renier. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Zapowiedział, że Komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
0: Szok w Kanadzie po decyzji Donalda Trumpa o zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Z wpisu premiera Marka Carneya na platformie X wynika, że jego kraj się do niej nie zastosuje.
1: Nazwa jeziora pochodzi z języka Wendatów z czasów przed Konfederacją Kanadyjską i powstaniem Stanów Zjednoczonych, napisał szef kanadyjskiego rządu.
0: Trump, tłumacząc zmianę nazwy, mówił, że Kanada źle traktowała USA.
1: Właśnie podpisałem odpowiedni dekret, przekażemy dokumenty odpowiednim instytucjom, żeby ludzie wiedzieli. Zrobiliśmy to teraz, to co trzeba, teraz już oficjalnie. Decyzja wchodzi w życie natychmiast.
0: Za zmianą nazwy stoi spór USA z Kanadą o nową umowę handlową i wywołana nim wojna celna.
1: Do Włoch wracają ekstremalne upały. W 9 miastach ogłoszono najwyższy czerwony alarm.
0: Termometry na południu kraju mogą pokazać ponad 40 stopni.
8: Czerwony Bollino Rosso obowiązuje w piątek m.in. w Rzymie, Bari, Palermo, Messynie i Reggio Calabria. To oznacza ryzyko dla zdrowia nie tylko dla osób starszych, ale także ludzi zdrowych. Najgoręcej będzie na Sycylii, w Kalabrii i Bazylikacie. W głębi tych regionów temperatura może przekroczyć 40 stopni. W weekend sytuacja zacznie się zmieniać. Na północy pojawią się burze, a temperatury spadną do około 30 stopni. W centrum nadal będzie gorąco, około 32-35 stopni. Na południu upał jednak pozostanie wyjątkowo silny. Weekend to także czas powrotów z wakacji i korków na drogach. W całym kraju spodziewano jest około 25 milionów przejazdów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Gorąco zrobi się też w Polsce. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej części kraju.

0: W Zielonej Górze, Wrocławiu i Katowicach termometry mogą pokazać 31 stopni.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Dwie polskie drużyny zagrają jesienią w zasadniczej fazie europejskich pucharów w piłce nożnej. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które awansowały do Ligi Europy. Oba zespoły wysoko wygrały pierwsze spotkania i były już niemal pewne awansu. Wczoraj Lechowi wystarczył remis na wyjeździe ze Wsetun 2-2, a Jagiellonia pokonała w Gruzji Iberię Tbilisi 2-1. Radości z awansu nie krył pomocnik Jagi Kajetan Szmyt.
3: No na pewno wielka radość. Myślę, że też taka duma. Trochę tak wszystko szybko się działo, te cztery mecze, że nie było nawet chwili, żeby pomyśleć o tym, o co tak naprawdę gramy i jaką wielką rzecz możemy zrobić i jaką zrobiliśmy. Więc myślę, że przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Jeszcze mamy dużo do osiągnięcia, więc no taką mam nadzieję, że po prostu co te trzy dni będziemy dawać radę i udowadniać, że jesteśmy dobrą drużyną.
2: Nie powiodło się Górnikowi Zabrze i Rakowowi Częstochowa w decydującej fazie kwalifikacji do Conference League. Górnik przegrał na wyjeździe z AS Monaco 1-4, a Raków uległ podogrywce Hajdukowi Split 2-3. Cztery mecze i cztery zwycięstwa polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tym razem biało-czerwone bez straty seta wygrały z Niemkami.
4: Było widać pełność siebie ze strony Polek. Uśmiech, radość, no i tego się trzymajmy. Bardzo dobre przetarcie przed następnym etapem.
2: Podsumował były selekcjoner naszej reprezentacji Piotr Makowski. Dziś Polki zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami. Powody do radości dali nam również polscy koszykarze, którzy są coraz bliżej awansu do Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu decydującej fazy kwalifikacji pokonali w Rydze Izrael 106-86. W niedzielę w Gdańsku zmierzą się z Niemcami. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Triumfatorka tego turnieju sprzed 4 lat Iga Świątek trafiła na Chinkę Xi Yu Wang. Najtrudniejsze zadanie czeka Magdalenę Fręch, która będzie musiała stawić czoła reprezentantce gospodarzy i Wiejowić. Maja Chwalińska zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, Kamil Majchrzak z Serbem Hamadem Madjedowiciem, a Magdalinet poczeka jeszcze na rywalkę z kwalifikacji. W nich w decydującej rundzie zagra dziś Martyna Kubka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Pogoda.
0: Pogodnie będzie dziś prawie w całym kraju, trochę więcej chmur i przelotny deszcz, tylko na zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum, po 31 na południowym zachodzie. Odczuwalna temperatura będzie trochę niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa.

0: Sprawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dua Lipa i Radiowa Jedynka. Piątkowy poranek, 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w piątek, 28 sierpnia. To już ostatni piątek wakacji. 240 dzień roku do końca 2026, jeszcze 125 dni. Słońce wzeszło o 5.41, zajdzie o 19.33. Ten dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 52 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 55 minut. Dłuższy natomiast od tego

0: Najkrótszego 6 godzin i 10 minut. A imieniny dziś obchodzą Aleksy, Augustyn, Bibian, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, Jadwiga, January, Joachima, Julian, Mojżesz, Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wanessa i Wyszomir. Oczywiście najlepsze, najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich sulenizantów, natomiast nie tylko my składamy życzenia.
1: Dzień dobry, wszystkiego najlepszego dla programu pierwszego.
0: Krótko, ale jak sympatycznie. Bardzo dziękujemy, rozmawiamy też dzisiaj o relacjach w pracy, czy lubimy się integrować, czy nie, jak najczęściej to robimy. Gdzie to robimy? Pani Maria napisała. No u nas to jest tak, że najlepiej nam ta integracja wychodzi w kuchni, przy ekspresie do kawy, ale ogólnie moi koledzy i ja zresztą też nie bardzo mamy ochotę na poświęcanie wolnego czasu na sprawy firmowe. Zatem od kilku lat nawet pracownicze spotkania wigilijne polegają na tym, że zamawiamy catering w godzinach pracy. Wolimy to niż wyjście do restauracji wieczorem. Tak napisała pani Maria. Można też zadzwonić 22 139 22 02, a już za chwilę w sygnałach dnia kierunek Nepal.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I 19 minut po godzinie 7 teraz na zegarach, w sygnałach dnia już teraz krajobraz po kataklizmie, czyli o tej niszczycielskiej powodzi, która nawiedziła Nepal w minioną środę. Wszyscy widzieliśmy te przerażające, naprawdę przerażające nagrania, niczym z filmów katastroficznych. Ponad 460 ofiar w tym momencie. Taka liczba się pojawia, mnóstwo osób zaginionych, no i niestety też rośnie ryzyko kolejnej powodzi. O tym wszystkim będziemy mówić. Ta katastrofa szczególnie dotknęła dystrykty położone na północ od Katmandu, w pobliżu granicy Nepalu z Tybetem. No i w Katmandu właśnie jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz, który do Katmandu doleciał dosłownie kilka godzin temu. Witaj, Tomku.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Tomku, powiedz mi proszę przede wszystkim, co zobaczyłeś, co usłyszałeś od ludzi, z którymi miałeś już okazję rozmawiać w Katmandu?
2: No, ja nie wiem, czy to jest w ogóle w stanie, czy jesteśmy tak samo, jak mówiłaś o tych

0: przekazach telewizyjnych, które budzą grozę, prawda, budzą przerażenie. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że takich
1: Tomku, niestety trochę przerywa połączenie, które mamy w tym momencie z tobą, co może być zrozumiałe ze względu na miejsce i okoliczności, w których też się łączymy. No, wyobrażam sobie, że u ciebie jest po godzinie 11, więc jest też bardzo dużo prób skontaktowania się czy z ratownikami, czy ze swoimi bliskimi. Tomku, mam nadzieję, że teraz będzie cię trochę lepiej słychać.
0: Tak, mam nadzieję, że też mnie słychać w tej chwili. Rzeczywiście jest tak, że tutaj jest problem z łącznością. Muszę państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich godzin też dochodziło wielokrotnie do przerw w dostawach energii elektrycznej. To jest naturalne akurat w tym momencie, kiedy tak wiele wysiłku jest prowadzonych na to, żeby działanie, bo przypomnę, zostały przerwane nie tylko drogi, nie tylko mosty, ale z powierzchni ziemi zniknęły też chociażby elektrownie. Głównie tutaj w Nepalu to są elektrownie wodne, ale mówiłaś o tym, co się dzieje. Tutaj najważniejsza jest akcja ratownicza. W tym momencie dotarcie do tych setek, a najprawdopodobniej tysięcy osób, które wciąż czekają na pomoc. Jakby skalę tragedii niech państwu zobrazuje to, że po chińskiej stronie, bo jak wiadomo wspomniałaś, to się wydarzyło na granicy Chin i Nepalu, po chińskiej stronie, gdzie są o wiele większe możliwości techniczne, gdzie jest o wiele większe są zasoby, Chiny są o wiele lepiej przygotowane na takie sytuacje. Po dwóch dobach wciąż nie udało się dotrzeć do miejscowości granicznej. To takie najbardziej wstrząsające nagrania, kiedy ta ogromna fala uderza i praktycznie zmiata z powierzchni ziemi w ciągu kilku sekund wielopiętrowe budynki. Właśnie to są nagrania z tej miejscowości Gianyar na granicy Chin. Tam jest w pobliżu tego miejsca, jest już na przykład wicepremier Chin, ale wciąż ratownikom nie udało się tam dostać. 600 osób po chińskiej stronie granicy uznaje się za zaginionych, po stronie nepalskiej około 1000. W tej chwili, ja dzisiaj z rana byłem przed jednym ze szpitali w Katmandu, gdzie rozmawiałem z ogromnie oczywiście zaniepokojonymi. No, trudno to oddać, nawet ten niepokój, tą skalę tego dramatyzmu tej sytuacji. Ludzi, którzy szukają jakichkolwiek informacji o swoich najbliższych, o swoich przyjaciołach, którzy byli w tym momencie w tamtej części, w której zdarzyła się ta ogromna tragedia.
1: I rzeczywiście ty, Tomku, wspomniałeś, że ta powódź, te osuwiska, bo to właściwie była jedna wielka masa wody, ziemi, gruzu, błota, no i wszystkiego tego, co ta woda zabierała ze sobą, no w kilka sekund zmiotła z powierzchni ziemi i drogi, i domy, i mosty, i całą infrastrukturę, no i właśnie też w związku z tym ta akcja ratunkowa, no musi być wyjątkowo trudna, jeśli nie niemożliwa w tym momencie, skoro właściwie nie ma tej infrastruktury i możliwości, żeby dotrzeć i poszukiwać tych osób.
0: Tak, i rzeczywiście tutaj ta moja skala porównania między Chinami a Nepalem. Ja tutaj byłem 11 lat temu, kiedy było to katastrofalne trzęsienie.
1: Niestety technika może być dla nas dzisiaj wyjątkowo trudna, jeśli chodzi o te rozmowy nasze. Niemniej mam nadzieję, że za chwilkę będziesz mógł jeszcze opowiedzieć właśnie o tej akcji ratowniczo, no wciąż poszukiwawczej.
0: Jestem, mam nadzieję, że teraz mnie słychać.
1: Tak, jest dobrze.
0: Chciałem powiedzieć, że tutaj rzeczywiście w większości miejsc ta akcja ratownicza może być prowadzona wyłącznie poprzez helikoptery i tylko, nie tylko poszukiwania osób zaginionych, ale dziesiątki tysięcy osób, które są odcięte od świata, potrzebują wody i żywności. Tutaj władze Nepalu starają się zrzucać z helikopterów, docierać w te miejsca, do których wciąż jeszcze nawet nie ma oszacowanych strat i mi się wydaje, że te najbliższe godziny też będą przynosiły kolejne informacje o tym, z jaką skalą tragedii mamy do czynienia, ale wierzcie mi państwo, z tego, co widać w tej chwili, to jedna z większych tragedii, która miała miejsce w ogóle w Azji w ostatnich latach.
1: Tomku, bardzo ci dziękujemy za te relacje prosto z Katmandu. Jak państwo słyszeli, nasz korespondent Tomasz Sajewicz doleciał dzisiaj w nocy właśnie do stolicy Nepalu. Będzie dla państwa relacjonował w radiowej jedynce oczywiście wszystko to, co tam dzieje się na miejscu, jak przebiega ta akcja ratownicza, poszukiwania. Ja także przypomnę, że pomoc jest już udzielana Nepalczykom. Rozpoczęła się też zbiórka organizowana i przez Polski Czerwony Krzyż i przez Caritas, więc myślę, że w tę pomoc warto się włączyć, choćby dlatego, że Nepalczycy są wyjątkowo doświadczeni przez katastrofy naturalne. 11 lat temu to wielkie trzęsienie ziemi, teraz ta katastrofalna powódź. No i niestety, jak przekazują media i lokalne służby, rośnie ryzyko kolejnej powodzi w

0: To Rojksop w radiowej jedynce, duet z Norwegii założony przez przyjaciół z dzieciństwa. Program Pierwszy Polskiego Radia, Sygnały Dnia. Patrzę, co tam słychać na jedynkowym Facebooku. Pojawiło się bardzo dużo zdjęć dzisiejszego zaćmienia Księżyca. Częściowego zaćmienia Księżyca, które było bardzo pięknie w Polsce widoczne. Momentami ten Księżyc mógł być nawet taki czerwonawy, miedziany, krwawy Księżyc. Niektórzy mówią, ale kto przegapił, no to spokojnie Karol Wójcicki powie, kiedy następna szansa.
1: Takie następne zaćmienie Księżyca, które będzie tak dobrze widoczne z naszego kraju, będzie miało miejsce 31 grudnia 2028 roku, czyli nie w tą najbliższą, nie na samą, tylko za 2 lata, noc sylwestrową. Będziemy mieli takie zaćmienie Księżyca, które wydarzy się wczesnym wieczorem, bo to będzie około godziny 17, więc zdążymy potem jeszcze wszyscy na imprezę sylwestrową pójść. Natomiast kolejne takie naprawdę znakomite zaćmienie Księżyca, takie ja czekam na nie bardzo, bo to wydaje mi się, że będzie takie chyba naprawdę perfekcyjne. Wydarzy się w noc przesilenia zimowego 20 i 21 grudnia 2029 roku. Wtedy to zjawisko całkowitego zaćmienia będzie miało swój kulminacyjny moment w Europie i w Afryce. No i w zasadzie Polska będzie miała go tak naprawdę centralnie nad głową. Wtedy to zaćmienie wydarzy się wysoko nad naszymi głowami, więc będziemy mieli szansę zobaczenia takiej najbardziej perfekcyjnej wersji.

0: percepcji tego zjawiska zdecydowanie lepszej niż to, co widzieliśmy dzisiaj.
1: Mówił Karol Wójcicki z głową w gwiazdach. Radiowa Jedynka, 7:30. Skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Marcin Romanowski próbował załatwić sobie azyl w Dubaju za pośrednictwem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Takie doniesienia publikuje Wirtualna Polska. Z ustaleń dziennikarza wynika, że miał pomagać w tym adwokat Bartosz Lewandowski, a Lewandowskiego z Kralem miał poznać były agent CBA Artur Chodziński. W sprawie afery zonda krypto zarzuty usłyszał już Radosław Piesiewicz. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany wczoraj. Minister sportu apeluje o jego dymisję.
3: To jest nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
2: A sam Piesiewicz nie czuje się winny.
4: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka.
2: 6 osób z zarzutami w sprawie afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Wśród nich była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej mąż. Postępowanie prowadzi Prokuratura Europejska.
5: Prokuratura Europejska jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
2: A w związku z aferą aresztowano tymczasowo 3 osoby. Jest odpowiedź Brukseli na wniosek Polski o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama. Komisja Europejska zapewnia, że weźmie pod uwagę te zarzuty. Warszawa chce 1 miliard złotych kary za reklamy wygenerowane przez sztuczną inteligencję wykorzystujące wizerunki znanych osób.
6: Rzecznik komisji Thomas Renier wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych.
2: A to dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Zbyt długi sen także wiąże się z szybszym starzeniem organizmu. Do takich wniosków doszli naukowcy z Columbia University, publikujący swoje badania w czasopiśmie Nature. Okazało się, że najkorzystniejszą sytuację zaobserwowali u osób śpiących od 6,5 do prawie 8 godzin. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: Paweł, takich rzeczy się nie robi. Przecież wiadomo, że ziewanie jest zaraźliwe, ale z drugiej strony to jest też dobra wiadomość. My tutaj o poranku będziemy w takim razie żyli bardzo, bardzo długo, skoro wstajemy po trzeciej. 7:32 na zegarach, dwa sympatyczne telefony naszych słuchaczy. Pan Robert.
2: Witam serdecznie. Robert Ława. Na Dolnym Śląsku mamy ciepełko, 15 stopni, ale coś wiatr wieje, chyba naciągnie jakiegoś deszczu, nie wiem. Wszystkim życzę miłego piątku, szybkiego fajrantu i udanego weekendu. Hej!
1: Hej, dzięki serdeczne. No to jeszcze pan Waldek.
3: Wracamy do rzeczywistości szkolnej, co niektórzy, ja też jeszcze, w związku, że córka moja idzie do pierwszej klasy liceum, także wracamy do tej rzeczywistości szkolnej, ale cieszmy się jeszcze ciepłymi dniami, które na pewno przed nami. Miłego ostatniego weekendu życzę, odpoczynku, wyjazdów i do usłyszenia w poniedziałek.
1: Dzięki serdeczne, panie Waldku. Do usłyszenia ostatniego weekendu. Wakacji oczywiście, bo nie w ogóle, ale rzeczywiście, co nas czeka w weekend, to o tym powiem za godzinę, co nas czeka pogodowo, ale dzisiaj rzeczywiście, no takie piękne pożegnanie z wakacjami. Będzie od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Poza tym mnóstwo słońca, więcej chmur pojawi się po południu i wieczorem na zachodzie, tam też możliwe przelotne opady deszczu i możliwe burze.
0: Autopromocja.
4: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
5: zapinamy pasy,
4: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
6: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
4: Zapraszamy Marcin Kusy
6: i Marcin Wojciechowski.
7: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
1: I piątkowe sygnały dnia, 7:34 na zegarach. Ponownie w studiu Błażej Prośniewski. Dzień dobry Błażej. Ty przed godziną mówiłeś o tym, że UOKiK postanowił przyjrzeć się cenom pelletu w Polsce, a dokładnie temu, czy nie jest tu przypadkiem jakaś zmowa cenowa, która powoduje, że ceny pelletu są tak wysokie. Wniosek był taki, że zmowy cenowej
8: nie ma.
1: Nie ma. Nasi słuchacze mają inne zdanie, posłuchajmy.
9: Dzień dobry. Mówicie państwo o pelecie, a powiem tak, u nas drożeje, a ja jeżdżę często do Szwecji, czy żarówką. I ostatnio

0: przywoziłem pelet dla siebie i powiem coś dziwnego. Na tonie jest pelet tańszy w Szwecji 700 zł. Więc to u nas jest cena sztucznie windowana. Nie jako pelet, tylko po prostu jako państwo. Ktoś na tym po prostu stara się zrobić biznes. 700 zł na tonie jest tańszy pelet w Szwecji. Proszę to nawet sprawdzić, bo są oficjalne strony i podane cenniki, gdzie i ile, za ile można w Szwecji kupić taki pelet. Dobrej jakości oczywiście, nawet lepszy niż u nas. 700 zł taniej. Więc gdzie jest haczyk? No, u nas po prostu ktoś zbija na tym biznes. Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy, dzięki za telefon. Do zastanowienia. 700 zł, jeśli ktoś jeszcze nie zapamiętał różnicy. Jeszcze jeden telefon.
2: No, dzień dobry. Ja może w sprawie peletu, dlatego że pelet owszem jest coraz droższy, bo podobno nie ma trocin, ale mnóstwo wahadeł i zestawów, całych zestawów pociągów trocin wyjeżdża do Niemiec. Także trzeba by może też się tym zainteresować, czego ktoś może nie dopatrzył.
1: No to możemy obiecać chyba w takim razie, że się przyjrzymy, ile jedzie na eksport, a ile zostaje u nas w kraju.
3: I czy faktycznie pelet ze Szwecji jest tańszy i opłaca się go stamtąd do nas importować.
1: Przywozić, dokładnie tak. Błażej, kolejny temat przed nami.
4: Po pierwsze, ekonomia.
1: Też bardzo ważny temat, bo już prawie 3 tygodnie minęło od tego wielkiego wycieku danych z serwisu MyDoctor, który to wyciek, przypomnę, mógł dotyczyć nawet 19 milionów Polaków. No i pytanie, czy możemy liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie, jeśli się już dowiemy, że to właśnie nasze dane wyciekły?
3: Na odszkodowanie liczyć oczywiście możemy, choć nie możemy liczyć na odszkodowanie w takiej wysokości,
1: jakiej byśmy chcieli.
3: W internecie oczywiście już się pojawiają informacje o możliwych odszkodowaniach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prawnicy jednak studzą emocje. Polskie sądy rzeczywiście przyznają pieniądze za naruszenie ochrony danych, ale najczęściej nie są to kwoty spektakularne, co znamy chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Przeciętna wysokość zadośćuczynienia, które jest zasądzone przez polskie sądy w związku z wyciekiem danych, to 1500 zł. Tylko 1500 zł.
1: Albo aż.
3: Albo aż, choć jeśli dodamy do tego koszty postępowania sądowego, to może się okazać, że sam proces będzie nas kosztował więcej niż to odszkodowanie. No ale tak czy inaczej, jeśli ktoś chciałby walczyć o sprawiedliwość, to jak mówi mecenas Karolina Pilawska, mamy na to dwa sposoby.
5: Pierwszy sposób to oczywiście skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest ona bezpłatna, ale musimy pamiętać, że kończy się ona karą dla spółki, a ta kara trafia do budżetu państwa, a nie na konto poszkodowanego. Natomiast drugi sposób to pozew cywilny.
3: I tylko na tej drodze realnie możemy otrzymać pieniądze od podmiotu, który jest odpowiedzialny za wyciek naszych danych. Przy czym warto pamiętać, że jedna ścieżka nie wyklucza drugiej, to znaczy możemy złożyć skargę do UODO, a jednocześnie wystąpić na drogę cywilną. A na jakiej podstawie prawnej można domagać się takiego odszkodowania w sądzie? Tu drogi są trzy, tłumaczy dr Michał Długosz, prawnik i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito.
6: Pierwsza podstawa prawna to jest artykuł 82 RODO, który daje nam prawo do odszkodowania od administratora danych osobowych, czyli od naszej placówki medycznej. Druga droga to jest ochrona naszych dóbr osobistych, która wynika z artykułu 23 i 24 Kodeksu Cywilnego za niedopełnienie poszanowania tajemnicy medycznej. I trzecia droga, o której najrzadziej się myśli, jeżeli ktoś padł ofiarą szantażu albo wyłudzenia pożyczki na podstawie takich danych, ma roszczenie wobec konkretnego sprawcy. To już jest spór z konkretną osobą.
3: To dodajmy, że na razie nie wiadomo, ile osób faktycznie zostało dotkniętych wyciekiem danych z MyDoctor i jakie dokładnie dane zostały przyjęte. Tę sprawę bada Urząd Ochrony Danych Osobowych. No ale osoby, które mają obawy, że ich dane zostały przyjęte, mogą się i powinny zabezpieczyć. Przede wszystkim chodzi o zastrzeżenie swojego PESEL-u. Z samym pozwem, zdaniem ekspertów, natomiast niekoniecznie trzeba się śpieszyć. Najlepiej poczekać na ustalenia UODO, bo to może być jeden z kluczowych argumentów w ewentualnym procesie sądowym.
1: Na razie i tak to odszkodowanie jest mocno hipotetyczne, dlatego że nie mamy jak dowiedzieć się tego, czy to właśnie nasze dane wyciekły, dlatego że gdy wejdziemy na stronę bezpiecznedane.gov.pl, to cały czas wisi tam komunikat. Dane z wycieków w firmie MyDoctor nie trafiły jeszcze do bazy serwisu, zostaną udostępnione w serwisie.

0: niezwłocznie po ich przekazaniu przez podmioty dotknięte cyberatakiem. I tak już od prawie 3 tygodni widać
1: dodajmy,
0: ten komunikat.
1: Ministerstwo Cyfryzacji cały czas stara się pozyskać te dane, które wyciekły, a jednocześnie monitoruje sytuację na tak zwanym czarnym rynku.
0: Czarnym rynku handlu danymi.
1: Dokładnie tak. I na razie z tego, co słyszymy, nie ma żadnych informacji o tym, żeby te dane mogły gdzieś zostać sprzedane.
0: Na razie
1: przynajmniej tyle dobrego.
0: Wystarczyć przeprosiny szefa firmy MyDoktor. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I piątkowe sygnały dnia za 16 minut, godzina 8. Myślę, że taki zwrot, który najczęściej się dzisiaj pojawiał o poranku, to ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji. Rzeczywiście warto...
2: Jak dla kogo? Ja tam urlop za tydzień mam
1: cicho,
2: na przykład.
1: Cicho, nie znam takiego słowa. W każdym razie warto ten czas wycisnąć jak cytrynę, tym bardziej, że pogoda dopisuje. Patryk Michalski.
2: Dzień dobry.
1: No, chciałam, żeby było miło, ale sam zacząłeś tak nieciekawie. Patryku, w każdym razie, mamy propozycję bardzo ciekawą na ten ostatni weekend wakacji. To może być takie biegowe zakończenie wakacyjnego sezonu, czyli 14 letni bieg Piastów, na którym zawsze jest radiowa jedynka. No i nasza jedynkowa Polana Jakuszycka. Patryku, powiedz, co się będzie działo i czy też w tym roku mamy za ciebie trzymać kciuki?
2: Za mnie nie, ale za innego Michalskiego tak, to może na koniec zdradzę. Natomiast wśród biegaczy, no w sumie jakieś kilka tysięcy osób pojawi się w Górach Izerskich, nie tylko biegacze, ale kibice też. Impreza jak co roku przyciąga setki miłośników górskiego biegania.
3: Bardzo lubimy Jakuszycę Szklarską i latem nie możemy wytrzymać, żeby tu też nie zajechać.
4: Poznałam bardzo dużo pozytywnych wielu osób, biegaczy, bo biegacze są cudownymi osobami. Na pewno troszeczkę sylwetka się poprawiła, zdrowie.
5: To jest mój ukochany bieg w górach, bieg Piastów. Zimowy i letni bieg Piastów.
6: Letni bieg

0: Piastów jest świetną formą przygotowania się do sezonu zimowego, więc w związku z tym, że tu w Jakuszycach są przepiękne tereny do biegania zimą na nartach, a latem na nogach, więc jak najbardziej.
1: No i teraz ta letnia odsłona biegu na nogach. Organizatorzy już mogą się cieszyć, bo szykuje się kolejny rekord frekwencji, mówi rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
2: Zapraszamy Państwa. Miejsca są na wszystkie dystanse, aczkolwiek frekwencja jest fantastyczna. Ponad 2000 osób zapisanych, więc rekord frekwencji jest pewny.
1: No i ta impreza rozpoczyna się już dzisiaj, za nieco ponad godzinę. Szykuje się, czy rozpocznie się bieg śniadaniowy, taka rozgrzewka.
3: Z jednoczesną konsumpcją?
1: Głównymi zawodami.
3: Co kilometr paróweczka,
1: nie,
3: bułeczka.
1: Konsumpcja będzie po. Okay. Po konsumpcja będzie po biegu, czyli biegniemy na czczo, bardzo zdrowo. Oczywiście warto jakąś przekąskę może zabrać. Zaprasza na ten bieg Leszek Kosiorowski.
2: Przebiegniemy 7 kilometrów po leśnych duktach Szklarskiej Poręby na rozgrzeweczkę. Zakończymy ten bieg wspólnym śniadaniem w biegowym gronie. Porozmawiamy sobie tak zupełnie na luzie o naszej biegowej pasji. Będzie z nami Jerzy Górski, legendarna postać polskiego triatlonu, który potrafił zmienić swoje życie i na pewno nam o tym opowie. Będzie oczywiście Klaudia Peters, która parę razy wygrała ultramaraton, i kilka innych osób, które wyróżniają się na biegowej mapie Polski.
1: I na ten bieg nie ma żadnych zapisów, więc jeśli ktoś jest w ten ostatni tydzień wakacji w Szklarskiej, to może założyć sportowe buty i o 9:00 zbiórka przed hotelem Bornit, 7 kilometrów, a później wspólne dobre śniadanie. Dzisiaj ten bieg śniadaniowy można powiedzieć na przystawkę, jutro dania główne, czyli ultramaraton na 50 kilometrów i półmaraton na 22. Łącznie ponad 1000 osób na starcie obu wyścigów i na starcie półmaratonu rzeczywiście będzie Michalski Damian, mój młodszy brat, namówiłem go, żeby też dołączył do piastowej, do tej piastowskiej biegowej rodziny, więc proszę trzymać kciuki. A w niedzielę dystanse bardziej rekreacyjne. Pierwszy raz PKO bieg na 6 kilometrów. To bardzo proste, bardzo przyjemne. 6 kilometrów można nawet przejść spacerem górnym, dolnym duktem Końskiej Jamy. Przypomnę, dolny dukt to też trasa radiowej jedynki, więc bardzo miły bieg. I w niedzielę też Jakuszycka 13 i na tym samym dystansie marsz Nordic Walking na 13 kilometrów, na pewno szczęśliwy. No i oczywiście nie zabraknie biegów dzieci, bieg Zucha i bieg przedszkolaka. To są dla mnie najwspanialsze, najweselsze starty, kiedy małe dzieciaki stają na starcie i biegną te swoje kilkaset metrów.
3: A poza tym, czy jest jakiś górny limit wieku dla tych biegów? Bo obstawiam, że bieg przedszkolaka i letnia wyprawa Zuchów mają dystanse, o które ja mogłabym powalczyć.
1: Bieg przedszkolaka 300 metrów, Zucha tam chyba koło kilometra jest, ale to uczniowie szkół. Przedszkolaki to przedszkoli, a uczniowie szkół biegną w biegu Zucha, szkół podstawowych.
3: Może sobie zorganizuję legitymację szkolną.
1: No ewentualnie może byś chciała skorzystać z mobilnej skoczni z Akademii Lotnika.
3: Nie, dziękuję bardzo. Daniel Wydrych, wysokości.
1: Nasz redaktor korzystał przecież, bo taka atrakcja szykuje się poza głównymi trasami biegów. Będą oczywiście stoiska wystawców, a w sobotę po ultra i półmaratonie spotkanie na czwartym peronie, czyli w takiej kulturalnej przestrzeni dworca Szklarska Poręba Górna, a tam
2: premiera filmu Bieg o biegu Piastów. Serdecznie zapraszamy. O 17:00 projekcja pierwsza, o 19:00 druga. W międzyczasie spotkanie z twórcami.
1: Tak, bo ta premiera z okazji wyjątkowego 50-lecia biegu Piastów. Przypomnijmy, że jesteśmy w takim wyjątkowym roku 50-lecia tej imprezy i tu wielkie pozdrowienia dla twórcy biegu Piastów Juliana Gozdowskiego, który wiem, że uwielbia Sygnały Dnia i słucha.
3: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Relacje z tego wydarzenia, wspaniałego wydarzenia na Polanie Jakuszyckiej, oczywiście w Radiowej Jedynce. Patryk
1: zapraszam.
3: Rusza po audycji Tylko Szczerze. Będzie dzisiaj pytał słuchaczy o to, czy będzie nam żal lata, czy czekamy już na jesień.
1: Zapraszam po 13:00.
3: Do usłyszenia. Patryk, dzięki serdeczne. Dziękuję. I trzymamy kciuki za brata Patryka, czyli Damiana, młodszy brat.

0: Sygnały Dnia, Radiowa Jedynka, za 8 minut, godzina 8. No i jak się okazuje, ktoś tutaj chce mi robić konkurencję w czasie biegu przedszkolaka.
1: No ja też do tych zuchów.
0: A to ty pobiegniesz w letniej wyprawie zuchów, a ja w biegu przedszkolaka i jesteśmy dogadane i podzielone.
1: Umówione.
0: Fantastycznie. Przypominam relację z biegu piastów, tego letniego w Radiowej Jedynce od dziś w ten weekend także. Agata, coraz bardziej egzotycznie robi się w polityce.
1: No poszerzają się te kraje kraju.
0: Destynacje, jak tak, w biurach podróży tak powiedziano. Była Ibiza, teraz słyszymy o Dubaju.
1: Tak, teraz Dubaj i no, ciekawe, czy też gotówka, czy też inna waluta, kto z kim i dla kogo, co załatwiał, o tym wszystkim za chwilę.
0: To jest taka trochę pajęcza sieć, można powiedzieć, bardzo różnych powiązań, jeśli chodzi o to jedno hasło dominujące zonda krypto.
1: No, dokładnie, ale jest to taki też mechanizm, który znamy od lat właściwie styku polityki i biznesu, i to jest ta szara strefa, którą dziennikarze śledczy lubią najbardziej.
0: A kogo będziesz o to wszystko dzisiaj pytać?
1: A dzisiaj będzie naszym gościem Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Izby Adwokackiej.
0: Zapraszamy, ta rozmowa już o 8.15.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
10: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
8: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Pojawiły się problemy na drodze ekspresowej S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo w Pomorskiem. Na 21 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z busem. Przez to mamy zablokowany jeden pas na trasie do Szczecina. Uwaga też na S8, na dojeździe od Radzymina do stolicy. Na wysokości Marek doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i mamy zwężenie w kierunku stolicy. Był wyraźny zator, na szczęście już zmalał. Na S8 problemy też między węzłami Złoczew i Wieluń na 147 kilometrze. Na jezdni do Wrocławia zablokowany jest jeden z pasów, a to efekt zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowana została jedna osoba. A teraz państwa obserwacja z trasy a propos odległości między pojazdami.
12: Na czwórce w tej chwili, słuchajcie, muszą się zdarzać wypadki, skoro jadą ciężarówki za sobą w takiej odległości, że nie wcisnąłbym się między mnie. Więc tam było, nie wiem, 5-7 metrów, jedzie jeden za drugim. No nie ma mowy, żeby zobaczył stopy, jak nagle zacznie ten przed nim ostro hamować.
11: Przejeżdżamy teraz z dróg szybkiego ruchu na trasy krajowe. Na początek dziesiątka Toruń-Lipno i problemy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Taka sytuacja jest na 353 kilometrze krajowej dziesiątki. Na trasie 63 między Orzyszem a Piszem w okolicach Szwejkówka miało miejsce zderzenie busa z motocyklem i też poruszamy się korzystając tylko z jednego pasa. To 72 kilometr. Na krajowej 74 w Ćmińsku też są problemy. Jedziemy jednym pasem na zmianę między Piotrkowem, Trybunalskim

0: Obronność czy modernizację polskiej kolei. Wydatki na ochronę zdrowia w przyszłym roku będą wyższe o 26 miliardów złotych. Dodatkowy miliard, czyli łącznie 7 miliardów złotych, trafi na program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe. Według ustaleń Money.pl deficyt budżetowy będzie o 11 miliardów złotych wyższy niż w ubiegłym roku. Premier Donald Tusk nawiązał do sprawy deficytu budżetowego.
1: Chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła, albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce.
0: Jednak według premiera praca nad budżetem państwa trwa w cieniu afery Zonda Krypto.
1: Wygląda na rzeczywiście największą aferę w historii polskiej polityki. To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system.
0: Szef rządu przekazał, że oczekuje od prokuratury i służb dalszego wyjaśniania, jak to ujął, tego ponurego serialu, i zwróci się też do marszałka Sejmu o głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.
2: A relację przygotował Michał Makowski. Dziękujemy. I są nowe wątki w aferze Zonda Krypto. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, miał szukać azylu w Dubaju. Wynika z publikacji TVN24 i Wirtualnej Polski. Pomagać miał mu szef Zonda Krypto, Przemysław Kral. A łącznikiem między mężczyznami miał być mecenas Bartosz Lewandowski. Władze Dubaju nie zgodziły się jednak na udzielenie schronienia Romanowskiemu. W tej sprawie powinny zostać wyjaśnione wszystkie wątki, podkreślał na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec z PSL-u.
3: Ta sprawa również powinna zostać wyjaśniona przez nasze służby, dlatego że to jest kolejny skandal. Myślę, że pan Kral, idąc na współpracę z polską prokuraturą, liczy na złagodzenie swoich win.
2: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał też zeznawać w sprawie kontaktów z Polskim Komitetem Olimpijskim i jego prezesem Radosławem P. Szef PKOL został wczoraj zatrzymany, usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w przekazywaniu pieniędzy dla poszkodowanych powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Wirtualna Polska ustaliła, że pomoc miała trafić do osób, które nie zostały poszkodowane przez żywioł, w tym do firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki KO. W sumie około 4,5 miliona złotych. O decyzji sądu poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec 3 osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
2: Wczoraj na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA.
5: To są aktualności jedynki.
2: Nadmierna prędkość czy kierowcy jadący po alkoholu. Policja szykuje się na ostatni weekend wakacji. Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Katowicach przewiduje, że nadchodzące dni będą wymagające i dla policji, i dla kierowców.
6: Jeszcze dużo osób wykorzystuje ten ostatni weekend, żeby gdzieś pojechać, żeby trochę wypocząć. Część osób też już wraca, tak więc największy ruch spodziewamy się właśnie w piątek w godzinach popołudniowych, gdzie wszyscy będą jechać jeszcze na ten ostatni weekend. No i niedziela będzie takim newralgicznym momentem tych powrotów.
2: A większej liczby patroli na drogach powinniśmy spodziewać się do poniedziałku. Zmarł król Norwegii Harald V, poinformował dwór w Oslo. Harald V miał 89 lat, był najstarszym panującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Pogoda. Zanim o pogodzie, to jeszcze tradycyjne szeleszczenie. Wykorzystam to, że Monika jest w studiu.
2: Nie mogłam się doczekać.
8: Pawła z Radomska. No i teraz uwaga. Co jest? Niezłe.
2: O, nasza koleżanka. No proszę.
8: Sława na zdjęciach. Dobrze. O Sławie przekażemy. Panie Paweł, rozumiem, że to na imprezie lata z radiem, telewizją polską gdzieś zrobiono. No i teraz uważaj. No dobra.
2: No tam jest w środku.
8: Tak. I teraz popatrz. pudełeczka...
2: Pisanki?
8: Nie, to

0: Wygląda jak pudełeczka po wizytówkach.
1: Jakie świetne.
0: To są pieski. Ale
1: to są pieski, one mają domki.
0: To są świeczki.
1: O rany.
0: Widzi pani? Ale świeczunie. Tylko jedne są w pomarańczowym kolorze.
1: Własnoręcznie zrobione?
0: No chyba tak.
1: Jest jedna list. Jest pomarańczowa, druga biała.
0: Pismo piękne. Odręczne od pana Pawła jest. Tak, panie to Pawle. Są jego świeczki jest. Brawo, panie Pawle.
1: No piękne to są dzieła sztuki, proszę państwa.
0: To teraz nie o dziełach sztuki, tylko o pogodzie, choć dla niektórych, dla pracowników IMGW, pogoda to też jest dzieło sztuki. Tak przynajmniej mówią niektórzy o tym wszystkim. Była stamtąd audycja, wiem co mówię. Jelenia Góra najcieplej 23, Nowy Sącz najchłodniej 14, w całej Polsce dzisiaj tak od 22-23 na północnym wschodzie do 30-31 na południowym zachodzie, tam najcieplej. 1008,5 hektopaskala wynosi ciśnienie, ono spada.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Panie Pawle, przekazuję pani Sławie wszystkie oczywiście te pana prezenty razem ze zdjęciami. Jak pan chce Sławę zobaczyć na żywo, to zapraszam jutro do Gołdapi. Pani Zosia napisała.

pisała: panie redaktorze, na samym początku mówił pan, że z jakiegoś powodu się pan zdenerwował, że serce podeszło panu pod gardło i nie ujawnił pan, o co chodzi. Pani Zosiu, to mogę teraz powiedzieć, chodziło o ten gołdap. I była taka koperta, gdzie było napisane pilne, pilne, pilne. Ja otwieram. I tam jest napisane, że to od językoznawcy i że źle odmieniamy słowo gołdap i że powinno być, że nie do gołdapi jedziemy, tylko do gołdapia, bo to jest on gołdap, a nie ta gołdapia. No ale sprawdziliśmy i to jest ta, czyli to jednak jedziemy do gołdapi, to jest prawidłowe. Ale przez moment się zaniepokoiłem, że we wszystkich reklamówkach pokręcana, ja sam też zawsze mówiłem, że jedziemy do gołdapi i do gołdapi, bo jutro spotykamy się w gołdapi w pięknej pogodzie. Nieważne gdzie, ważne by z dobrymi humorami. Za moment te ostatnie tradycyjne skojarzenia, bo od poniedziałku skojarzenia ekstra. Roman Czajarek, zapraszam. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

pani Urszulek. Ja się ucieszyłem, że usłyszałem teraz tę Polkę. Dziękuję raz jeszcze, bo to chyba najfajniejsza z tych wszystkich przerobionych wersji. Co tam? Chyba. Na pewno najfajniejsza. Moim zdaniem. A państwa zdanie jest jakie?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I skojarzenia. Ostatnie w takiej normalnej, tradycyjnej wersji. Od poniedziałku wersja skojarzenia ekstra. Będzie tych skojarzeń, już Państwu podpowiem, więcej, a nie mniej. Będą inne eliminacje. No i będzie cenna, naprawdę cenna nagroda. I tak każdego dnia w następnym tygodniu. A dziś za miejsce trzecie specjalny podróżny plecak.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Za miejsce drugie beztłuszczowa frytkownica z ceramiczną powłoką.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów.

0: AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
1: Ciekawe, czy zmieści się do tego plecaka, czy jest większa, czy mniejsza, ale nie sprawdzałem, nie widziałem opakowania. I za miejsce pierwsze na pewno do plecaka się zmieści, będzie super czytnik do e-booków.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: I są tylko dwa problemy. Problem pierwszy nazywa się czas, czyli 30 sekund, bo czas jest limitowany, jak to w naszych skojarzeniach. Tak samo będzie w skojarzeniach ekstra od poniedziałku. Problem drugi, i też pewnie będzie tak samo od poniedziałku, to się nie zmienia. To jest stres, bo zupełnie inaczej odpowiada się siedząc wygodnie w fotelu, a zupełnie inaczej odpowiada się, kiedy ta słuchawka przy uchu i w tle tam cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, bum, zegarek. Pani Sylwia, Biała Podlaska. Dzień dobry, pani Sylwio.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
3: Napisałam, że kiedy cały świat odwraca się ogonem, wtedy pies właśnie tym ogonem do nas merda i że nie znając definicji przyjaźni, praktykuje ją na co dzień, nie próbując być lepszym przyjacielem, tylko po prostu nim będąc.
1: Pani Sylwio, gdzie pani jest? Bo taki pogłos słychać, chyba że radio gdzieś tam pani ma.
3: Tak, jest radio, to wyciszamy radio.
1: Ciepko ciszej, no.
3: Tak.
1: Znaczy ja rozumiem, że pewnie tam sztab cały ludzi do podpowiadania, może tak być, nie ma żadnego problemu, to niech tam siedzą uchem przy odbiorniku w razie co i krzyczą do pani, to dobrze. Myślę, że nie zdążą.
3: Włączymy tylko tak na momencie ciszy.
1: No, bo was słychać po prostu, to wraca z takim lekkim opóźnieniem i cała reszta Polski słyszy
3: tak. Tak, tak,
1: szczerze mówiąc, jeszcze gorzej.
3: Moment, ja teraz.
1: Halo.
3: Ja jestem.
1: Dobrze. Szczerze mówiąc, to taki odbijający się dźwięk tylko wam utrudnia i spowalnia bardzo. Ale to już tak
3: naprawdę. Ale teraz jest okej?
1: Okay. Teraz jest okej. Okay. Dobra, niech pani mówi start, to start odbije się echem u nas w naszym studiu. Mam nadzieję, że komputer usłyszy. Jak komputer usłyszy, pani... O rany, enter! I wtedy zacznie losować. Niech pani
3: start.
1: Nie zdążyłem skończyć, a pani Sylwia już z zaskoczenia chciała nas pani wziąć. Ortografia, cecha czy samocha? Czyli ja mówię jakieś słowo... A pani musi powiedzieć, tak żeby wszyscy usłyszeli i ja i inni, czy to jest słowo pisane przez cecha, czy przez samocha. Na przykład ja mówię handel, a pani mówi...
3: Samocha.
1: Dobra. Chałka.
3: Cecha.
1: Cecha. Okej, okay. No dobrze. Gotowa?
3: Jestem,
1: 3,
3: tak.
1: 2, 1, start. Chałwa.
3: Cecha.
1: Harcerz.
3: Samocha.
1: Chuligan.
3: Samo.
1: Hortensja.
3: Samo.
1: Huragan.
3: Samo.
1: Hardy.
3: Samo.
1: Haber.
3: Cecha.
1: Hrabia.
3: Cecha.
1: Filharmonia.
3: Samo.
1: Filharmonia.
3: Samo.
1: Bochenek.
3: Cecha.
1: Habilitacja.
3: Samo.
1: Hałda.
3: Samo.
1: Dachówka.
3: Cecha.
1: Grahamka.
3: Samo.
1: Samo. Grahamka, samo. Chuligan. Przez cecha się
3: okay.
1: I hrabia przez samo, tam się pani poprawiła. Ale zasada jest taka, że niestety pierwsza się liczy. Ale to były jedyne dwa błędy, jakie zobaczyłem, więc dojechaliśmy do 14 skojarzenia. 14 minus 2, 12 punktów na koncie pani Sylwii. To jest, powiedziałbym, bardzo dobry wynik. Ale to jest jakoś tak dziwnie, że jak wyniki są dobre, to wszyscy mają dobre. Jak wyniki są słabe, to potem tak już leci jakąś serią. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pan Dariusz Gliwice. Dzień dobry, panie Dariuszu.
4: Dobry, witam.
1: O, ładnie słychać. Niech pan mówi start. Sprawdźmy, co tam będzie na tej liście szybko. No.
4: Start.
1: Łatwe. Gad czy płas? Ja mówię nazwę jakiegoś zwierzaka, a pan musi powiedzieć, czy to jest gad, czy to jest płas? Czyli gdybym powiedział żaba, to pan mówi?
4: Płas.
1: Dobra. Jaszczurka?
4: Gad.
1: Nietoperz? Sak. Nietoperz jest sakiem i o nietoperzach rozmawialiśmy wcześniej. Tego nie będzie.
4: To było podchwytliwe.
1: No oczywiście, że tak. Ale na tym polega lato z radiem, żeby czasami zmyłki robić. Nie, proszę się nie obawiać. Tu będzie bez żadnych zmyłek. Okay. Same gady i płazy, nic innego nie będzie. Uwaga. 3, 2, 1, start. Krokodyl.
4: Gad.
1: Anakonda.
4: Płas.
1: Rzekotka.
4: Płas.
1: Grzebuszka.
4: Płas.
1: Kajman.
4: Gad.
1: Bazyliszek.
4: Gad.
1: Agama.
4: Płas.
1: Salamandra.
4: Gad.
1: Żółw.
4: Płas.
1: Zaskroniec.
4: Gad.
1: Aligator.
4: Gad.
1: Gniewosz.
4: Płas.
1: Buczek.
4: Płas.
1: Gekon.
4: Gad.
1: Gad. Dobrze. Ale wcześniej było dość dużo błędów. Znaczy dość dużo. Parę błędów.

0: O, może tak. Dość dużo, to bym przesadził. Salamandra jest płazem. To taka jaszczurka jest, bardzo fajna, kolorowa. Żółw jest gadem. Uuu, to by się żółwie obraziły na pana. Na szczęście ucieknie pan przed nimi bez problemu, gdyby pana gdzieś tam goniły. Więc żadnego tam że żółwie przeleciały nie będzie. I gniewoż jest gadem, a anakonda też jest gadem. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery błędy. 14, nie, 5 błędów jeszcze mamy. Czyli mamy 13 odpowiedzi, minus 4, 9 dobrych skojarzeń. O, teraz jesteśmy w domu. Czyli pan Darek Gliwice 9, pani Sylwia Biała Podlaska 12, a pani Karolina Wrocław, to się zaraz okaże. Dzień dobry, pani Karolino.
1: Dzień dobry.
0: Niech pani startuje.
1: O, a nie zapyta mnie...
0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
1: Otóż to...
0: I Ishabe Ferguson, przepraszam, cytat z Wabanku.
1: Domaga się swojej chwili na antenie. Pies samą swoją obecnością potrafi wprowadzić nas na nowe ścieżki życia, a czasami robi to zupełnie dosłownie, jak mój, który pracuje jako pies przewodnik.
0: Brawo, pani Karolino. Powiem, mam skojarzenie reklamowe. Wczoraj wypatrzyłem, jest taka nowa reklama w telewizji, chyba jakiejś telefonii komórkowej, gdzie tam ktoś reklamuje tak banalnie, czyli tak jak ja, że już lećmy dalej. I tam ci inni mówią, trzeba tak z uczuciem powiedzieć, tak ładnie, żeby było poetycko. I pani dokładnie to z uczuciem poetycko i mądrze przede wszystkim to zrobiła. No, a pies przewodnik, chlenisko, głowę, oby takich psów było jak najwięcej. W ogóle kochajmy zwierzaki wszystkie. Pani Karolino, ale teraz trzeba już to start powiedzieć. Nie ma zmiłuj.
1: Start.
0: Wyspa czy półwysep? Ja mówię nazwę, a pani mówi, czy to jest wyspa, czy to jest półwysep. Ja mówię na przykład Sumatra, a pani mówi...
1: Wyspa.
0: Dobrze. Istra. Istria. Półwysep. Tak naprawdę. Półwysep Istria. Przepraszam, to ja się tutaj... Dobra. Wyspa czy półwysep? Innych wariantów tutaj nie ma. 3, 2, 1, start. Yucatan.
1: Półwysep.
0: Mindanao.
1: Wyspa.
0: Teneryfa.
1: Wyspa.
0: Borneo.
1: Wyspa.
0: Synaj.
1: Półwysep.
0: Tasmania.
1: Półwysep.
0: Peron.
1: Wyspa.
0: Timor.
1: Wyspa.
0: Walcheren.
1: Półwysep.
0: Elba.
1: Wyspa.
0: Rugia.
1: Wyspa.
0: Kassandra.
1: Wyspa.
0: Gozo.
1: Półwysep.
0: Kamczatka.
1: Półwysep.
0: Nie wiem, czy zaliczymy, bo na wybrzmieniu było zaliczymy. Dobra, teraz parę drobnych błędów. Kassandra jest półwyspem, to w Grecji. Jak ta Kassandra, co to tamten? I Peron to jest półwysep w Australii Zachodniej. Można było nie wiedzieć, bo daleko, ale reszta się zgadza. Czyli mamy ile? 10 punktów, 10 dobrych skojarzeń. Tu parę osób też liczy. Andrzej sprawdza ze szyby też, czy wszystko się zgadza. Sprawa jest jasna. Czyli pan Dariusz bierze plecak. Pani Karolina z Wrocławia bierze beztłuszczową, ceramiczną frytkownicę. Niezniszczalną, jak się domyślam, skoro ta ceramiczna powłoka. A pani Sylwia z Białej Podlaskiej czyta sobie same mądre książki na elektronicznym czytniku do e-booków. Gratulacje. Powinienem powiedzieć odruchowo, że następny konkurs jutro o tej samej porze, ale nie. Jutro to jest koncerata za tym w Gołdapie od 9 do 12 nasza audycja. Potem na festynie, na pikniku radiowym. Może skojarzenia będą? A od poniedziałku skojarzenia ekstra, czyli coś nowego.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: To jak tam Poznań i Białystok w grze? Filip Jastrzębski, czas na sport.
13: Dzień dobry. Tak jest, to są dwa najważniejsze teraz ośrodki piłkarskie w naszym polskim futbolu, ponieważ Lech Poznań i Jagiellonia

0: Białystok będą nas reprezentowały w europejskich pucharach. No i kibice piłkarscy w Polsce
1: Europa się będzie uczyć, gdzie jest Poznań, to już wiedzą, ale gdzie
0: Białystok,
1: jest Białystok?
0: No tak, już też wiedzą. Też już wiedzą. No, po ostatnich latach bardzo dobrze wiedzą, jak na Podlasie
1: brawo
0: trafić.
1: Tak. Promocyjnie super.
0: I możemy być tak umiarkowanie zadowoleni. No bo z jednej strony mamy rzeczywiście dwa zespoły i to nie w tych rozgrywkach Conference League, rangi najniższej, a w nieco wyższej randze, czyli Lidze Europy. Z drugiej strony to tylko dwa zespoły w całych europejskich pucharach, więc tutaj pojawia się pytanie, czy uda się też tyle punktów zdobyć, żeby...
1: A czemu mówisz tylko dwa? Aż dwa.
0: No,
1: mogło być tak, że jeden,
0: do połowy pełna, tak? No moim zdaniem jednak pusta, no ale... Ale Liga Europy cieszy, więc duże marki przyjadą i do Poznania, i do Białegostoku. Dziś losowanie o 13 w Monako, więc dowiemy się, z kim przyjdzie się zmierzyć naszym polskim przedstawicielom. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa jeszcze miały szansę na Conference League. Niestety nie udało się. Wcześniej wyeliminowany został GKS Katowice. Teraz siatkówka i Mistrzostwa Europy Kobiet, w których świetnie radzi sobie reprezentacja Polski. Wczoraj biało-czerwone ograły Niemki i to bez straty seta, a dziś poprzeczka idzie jeszcze
1: i dziś
0: wyżej.
1: Się boję.
0: No i tak,
1: to o ile przed Niemcami to jakoś tak byłem spokojny, to przed Turcją...
0: No Turcja
1: oj,
0: potęga,
1: to jest
0: jednak
1: tak.
0: Potęga. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Rafał Bała.
2: Turcja od lat konsekwentnie buduje siłę swojej żeńskiej siatkówki. Kiedy w 2003 roku w Ankarze Turczynki przegrały finał Mistrzostw Europy z Polkami, tamtejsi działacze poprzysięgli, że ich zespół pojawi się kiedyś na szczycie. Nie tylko na starym kontynencie, ale i w światowych imprezach. I dopięli swego. Turcja wygrała poprzednie Mistrzostwa Europy, była druga w czempionacie globu, a kilka tygodni temu wygrała Ligę Narodów. Teraz stawka też jest wysoka. Mają turniej u siebie, a zwycięzca wywalczy kwalifikacje na Igrzyska w Los Angeles. Polska środkowa Magdalena Jurczyk spodziewa się emocjonującego spotkania.
3: Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz, bo wiadomo, gramy przed ich publicznością, są bardzo głośni, wspierają, dopingują, ale myślę, że my po prostu musimy się skupić na swojej stronie i zagrać dobry mecz.
2: Być może w składzie znów pojawi się polska libero Aleksandra Szczygłowska, która ostatnio pauzowała z powodu problemów zdrowotnych. Zwycięzca tego meczu zajmie pierwsze miejsce w grupie A i w 1/8 finału trafi na słabą Portugalię lub Rumunię.
0: A siatkarze przed Mistrzostwami Europy wybrali się do Krakowa na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Tam zmierzą się ze Słoweńcami, Amerykanami i Francuzami. Na udane mecze liczy trener Nikola Grbić.
4: Myślę, że ten turniej będzie dobry dla nas, bo każdy przeciwnik ma swoje charakterystyki, ma swoje dobre rzeczy, które gra i myślę, że będziemy miały dużo powrotnych informacji na końcu tego turnieju i żeby zrobili tych kilka rzeczy na kilka treningów, które będziemy mieli przed Mistrzem Europy.
0: Dużo powrotnych informacji życzymy trenerowi Nikoli.
1: Ale brawo, że się nauczył, że chciał i że
0: tak, mówi. I mówi tak. Coraz lepiej w języku polskim, więc to nas bardzo cieszy. Dzisiaj mecz ze Słowenią, relacje na naszej antenie.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Pogoda. Cieplutko, praktycznie bez deszczu. Może tam jakieś drobne kropelki gdzieś popadają. Najcieplej teraz w Jeleniej Górze i w Kłodzku. 24 stopnie wskazują termometry. Będzie cieplej, tam w tym rejonie Polski tak do 30 podskoczy. Najchłodniej w Chojnicach. 17 stopni wskazują stacje pomiarowe. W ciągu dnia 29-30 na zachodzie, 23-24 na północnym wschodzie. Na południu Polski, Kraków, Katowice, tu też może być ciepło. 29 stopni, 28. Może nawet lokalnie do 30. W Warszawie do 26 maksymalnie. Ciśnienie 1008,4 hektopaskala. Cały czas konsekwentnie spada. Wolno, ale spada.

Gdy Państwo słuchali tych piosenek, myśmy tutaj przeglądali razem z całym jury Państwa odpowiedzi w dogrywce w Wakacjach Marzeń. To jest dopiero ta pierwsza część, to jest ta tygodniowa dogrywka, tydzień minus jeden, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No bo w piątek musimy to zakończyć, więc te cztery pytania z tego tygodnia decydowały, kto zdobędzie nagrody tygodnia, czyli ten zegarkowy pakiet. Wygrywa pani Barbara z Radymna, która była w tej absolutnej czołówce z maksymalną ilością punktów, ale w bardzo zacnym, bardzo silnym i bardzo mocnym gronie i jeszcze walczycie o wycieczkę, także spoko, to się nie skończyło. Pani Barbara napisała tak, a pytanie, bo gdzie, gdyby się wygrało te wakacje marzeń, gdzie chcielibyście Państwo pojechać? Ja bym chciała pojechać do Gruzji, kraju, gdzie czasu się nie mierzy zegarkiem, bo płynie inaczej, gdzie przepiękna, surowa natura łączy się z nieprawdopodobną gościnnością miejscowej ludności, a historia zapisała się w każdym kamieniu i w każdym wzniesieniu górskim. Do miejsca, gdzie więzi rodzinne są najważniejsze. Poznać kulturę, smaki, historię i zwiedzać góry. I tutaj dalej szczegóły i tak dalej. I pani Barbara pisze, że razem z córką Magdaleną cenią ten spokój i takie mądre wycieczki najbardziej. Pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękujemy za te mądre słowa. Nagroda jest, a co będzie dalej, tego dowiemy się po 11.

Widzę, że Gold Up Gate się rozkręca i to tak na bogato. Zaczynając od tego, co przed chwilą było muzycznie na naszej antenie. Ania Wyszkoni pojawi się na scenie w Gold Up i scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską. To na tym wielkim koncercie po godzinie 20, ale my jutro ze Sławą Bieńczycką czekamy na Państwa od 9 rano. Będziemy tam oboje, więc od 9 do 12 na Państwa oczach i przy Waszych uszach włączonych, mam nadzieję, nasza audycja. Potem specjalny piknik Lata z Radiem do godziny mniej więcej 18 i potem od 20 do 22 ten wielki koncert na tej olbrzymiej scenie i pogoda będzie nam dopisywać. Czemu Gold Up Gate? Bo dyskusja dotyczy tego, jak odmienia się słowa. Gdzie jedziemy? Do Gold Upi czy do Gold Upia? Otóż według mnie Gold Up odmienia się przez przypadki w rodzaju żeńskim. I tak wynika z naszych tutaj szybciutkich sprawdzianów również. Czyli kto co Gold Up, kogo czego Gold Upi, komu czemu Gold Upi, kogo co widzimy Gold Up, z kim z czym z Gold Upią, o kim o czym o Gold Upi. Wołacz, o Gold Up jest tam na horyzoncie. Jutro będzie na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Po godzinie 11 archeolog w szpilkach w naszym studiu. Polecam.

0: Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
3: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
1: Zapraszamy Marcin Kusy
3: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka-Stańko.

0: 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Poprawiła się sytuacja na drodze ekspresowej S6 między Lęborkiem a Trójmiastem. Na odcinku od węzła Szemut do węzła Koleczkowo. Wcześniej pojazd osobowy zderzył się z busem i był zablokowany jeden z pasów. A tymczasem ekipy asfaltujące miały pojawić się w czwartek wieczorem na bielańskim odcinku Wisłostrady. Roboty zostały zaplanowane, by zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji. Wyremontowana jest dnia, będzie otwarta w niedzielę 30 sierpnia w południe. A w związku z pracami zamknięta jest jedna dnia w stronę Śródmieścia, od ulicy Pergaminów do mostu Grota Robeckiego. Kierowcy jadą zatem drugą nitką w obie strony, jednym pasem w kierunku Śródmieścia i dwoma w stronę Łomianek. Droga krajowa nr 28 z utrudnieniami na odcinku Nowy Sącz-Gorlice. Niedaleko Grybowa na 156 kilometrze jedziemy naprzemiennie, bo tam kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego. Na 50 problemy między Mszczonowem a Grójcem. Chodzi o 135 kilometr. Miejsce zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Przejechać można, ale jednym pasem na zmianę, a inna możliwość przejazdu to droga wojewódzka 788 i wtedy trzeba jechać przez Tarczyn. Na 60 trójce problemy między Orzyszem a Piszem na wysokości Szwajkówka. To jest 72 kilometr krajowej trasy 63. Po zdarzeniu busa z motocyklem mamy ruch naprzemienny, a poszkodowana została jedna osoba. Tymczasem dwie osoby odniosły obrażenia w wypadku na trasie 74 w Ćmińsku, między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Tam zderzyły się dwie ciężarówki, a policja kieruje ruchem i poruszamy się naprzemiennie. Na wiadomości od Państwa w każdej drogowej sprawie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
4: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11.

0: Rozpakowuję kolejną przesyłkę, tym razem od Oliwiera i od Franka z Cieszyna. I od babci Agaty. Babcia Agata, jak rozumiem, ogarnęła to wszystko. Jest pies narysowany na takiej specjalnej deseczce, podkładce. I są dwa psiaki na takich specjalnych, sztywnych kartkach, super kolorowe, ale mam skojarzenie z pewną kreskówką. O, ciekawe, czy państwo domyślacie się z jaką. Nie chodzi o Reksia, nie idziemy tą drogą. Za chwilę szczegóły. Roman Czajarek, zapraszam do Lata z Radiem. Czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Szef Komitetu Olimpijskiego, poseł PiSu Marcin Romanowski czy bliski współpracownik prezesa PiSu Michał Moskal. Śledztwo ma wiele wątków, łączy je zonda krypto. Informacje na ten temat zebrała nasza reporterka. Co mieć w plecaku, dokąd pójść, co zrobić w sytuacji kryzysowej. Tego wszystkiego dowiemy się w organizowanych w weekend ćwiczeniach.
2: Będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową. Gdzie szukać wiarygodnych informacji?
1: Nad Nepalem wisi kolejna tragedia. Władze ostrzegają przed kolejną błyskawiczną powodzią. Trwa walka z czasem. Poszukiwany listem gończym polityk PiS Marcin Romanowski miał szukać azylu w Dubaju, piszą dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski. Według nich pomocy

0: charakterze podejrzanego, bo usłyszał dwa zarzuty. Płatnej protekcji biernej, czyli powoływania się na wpływy, a drugi to faworyzowanie wierzycieli. Wygląda to na największą aferę w historii polskiej polityki, ocenił dziś sprawę premier Donald Tusk.
1: Ślady finansowania dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiSu, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure.
0: Różne wątki afery są badane. Wiele informacji pochodzi od szefa zonda krypto Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę ze śledczymi, a ze strony prokuratury słychać, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
2: Na temat śledzi Agata Król. Dziękujemy za relację. Polski budżet w cieniu trudnej sytuacji międzynarodowej, w tym wojny na Bliskim Wschodzie. Rząd pracuje nad planem wydatków na przyszły rok. Premier ocenił, że łatwo nie jest, ale jak zapewnił Donald Tusk, rząd zaplanuje finansowanie państwa odpowiedzialnie. Priorytety budżetu to bezpieczeństwo, inwestycje i służba zdrowia. Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, by dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Profesor Andrzej Zybała, ekspert, mówił w Polskim Radiu 24, że pieniądze te muszą iść z reformami w służbie zdrowia.
3: Dodatkowe 17 miliardów to dobrze brzmi, natomiast jesteśmy przed reformami systemowymi w ochronie zdrowia. Jest kwestia, czy one zostaną przeprowadzone. Tylko w takich warunkach te 17 miliardów mają sens, czyli jest kwestia tego sprzężenia właśnie dodatkowych środków z reformami, które zapobiegną wypływowi pieniądza w postaci makabrycznie wysokich pensji części lekarzy.
2: Projekt budżetu ma uwzględnić m.in. 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 3% do 4950 zł miesięcznie brutto. Rozpoznawanie sygnałów alarmowych i procedury postępowania w przypadku ewentualnego kryzysu. Temu będzie poświęcony trening reagowania. Jutro takie ćwiczenia odbędą się w prawie 1400 miejscach w Polsce. Celem treningu jest pokazanie mieszkańcom, co robić, gdy pojawi się zagrożenie, mówi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
4: Będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Zachęcam wszystkich, aby odwiedzić najbliższy punkt.
2: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast.
5: To są aktualności jedynki.
2: Będzie można się zaszczepić przeciwko grypie i COVID-19. Za kilka dni do aptek trafią szczepionki sezonowe. Pulmonolog profesor Adam Antczak wyjaśnia, że optymalnym terminem szczepienia jest październik, listopad.
6: Nie jest błędem przyjęcie szczepionki we wrześniu. Ale żeby uzyskać najskuteczniejszą ochronę przeciw grypie, zdecydowanie logiczniejsze jest przyjęcie tej szczepionki później. Dlatego, że szczepionka podana we wrześniu, ona wtedy, kiedy jest najwięcej grypy, czyli w styczniu, lutym i marcu, działa troszeczkę słabiej, bo to nie jest szczepionka, która działa bardzo długo.
2: Szczepionka przeciw grypie bezpłatna jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, osób powyżej 65 lat oraz kobiet w ciąży. Wystarczy recepta. Kolejna powódź błyskawiczna grozi Nepalowi, ostrzegają władze Nepalu i Chin. Trwa wyścig z czasem nie tylko w ratowaniu ocalałych ze środowego kataklizmu, ale także w próbach uniknięcia kolejnej tragedii. Najnowszy bilans to prawie 500 zabitych i 1000 zaginionych po obu stronach granicy. Tomasz Sajewicz.
7: Chiny i Nepal ostrzegają, że w regionach, gdzie obecnie prowadzona jest dramatyczna akcja ratunkowa, ponownie może dojść do powodzi błyskawicznej. Podczas środowego kataklizmu po obu stronach granicy uformowały się tamy gruzowe. Powstały dwa zbiorniki wodne, do których cały czas napływa woda. Zapory są niestabilne i w każdej chwili grożą zawaleniem. Chińskie władze prowadzą ocenę sytuacji z powietrza. Jeden z powstałych po usunięciu zbiorników ma około 150 metrów długości, jest głęboki na około 50 metrów. Według szacunków znajduje się tam około 2 milionów metrów sześciennych wody. Jezioro zaporowe powiększa się, a na granicy Nepalu i Chin pada deszcz. Akcja ratownicza w rejonie Rasuła została dziś przerwana na 1,5 godziny, kiedy zauważono, że woda w jednym ze zbiorników wodnych w pobliżu tego terenu zaczyna przelewać się przez zapory. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwóch.

0: liściennych.
1: Pogoda. Monika Gniewaszewska cały czas w naszym studiu. Masz jakieś skojarzenie? Dobrze, teraz popatrz. Najpierw ta pierwsza przesyłka. Masz jakieś skojarzenie z kreskówką, czy nie masz?
2: No właśnie zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, bo mi tylko Reksia przychodzi do głowy, choć psy nie są podobne do Reksia, nie.
1: To do Reksia nie jest podobne. Teraz popatrz, uważaj, wyszukałem tutaj. A nie masz takiego skojarzenia tutaj?
2: A, że to...
1: Gumball.
2: Że Gumball?
1: Za dużo się Gumballa naoglądali.
2: Troszkę twarz może ta psia...
1: Takie gambolowate. Czy babcia Agata coś wie na ten... Ale to jest wszystko nic, bo otwieram następną przesyłkę. Mm-hmm. Uwaga, to jest od pana Jacka z Płocka. I pan Jacek zamiast obrazka postanowił użyć innych argumentów, żeby dostać naszą maskotkę.
2: Grubo.
1: Panie Jacku, odeślemy te pieniądze oczywiście. 500 włożone do środka.
2: No.
1: Ja rozumiem, że są różne metody. Grubo. Tak,
2: grubo.
1: Nie, błagam, nie przysyłajcie pieniędzy. Za obrazki, za fajne rysunki, za fajne pomysłowe rzeczy.
2: No ale
1: Romek,
2: wyjaśnij naszym słuchaczom, co to są za pieniądze.
1: To jest stara 500-ka, no, ale ona jest warta, tak, zaraz trzeba sprawdzić numer, bo ona może być warta więcej jeszcze niż ta. Bo to nie jest ta obecna 500-ka, tylko ta poprzednia. No dobra, o pogodzie, bo już tutaj mnie poganiają za szybki. Dzisiaj cieplutko, słonecznie, od 23-24 do nawet 30-31 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie, czyli w naszej Gołdapi. Tam jutro będziemy od samego rana, ale jutro też ładna pogoda, tak 18-19-20. Ciśnienie 1008 hektopaskali spada.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuiściennych.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
1: Co, że niektórzy z Państwa nie wiedzą, o co chodzi z tym Gumballem? Trzeba poszukać i obejrzeć. No to taka dość specyficzna bajka dla dzieci, ale powiedziałbym bardzo pogodna i bardzo sympatyczna. Spokojnie, psiaki odsyłamy. Z tą 500-ką również odeślemy psiaka. Wszystko załatwione. Nie powiedziałem jeszcze, gdzie najcieplej, najzimniej przy pogodzie. Jelenia Góra, Kłodzko najcieplej 24, najchłodniej Chojnice 17. Lecimy.
7: Polskie Radio. Jedynka.

Parę osób napisało: panie redaktorze, a czy może pan zdradzić, jakie jest pytanie dogrywkowe w finale Wakacji Marzeń? Teraz już mogę, nie mogłem przed godziną 11, ponieważ te pytania zostały rozesłane do tych osób, które miały maksymalną ilość punktów, a w finale 8 naszych graczy. Pytanie było takie: gdybyście państwo mieli zaprosić obcokrajowca do Polski i możecie wybrać tylko 3 miejsca, 3, aż 3, ale tylko 3, które taki turysta z innego kraju powinien u nas w Polsce zobaczyć, żeby się przekonać, jaka ta Polska jest, to które miejsca by państwo wskazali? Takie było pytanie. No i teraz nasze jury siedzi i analizuje państwa odpowiedzi. Ja tak sobie na nie zerknąłem. Widzę je bez numerów nadawców i bez nazwisk nadawców, więc same tylko teksty. Niektóre pomysły mnie zaskoczyły. Niektóre bym powiedział takie, których się spodziewałem. Niektóre są naprawdę fajne. Ale zobaczymy, co na to wielka komisja, i przed godziną 12 ogłosimy i połączymy się z tą osobą, której odpowiedź została uznana za najlepszą. To jest Lato z Radiem. W tej godzinie między innymi pani archeolog w szpilkach. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

pewnym sensie nasza Polka Dziadek to też już jak takie wykopaliska archeologiczne, bo to już sto kilkadziesiąt lat z kawałkiem od momentu, kiedy ta muzyka, ta melodia powstała, ktoś ją kiedyś zagrał, pewnie na klarnecie, a może na jakimś innym instrumencie, a potem poszło i teraz tyle tych przeróbek. Spokojnie, oryginalna wersja też zostaje. Karol, nie denerwuj się, bo wiem, że Karol Wójcicki, nasz znakomity znawca astronomii, napisał na swoim profilu z głową w gwiazdach: oddajcie Polkę, nie ruszajcie Polki, spokojnie, oryginał jest. Są też te nowe wersje po prostu, żeby pokazać i zapraszamy wszystkich do tej zabawy. Bawcie się, przerabiajcie, pokazujcie jak można, a my i tak wszystkie te rzeczy oczywiście zachowujemy. Jutro w Gołdapi na naszej scenie obok Ani Wyszkoń, obok Perfektu, Drapały, Gadowskiego, Iry i masu innych wykonawców pojawi się także ona, czyli Daria. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Crazy for ya. Jedynka. Polskie Radio.
1: I lato z radiem. Są takie profile, są takie miejsca w internecie, w mediach społecznościowych, jak to się teraz ładnie nazywa, gdzie fajni, mądrzy ludzie próbują pokazywać nam rzeczy uważane często za trudne i takie niezrozumiałe w sposób przystępny. Macie pana Pistację, który o matmie, maturach opowiada w zupełnie inny sposób. Genialna postać i bardzo fajny człowiek. Macie naszego Karola Zaprzyjaźnionego Wójcickiego, który stanął w obronie Polki Dziadek w wersji oryginalnej, który z głową w gwiazdach wędruje i opowiada o tych zaćmieniach. No, dziś w nocy siedział, nie spał, bo pewnie oglądał ten księżyc, może teraz odsypia. Macie muzealnicę, która opowiada o muzeach, a na co dzień pracuje w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. I uwaga, jak ktoś kocha archeologię, macie archeologa w szpilkach. Katarzyna Sobala-Liwok i Katowickie Studio Polskiego Radia. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Katarzyna Sobala-Liwok.
1: Zacznijmy, przepraszam. A to dlatego, że miałem szefa o tym nazwisku. Widzi, bo już teraz, jak Freud się kłania.
2: No, toż tak. To ulubiony dzień tygodnia.
1: Ale to nie był mój ulubiony szef i to jest ciekawe. No tak, nieźle. Zapisał się w moim życiu, bo mnie z pracy zwalniał, widzi pani. To tak.
2: O Boże.
1: Dlaczego o Boże? Jak usłyszałem, wtedy czasami przynosi to pozytywne efekty i tej wersji się trzymajmy. Chciałem zapytać o Polkę Dziadek, bo ja przed chwilą powiedziałem, że ona już ma sto kilkadziesiąt lat, bo ma od momentu, kiedy powstała. I czy z punktu widzenia archeologa, jak coś ma wykopane sto kilkadziesiąt lat, to już jest takie stare i jest fajne, czy kompletnie nie?
2: Wszystko zależy co, gdzie. Dzisiaj archeologia nie oznacza tylko czasów starożytnych. Dzisiaj archeologia to też na przykład archeologia wojen i bitew, co wcale nie znaczy, że archeologia na przykład II wojny światowej nie ma się świetnie w Polsce, bo ma. Mhm. Zatem wspomniany utwór będzie jeszcze starszy niż niektóre odkrycia archeologiczne, choćby w Polsce.
1: Czyli sto kilkadziesiąt to nie jest źle.
2: Nie jest.
1: Ale jakby było z 500 albo 1000, byłoby lepiej pewnie.
2: No ja muszę przyznać, że ja to w szczególności kocham i często mówię, że kocham to, co przed zerem, przed naszą erą. Nomen omen, też jestem archeologiem śródziemnomorskim. No, pracuję przy archeologii Polski, pracuję przy archeologii przede wszystkim wczesnego średniowiecza i późnego średniowiecza. No jakoś mi jeszcze do tej pory nie dano pracować przed tym zerem.
1: Przed zerem, czyli przed rokiem, którego nie ma zresztą. Od razu tak. Z minus jeden wskoczył. Tak. Ile z częstszych błędów, że musiał być rok zerowy. Nie było roku zerowego, było minus jeden i potem od razu plus jeden wskoczyło, więc... Ale co tam? No dobrze, to w takim razie jakby coś miało parę tysięcy lat, to byłoby jeszcze cenniejsze. Czy im starsze, to tym bardziej cenne, czy nie?
2: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Trzeba założyć, że archeologia jest wysoko specjalizacyjna, podobnie do medycyny. Mamy archeologów, którzy zajmują się daną, wybraną dziedziną i absolutnie w takich naukach jak archeologia, etnografia nie ma czegoś takiego, że wartościujemy. To wszystko ze sobą niesie duży pokład. Pokład przede wszystkim dzieła ludzkich rąk, więc wartościowanie w archeologii jest w mojej opinii niesłuszne. Mm-hmm.
1: A co z punktu widzenia na przykład polskiej archeologii byłoby fajnie znaleźć? Czy co? Czy jest taki święty graal, którego wszyscy szukają, że jak to się znajdzie, to o. Tacy poszukiwacze zaginionej arki, o.
2: My mamy w Polsce. My mamy piękne odkrycia cały czas, jeśli chodzi o archeologię, a sezon właśnie letni temu sprzyja. No oczywiście, że niektórzy marzą o takich rzeczach jak bursztynowa komnata czy inne tylko typu rzeczy niesione rodem, nie wiem, z filmów z Indiana Jones. Natomiast jeżeli ktoś na bieżąco przegląda social media, to wie, że właściwie co parę dni pojawiają się super odkrycia. Przecież niedawno mieliśmy ogłoszone, że odkryto naszyjnik z 42 zębów sprzed 4,5 tysiąca lat na Dolnym Śląsku. Czy mieliśmy też na przykład odkrycie najstarszej monety z regularnych wykopalisk na górze pod Chorzelami. Więc te wszystkie odkrycia niosą ze sobą ogromne pokłady. Oczywiście my jako ludzie, normalni ludzie, doczekujemy się tego, żeby to było co najmniej złoto albo jakieś klejnoty. Aha. No dla mnie ten ładunek

0: rynek związany raczej z osiągnięciami człowieka na przestrzeni dziejów jest ważniejszy.
1: Znaczy złote, a skromne niekoniecznie. Nie musi być złote, jeżeli jest fajne, wyjątkowe, cenne i rzadkie. Ale moment, powiedziała pani taki termin. Z regularnych wykopalisk przy tej monecie. To znaczy, że są nieregularne wykopaliska. O co chodzi?
0: Są też prace inwestycyjne. One towarzyszą wówczas jakimś inwestycjom. Tutaj miałam na myśli bardziej wykopaliska, które są prowadzone przez ośrodki naukowe. Regularnie.
1: A, czyli takie zaplanowane, że są, a nie takie, że budujemy drogę i przepis mówi, że przy okazji budowy autostrady czy tam ekspresówki trzeba przekopać.
0: Albo badania
1: archeologiczne. Ale to jest Eldorado. Dokładnie. To są kilometry, za które ktoś płaci do przekopania. Po prostu moi znajomi archeolodzy to są szczęśliwi. Mówią, Romku, mamy kolejny złapany przetarg. Wiesz, będziemy kopali pod ekspresówkę. 150 kilometrów kopania.
0: Dlatego archeologia jest tak niezmiernie ciekawa. Dzisiaj pan uważa, że pan nie odkrył nic, jutro pan idzie w teren i bum. To jest marzenie, które towarzyszy mi od 38 lat. Jak miałam 10 lat, wymyślałam, że będę archeologiem. To marzenie mam cały czas w sercu i ona mnie nie odpuszcza na ani jeden dzień.
1: A pani Katarzyna, co panią zakręciło do tej archeologii? Bo to w takim powszechnym mniemaniu taka nudna robota. Siedzi tam ktoś w tym wykopie z pędzelkiem.
0: Pierwsza lekcja historii, kiedy to w systemie, w którym ja się uczyłam, weszła historia, biologia, geografia do 4. klasy bodajże podstawowej. No i mieliśmy taką lekcję pierwszą historii o starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Wróciłam do domu i przekazałam rodzicom informację, iż podejmuję tutaj w tym miejscu decyzję, iż zostanę archeologiem.
1: A pierwszą taką wykopaną cenną rzecz, pamięta się w ogóle pierwszą, czy pamiętać taką pierwszą ważną?
0: Ja pamiętam raczej wszystkie, ale bardziej wiążę to z osobami, które wtedy chciały ze mną współpracować, które wtedy te ponad 25 lat przyjmowały mnie na swoje wykopaliska, mimo że nie były uniwersyteckie. Ja wówczas byłam po prostu młodziutką osobą, która jeszcze o niczym nie wiedziała, ale te osoby dały mi szansę, więc o tym będę pamiętać najbardziej. Teraz już jestem bardzo rozwiniętym archeologiem, teraz już wiem, czego szukam, co bym chciała znaleźć. Natomiast też
1: cały czas... A co by pani chciała znaleźć?
0: Dla mnie najpiękniejsze odkrycie i większość archeologów na to powie, jest niestety cmentarzysko łużyckie. Tak, archeolodzy, wiem, że nuda. Ale dla mnie to jest właśnie to. Teraz z uwagi na to, że też zajmuję się antropologią sądową i fizyczną, będą dla mnie arcyciekawe te wykopaliska, na których będziemy badać po prostu cmentarze lub cmentarzyska.
1: Rozumiem. No to jest też poważna sprawa. To wszystko zależy, jak to odległe jest czasowo i tak dalej. No dobrze, teraz mówiłem o tych znajomych, zaprzyjaźnionych archeologach, którzy wygrywają te przetargi na kopanie pod drogami, są szczęśliwi.
0: Tak.
1: Oni mi zdradzili jeszcze jedną tajemnicę, ale nie wiem, czy mnie nie wkręcali przypadkiem, więc widzi pani. Proszę, ja mam okazję rozmowy z ekspertem. Bo ja ich zapytałem się, słuchajcie, jak wy kopiecie coś takiego, co nie wiadomo, co to jest? No to się bardzo często zdarza, mi powiedzieli. No dobrze, no to i wtedy trzeba coś powiedzieć, co to jest. O, Romku, na to jest jedna zawsze uniwersalna, pasująca odpowiedź. I tu padła ta odpowiedź. A co pani robi, jak pani wykupuje coś, co nie wiadomo, co to jest, a trzeba powiedzieć, co to jest?
0: Zacznę od końca, więc założę się, że ta odpowiedź to jest coś od czegoś lub coś związane z rytuałami albo magią.
1: Tak, na to... to jest przedmiot kultu. Tak. Powiedzieli, mów, że to jest przedmiot kultu.
0: Przedmiot kultowy, tak, bardzo znane powiedzenie. Natomiast mówiąc rozsądnie i całkowicie poważnie, są dwa prawidła, jakie powinny dotyczyć każdego badacza w Polsce. Po pierwsze, jeśli nie wiesz, mów, że się dowiesz. A po drugie, nie bądź nigdy pewien, że zjadłeś wszystkie rozumy i miej przyjaciół, miej fachowców lepszych od siebie, żeby udało ci się to jednoznacznie zidentyfikować.
1: Jak będzie pani miała jakieś fajne wykopaliska tylko poza okresem lata z radiem, to się proszę odezwać. To bardzo chętnie, jako mówię teraz w imieniu programu Pierwszego Polskiego Radia, jako jedyne takie miejsce przyjedziemy. Mamy w sobotę takie audycje, parę godzin. Można siedzieć, wykopić i sobie gadać tam na krawędzi. O! Jest czas na plotkowanie i opowiadanie.
0: To już serdecznie zapraszam na jedne z piękniejszych badań archeologicznych, w których uczestniczę co roku. Są to badania archeologiczne w Lelowie pod Częstochową, kierowane przez doktora Bartłomieja Szmonieckiego z Polskiej Akademii Nauk, gdzie ja jestem tu odpowiedzialna za analizy antropologiczne. Nomen omen, tydzień temu skończyliśmy 4. sezon. Już państwa widzę jako gości sezonu numer 5.
1: Przyjedziemy. Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog, antropolog, muzealnik, znana jako archeolog w Szpilkach, a czasami niektórzy mówią też Lara Croft Zagłębia. Dobre, ale pasuje. Dziękuję, do zobaczenia
0: serdecznie
1: w Lelowie.
0: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się...

0: Europejczykami i dlaczego?
1: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
0: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: Gdzie teraz najcieplej? W stolicy polskiej piosenki. Opole, 25 stopni. Gdzie najchłodniej? W Kętrzynie. No tu mam inne skojarzenia z historią. Chociaż szukajmy tych bardzo pozytywnych. Mazury Airshow. Proszę bardzo, na lotnisku obok Kętrzyn-Wilamowo. 19 stopni, tam jest najchłodniej. Jaka będzie temperatura dziś w Polsce? 22, 23, 24 na północnym wschodzie, tam najchłodniej. Do 30, może nawet lokalnie 31 na południowym zachodzie, czyli na zachodzie Polski. Na południu tak, 28, 29, 30 też się może zdarzyć. Prawie nigdzie nie będzie padać, proszę się nie obawiać, żadnego deszczu. Jutro w Gołdapi też ładna pogoda, idealna, nie za gorąco, nie za zimno. I tak będzie do samego końca, do 22, kiedy zakończymy nasz koncert. A za tydzień, w następną sobotę już planujcie, pod Bydgoszczą, Białe Błota. Tam będzie nasza audycja Lata z Radiem i z Telewizją Polską. Teraz przenosimy się do Wieprza, Małopolskie. Pani Agnieszka Jakubowska z Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
8: W gminie Wieprz obok Andrychowa piękne słońce, 20 stopni. Szykujemy się do wyjątkowych wyścigów traktorów w ramach 10. jubileuszowej traktory i transgranicznych dożynek Pogranicza 2026. Mogłoby się wydawać, że traktory to tylko ciężka praca w polu. W sołectwie Nidek 30 sierpnia udowodnimy, że to prawdziwa pasja, emocje i genialna zabawa dla całej rodziny. To bardzo widowiskowe wyścigi, rywalizacja o każdy ułamek sekundy i potężna dawka adrenaliny. Precyzyjny tor na ściernisku to sprawdzian mistrzowskiego wyczucia i umiejętności naszych kierowców. Do tego muzyka na żywo, pyszne lokalne jedzenie, nasza tradycyjna szynka z kością i mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Pogoda jest idealna, nie zabraknie gorącej atmosfery. A co do pań, panowie, miejcie się na baczności. Kategoria kobiety na traktorach nie wybacza błędów. Krążą słuchy, że niektóre z naszych zawodniczek potrafią z mocą wdepnąć gaz w ususie. Zero ograniczeń mocy, zero kompromisów i absolutnie elegancja na ściernisku.
7: A gdzie jest największa kolekcja traktorów w Polsce? O, proszę bardzo, w jedynym takim miejscu w podróży Czajarka. Byliśmy tam. Polecam Państwu. Poszukajcie, sprawdźcie. Niezła zagadka dodatkowa. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszko. Agnieszka Kubowska, Gminy Ośrodek Kultury Wieprz, województwo małopolskie. Warszawa. Termometr 22. Barometr 1008. Spada to ciśnienie wolno, ale cały czas.

A teraz kolejne zaproszenie do GoDaPi. Bardzo cieszę się z tego spotkania. Wojciech Baranowski. Pierwszy raz widzieliśmy się, kiedy jeszcze pisało się o nim Baranowski przez V, a teraz na nowo. Będzie na naszej scenie, zaśpiewa, wystąpi, a może jak się uda, też porozmawiamy na antenie radiowej Jedynki.

0: Za chwilę w naszym studiu on, człowiek balon, Marcin Wojciechowski.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Nie śmiej się, bo będzie, że cię ugotowałem teraz.
2: To... Ja tak sobie wyobraziłem siebie, jak taki balon siedzący tutaj.
0: Ale to był pozytywny balon, bo jestem pod wrażeniem. Są relacje już na, jak to się ładnie mówi, mediach społecznościowych. Gratuluję słuchaczce. To musiała być... Bała się, czy nie?
2: Myślę, że na początku może trochę się bała, ale chwyciłem ją za rękę.
0: Bo tak jak... Okej, dobra.
2: Nie, mąż czekał na dole, spokojnie. To był taki chwyt za rękę wspierający człowieka, który już leciał. Ja jestem uzależniony, wiesz, ja chcę jeszcze. To jest niesamowite, ja już chcę jeszcze. No.
0: Mam kolegę, który pracuje w Formozie, to jest taki morski grom. On też czasami chwyta za rękę, ale to zupełnie inny chwyt. Płyńmy do brzegu, więc gratulacje za lot.
2: Dziękuję,
0: naprawdę.
2: To było cudowne.
0: I dla pani też. I warto coś wylicytować, po prostu w jedynce będą kolejne choinki, jedynki, będą kolejne okazje.
2: Będzie lot nad Podlasiem.
0: Poważnie?
2: Nie powiedziałem tego.
0: Dobra. Co muzycznie?
2: A muzycznie dzisiaj saksofon, czyli Careless Whisper, George Michael. Już od razu. Widzę twoją minę, Romkus. Widzę państwa miny.
0: Te dziewczyny rozmarzone, zakochane w nim.
2: No właśnie. Król absolutny przytulańców. I teraz pierwsze zaskoczenie. George Michael napisał tę piosenkę mając 17 lat. Wyobrażasz sobie?
0: Nie wyobrażam sobie, bo jutro będzie Diana i Polanka. I tłumaczyłem kolegom i koleżankom z telewizji, że ta historia też ma swoje drugie, trzecie. No i on nie pisał do jakiejś Diany, tylko do konkretnej. I miał 15 lat wtedy. Opowiedz to na scenie, więc jutro opowiem.
2: Tutaj było mniej konkretnie, to było o zdradzie. Motyw saksofonowy przyszedł George'owi w czasie jazdy autobusem. On często w ogóle miał tak, że jadąc z autobusem, czy samochodem, czy nie wiem, rowerem, wpadały mu do głowy melodie. No i jadąc do pracy jako DJ usłyszał ten saksofonowy motyw i zapisało mu się to w głowie bardzo. Potem powstanie tego było skomplikowane. Nie miał studia, nie miał magnetofonu, ani telefonu z dyktafonem, więc nosił te melodie w głowie, to były zupełnie inne czasy. I teraz o czym ta piosenka? O czym 17-letni chłopak może zaśpiewać, napisać piosenkę?
0: O miłości, proszę państwa, albo
2: jej braku. O zdradzie oczywiście. Nie jest to właściwie klasyczna piosenka miłosna, bo bohater zrobił coś, czego żałuje, wiadomo. Poszedł w bok. No, zdradził, został zdemaskowany.
0: Tak,
2: i podczas tańca z kobietą oboje wiedzą, że on poszedł w bok, ale tańczą. Wyobrażasz sobie? George mówił później, że właśnie taki obraz miał przed oczami, że tańczą razem, ale ona już wie. Ona wie. I co ciekawe, sam George Michael z pewnym dystansem podchodził do tego tekstu później i dziwił się, jak to można w wieku 17 lat napisać o zdradzie właśnie. No ale czasami tak jest. Może to był taki moment w życiu, jakaś taka mądrość, geniusz, przebłysk, no bo jeżeli ktoś tak młody porusza tak ważny temat...
0: Może czegoś się nauczył dzięki temu.
2: Mam nadzieję. No i tak pojechał, w ogóle pojechał pierwszy raz zagrać do Stanów tę piosenkę. Tam wersja amerykańska mu się nie podobała, więc wrócił do Wielkiej Brytanii, stworzył nową. Był problem z tym saksofonem, bo potrzebny był dźwięk, którego... No taki był kaprys. Inżynierowie zwolnili, więc George miał taki kaprys, żeby dźwięk brzmiał charakterystycznie. Więc Gregory, który grał na saksofonie, nagrał te... Steve Gregory oczywiście. Nagrał tę partię pół tonu niżej, a potem nagrano to w zwolnionym tempie. Bawiono się tempem, mówiąc prosto. Wyobrażasz sobie? Co tak patrzysz?
0: No, myślę sobie, jak się tym tempem bawi.
2: Może się nagrywają saksofon w zwolnionym tempie i potem podgrywają go jeszcze raz.
0: To jest oszustwo. To prawie jak sztuczna inteligencja.
2: Mówi się o tym, że to brzmiało trochę nienaturalnie, ale rzeczywiście efekt

0: efekt był niepowtarzalny. Nie ma takiego saksofonu nigdzie tak brzmiącego w taki sposób. Udało się to dzięki fantazji George'a Michaela między
1: spowolnił, przyspieszył?
0: Trochę, tak. Trochę. Zabawa tempem. Wchodzenie w szczegóły byłoby skomplikowane. 84 rok, pierwszy singiel celowy George'a Michaela, numer jeden wszędzie.
1: Mamy
0: dosłownie.
1: Tu za szybą znawcę tematu. Powiedział, że Beatlesi to zrobili wcześniej.
0: Tak?
1: Tak. A widzi pan, wyjdzie i pan porozmawia tam.
0: Człowiek się uczy całe życie, proszę panu. Dowiem się. Jak to powiedziała twoja gościni? Nie wiem, to się dowiem.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dziękuję.
1: Gościni powiedziałeś.
0: Zdarza się.

0: do ostatniej nutki, a to jest wyjątkowe nagranie. Ja też tak samo jak Państwo się zawsze denerwuję i się niepokoję i czekam, kiedy to jury, które przeglądało Państwa SMS-y, wniesie mi rozwiązanie do studia i dowiem się kto, przecież Was znam, oceniając te pytania i pisząc je przez te wakacje, kto wygra w ostatecznym rozdaniu. A gramy o drugą w czasie tych wakacji wycieczkę.
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: A precyzyjnie mówiąc, jest to voucher na 10 tysięcy złotych i po prostu można sobie wybrać wycieczkę, gdzie się chce podzielić to na kawałki, dopłacić, no, kombinować. 8 osób w ścisłym finale z maksymalną ilością punktów. 8 osób dostało to samo pytanie. Gdzie zabraliby Państwo obcokrajowca, gdyby przyjechał do Polski, żeby tę Polskę zwiedzić, ale można było wybrać tylko 3 miejsca, nie więcej. Pan Mateusz z Mielca. Decyzją naszego jury wysłał najciekawszą, najfajniejszą, najbardziej rozbudowaną, najbardziej porywającą odpowiedź. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Dzień dobry, panie Romku. Witam słuchaczy i wszystkich w studiu.
0: Gdzie by pan zabrał obcokrajowca? Tylko szybko wymieńmy te miejsca, a potem jeszcze sobie chwilę porozmawiamy o samym konkursie.
2: Jasne. Wymieniłem Gdańsk jako północ. Niech ludzie zobaczą drugie Kraków, czyli nasza kolebka polskości, i trzecie trochę natury, czyli Tatry, nasze polskie góry.
0: Gdańsk, czyli tam można masę rzeczy jakby w jednym miejscu zaliczyć. Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte, Kraków, Wieliczka, od razu pan dopisał. No a Tatry, wiadomo, nasze góry. Panie Mateuszu, muszę państwu zdradzić tym słuchaczom, którzy czasami rzadziej włączają odbiorniki. Pan Mateusz jest jedną z takich osób, która od lat gra w różnych naszych konkursach i nawet specjalnie to, jak już zobaczyłem, że pan, mówi, Boże, tyle razy grał, pewnie jakieś tam drobiazgi wygrywał, ale takiej żadnej wielkiej mega nagrody to nie pamiętam w ostatnich latach, że pan wygrał, więc fajnie, że ta wycieczka trafia do pana. Ma pan pomysł gdzie? Czy jeszcze pan się nie zastanawiał?
2: Nie zastanawiałem się, bo najbardziej mi szkoda było lipcowego konkursu, kiedy ostatniego SMS-a nie wysłałem, bo nie popatrzyłem sobie, że trzeba było potwierdzić wysłanie, a nie poszedł. Trudno się mówi. Mm-hmm. Rok temu się walczyło, 2 lata temu się walczyło, konkurs francuski się walczyło. I no, teraz to dosłownie ręce, to nie mógłbym teraz nic zrobić, tak się trzeba.
0: Panie Mateuszu, po paru latach się udało, potem się już poza anteną dogadamy, jak to przekazać i tak dalej. I pewnie się jeszcze spotkamy z mikrofonem. Pan Mateusz z Mielca wygrywa w konkursie Wakacje Marzeń. Wielkie gratulacje, panie Mateuszu. Fanfary dla pana.
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: Zapraszam Państwa do Lata z Radiem, zapraszam do Jedynki, zapraszam do naszych konkursów zabaw od poniedziałku, skojarzenia po nowemu, ekstra, specjalna dogrywka i bonusy. Dalej Lata z Radiem, za tydzień spotkanie, za tydzień w sobotę w Białych Błotach pod Bydgoszczą, jutro Gold Up, na scenie w Gold Upie między innymi Artur Gadowski, Ira, a od 9 rano zapraszam Państwa razem do audycji ze Sławą Bieńczycką. Będziemy czekali na Was od samego świtu, nawet wcześniej, od pytania na śniadanie.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie

0: A nie bez logo oddane do butelkomatu. Otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Krajowa 74 pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim jest częściowo zablokowana w pobliżu miejscowości Ćmińsk. Na kilometrze 70 kilka godzin temu, jeszcze w nocy, zderzyły się dwa samochody ciężarowe przewożące kruszywo. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala. Na miejscu ruchem kieruje policja. Ruch naprzemienny obowiązuje na Krajowej 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Kunów. Na 60 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i busa i na miejscu tam także ruchem kieruje policja. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
6: Dzień dobry. S3 Polkowice w kierunku Szczecina. Właśnie zderzenie jakieś drogowe się stało. Oba pasy są w tej chwili zablokowane.
5: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Duże spowolnienie obserwujemy też na Zakopiance, zwłaszcza na fragmencie podhalańskim, także w obu kierunkach. Te fragmenty najlepiej omijać przez Chochołów i Czarny Dunajec. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
7: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Poczęt tego ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Aktualności jedynki. Monika Gniewaszewska, zapraszam. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Zdaniem ministra finansów w przyszłym roku inflacja wyniesie 2,8%, a gospodarka rozwijać się będzie w tempie 3%. Zgodnie z zapowiedzią w budżecie znajdą się przede wszystkim środki na ochronę zdrowia, inwestycje, a także obronność, mówił szef resortu finansów Andrzej Domański.
1: Rok 2027 to kolejny rok, w którym utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 miliardów złotych. Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO, jeżeli chodzi o udział wydatków na obronę, na bezpieczeństwo w relacji do PKB. Ten udział przekroczy 4,5%.
0: Rząd prognozuje też, że stopa bezrobocia z końcem przyszłego roku będzie na poziomie 6%. Premier chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Donald Tusk stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż, jak się wyraził, brudny biznes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS-u.
2: Zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak no, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
0: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. Adwokat Bartosz Lewandowski zaprzecza, jakoby pomagał w ubieganiu się o azyl w Dubaju dla Marcina Romanowskiego. Portale WP.pl i TVN24 piszą, że poszukiwany listem gończym polityk szukał azylu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać Przemysław Kral, szef zonda krypto. W kontakcie między nimi miał pośredniczyć ówczesny adwokat obu mężczyzn Bartosz Lewandowski. Prawnik podkreślił, że wie o spotkaniu Marcina Romanowskiego z Przemysławem Kralem, ale nie zna jego szczegółów.
3: Według mojej najlepszej wiedzy faktycznie do tego spotkania doszło. Natomiast co się później działo, czyli kwestie tego, czy pan mecenas Kral reprezentował pana Romanowskiego, czy przyjmował jakieś pełnomocnictwo, czy dowiedziałem się o złożeniu tego wniosku dopiero z artykułu.
0: Według Wirtualnej Polski i TVN24 plan uzyskania azylu w Dubaju ustalono podczas marcowej konferencji SIPAC w Budapeszcie. Władze Dubaju jednak odmówiły. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A więcej w magazynie w samo południe.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zaproszone do negocjacji cen. Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia wyjaśnił,

0: wyjaśnia, że pacjent w aptece otrzyma informację, że można zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją.
1: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty.
0: W praktyce może to oznaczać, że pacjent nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może się okazać, że konieczna jest dopłata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W całej Polsce pogodnie, dużo słońca, więcej chmur na zachodzie i tutaj może popadać przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 24 na Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza. Dostateczną mamy w Warszawie i Zielonej Górze, na północnym wschodzie bardzo dobrą, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobrą. Ponad 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 zalecane jest wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanego prądu, natomiast między 16 a 17 oszczędzanie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 10 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
3: Prezes PKOL, który dostał już zarzuty, znów stanie przed prokuratorem, choć sam czuje się niewinny.
4: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
5: Czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
4: Bardzo dużą ofiarą.
6: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
3: Będzie też czwarta próba uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, no i kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Tymczasem Komisja Europejska weźmie pod uwagę stanowisko polskiego rządu w działaniach wobec koncernu cyfrowego Meta. Zarzut: zarabianie na oszukańczych reklamach i brak reakcji na zgłoszenia użytkowników.
7: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje.
3: Kolejne samoloty piątej generacji, wielozadaniowe F-35, lecą do Polski.
8: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Wdrożenie do pełnej służby F-35 i EVA-50.
3: Sprawdzimy też sytuację w Nepalu, gdzie doszło do katastrofalnej powodzi, gdzie niestety rośnie ryzyko kolejnej. No i zajrzymy do Norwegii, która opłakuje zmarłego króla Haralda V. To jest magazyn W Samopołudnie, Michał Strzałkowski. Zapraszam. A na początek o wspomnianej już czwartej próbie uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że taka próba będzie, ale wcześniej zostanie jednak podjęta próba odrzucenia trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Rządzący liczą, że śledztwo związane z aferą Zonda Krypto tym razem pomoże. I opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus i Konfederacja, a przynajmniej część posłów tych ugrupowań, pomoże tym razem to weto odrzucić. Sprawą zajmuje się nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj, Małgosiu.
9: Dzień dobry.
3: I powiedz, jakie szanse, że tym razem to weto uda się odrzucić?
9: No to zacznę od tego, co mówił premier rano. Zapowiedział, Donald Tusk zapowiedział, że zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem rządu dotyczącym budżetu Donald Tusk mówił, że obecnie nie ma wątpliwości, iż, cytuję, brudny biznes Zonda Krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiSu.
10: Zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak, no, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
9: Już wiadomo, że Rozwój Plus nie pomoże rządzącym w odrzuceniu weta do ustawy kryptowalutowej. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowy

0: Te przepisy były nad regulacją i dlatego Karol Nawrocki złożył własny projekt ustawy w tej sprawie i ten powinien być przyjęty przez Sejm.
1: Absolutnie się z tym zgadzam. Pan prezydent dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja. Natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne. W takiej zasadzie Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc nie robić nadregulacji. I tak jest w wielu krajach unijnych. W związku z tym ta ustawa dotycząca regulacji kryptowalut powinna być przyjęta. Pan prezydent dlatego taki projekt ustawy zgłosił. Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora w przypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
0: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział czwartą próbę uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Jak powiedział, uregulowanie rynku jest w interesie każdego Polaka. Podkreśla też, że chodzi o to, by nikt nie był oszukiwany oraz by firmy zajmujące się obrotem kryptoaktywami mogły legalnie działać w naszym kraju.
2: Dlatego rząd na pewno przedstawi kolejne projekty dotyczące ustawy o kryptoaktywach. Na pewno będą one dawały poczucie bezpieczeństwa i wpisywały się też w to, jak przepisy europejskie wyglądają. Czy pan prezydent w końcu zrozumie, że chroni przestępców, wetując ustawę o kryptoaktywach? Nie wiem, ale mam nadzieję, że roztropność w Pałacu Prezydenckim też nadchodzi, że w PiS-ie robili wszystko, żeby go namawiać, a on sam temu uległ lobbystom, żeby kryptoaktywa były nieregulowane i żeby ludzie, przestępcy, na tym zarabiali.
0: W tyle tej dyskusji o odrzuceniu weta i nowych przepisach dotyczących regulacji rynku kryptoaktywów toczy się też śledztwo prokuratorskie w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zdaniem wiceszefa Kancelarii Sejmu, Kancelarii Premiera, Jakuba Stefaniaka z PSL-u, w tej sprawie możemy mieć do czynienia z, jak się wyraził, aferą Rywina Bis. Jeśli te wszystkie zarzuty się potwierdzą, dojdzie do przetasowania na scenie politycznej, wieszczy polityk.
3: To jest kwestia budowania patologicznego systemu, który miał na celu tak naprawdę przejęcie kontroli nad całym państwem. Bo jeżeli ktoś korumpuje, czy też próbuje korumpować polityków, jeżeli ktoś próbuje korumpować instytucje państwowe bardzo ważne, a do tego jeszcze na przykład chce kupić sobie udziały jednej czy drugiej przybudówki partyjnej PiS-u, to jest po prostu budowanie takiego konglomeratu, który ma na celu stworzenie jakiejś, powiedziałbym, albo pajęczyny, albo ośmiornicy.
0: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto między innymi fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcinowi Romanowskiemu.
4: O czym z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Bardzo ci, Małgosiu, dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
4: Był Sejm, to teraz rząd. Jest przyjęty projekt przyszłorocznego budżetu. Ten budżet ma być, jak to to określono, napięty, ale odpowiedzialny. Rada Ministrów dziś o tym rozmawiała. Priorytety budżetu to obronność, ochrona zdrowia oraz inwestycje w transformację energetyczną i infrastrukturę drogową oraz kolejową. No to łączymy się z Michałem Makowskim, który obserwował konferencję prasową w tej sprawie. Witaj, Michale.
5: Witam, dzień dobry.
4: Powiedz nam proszę, co się dokładnie znajdzie w projekcie budżetu na przyszły rok?
5: Postaram się Państwa nie zanudzić liczbami, ale zacznijmy od założeń makroekonomicznych do budżetu, ponieważ rząd przewiduje stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 3% w skali przyszłego roku. Podwyżki wynagrodzeń w budżetówce również sięgną 3%, co przy przewidywanej inflacji na poziomie 2,8% oznacza właściwie zamrożenie płac w budżetówce. Bezrobocie na koniec przyszłego roku osiągnie prawie 6% i będzie to jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Co do priorytetów budżetu, mamy prawie 200 miliardów złotych na obronę narodową, czyli 4,5% PKB. Wygląda na to, że pożyczkę na obronność, czyli pieniądze z europejskiego programu SAFE, będzie można wykorzystać bardziej efektywnie niż inne, na przykład krajowe środki. Nawiązał do tego minister finansów Andrzej Domański.
6: Znaczna część zakupów sprzętu finansowanego z programu SAFE zwolniona jest z podatku VAT, co przekłada się na to, że można za ten sam wolumen środków pieniężnych kupić więcej sprzętu.
5: Rząd zapowiada też kolejny wzrost nakładów na ochronę zdrowia o ponad 26 miliardów w porównaniu z rokiem bieżącym.

0: Wzrosną również nakłady na inwestycje drogowe, na przykład na Pomorską Drogę Czerwoną czy program 100 obwodnic do roku 2030 oraz na inwestycje kolejowe.
1: Wśród szeregu inwestycji, które planujemy w przyszłym roku finansować, chciałbym przede wszystkim wskazać na te, które przywrócą kolej po wielu latach do kolejnych miejscowości, jak na przykład do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
0: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na inwestycje w energetykę jądrową. Konsekwencją rozbudowanych inwestycji i rozbudowanych wydatków jest wzrost deficytu budżetu państwa o dodatkowe 11 miliardów złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym, przepraszam, rokiem bieżącym, bo ciągle mówimy o budżecie na rok przyszły. A co ciekawe, w tym budżecie na rok następny nie ma ani grosza dla Trybunału Konstytucyjnego, bo minister finansów stwierdzi, że skutecznie nie otrzymał projektu budżetu TK.
1: Zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
0: Chodzi o to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, wysłał plan budżetu do Ministerstwa Finansów z pominięciem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. No i wówczas zmiany w budżecie Trybunału będzie można wprowadzić w Sejmie. Do Sejmu projekt ustawy budżetowej ma trafić najpóźniej do 30 września. W budżecie zapisano też podniesienie pierwszego progu podatkowego do poziomu 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie dodatkowej stawki PIT 24% dla tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Z drugiej strony szykuje się podwyżka CIT-u dla przedsiębiorców oraz tak zwanej daniny solidarnościowej. To się tyczy tych, którzy zarabiają co najmniej 1 000 000 złotych rocznie. Pytanie, czy na podwyżkę CIT-u i tej daniny zgodzi się prezydent Nawrocki. Do tej pory według wyliczeń Ministerstwa Finansów weta prezydenta dotyczące na przykład nadmiarowych zysków koncernów paliwowych kosztowały budżet państwa 8 miliardów złotych.
2: No tak, czy prezydent ewentualnej ustawy nie zawetuje i czy zgodzi się, tak jak mówiłeś Michale, na podwyżkę CIT-u, ale jednocześnie na obniżkę PIT-u dla bardzo wielu
0: Polaków.
2: Tak, to
0: ma być sprzedane w pakiecie, a nie w osobnych ustawach. Więc...
2: Tak, no zobaczymy, co tym razem zrobi prezydent. Michał Makowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Rozmowa dnia.
2: Komisja Europejska potwierdza, że otrzymała od polskiego rządu list i zapewnia, że weźmie pod uwagę zawarte w nim zarzuty wobec amerykańskiej platformy internetowej Meta. To do tej platformy należy m.in. taki serwis jak Facebook albo taki jak Instagram. Polski wicepremier i minister cyfryzacji już wczoraj poinformował, że Polska chce, aby Bruksela nałożyła na Metę karę w wysokości 250 milionów euro, to jest ponad 1 000 000 000 złotych. Zarzut to bezczynność tej platformy w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków i nie tylko Polaków, w ogóle użytkowników reklam i oszukańczych treści. Z nami Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Sprawa jest paląca. Koncern Meta pojawia się tutaj nie bez przyczyny, bo najczęściej w serwisach tego właśnie koncernu pojawiają się takie reklamy, gdzie wykorzystuje się wizerunek jakiejś znanej, budzącej zaufanie osoby, kogoś z polityki, kogoś ze świata kultury, albo wizerunki i logo jakichś uznanych instytucji, organizacji, firm, po to, żeby ludzi naciągać na całkowicie szemrane inwestycje w cudzysłowie, bo tam się pieniędzy nie zarabia, tylko je po prostu traci. No a na takich reklamach koncern Meta zarabia, bo ktoś te reklamy, żeby się wyświetlały, wykupuje. Sądzi pan, że tak się może skończyć, że Komisja Europejska na Metę nałoży karę? No zarzut to bezczynność wobec działań oszustów. Wielokrotnie już Bruksela na różne amerykańskie spółki technologiczne te kary nakładała. Ta by nawet nie była największą.
4: Myślę, że nałoży tą karę. Kara akurat nie jest wcale duża dla, jak na możliwości koncernu Meta. Te 250 milionów dolarów to są tak naprawdę na nich orzeszki, więc
2: to
4: na nich to niestety
2: o euro mówimy, to trochę podnosi kwotę, ale niewiele jednak.
4: Euro, tak, oczywiście. Euro, czyli to jest, ale to jest właśnie, to jest żadna kwota. Teraz dosłownie wczoraj albo przedwczoraj koncern Meta dogadał się z rządem amerykańskim odnośnie do uzależniania młodych osób i tam zgodził się opłacić 16 miliardów dolarów ugody, co też wcale nie jest dużą kwotą dla Mety. Więc tego typu akurat kwota jak 250 milionów dolarów na pewno na nich wrażenia nie zrobi.
2: Ale Komisja Europejska może dołożyć swoje, bo tu chodzi o polski rząd, reprezentuje polskich użytkowników. Tak wyliczono mniej więcej koszty tego wszystkiego na terenie Polski. Jak się to pomnoży przez prawie 30 państw członkowskich Unii Europejskiej, to miliardy z tego mogą wyjść. Komisja może takiej kary zażądać. Ma prawo do tego.
4: I

0: Powinny być, ponieważ ta kara powinna być na tyle dotkliwa, żeby rzeczywiście Meta w końcu coś zrobiła z tymi reklamami. Ponieważ ja z mojej perspektywy nie rozumiem, dlaczego Meta tego typu reklam nie blokuje, ponieważ ma ku temu wszelkie odpowiednie narzędzia. Te narzędzia polegają na tym, że w takich oszukańczych reklamach, gdzie wykorzystywane są wizerunki osób znanych, czyli celebrytów czy polityków, to jest po prostu zwykły deepfake. Dzisiaj taki deepfake każdy z nas może sobie wygenerować przy pomocy narzędzi tej tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli każdy może sobie wgrać fotkę dowolnej osoby i zanimować tą fotkę.
1: Pojawiają się nawet filmy, prawda, na których ci ludzie wyglądają jak żywi, jak prawdziwi, mówią głosem, który brzmi jak ich głos, ale to nie są oni, to jest wszystko wygenerowane.
0: Dokładnie tak. Ja nawet mogę powiedzieć, że to jest takie narzędzie chińskie, które się nazywa Kling AI, w którym każdy z nas za darmo może sobie stworzyć taki klip. To jest dosłownie kilkadziesiąt sekund, żeby stworzyć taki klip, na którym ta osoba, która jest wygenerowana całkowicie przez sztuczną inteligencję, wygląda absolutnie fotorealistycznie i nawet dla specjalistów jest trudna do rozpoznania, bo tak naprawdę nawet jak ja oglądam tego typu materiały, to często przez pierwsze 30 sekund zastanawiam się, czy to jest prawdziwe wideo, no zależy też od treści, bo jak już w ciągu pierwszych kilku sekund Robert Lewandowski czy Rafał Brzoska mi mówi, że założył innowacyjną platformę, na której każdy Polak będzie mógł zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie, to od razu wiadomo, że mam do czynienia ze skamem. Natomiast często te reklamy się zaczynają w taki sposób, że ja nawet przez kilka czy kilkanaście sekund zastanawiam się, czy to jest prawdziwe nagranie tego celebryty czy jakiegoś influencera, czy to jest zwykły deepfake. Tego deepfake'a można potem rozpoznać po tym, że ta osoba na wideo zaczyna źle odmieniać na przykład kwoty pieniędzy. Czyli mówi, musisz zainwestować 1500 zł. No i wtedy wiadomo, że to jest wygenerowane przez AI, który jeszcze na tego typu rzeczach się gubi.
1: Wykłada się na naszej deklinacji. To całe szczęście, że mamy tak skomplikowaną deklinację. Wreszcie się cieszę z tego po lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Chroni nas. To po to właśnie jest ta deklinacja skomplikowana. A jeśli chodzi o te kwestie ochrony młodych ludzi, no mówił pan o tej ugodzie, którą zawarto w Stanach Zjednoczonych. Tam Stany Amerykańskie, cała koalicja ich pozywała o ogromne pieniądze. Jest ugoda, też ogromne pieniądze, no ale chodzi przede wszystkim o to, żeby ten koncern po prostu wdrażał zmiany. Albo bronił przed oszukańczymi treściami, albo nie stosował mechanizmów, które uzależniają młodych ludzi. To też jest ogromny problem. Młodzi ludzie po prostu są często bezbronni wobec tego, co tam jest dla nich przygotowane w tych serwisach społecznościowych. Nie tylko z serwisu Meta, także różnych innych.
0: Tak, niestety akurat wszystkie serwisy społecznościowe działają dokładnie na tej samej zasadzie, czyli ich założeniem jest to, żebyśmy my spędzali na takim serwisie jak najwięcej czasu, bo im więcej czasu spędzamy na tym serwisie, im bardziej będziemy się angażować w te treści, które są tam opublikowane, tym więcej reklam zobaczymy. Więc każda usługa, nieważne czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, czy to jest TikTok, czy to jest YouTube, każda z tych platform ma za zadanie utrzymać naszą uwagę jak najdłużej. I tak są skonstruowane algorytmy, żeby nas uzależniać od tych platform, żebyśmy realizowali ten tak zwany doom scrolling, czyli żebyśmy tak w nieskończoność przewijali te treści i oglądali jakieś filmiki czy zdjęcia, a między tymi filmikami są nam prezentowane różne reklamy. Więc to tak działają wszystkie platformy i one uzależniają nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Z dziećmi jest o tyle najtrudniej z naszej perspektywy, gdy my jako rodzice obserwujemy, jak nasze dzieci korzystają z tego typu platform, że dzieci nie potrafią powiedzieć stop. My jeszcze... No też nie wszyscy, bo dorośli też się uzależniają. Też są tacy dorośli, którzy kładą się wieczorem telefonem
1: do
0: łóżka.
1: Nie myślmy, że my jesteśmy, chociaż jesteśmy dorośli, to od tego wolni. Nie. Tu trzeba mieć pokorę cały czas.
0: Absolutnie. Absolutnie tak. I powinniśmy mieć tego typu świadomość. W przypadku dzieci, na szczęście my nawet już niezależnie od tego, jak działają te platformy, bo na szczęście te platformy zaczynają również, tak żeby troszeczkę się wybielić, zaczynają wprowadzać własne algorytmy informowania nas, czy tak zwanej higieny cyfrowej. Czyli dostajemy informacje, na przykład, że już spędziliśmy na tej platformie godzinę i czy może warto byłoby już trochę przestać, zacząć zająć się czymś innym. Czyli dostajemy tego typu powiadomienia. Natomiast tego typu powiadomienia
1: możemy sobie ustawić... Proszę mi pokazać mi nastolatka, który jak dostanie takie powiadomienie, to właśnie co możemy zrobić
0: tak.
1: Sami, co ewentualnie możemy zrobić, żeby nasze dzieci ochronić? Czy możemy zastosować właśnie jakieś rozwiązania, jakieś oprogramowanie, jakieś sztuczki?
0: Na szczęście na wszystkich smartfonach mamy wbudowaną aplikację i to zarówno na smartfonach z Androidem, jak i na iPhone'ach. Mamy wbudowane aplikacje do monitoringu czasu pracy na tym telefonie i blokowaniu aplikacji, jeżeli z tego telefonu korzystają dzieci. W przypadku Androida aplikacja nazywa się Family Link i to jest standardowa aplikacja Google'a, Family Link, czyli tak jak link rodzinny. W przypadku iPhone'a to jest aplikacja, która się nazywa Screen Time. I przy pomocy tych aplikacji my możemy określić, ile nasze dzieci mogą korzystać z aplikacji na swoich telefonach, jak długo, z jakich konkretnie aplikacji. Możemy wybrane aplikacje całkowicie zablokować albo ustawić

0: że na przykład mogę korzystać z takiego, dajmy na to, TikToka albo Facebooka przez 30 minut dziennie i po 30 minutach ta aplikacja się blokuje i odblokowuje następnego dnia. I powiem, że da się zdjąć tę blokadę z perspektywy dziecka, natomiast to wymaga wyższej szkoły jazdy i niestety moja córka jest takim przykładem, 14-letnia, która zdjęła sobie tą blokadę. Ja wtedy na szczęście jako rodzic dostałem powiadomienie, że uwaga, rodzicu, twoje dziecko właśnie zdjęło blokadę. Natomiast ona znalazła gdzieś na jakiejś bardzo skomplikowanej, na jakiejś dziwnej stronie szemranej, znalazła dokładną instrukcję, jak odblokować się, zdjąć tę blokadę.
1: Są zdolne, trzeba o tym pamiętać.
0: Tak, są zdolne, dokładnie. Natomiast to nie jest łatwa sprawa, więc na szczęście myślę, że 90-95% dzieci sobie nie poradzi ze zdjęciem tego typu blokady. Więc jak założymy taką blokadę, to nasze dzieci będą naprawdę bezpiecznie, bo ja od wielu lat w przypadku moich dzieci korzystałem z tego typu blokad. No teraz już moja najstarsza córka już jest pełnoletnia, więc już zdjąłem tą blokadę permanentnie. Ale
1: no,
0: syn
1: jest dorosła,
0: miał
1: musi odpowiadać za siebie.
0: Dokładnie, więc teraz ona musi sama sobie to blokować. Natomiast ona jest na tyle rozsądna i rezolutna, że ona sama, żeby wręcz nie dać się uzależeć, ona odinstalowuje na telefonie Instagram czy TikTok.
1: No
0: nie ma
1: właśnie
0: fizycznie tych aplikacji.
1: Właśnie, trzeba inwestować też po prostu w wiedzę naszych dzieci, czy są młodsze, czy są starsze, bo jeśli będą miały świadomość tych wszystkich zagrożeń, to same zaczną korzystać z różnego rodzaju rozwiązań. Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie. Dziękuję i do usłyszenia.
1: A teraz w magazynie W Samo Południe, w programie Pierwszym Polskiego Radia, o wydarzeniach na świecie. Od Nepalu zaczynamy. Nepalu, który zmaga się ze skutkami jednej z najgorszych katastrof naturalnych od lat. Najnowsze dane po tej błyskawicznej powodzi na pograniczu nepalsko-chińskim, choć to pogranicze z kontrolowanym przez Chiny Tybetem. Najnowszy bilans to ponad 500 ofiar śmiertelnych, około 1000 osób zaginionych. No i dziś niestety akcja ratownicza została czasowo wstrzymana. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Katmandu, do stolicy Nepalu, Tomaszem Sajewiczem. Witaj, Tomku.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Powiedz proszę, jak obecnie wygląda sytuacja, jak to się dzieje, no i czemu Nepal odmawia na razie przyjęcia międzynarodowej pomocy, bo były oferty kilku krajów azjatyckich, żeby ratowników tam wysłać.
2: Absolutnie, więc zacznijmy od akcji ratowniczej. Rzeczywiście została ona dzisiaj na około 1,5 godziny wstrzymana po tym, jak pojawiły się informacje, że temu terenowi zagrażają kolejne powodzie, bo w wyniku środowego kataklizmu powstały w dwóch miejscach zbiorniki, jeziora, gdzie masa wody i błota są trzymane przez naturalne zapory ze skał. Chiny i Nepal jeszcze wczoraj ostrzegały, że rzeczywiście może dojść do ich przerwania, co grozi kolejną porównywalną powodzią błyskawiczną. Dlatego też akcję poszukiwawczo-ratowniczą dzisiaj wstrzymano, ale kilka 10 minut temu znów została wznowiona. Te najnowsze informacje podane przez Czerwony Krzyż dosłownie godzinę temu. Organizacja uważa, że katastrofa w Nepalu dotknęła ponad 90 tysięcy osób. To oczywiście nie tylko te osoby, które w bezpośredni sposób ucierpiały z powodu utraty domów, ale także, tak jak prognozowano wcześniej, kilkadziesiąt tysięcy, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, które praktycznie zostały odcięte od świata. Wspomniałeś o tej kontrowersyjnej, nie bójmy się tego słowa użyć, decyzji o odmowie przyjęcia międzynarodowej pomocy.
1: Wydawać by się mogło, że im więcej ratowników, tym lepiej w tym momencie.
2: Absolutnie. I ta decyzja jest niejasna zupełnie, budzi co najmniej zdziwienie. Co więcej, władze Korei Południowej, tutaj kilkaset metrów ode mnie w innym hotelu, są ratownicy z Korei Południowej, którzy nie mogą wyjechać do pomocy, co więcej ratować własnych obywateli, bo za zaginionych uznaje się około 20 Koreańczyków z południa, dlatego że władze nepalskie odmawiają im możliwości udziału w akcji ratowniczej. Rzecznik nepalskiego MSZ Lok Bahadur Chetri poinformował, że władze same chcą zarządzać akcją poszukiwawczo-ratowniczą i nie potrzebują wsparcia innych państw. Jak powiedziałeś, rzeczywiście gotowość wysłania takich zespołów zadeklarowały władze Indii, Chin, Japonii i rzeczonej to Korei Południowej. No, decyzja władz w obliczu skali tej tragedii przecież jest uznawana za niezrozumiałą nieoficjalnie. To oczywiście zaznaczam, są nieoficjalne informacje. Władze twierdzą, że nie chcą mieć na swoim terytorium ani wojsk chińskich, ani wojsk z Indii. Indii, a obywatele Chin to jest 100 zaginionych, obywatelu Indii jest prawie 300 i obydwa te państwa chcą też uczestniczyć w akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Także częściowo jest temu winna polityka.
1: No, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Najnowszy komunikat teraz dosłownie się pojawił. Już 550 ofiar śmiertelnych potwierdzonych w Nepalu. Rząd też rozstawił 1200 żołnierzy wzdłuż brzegów tej rzeki, która wylała, żeby poszukiwać ciał, więc na pewno będzie tych ofiar o wiele więcej. Będziemy na bieżąco o tym wszystkim

0: informować Tomasz Sajewicz, specjalny wysłannik do Katmandu, do Nepalu. Tomku, bardzo ci dziękuję za tę relację. Proszę się spodziewać kolejnych relacji Tomka dziś na naszej antenie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz Norwegia, gdzie zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Państwa. To posiedzenie ma związek ze śmiercią króla Haralda V, który zmarł w wieku 89 lat. Na czele tego posiedzenia stanął nowy norweski monarcha, Hakon VIII. Była również następczyni tronu księżniczka Ingryda Aleksandra. Przybył premier Jonas Gahr Støre, najważniejsi ministrowie. Z Magdaleną Skajewską się łączymy, która obserwuje sytuację w Norwegii. Witaj, Magdaleno.
2: Dzień dobry.
0: Norwegowie się spodziewali od pewnego czasu tego, że król Harald V lada dzień może niestety umrzeć. Bardzo ciężko chorował, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie, ale to jest jednak, myślę, dla wielu Norwegów szok. Król Harald V panował od 1991 roku. Dla wielu Norwegów znaczy to, że był monarchą właściwie całe ich życie.
2: Tak, rzeczywiście, zwłaszcza do tych młodych Norwegów. I faktem jest, że on chorował już od jakiegoś czasu. W ostatnich dniach doszła do tej choroby jeszcze infekcja bakteryjna krwi. Jeszcze w niedzielę pałac informował o stabilizacji po leczeniu antybiotykami, ale kilka dni później już mówiono o bardzo poważnym stanie. Pałac Oslo poinformował, że zmarł spokojnie w Szpitalu Narodowym w Oslo o godzinie 6:35 rano. Flaga na dachu pałacu została opuszczona do połowy masztu i w ciągu ostatnich 24 godzin śmierć króla, które poprzedzały śmierć króla, członkowie rodziny królewskiej odwiedziły go, a tłumy zaczęły się już gromadzić przed pałacem, składać kwiaty, bo rzeczywiście był to dla wielu szok. Król Harald, tak jak powiedziałeś, zasiadał na norweskim tronie bardzo długo. Jego rola była przede wszystkim reprezentacyjna, ceremonialna, ale zostanie on chyba zapamiętany jako taki król, który był blisko ludzi, przynajmniej tak mówią Norwegowie, który zerwał z tradycją, bo wziął sobie za żonę kobietę, która przecież nie pochodziła ani z królewskiego, ani z arystokratycznego rodu, Sonię. Jutro minęłoby zresztą 60 lat ich małżeństwa, ale też król, który był z Norwegami w najtrudniejszych dla nich momentach, jak chociażby w roku 2011, gdy doszło do masakry w Oslo i na wyspie Utøya. Harald V bez wątpienia przez te 35 lat swojego panowania był symbolem stabilności norweskiego państwa. Niektórzy Norwegowie nazywają go nawet dziadkiem. Posłuchajmy, jak o nim mówią mieszkańcy Oslo. On był po prostu naprawdę miłym królem i czuję się, jakby był dziadkiem dla całego kraju. Nie sądziłam, że to nastąpi tak szybko. Osobiście powiem, że był dla nas wszystkim. Zwłaszcza dla mnie jako imigrantki. Sprawił, że czuliśmy się jak w domu, kochani. Był więc dla mnie jak dziadek, którego nigdy nie miałam. Żeglowałem w regatach królewskich, więc spotkałem go kilka razy. Wypiłem z nim małe piwo. Zawsze miał świetny humor. To był wyjątkowy wieczór. Zmarł o 6:35, a dziś rano było zaćmienie. Księżyc pojawił się dokładnie w tym momencie. Wczoraj był pierwszy dzień od 2 miesięcy, kiedy w całej Norwegii świeciło słońce. To było coś wyjątkowego.
0: Poruszyła śmierć króla Haralda V nie tylko Norwegów, ale także wielu Europejczyków, bo płyną kondolencje z różnych miejsc do Oslo.
2: Tak, można powiedzieć, że właściwie z całej Europy król Karol III złożył najszczersze kondolencje po informacji o śmierci króla. Król Szwecji Karol XVI Gustaw wspomniał o dobrym przyjacielu i życzył swojemu chrześniakowi Hakonowi, czyli obecnemu królowi Norwegii, sukcesu i szczęścia. Prezydent Finlandii Alexander Stubb podkreślił, że Harald zostanie zapamiętany za wieloletnią służbę państwu i zdolność jednoczenia Norwegów niezależnie od ich pochodzenia i poglądów. To zresztą jest też taka opinia podzielana przez wielu rodaków króla. Kondolencje złożył także prezydent Karol Nawrocki, który napisał, że w tych trudnych chwilach łączy się w modlitwie i składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie królewskiej. Także król bardzo poważany i za granicą, i zwłaszcza w kraju. Teraz najważniejszą postacią w norweskiej monarchii staje się automatycznie Hakon, który właściwie od choroby ojca, czy też podczas jego nieobecności już wykonywał konstytucyjne obowiązki monarchy, więc jest bardzo dobrze przygotowany do swojej obecnej roli. Druga w kolejce do tronu, przypomnę, jest

0: córka Hakona, 22-letnia księżniczka Ingrid Aleksandra, która w ramach przygotowania do pełnienia roli głowy państwa już odbyła służbę wojskową w norweskiej armii, także przygotowuje się do ewentualnego przejęcia tronu w przyszłości. Norwegia jest przygotowana na sukcesję, ale ta śmierć Haralda to z pewnością jest taki moment próby dla monarchy, który, no przypomnijmy, przez te ponad 3 dekady monarchy, który był związany ze swoim krajem.
1: I bardzo przez wielu Norwegów był szanowany, jak słyszeliśmy. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. A na północy Niemiec, we Flensburgu, dziś spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Północnej, głównie tych, które znajdują się w rejonie Bałtyku, choć nie tylko ministrowie z krajów skandynawskich, państw bałtyckich, także z Polski jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, ale reprezentowana jest również Irlandia. Temat tego spotkania to wypracowanie wspólnej strategii obrony przed zagrożeniami ze strony dronów oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej narażonej na ataki z powietrza. Adam Górczewski, nasz korespondent w Niemczech, jest z nami. Witaj, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: No, trzeba powiedzieć, spotkanie w gorącej sprawie, także dla Niemców, którzy się ostatnio z tajemniczymi dronami, choćby na lotnisku w Lipsku, zmagali.
2: Dlatego właśnie szef MSW niemieckiego zwołał to spotkanie, to Baltic Sea Security Summit, czyli wszystkie kraje, które leżą nad Bałtykiem, zostały zaproszone i znalazły się właśnie dzisiaj we Flensburgu, czyli w mieście, które leży nad Bałtykiem, jedną z zatok nadbałtyckich właśnie, i jednocześnie bardzo blisko granicy z Danią, kolejnym krajem, który nad Bałtykiem leży. I tak jak wspomniałeś, oprócz tych krajów bałtyckich, nadbałtyckich, jest Norwegia, która uzupełnia stawkę tych wszystkich krajów skandynawskich, które uczestniczą w tym spotkaniu. I jest Irlandia. Obecność Irlandii wynika z przywództwa obecnego w Radzie Unii Europejskiej. I właśnie dlatego został zaproszony także przedstawiciel Irlandii. I jest to dokładnie...
1: Mamy pewien kłopot techniczny, Adamie, trochę słabo cię słychać, tak? Mówisz o ważnych rzeczach, więc przejdziemy na moment do innego tematu, spróbujemy się jeszcze być może za chwilę połączyć. No to teraz będzie o bezpieczeństwie też powietrznym. Bowiem 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 ma dziś wylądować w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w województwie łódzkim. Maszyny lecą ze Stanów Zjednoczonych i mają pojawić się na miejscu po południu. Już wypatrzono, że pewien przystanek miały na portugalskich Azorach. Te 5 kolejnych myśliwców dołączy do 3 husarzy, które już trafiły do Polski. W maju to było. Na przylot nowych maszyn w Łasku czeka Jakub Jędrzejewski, z którym teraz się łączymy. Witaj, Jakubie.
3: Tak, dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co wiemy o przelocie tych maszyn?
3: No, 5 samolotów F-35 ma pojawić się w Łasku około 16:30. Maszyny są już w drodze ze Stanów Zjednoczonych. Wystartowały kilkadziesiąt godzin temu z Teksasu, a podczas podróży, tak jak już wspomniałeś, miały m.in. przystanek na Azorach. F-35 to są wielozadaniowe myśliwce 5. generacji, które w polskich siłach powietrznych otrzymały nazwę Husarz. Są zbudowane w technologii stealth, która utrudnia wykrycie ich przez radary. Jednocześnie wyposażono je w systemy pozwalające zbierać informacje z pola walki i przekazywać je innym jednostkom. Te samoloty mogą też zwalczać cele zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Mówiąc krótko, F-35 to latający superkomputer. Maszyna przetwarza ogromne ilości danych z czujników i radarów, co ułatwia pilotowi podejmowanie decyzji. Na przylot tych maszyn czekają oczywiście też mieszkańcy Łasku. Wojskowe samoloty są tutaj codziennością. Stacjonują tu przecież F-16 i 3 F-35, które przeleciały tu w maju, ale pojawienie się kolejnych myśliwców 5. generacji wzbudza zainteresowanie. Dla większości mieszkańców obecność wojska i nowoczesnego sprzętu w okolicy oznacza przede wszystkim większe bezpieczeństwo. Zresztą posłuchajmy, co mówią mieszkańcy Łasku.
4: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
5: No musimy mieć ochronę.
6: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
7: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
8: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
7: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to.
5: Bardzo dobrze, tak powinno być.
3: I z obecnością F-35 mieszkańcy Łasku mogą się już oswajać. Pierwsze 3 husarze przyleciały tutaj w maju. Dzisiejsza dostawa nie będzie tą ostatnią. Po wylądowaniu kolejnych 5 maszyn w bazie będzie już 8 F-35, czyli połowa jednej eskadry. Razem będzie ich oczywiście 16. W całej Polsce 32. Jeśli chodzi o sam przylot, to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych, tak jak było przy pierwszych 3 maszynach.

0: czynach, a że te myśliwce, które dziś przylecą, jak najszybciej powinny zacząć służbę.
1: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. I tutaj nasz rząd może się poszczycić. Pozwólcie, że opowiem o ostatnich decyzjach. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
0: I te samoloty, o których mówił wicepremier, one będą oczywiście bardzo mocno związane z tymi F-35, które przylecą, bo całe polskie zamówienie na F-35 obejmuje 32 samoloty i jest warte 4 600 000 000 dolarów. Do końca tego roku w kraju ma znaleźć się 14 maszyn, a wszystkie 32 mają zostać dostarczone do 2029 roku. One utworzą 2 eskadry. Tutaj w Łasku, w województwie łuskim, i w Świdwinie, w województwie zachodniopomorskim.
2: Bardzo dziękuję, Jakub Jędrzejewski z Łasku. Ja tylko dodam, że ten dzisiejszy przylot 5 maszyn na tamtejsze lotnisko no też ma pewien wymiar symboliczny. Zbiega się bowiem ze świętem lotnictwa polskiego. To na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w tych słynnych zawodach Challenge w 1932 roku. Justyna Golonko w studiu jedynkowym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: jestem. O gospodarce teraz i powiesz nam, a to myślę ciekawe, na co my wydajemy pieniądze. My wszyscy Polacy.
3: Tak, mam takie ciekawe wyliczenia i się do nich uśmiecham, bo mam taki raport o naszych codziennych wydatkach. No i wynika z niego, że wydajemy rozsądnie. No przede wszystkim na to, co nam najbardziej jest potrzebne, a dopiero później myślimy o przyjemnościach. I tak, aż 73% badanych największą część swoich pieniędzy przeznacza na żywność i środki codziennego użytku. Drugą najczęściej taką wskazywaną kategorią w tym raporcie wydatków jest utrzymanie domu, obejmujące między innymi czynsz i media. Te rachunki ostatnio wzrosły, ale jak już nam zostają pieniądze, to Piotr Arak, główny ekonomista z Wielobanku, mówi, na co je wydajemy.
4: Ciekawe jest to, co się dzieje wtedy, kiedy w domowym budżecie zostają jakieś wolne środki. Najczęściej wydajemy na podróże i wakacje. Na to wskazuje 35% badanych. Niewiele mniej, bo 29% odkłada te pieniądze. To pokazuje, że Polacy coraz częściej potrafią łączyć konsumpcję z oszczędzaniem. Jest to o tyle istotne, że dla naszej gospodarki potrzebujemy jednego i drugiego, choć konsumpcja pozostawała jednym z głównych silników naszego wzrostu. Około 47% realnego przyrostu polskiego PKB w latach 2020-2025 pochodziło właśnie ze wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych.
3: No ale jeszcze tym oszczędnościom się przyjrzyjmy, bo one ostatnio nie miały niestety lekko, bo z powodu obniżenia stóp procentowych ci, co mieli kredyty, mieli powody do zadowolenia, a gorzej było z lokatami.
2: No a tu się coś jednak zmieniło.
3: Tak, oprocentowanie lokat poszło w górę, symbolicznie, ale jednak po raz pierwszy od roku i to trzeba odnotować, bo sierpień przyniósł pozytywną zmianę w ofertach depozytów bankowych. Więcej instytucji poprawiło swoją ofertę niż ją pogorszyło, no, choć zmiana oczywiście ona jest nieduża, bo powiesz, no symbolicznie, czyli mamy się z czego cieszyć, no generalnie tak, no bo od roku nic tam nie było, po prostu żadnych zmian, czyli nic na plusie, to jest ważne. No i po raz pierwszy od roku przeciętne oprocentowanie promocyjnych lokat i rachunków oszczędności drgnęło w górę. Ile wynosi? Trochę ponad 4,3%. Tyle wynosi obecnie takie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. No nie zmienia to faktu, że one są oczywiście bardzo, bardzo niskie, no ale w ostatnim miesiącu więcej banków zdecydowało się na poprawienie swojej oferty depozytowej i możemy znaleźć, to jest ważne, możemy znaleźć nawet takie stawki rzędu 6, a nawet 7%, ale one mają tak dużo gwiazdek, tak dużo różnych
2: ograniczeń. A to nie jest dobrze akurat.
3: A to już nie jest
2: dobrze. To nie jak w hotelu, że im więcej gwiazdek, tak tym lepiej.
3: Dokładnie tak. Na to tutaj nie patrzymy. Jak są gwiazdki, to trzeba po prostu bardzo uważnie czytać umowę.
2: I w ogóle najlepiej zawsze je dokładnie czytać. Tak. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Filip Jastrzębski w studiu i jak myślałem o tym, o czym będziesz mówił w sporcie, to przypomniał mi się wiersz Wandy Chotomskiej o 10 bałwankach. W każdej zwrotce było ich mniej, trochę tak jak z polskimi drużynami w piłkarskich pucharach. Zaczynało 5, zostały 2.
5: Później były 4, a teraz mamy 2 zespoły. No i te 2 zespoły zagrają w niebyle jakich rozgrywkach, bo nie w Conference League, czy tylko w Lidze Europy, więc w rozgrywkach tej drugiej kategorii europejskiej. A z kim zagrają w fazie ligowej? Dowiemy się za kilkanaście, no może kilkadziesiąt 90 minut, bo wtedy będzie trwało losowanie w Monako. Rywali z wysokiej półki można trafić, bo m.in. Juventus, Benfica, Bayer Leverkusen, Lyon, Marsylia, Milan. Brzmi to wszystko

0: groźnie dla Lecha Poznań i Jagiellonii Białystoka. Na kogo chciałby trafić trener Jagi, Adrian Siemieniec?
1: Pierwsze takie marzenie moje, ale nie tylko moje, też mojej żony i moich dzieci, czyli całej naszej rodziny, to jest AC Milan i San Siro, i pojechać tam do Mediolanu na mecz z Milanem to by była fantastyczna rzecz dla nas. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe. Chciałbym zagrać z zespołem z najlepszej ligi na świecie, poczuć atmosferę stadionu Premier League, chciałbym poczuć te trybuny, chciałbym poczuć tą intensywność tej ligi. To jest na pewno coś, o czym jako trener marzę i cieszę się, że mam taką szansę. Wierzę, że te kuleczki, te dwa życzenia moje spełnią.
0: W Monako zostanie dziś również rozlosowana Conference League, ale w tych rozgrywkach akurat polskich drużyn zabraknie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa odpadły wczoraj w decydującej fazie kwalifikacji. Po czterech wygranych spotkaniach polskie siatkarki czeka dziś najtrudniejsze zadanie w fazie grupowej i mecz o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Turcji, o której tak mówili Bero, Justyna Łysiak.
2: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. My przygotujemy się na pewno taktycznie po ten mecz. Na pewno hala będzie pełna, tego się spodziewamy, no ale myślę, że ta atmosfera też na hali przez to będzie fajna do grania.
0: Siatkarze są już w Krakowie, gdzie rozpoczną dziś memoriał Huberta i Jerzego Wagnera. Formę drużyny trenera Nikoli Grbicia przed Mistrzostwami Europy sprawdzą Słoweńcy, Amerykanie i Francuzi. To wyjątkowy turniej, mówi przyjmujący Aleksander Śliwka.
3: Takiego turnieju jak tutaj memoriał Huberta Jerzego Wagnera na świecie nie ma. Będzie powyżej 10 tysięcy kibiców, pełna hala, piątek, sobotę i niedzielę z tego co wiemy, także jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością rozegrania tego turnieju po raz kolejny. Mamy nadzieję zapewnić kibicom wiele pozytywnych emocji, rozumiemy oczywiście ich oczekiwania. To jest turniej, który da nam wiele odpowiedzi na temat naszej gry w siatkówkę.
0: Dziś pierwszy mecz o 20:30 ze Słoweńcami, relacje w radiowej jedynce.
4: No i jest czego słuchać i za kogo trzymać kciuki. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Anna Stępniak w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I można mieć poczucie, że tak jest zawsze, jak się jeździ po stolicy, że ciągle coś jest,
5: ciągle jest w budowie.
4: Tak, ale my bowiemy o festiwalu takim kulturalnym Warszawa w budowie, który wcale nie dotyczy remontów, tylko w tym roku żywności, co ciekawe.
5: No właśnie, dotyczy żywności, ten 18 już, ja nawet nie pamiętam, że tak długo to trwa, czyli pełnoletność.
4: Też byłem zaskoczony, że tak, że jest pełnoletność w tym roku.
5: Tak, suwerenna i najedzona. No. Festiwal organizuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a więc spróbuję to jakoś wyjaśnić jeden z kuratorów, Kuba Depczyński.
6: Patrzymy przez pryzmat jedzenia, jak przez taką soczewkę na miasto, co pozwala nam na nie spojrzeć trochę inaczej i to na różne aspekty jego funkcjonowania. Zarówno pod kątem architektury, urbanistyki, tego jak projektujemy i jak rozwijamy Warszawę. Więc oczywiście to się może wydawać takie nieintuicyjne, tak dlaczego Festiwal Miejski zajmuje się rolnictwem i jedzeniem.
5: Ale coś jeść musimy.
6: Ale coś jeść musimy i jak też będzie udowadniał nasz program i też jak udowadniają współkuratorki, czy Alicja Wójcik i Joanna Erbel, spojrzenie przez pryzmat jedzenia na miasto pozwala nam o mieście powiedzieć coś nowego i spojrzeć na nie w jakiś inny sposób.
5: No, ta Warszawa jest i suwerenna, i najedzona, dlatego że wokół Warszawy w takim pierścieniu do 100 kilometrów znajduje się mnóstwo gospodarstw rolniczych, więc nie musimy czekać, jak nam ktoś tam samolotem czy statkiem, okrętem jakimś, prawda, podwodnym coś przywiezie. Ale miasta, w tym Warszawa, odchodzą od betonozy. Nie wiem, czy zauważyłeś. Sadzi się drzewa.
4: No, w centrum Warszawy nie da się tego zauważyć, w okolicach ulicy Złotej. Przepięknie się tam zmieniło.
5: Ożywia się lokalne bazarki, na przykład bazarek na Egipskiej, to także na Saskiej Kępie, to jest nie tylko miejsce spotkań, jak coś kupujemy, pietruszkę czy coś innego, ale to ma być też miejsce i zakupów, i miejsce takich kulturalnych kreacji. Chodzi po prostu o to, żeby na tym bazarku ludzie chcieli dłużej zostać. No jak sobie przypominamy bazarek na Pradze, prawda? No to tam dłużej chcieli zostać. Tam w zasadzie było wszystko. I gra, i śpiewy, i gry takie różne, karciane na przykład. Chodzi o to, żebyśmy większe mieli jakieś relacje sąsiedzkie, bo one są bardzo ważne we współczesnym czasie. Ale na koniec tego festiwalu, czyli w ostatni weekend września, bazar przeniesie się, uwaga, pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
4: O!
5: Tak, i to będzie wyjątkowy bazar.
6: Mamy scenę, program edukacyjny oraz program artystyczny, bo w targowisku wezmą też udział artystki i artyści, którzy będą na przykład prezentować efekty swojej pracy z festiwalu, będą sprzedawać też różnego rodzaju rzeczy, które być może nie służą do konsumpcji, ale upiększają nasze życie. Będzie koncert, będzie performance, wycieczki, spacery, warsztaty, dyskusje, wykłady.
5: No co tam, czego tam nie będzie, prawda? I to wszystko na tym festiwalu Warszawa w budowie.

0: czyli wybieramy się na targowiska. Jedni lubią, inni lubią mniej. Patryk uwielbia.
1: No właśnie, Patryk już nam powiedział, że kocha na Wolumenie, tak? Ten twój ulubiony.
2: Dzień dobry, tak. Ja mieszkam na Bielanach, więc bazar Wolumen historyczny też. I dla mnie to też jest rzeczywiście miejsce spotkania. Uwielbiam, robię tam zakupy w dni targowe, czyli albo tak, we wtorek, albo w piątek. Uwielbiam podsłuchiwać rozmowy ludzi, bo tam można się dowiedzieć wszystkiego o tym, co się dzieje w kraju. Jeden jest za tym, drugi jest za tamtym, ale to jest najlepszy barometr społeczny.
1: Na Chomiczówce tam też był taki bazarek, bardzo piękne miejsce, teraz się przeprowadziłem w inną część Warszawy. Nie ma, tam nie ma bazarków, to jest taka nową zabudową.
0: Znaczy, czyli musicie z sąsiadami taki bazarek stworzyć, zaprosić.
1: No są budżety obywatelskie, to może można jakiś plac stworzyć.
0: No taki bazarek,
1: budżetu.
0: Nie trzeba będzie nigdzie chodzić, czekać aż ktoś przyjedzie i coś przywiezie z zagranicy, tylko poprosić
2: pan
0: gospodarza.
2: Andrzej przyjeżdża,
0: prawda?
2: Z ziemniakami, z jajkami, z najlepszymi ogórkami to małosolnymi.
1: Nigdzie
2: ja
1: się
2: wiem, że
1: nie
2: na
1: kupi.
2: Przykład że za taką kurkę nioskę on musi zapłacić na przykład tam ileś złotych, dlatego to jajko musi być trochę
0: droższe.
2: Ale
0: jakie ono jest,
2: prawda?
0: Pachnące,
2: oczywiście,
0: to jajko, jak się.
1: Na bazarach, na straganach pełno owoców. No to jest taki moment, gdzie ich jest dużo, lato się kończy, no ale właśnie się kończy. I o tym po 13 w Tylko Szczerze, Patryk, będziecie rozmawiać.
2: No i będziemy pytać, czy smucimy się z tego powodu, że się kończy, czy wręcz przeciwnie. Z radością, z wdzięcznością.
0: Wracamy do pracy.
2: Wracamy do
1: szkoły.
2: Do szkoły. Niektórzy są przed urlopem jeszcze tutaj w tym studiu. I tyle tylko powiem, żeby nie denerwować większości. Ale rzeczywiście dziś pytanie do państwa, czy ten schyłek lata to dla państwa taki czas nostalgii, tęsknoty, czy właśnie radości, wdzięczności, że lato, kolejne lato przeżyliśmy.
0: Wreszcie minęło.
2: I babie lato jeszcze przed nami przecież.
1: O, moja ulubiona pora roku. To o kończącym się lecie w Tylko Szczerze. Patryk Michalski po godzinie 13. Michał Strzałkowski, dziękuję państwu bardzo. Magazyn W Samopołudnie dobiegł końca.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
9: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Media Expert, taniej masz.
0: Reklama. Jedynka.

0: Na trasie ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Polkowice Północ, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 254 zablokowany jest lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Uwaga na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Bielice a Koszalin Północ. Na kilometrze 127 doszło do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. A teraz Małopolska i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
1: Dzień dobry, jadę drogą 47 z Rokopianką. Od Nowego Targu i od Zakopanego po 5 km korka w miejscowości Szaflary, bo jakiś geniusz infrastruktury zamontował tam światła. Za światłami już normalnie w stronę Zakopanego się jedzie normalnie. I w stronę Nowego Targu też za światłami, ale na światłach pleciemy się, tracimy dobre pół godziny, żeby przejechać te 5 km.
0: Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach małopolskich, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Balica a Kraków-Południe w obu kierunkach, a także na Krajowej 7, pomiędzy Rabką-Zdrojem a granicą państwa w Chyżnem. Krajowa 74 niedaleko Kielc, dokładnie w pobliżu miejscowości Ćmińsk, jest nadal częściowo zablokowana na kilometrze 70. Kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.
2: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie będzie e-dziennika w szkołach. Prezydent zawetował odpowiednią ustawę. Za chwilę o kolejnych podpisach i kolejnych wetach Karola Nawrockiego. Rząd poinformował o planach finansowych na przyszły rok. To budżet w trudnej sytuacji międzynarodowej, ale odpowiedzialne, zapewniają rządzący. O szczegółach opowie nasz reporter. Kolejna, przedostatnia szansa na dobrą zabawę. Jutro lato z Radiem i Telewizją Polską będzie w Gołdapi.
3: Z miejscowości, która jest kilka razy najwyższe wiadukty, albo tężnie, albo też to słynne jezioro.
2: Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawę o paliwie lotniczym. Karol Nawrocki zawetował natomiast ustawę dotyczącą programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Odmówił też podpisania dokumentu wprowadzającego państwowy e-dziennik do szkół. Prezydent stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
4: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
2: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki dodał, że jego weta chronią obywateli przed wzrostem kosztów życia. Tymczasem z obliczeń Ministerstwa Finansów przeprowadzonego na prośbę dziennikarzy wynika, że zawetowane ustawy mające bezpośrednie przełożenie na wpływ do państwowej kasy to straty dla tegorocznego budżetu rzędu ponad 8 miliardów złotych. Prawie 4 miliardy strat to wynik weta do ustawy dotyczącej podatków od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Dokument zakłada 3% wzrost gospodarczy, rekordowe nakłady na wojsko i zdrowie oraz pakiet zmian w podatkach PIT i CIT. W planie finansowym nie znalazły się natomiast środki na działanie Trybunału Konstytucyjnego. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Piotrze, jakie są kluczowe założenia budżetu i dlaczego zabrakło w nim pieniędzy dla Trybunału?
5: Przyszłoroczny budżet opiera się na trzech filarach: obronności, ochronie zdrowia i inwestycjach, mówi minister finansów.

0: a do Sejmu wpłynie do końca września.
1: Głosy polityków zebrał Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Trwa przesłuchanie szefa PKO. Po wczorajszym zatrzymaniu Radosław P. został przewieziony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Dziś przed 11 Radosław P. wrócił do śledczych. Zarzuty dla szefa PKO-u dotyczą m.in. przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Poseł Kamil Wnuk z Polski 2050 mówił w Polskim Radiu 24 o swoich obawach dotyczących możliwej ucieczki Radosława P.
2: Żeby się nie rozpłynął, tak jak niektórzy w momencie, gdy mają stawiane zarzuty, udają się na przykład na emigrację do różnych miejsc, często zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską.
1: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Według doniesień mediów szef PKO-u miał dostać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo, m.in. u byłego premiera.
3: To są aktualności jedynki.
1: Można pomóc poszkodowanym potężną powodzią w Nepalu. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla Nepalczyków. Powódź spowodowała ogromne straty materialne, mówi Michał Mikołajczuk z PCK.
4: Potrzeby są ogromne. Środki medyczne, woda pitna, żywność, środki higieniczne, worki na zwłoki, nosze.
1: Do tej pory potwierdzono 469 ofiar śmiertelnych żywiołu. Zaginionych jest około 1000 osób, w tym 500 cudzoziemców. Plenerowe audycje, piknik edukacyjny, a wieczorem koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita jutro do Gołdapi. Audycje ze specjalnego studia poprowadzą Sława Bieńczycka i Roman Czejarek.
5: Specjalne wydanie Lata z Radiem z Gołdapi, z miejscowości, która jest kilka razy najwyższe wiadukty, przypominające rzymskie akwedukty. To przecież słynne stańczyki, właśnie tu. Albo tężnie, albo też to słynne jezioro.
1: W południu rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięta, o 20 na promenadzie Zdrojowej koncert z udziałem gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda.
1: W całej Polsce pogodnie, dużo słońca, w okolicach Elbląga najchłodniej, na termometrach 19 stopni, najcieplej z kolei w Legnicy, tu termometry pokazują 26 kresek. Późnym popołudniem burze mogą przejść przez zachodnią część kraju. Ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 7. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, i wynosił w Karsach 80 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Zawichoście 168 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Puławach 66 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Warszawie 101 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Kępie Polskiej 156 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Toruniu 85 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 7. W Tczewie 214 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Na Stanie w Przemyślu 75 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 58 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 51 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, i wynosił w Raciborzu Miedoni 109 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. U Ściany Sykłockiej 272 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 120 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 7. W Połęcku 34 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, i wynosił w Poznaniu 133 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 170 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Kwadrans po 13 i piątkowe popołudnie, czyli chyba najlepsza i najbardziej ulubiona pora tygodnia dla wielu z nas, dla nas szczególnie, bo zaczynamy dyskusję w radiowej jedynce. Patryk Michalski, dzień dobry, zapraszam.
1: Tylko szczerze.
0: I żeby nikomu nie umknęło, przypominam numer do naszej audycji 22 645 22 66. I tak rozglądam się po naszym studiu, w okna zagląda nam piękne sierpniowe słońce. Trzeba powiedzieć, że ten ostatni piątek wakacji, w ten ostatni piątek wakacji lato serwuje nam swoje najlepsze oblicze, bo jest nie za zimno, nie za gorąco. Słońce właśnie ma ten wyjątkowy, taki późno sierpniowy blask. Czerwieni się już jarzębina, żółci się nawłoć, zieleń na drzewach trochę wypalona już upałami, a stragany pełne soczystych jabłek, gruszek, śliwek, pomidorów i ogórków z tegorocznych zbiorów. I powiem Państwu, że ja bardzo lubię tę porę roku. Nazywam ją pełnią lata, choć wielu powie, że to nieubłagany koniec lata i że czuć już w powietrzu zbliżającą się jesień. A jakie emocje Państwo mają w sobie, patrząc właśnie za okno i myśląc o tym, że wakacje się kończą, że lato się kończy? Czy to smutek, nostalgia, że coś mija? Czy jednak wdzięczność za to kolejne lato w życiu i też z radością oczekują Państwo na jesień, a jeszcze wcześniej przecież na nasze piękne babie lato. 22 645 22 66. Dziś zachęcam do telefonów i do refleksji właśnie na ten temat. Można pisać na naszym Facebooku i bardzo ciekawe komentarze już tam się pojawiają. Posłuchajmy też, co na ten temat powiedzieli mieszkańcy Warszawy.
2: No szkoda, że te wakacje się kończą. Mogłyby być trochę dłuższe. Jestem nauczycielką, już od 19 sierpnia tak naprawdę pracuję. Mogłyby być dłuższe, raptem trochę więcej niż miesiąc wakacji.
3: Czyli jak rozumiem, towarzyszy pani tego rodzaju melancholia, smutek, tak można to określić, czy to będzie lekka przesada?
2: Ludzie w takim cyklu wiosna, lato, jesień, zima żyją od tysięcy lat, nic nowego. Nadchodzi jesień, pora roku jak każda inna, naprawdę nie ma się nad czym rozwodzić.
4: Każda pora roku ma swoje dobre i złe strony, więc trzeba cieszyć się z tego, co jest.
3: Ale nie smutno trochę, że się wakacje kończą, że już będzie zimniej i taka jesienna plucha?
4: No, akurat dla mnie nie, bo jestem na emeryturze już, także mam cały rok wakacje.
5: Jestem zadowolony z tego lata, chociaż dużo fajniej lato się spędza poza Warszawą. No jednak taka codzienna, mimo że Warszawa uważam tak jest zielonym miastem, jest dużo parków, to jednak ta codzienna betonoza, wysokie budynki utrudniają. Dużo bardziej produktywny, jeżeli chodzi o pracę, jestem zawsze jesienią. Ja bardzo pod tym względem lubię jesień. Jest takie inne powietrze, lepiej się myśli, jednak w upałach dużo, dużo gorzej się pracuje.
6: Lubię jesień.

0: i spadające liście.
1: A dlaczego?
0: No bo piękna kolorystyka, piękny krajobraz, przepięknie.
2: Ja bym powiedziała, że lato w tym roku trochę było krótkie, ale mimo wszystko uważam, że całkiem fajne i jesień też lubię bardzo.
3: Bo latem jest fajnie, bo jest ciepło, można pojechać nad wodę, ale jesień też ma swoje plusy. Można trenować, wyjść, nasza polska jesień jest cudowna. Można jechać na pole mokotowskie, no różne, dużo mamy różnych parków.
4: No tak, z jednej strony tęsknota, smutek, ale z drugiej strony jednak dużo radości, że jesień się zbliża i że ona też przecież jest piękna w naszym kraju. Wśród rozmówców, których spotkał Aleksander Ziemiańczyk, takie emocje. A jakie emocje u państwa wzbudza ten schyłek lata? Czy to smutek, że to lato się już kończy, czy jednak radość, że zbliża się kolejna piękna pora roku? 22 645 22 66. Proszę już dzwonić. Ula czeka, żeby odbierać państwa telefony. Tak jak mówiłem, można też komentować ten temat na naszym Facebooku. I pani Maria pisze na przykład tak. Cieszę się na nadchodzące długie wieczory, które spędzam z książką i kubkiem aromatyzowanej herbaty, a na stoliku płonie świeczka o zapachu wanilii z pomarańczą. Tak, jestem jesieniarą, podsumowuje pani Maria. Czekamy na kolejne głosy. A w studiu witam naszą ekspertkę, psycholog Monikę Dreger, założycielkę warszawskiej grupy psychologicznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I tak prywatnie, pani Moniko, lubi pani ten czas końca lata?
5: Ja jednak jestem w grupie, która kocha lato. W związku z tym ten koniec lata, tak, to jest piękna pora oczywiście, natomiast pewnie tak jak wielu innym osobom uświadamia, że lato się kończy, przychodzi jesień i potem zima.
4: Szkoda, że lato mija, szkoda, że jest takie krótkie, to nawet wybrzmiało też w tej naszej sondzie. To dlaczego niektórzy skupiają się na tym, że mija, że krótkie, zamiast cieszyć się tym, że jest?
5: No, bo mówimy o sierpniu, w związku z tym pewnie cieszyli się w lipcu, a teraz już się nie cieszą tak bardzo i jakoś je żegnają. No, to jest taki czas rzeczywiście pożegnania lata, tego co robiliśmy, luzu, wakacji, słońca, ciepła, plaży, wody, morza i wszystkiego, z czym się wiąże lato.
4: I trochę odejścia od codzienności chyba też i tutaj perspektywa jest bardzo ważna.
5: No tak, szczególnie dla tych, którzy mają dzieci, bo oni inaczej, pewnie jeszcze inaczej niż ci, którzy nie mają dzieci, żegnają lato, bo dla nich to oznacza wejście w kierat. Tak, nawet kiedy w wakacje pracowali, a dzieci były u dziadków na koloniach, na obozach, to był większy luz, więcej czasu dla siebie, można się było tym ciepłem cieszyć. A teraz będzie przed nami odrabianie lekcji, matematyka, polski, potem dodatkowe zajęcia, basen, pływanie, karate i różne inne rzeczy. No i to jest taki kierat, który niestety przychodzi na jesieni. W związku z tym, żegnamy lato, to wiemy, co nas czeka.
4: Stąd może ten smutek u niektórych. A jakie emocje u państwa ten schyłek lata, ten koniec lata wywołuje i koniec wakacji? No bo to przecież ostatni piątek tych wakacji. 22 645 22 66. Pani Beata jest dziś z nami. Pierwsza. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani Beato, dzień dobry, usłyszeliśmy i co dalej? I chyba nie słyszymy się z panią Beatą niestety.
6: Czy czasem nam...
4: O, pani Beato, wróciła pani,
6: nie
4: super.
6: Nie chcemy celowo. Tak, tak, tak.
4: Słuchamy.
6: Więc ja mówię, że to my uważam czasami celowo zaczynamy jakby zaklinać rzeczywistość i tłumaczyć, że koniec lata. Nie, nie ma jeszcze końca lata. Po drugie, wakacje są ustaloną porą, akurat taką, tak jak było powiedziane, jeśli się jest rodzicem, a też to wtedy tam parę obowiązków z powrotem wraca i tym się człowiek bardziej martwi, ale nie tym, że jeśli się jest studentem, to człowiek ma jeszcze pełnię lata, pełnię wszystkiego. Poza tym sezon się nam wydłużył, jeździmy na wakacje w październiku i w listopadzie na Korsykę, Sardynię i Bóg wie gdzie jeszcze. Więc to są tylko kwestie umowne. Wielu z nas jest jeszcze przed urlopem. Mhm. Niektórzy mieli tylko 10 dni wakacji, a nie 2 miesiące. Więc trzeba to po prostu zobaczyć na to też troszkę szerzej, inaczej. Nie, nie ma jeszcze końca lata.
4: No pewnie, absolutnie. No do końca jeszcze ponad 3 tygodnie. Pani Beato,
6: tak,
4: ale no nie pani Beato, nie czuje pani jakiejś nostalgii patrząc na ten blask słońca,
6: nie, jestem,
4: sierpnia,
6: nie,
4: na Jarzębinę?
6: Nie, jestem przed urlopem. Wie pan, jestem przed urlopem. A. Nie wiem, wakacje przede mną.
4: Czyli są szczęśliwi słuchacze wśród
6: państwa. Nie. Także kto musiał, ja był taki czas, że też człowiek musiał w lipcu, w sierpniu, a teraz już nie muszę i będę korzystała z dalszych promieni słonecznych, może trochę w innym miejscu, ale one będą. A jesień jest u nas piękna, czekam na nią, bo przecież góry też czekają.
4: Oj,
6: wtedy
4: tak,
6: są
4: tak,
6: najpiękniejsze.
4: Góry jesienią są przepiękne. Pani Beato, to udanego.
6: Nam dobnych, dokładnie.
4: Udanego urlopu życzymy w takim razie. Powiem pani, że nie jest pani jedyna, bo i Filip z Zaszyby też już odlicza dni. A i Agnieszka, wydawczyni dzisiaj

0: też tuż przed urlopem. A i ja w przyszłym tygodniu też na parę dni ucieknę, żeby jeszcze rowerem pojechać w Polskę. Ale nie o tym dziś, o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jakie emocje wzbudza nas ten koniec wakacji i koniec lata. 22 645 22 66. Pan Zbigniew, dzień dobry.
1: No dzień dobry. Ja uwielbiam wszystkie pory roku i na pewno nie będę żałował, że to lato tak ogólnie odchodzi. Będę się cieszył i sierpniem, i wrześniem, ale jest tylko jedna rzecz, której mi po prostu szkoda. Ja jako wzrokowiec już wiem i już żałuję, że będę tęsknił za spacerującymi w zwiewnych sukienkach kobietami i dziewczynami z opalonymi nogami. To wszystko, dziękuję.
0: No dziękujemy, panie Zbigniewie. No, może jak wrzesień jeszcze ładny będzie, to nie jedna pani ładną sukienkę założy. Może tak to spuentuję. Ale rzeczywiście widać różne emocje i różne tęsknoty wzbudza u państwa ten koniec wakacji. Jakie? 22 645 22 66. Czekamy na kolejne telefony. Pani Moniko, tu zwracam się do naszej ekspertki, do pani psycholog Moniki Dreger. Przyznam, że też kilka dni temu znalazłem na Instagramie taki bardzo mądry wpis i przytoczę fragment dosłownie. On brzmiał tak. Koniec sierpnia ma w sobie coś z pożegnania. Przypomina nam, że nic nie trwa wiecznie i może dlatego to jest ważny czas, bo jeśli wiemy, że coś przeminie, to jesteśmy na to uważniejsi. Nie zatrzymamy żadnego dobrego czasu w życiu, dlatego nie warto odkładać tego życia na później. I przyznam, że w tym całym zalewie różnej miernoty w mediach społecznościowych jakoś bardzo dotarł do mnie ten wpis i zrobił na mnie takie wrażenie. Czy rzeczywiście warto tak myśleć o tej porze roku?
2: Zdecydowanie w ogóle warto tak myśleć, nawet nie tylko o tej porze roku, żeby nie przemijało, żebyśmy tego nie tracili, żebyśmy korzystali, żeby ułapać to, co akurat nam życie przyniesie. Mhm. Ale w ogóle mam taką refleksję po tych dwóch telefonach, że każdy za coś lubi lato. Tak? Perspektywa pani Beaty też jest inna, no bo przed nią jeszcze lato, więc jej się to lato ewidentnie wydłuża każdemu, kto urlop ma później. Ale w ogóle też mam taką refleksję, że optymistycznie tak wszyscy piszą i dzwonią, że fajnie, że tu, że jesień, że cudnie, grzyby, ryby i coś. Natomiast nie ma w ogóle osób, które żałują, więc ja żałuję, że lato się kończy bardzo.
0: No to dorzucę wpis pani Danuty z Facebooka, która pisze krótko, odczuwam smutek, bo to tak jakby ktoś ukochany u mnie pobył i musi na 9 miesięcy znów wyjechać. Lato to jasność, dnia długość, dnia ciepło, dnia i zieleń, to słońce i piękna sukienka. A propos telefonu pana Zbigniewa, czekam na to kolejne lato długo, oj długo. No bo trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no latem słońce, no zupełnie inaczej nas nastraja słońce i światło, tak? To jest życie przecież.
2: Długi dzień, możemy korzystać, wychodzić, nie ubierać się jakoś grubo, tak? Te wieczory są piękne, noce. No, ze wszystkiego możemy korzystać, więc ja się pod tym podpisuję, mnie jest przykro, że się kończy, ale to, co ta pani napisała, za 9 miesięcy mamy z powrotem, więc jakby ta perspektywa, że to jednak wróci, to już nie jest takie pożegnanie na zawsze.
0: I jeszcze ta perspektywa, że no, mówimy o tym, że wakacje się kończą, że lato chyli się ku końcowi, ale go jeszcze zostało przecież ponad 3 tygodnie. To też jest dużo. Jasne. Na tym warto się może skupić.
2: No, zawsze warto pozytywów szukać. Tak. Nie wiem, o czym byśmy rozmawiali za 3 tygodnie. Godnie na przykład, że to już niestety pozamiatane. Tak, perspektywa taka, znajdowanie w ogóle przyjemnych rzeczy, bo jesień też jest przyjemna, zima jest przyjemna, zawsze można coś przyjemnego znaleźć, więc wtedy trochę zmieniamy perspektywę i nie jest to takie bolesne, że odchodzi.
0: A jak w sobie znaleźć tę pozytywną stronę?
2: Szukać. Przede wszystkim szukać, wiedząc, że ta pozytywna strona gdzieś tam jest. Bo są tacy, którzy są z natury optymistami, tacy, którzy nie do końca optymistami są, więc warto szukać tych pozytywów.
0: To gdzie państwo właśnie tych pozytywów szukają? O tej porze roku, gdy lato chyli się ku końcowi, wakacje nieubłaganie, bo kończą się już w najbliższy poniedziałek. 22 645 22 66 o końcu lata, o końcu wakacji i o emocjach, które nam towarzyszą w tym czasie dziś rozmawiamy. Proszę dzwonić.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: I jeszcze raz nasz numer 22 645 22 66. Do dyskusji wracamy za chwilę o tym, że lato powoli stygnie.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Za 28 minut 14.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I jakie emocje mają Państwo w sobie, gdy to lato powoli stygnie, gdy chyli się ku końcowi, mimo że do tego końca kalendarzowego lata jeszcze 3 tygodnie? 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o tym tylko szczerze. I na antenie jest z nami pani Eliza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy pani Elizo. To jakie emocje? Smutek, żal czy radość?
2: No na pewno smutek.
0: Dlaczego?
2: Na pewno smutek. Dlaczego? Uwielbiam lato. Jestem fanką właśnie tych ciepłych dni, ciepłych wieczorów, których jakoś tak mam wrażenie, że ostatnio coraz mniej. I wracają wspomnienia z dzieciństwa. I te wspomnienia na pewno są związane też z Państwa radiem, bo jak byłam dzieckiem, spędzałam każde lato nad jeziorem u babci w Gorzowskim. Pozdrawiam Dobiegniew, jeżeli ktoś nas słyszy.
0: Na
2: I
0: pewno.
2: Babcia miała w kuchni właśnie radio i to radio było nastawione na jedynkę, więc to są moje wspomnienia z wakacji. I brakuje gdzieś tego, na pewno brakuje, także dzisiejsze dzieciaki chyba nie mają takich wspomnień jak my.
0: Mhm. Ale to właśnie może trzeba pielęgnować w sobie tę wdzięczność, że takie wspomnienia pani w sobie ma.
2: Są i dlatego dzisiaj radio odpalone u mnie jedynka leci. Moja 16-letnia córka mówi, o pamiętam ten dźwięk gdzieś tam z dzieciństwa, także ja mówię, no jest i na pewno żal. Jedziemy jutro w góry, jeszcze trochę zaczerpnąć tego słońca, więc nie cierpię zimy. No jestem niestety osobą, która nie lubi zimna, więc...
0: No to dobra informacja, pani Eliza, jest taka, że do zimy naprawdę jeszcze dużo, dużo czasu, ponad 3 miesiące. Wcześniej mamy piękną jesień, oczywiście trzymamy kciuki, żeby była jak najpiękniejsza. No a jak słyszałem, ostatni weekend wakacji w górach też na pewno życzę, żeby był jak najlepszy. 22 645 22 66, pan Józef, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak, jak...

0: jestem rolnikiem, byłem rolnikiem i się cieszę, jak przyjdzie jesień, to ma chłop pełną stodołę i kieszeń.
1: No tak, mądrość ludowa, no i dla rolników chyba też trochę spokojniejszy czas, prawda?
0: Tak, tak.
1: Po tym naprawdę pracowitym lecie i wyjątkowo też trudnym w tym roku, trzeba powiedzieć.
0: No tak, tak.
1: Czyli u pana ten koniec lata raczej wzbudza takie emocje pozytywne.
0: Tak, tak.
1: No i świetnie, panie Józefie. Proszę tak trzymać. Dzięki serdeczne. A z nami teraz pan Jarosław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja lubię lato, ale bardzo lubię jesień, lubię zimę, dlatego że zimą, jesienią mogę morsować i z przyjaciółmi można się spotkać i całkiem przyjemnie spędzić zimowe wieczory i popołudnia.
1: A to nie wystarczy jechać latem nad Bałtyk i prawie jak morsowanie? Czy za ciepło?
2: To jest za ciepło. To nie ma tego klimatu, najbardziej jest przyjemnie, jak jest duży mróz, woda skuta, to jest najprzyjemniejsze.
1: Zimno aż się zrobiło pod koniec tego sierpnia, prawda, pani Moniko? No ale dobrze, jak widać, są tacy, którzy wyczekują ewidentnie zimnych dni, żeby móc pomorsować. Panie Jarosławie, dziękuję serdecznie za telefon. 22 645 22 66. O emocjach, które towarzyszą nam w ten ostatni piątek wakacji, trochę już u schyłku lata sobie rozmawiamy, czy to smutek, czy żal za tym, że te wakacje się kończą, czy jednak radość, jakaś taka nadzieja, z którą oczekują państwo jesieni. Co powie pan Stanisław? Dzień dobry. Panie Stanisławie, i musimy tylko, proszę, przyciszyć radio, bo słyszymy bardzo duży pogłos. Musi pan przyciszyć radioodbiornik i wszystko będzie pan słyszał w słuchawce, a my będziemy pana słyszeć.
3: No już.
1: Jest już okej. Okay. Słuchamy.
3: No proszę pana, to już powtarzam. Każda pora roku jest po prostu bardzo dobra. Tylko trzeba się do tej pory roku dostosować.
1: No tak.
3: Jak zimno, to trzeba się cieplej ubrać. Jak no i tak dalej.
1: No tak, no Skandynawowie, prawda, Skandynawowie mówią, że rzeczywiście nie ma złej pogody, trzeba się tylko odpowiednio, jest zły strój, więc to na każdą pogodę trzeba się ubrać. Panie Stanisławie, była słaba jakość połączenia, ale dzięki serdeczne za telefon. A teraz z nami pani Maria.
4: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
4: Ja uwielbiam lato, czy to jest 30 czy 30 parę stopni. Lato kojarzy mi się typowo z audycją Lato z Radiem. Przypomina mi moją babcię, tak jak poprzedniczka powiedziała, że wspomnienia Polka Dziadek to jak zawsze zaczyna się Lato z Radiem. I pierwszy raz słucham tej pioseneczki, co normalnie mam łzy w oczach. Także no, tylko lato.
1: Tylko lato. No a jak przyjdzie jesień, to co?
4: No trzeba będzie przetrwać taki klimat.
1: Ale przetrwać, czy jednak znaleźć w sobie radość z tego, że to jesień
4: tak, oczywiście,
1: przychodzi?
4: Że tak, gdzieś tak trzeba, no tak, bo zbliżają się później po jesieni, jest zima i są święta. Kolejna radość.
1: Prawda, kolejny dobry czas, a później już jakby od nowego roku nowe otwarcie i to też jest
4: tak,
1: przecież
4: tak, czekanie na wiosnę, czekanie na lato.
1: No właśnie. Pani Mario, dzięki serdeczne, lato
4: ja
1: z radiem.
4: Ja chciałam tylko bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić panią Ulę Kaczyńską, bo miałam w tym roku moment, że się spotkałam na Lato z Radiem w Grudziądzu i osobiście otrzymam od niej pieska, którego nazywam Radiuś.
1: Super. No to też mam nadzieję, że będzie miłe wspomnienia przywoływał z tego lata pani Mario i przekażę pozdrowienia Uli, która pojawi się za kilka minut w studiu. 22 645 22 66. Pani Janina, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja odnośnie lata, no ja nie przepadam za latem. Bardziej wolę jesień, bo ja jestem była rolniczka i ta lato to mi się kojarzy z ciężką pracą w upale. Więc, a teraz jesień przychodzi, są, wie pan, owoce, jabłka, gruszki, są grzyby. Ja mam już dzieci, wnuki i ja tak się cieszę, że ja mogę jakieś przetwory zrobić, dać im. No, sok malinowy był to jeszcze z lata. Tak się po prostu cieszę, że ja im mogę coś od siebie dać.
1: Super.
5: I że już, wie pan, nie jest takie gorące to słonko, że ja nie muszę pracować w tym upale na zewnątrz, tylko idę sobie w tej pierwszej takiej fazie jesieni. Jest tak ładnie. Tak się cieszę tą jesień.

0: Czyli no i z radością pani czeka
1: tak,
0: tego, co przyniosą kolejne tygodnie. Dzięki serdeczne pani Janino i wszystkiego dobrego na ten koniec lata i na jesień. 22 645 22 66. Mamy jeszcze parę minut na dyskusję, więc czekamy na państwa telefony. Z panią psycholog Moniką Dreger sobie skomentujemy to, co usłyszeliśmy od państwa. I pani Moniko, znów taka myśl we mnie jest, że rzeczywiście w zależności, zależy od perspektywy i zależy od miejsca, w którym jesteśmy, to czy mamy w sobie smutek, czy radość. No bo jeżeli dzwoni do nas rolnik i mówi, że dla niego lato to jest czas bardzo ciężkiej pracy, a w końcu przychodzi jesień i chwila wytchnienia, no to jest bardzo zrozumiałe.
2: No zdecydowanie tak. I się okazuje, że te emocje są powiązane nie tylko z tym, że upływa czas i nie wiem, nie będzie tak gorąco albo nie będziemy mogli korzystać z kąpieli słonecznych, ale jest to powiązane z relacjami, właśnie z pracą, z doświadczeniami, tak, ze wspomnieniami, tak jak dwie panie mówiły o tym, że to się kojarzy z babcią czy tam z dziadkami. Więc te pory roku, nie tylko sama pora roku budzi w nas emocje, ale jednak budzą emocje też te wszystkie rzeczy, które są powiązane ze wspomnieniami głównie.
0: A czy ta cykliczność pór roku jest też nam w życiu do czegoś potrzebna? Czy jakoś nam porządkuje nasze życie, nie wiem, osadza nas w jakiejś takiej pewniejszej rzeczywistości?
2: To trudne pytanie, bo nie wiem, czy od strony fizjologicznej na przykład. Oczywiście, że tak.
0: Powiedzmy,
2: natomiast
0: że tak.
2: Od takiej strony emocjonalnej i tak, bo my się musimy szykować na te różne pory roku. One, każda się czymś innym charakteryzuje. Mhm. Również nasze życie w tych porach roku zupełnie inaczej działa. No właśnie, lato to jest luz, odpoczynek. Jesień zaczyna się praca, nie mówimy o rolnikach, to jest odwrotnie. Na jesieni praca, zima, tak przygotowujemy się znowu potem do lata, więc też pracujemy w inny sposób. Inaczej funkcjonujemy. Jest dzień krótszy w zimie, więc my też inaczej musimy funkcjonować. No jakby wszystko nas szykuje.
0: I też pojawił się ten głos na początku w sądzie. Jeden z rozmówców powiedział, że jemu na przykład jesienią lepiej się pracuje. Mhm. Domyślam się, że to był jakiś pracownik biurowy pewnie z Warszawy, że latem trudniej się skupić, trudniej utrzymać uwagę, kiedy żar leje się z nieba, klimatyzacja nie wydaje.
2: No w ogóle to lato nam dało porządnie w kość, tak? Bo
0: tak,
2: te gigantyczne upały, które były, rzeczywiście my nie jesteśmy do nich po pierwsze przygotowani i przyzwyczajeni i też ciężko je znosimy. Ci, którzy nie mają klimatyzacji, znieśli te dni bardzo, tak to im doskwierało. A pewnie ci, którzy mają klimatyzację, również im było ciężko, bo wystarczyło było wyjść z biura i nie wiem, dojść do samochodu, żeby jechać do domu. Więc nie jesteśmy na to przygotowani i jesień jest taką porą spokojniejszą, daje nam wytchnienie, dokładnie. Możemy, nie wiem, ktoś też powiedział o trenowaniu, że może trenować, tak? No wtedy łatwiej oczywiście, nie wiem, biegać czy jakieś inne sporty uprawiać. No to jest taki, oj, zaczynam się przekonywać do jesieni.
0: Właśnie, zakończymy tutaj, wyjdzie pani jako jesieniara z naszego studia, prawda? Ale co powiedzą jeszcze nasi słuchacze? Posłuchajmy 22 645 22 66. Ten numer wybrał pan Sławomir. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Dwa tematy mam. Pierwsze, tu słyszałem, że tam niektórzy mają wakacje, urlopy 2 miesiące, 2 tygodnie i narzekają. To ja powiem, że 2 razy w roku mam urlop góra 4 dni, jak święto wypadnie w czwartek. To ze 2 razy po 4 dni. To jest po pierwsze. Mhm. Więc niech się cieszą z tego, co mają.
0: Tak.
3: A druga rzecz, bardzo miło słuchać Polkę co godzinę, bo jestem rocznik 74 i tam na wsi, tam były świnki, kurki, teraz rzadko się to widzi, tam krówki i co godzinę słyszeć. Często puszczali się Wodeckiego, słuchałem tego z radia Wodeckiego Zbigniewa, chałupy Welcome to.
0: No, czyli
3: więc miło to, wspomnienia się wracają.
0: No a ta jesień, która się zbliża, jakie emocje w panu wzbudza?
3: Jesień? No myślę, że będzie dużo grzybów.
0: O, czyli szykuje się pan na grzybobranie? Już się nawet te grzyby pojawiły, panie Sławomirze, więc warto się do lasu gdzieś wybrać i poszukać. Mój brat jest zapalonym grzybiarzem i już kilka wiaderek udało mu się zbierać. Przytoczę to, co na Facebooku państwo piszą. Pani Katarzyna jednak z tej strony pesymistycznej jakby patrzy na sytuację, bo pani Katarzyna pisze tak. Czuję żal, smutek i tęsknotę za słońcem i ciepłem. W tym roku trochę lżejsze będzie to rozstanie z latem, bo nie rozpieszczało nas, zmieniając się raz w jesień, raz w wiosnę, jakby chciało przyzwyczaić do tego, co będzie. W oczekiwaniu na następne lato będę pocieszać się książkami, dobrą muzyką i dobrami zamkniętymi w słoiczku.

0: Oto też jedna z słuchaczek wspominała, że ten czas to lato, pełnia lata czy jesień też jest dobrym momentem, że można się dzielić na przykład przetworami z bliskimi. No i tak jak powiedzieliśmy, pani Moniko, zwracam się tu do naszej ekspertki, warto na pewno wciąż szukać dużo pozytywnych stron tej pory roku, bo przecież dużo pozytywnych stron jest.
1: Tak, i właśnie się pojawiły grzyby, więc ja też jestem grzybiarą, chętnie się dowiem, gdzie pana brat zbiera grzyby.
0: Nie wiem, czy mogę zdradzić.
1: Pewnie nie, bo żaden grzybiarz nie zdradza, prawda? Takich sekretów. Tak, no każda pora roku ma swoje dobre strony, no trzeba je po prostu tylko zobaczyć, ale no właśnie, bardzo pozytywne jest to, że słuchacze widzą te pozytywy, potrafią o tym mówić, cieszyć się z różnych pór roku, z nadchodzącej jesieni, tam ktoś mówił też o zimie. Mhm. No to jest pozytywne, że my jesteśmy takim narodem cieszącym się, że jednak coś będzie fajnego, jednak coś będzie przyjemnego.
0: No bo jeżeli by wyjechać gdzieś na południe i mieć wieczne lato, to może też by się szybko znudziło. A jednak u nas ta cykliczność pór roku sprawia, że może właśnie bardziej doceniamy to, co mamy przez te kilka tygodni, kilkanaście.
1: Pewnie tak, bo powiem panu, że jak dzisiaj usłyszałam, że na Sardynii było 40 stopni, to aż mnie zmroziło naprawdę i nie jest to fajne. I wtedy sobie pomyślałam, że tak, że to już jest taka pora roku teraz, tak, która jest dla mnie bardzo przyjemna. Nie za gorąco, te wieczory, no troszkę mogłyby być ciut cieplejsze, ale jest okej.
0: No to tego państwu życzymy, żeby szukać w sobie tych pozytywów cały czas. To jak też spędzić może ten koniec lata, te ostatnie dni wakacji i te 3 tygodnie, żeby jeszcze się nasycić na grzybach. A może gdzieś jeszcze no, wykorzystać ten ostatni weekend na wyjazd, nawet jakiś spontaniczny.
1: To jest w ogóle bardzo ważne, dlatego że my w wakacje odpoczywamy. Tak, to jest ten czas luzu i ja na przykład jak pracuję w gabinecie, to ja zawsze pytam, oczywiście przychodzą klienci szczęśliwi, nie pytam się, co możecie przenieść na tą pozostałą część roku z tego, żeby trochę tego szczęścia mieć.
0: No więc, a to co właśnie zrobić?
1: No na przykład weekend, na przykład w sobotę pójść na spacer, kiedy jeszcze jest słońce, niekoniecznie odkurzać, sprzątać i wycierać kurze, bo jakby ważniejsza jest ta przyjemność w relacji i korzystanie z tej pięknej pogody niż pucowanie całego mieszkania. Po prostu pozwólmy sobie na to. Jakieś krótkie wyjazdy. Czasami warto dzieci odstawić do babci i gdzieś wyjść na kolację z partnerem czy z partnerką. No warto o to zadbać.
0: Warto zadbać, niezależnie od tego, jaka pora roku nam towarzyszy. No to w takim razie zostawiamy państwa z tymi radami. Dziękujemy za wszystkie telefony i za dyskusję. Ja też dziękuję naszej ekspertce, psycholog Monika Dreger, założycielka warszawskiej grupy psychologicznej. Była dziś naszą ekspertką.
1: Ja dziękuję. Chciałam powiedzieć, że zostałam prawie jesieniarą.
0: Udało się, więc cieszę się, że z takim pozytywnym przesłaniem kończymy audycję i wyjdzie pani z naszego studia. No ale zostajemy jednak przy tej pozytywnej informacji, że lato jeszcze trwa przez ponad 3 tygodnie. Lato z radiem jeszcze przez dobrych kilka dni. Finał lata z radiem w następną sobotę, 5 września, jeśli mówimy o trasie koncertowej i o piknikach. Jutro już widzimy się w Gołdapi, więc zapraszamy tych wszystkich, którzy lato
2: Pamiętaj, że jeszcze
0: kochają.
2: Babie lato, a babie lato to też lato.
0: No,
2: jednak
0: w nazwie ogóle, jednak więc... ma Marcin Wojciechowski.
2: Dzień dobry.
0: I Ula Kaczyńska.
3: Dzień dobry.
2: Ja się tu wyrywam, bo jestem jesieniarzem. Pani jest jesieniarą?
0: Tak nas inspirowałaś też do tego tematu.
2: Team jesień, świeczki, dynie, deszcz za oknem, przytulnie w domu.
1: Cudownie. Tego
2: cudownie.
1: Grzeby.
2: Grzyby.
0: Godziny w studiu.
2: Kolory
0: tak?
2: takie, nie ma żadna pora roku, nie ma takich kolorów jak jesień.
3: Jak tylko...
1: I się zaraz okaże, że nikt nie lubi lata.
3: Jak tylko kończy się, nie, już uspokajam, jak tylko kończy się lato, wtedy zmienia się diametralnie sytuacja i dynamika w naszym związku radiowym. Marcin przychodzi. Hej,
2: cudownie.
3: A ja zimno.
2: Widziałeś, jak pięknie dzisiaj zacina deszcz.
3: Tak, właśnie
0: to
3: tak.
0: Jest to szukanie pozytywów. Umówmy się, że deszcz jest przecież nam bardzo potrzebny. No ale to kochani, Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski oficjalnie w studiu. Co z letniskiem?
2: Będziemy tańczyć. Będziemy
0: co z letniskiem
2: tańczyć.
0: Powiedzcie najpierw, w sensie, tak czy do końca lata, czy nie wiecie?
2: Słuchaj,
0: to będzie
2: my będziemy lubimy zaskakiwać naszych słuchaczy. Proszę być z nami codziennie i wszędzie i będą państwo na bieżąco.
3: Na pewno można znaleźć od poniedziałku do piątku, od 14 do 16 w różnych konfiguracjach, to znaczy raczej personalnych nie, ale raz jest to letnisko, raz jest to folder ulubiony. Dobra muzyka, fantastyczne tematy, ciekawi goście, to my.
0: A dzisiaj
1: będzie disco.
0: W rytmie disco.
1: Och, będzie w rytmie disco.
2: O disco porozmawiamy.
1: Postanowiliśmy podjąć z Marcinem ten temat, no bo po pierwsze końcówka lata, można przetańczyć.

0: ostatni wakacyjny weekend w rytmie disco, ale przede wszystkim podjęliśmy ten temat, bo fantastyczne filmy zupełnie za darmo można oglądać w sieci, a jest to, są to filmy, których akcja osadzona jest w świecie disco.
1: Oprócz tego odwiedzi nas Łukasz Muszyński, opowie o nowościach. Gorzkie
2: święta. Ale to czekaj, wakacje, filmowe. Lato to jest czas na nowości filmowe?
1: Zawsze jest czas na nowości filmowe.
0: Zwłaszcza kiedy do kina powraca Ridley Scott.
1: Właśnie, więc drogi panie, zapraszamy. Oprócz tego jeszcze zajrzymy do Bielska-Białej.
0: I będzie nowy mrozu, będzie nowy mrozu.
1: Tak, będzie dużo nowości. Zapraszamy
2: mrozu na koniec lata.
1: I to nie sam w piosence, zupełnie nowy utwór, premiera dzisiaj, od tego zaczniemy. Znaczy na początku naszej audycji to będzie. Już teraz zapraszamy na wspólne 2 godziny do jedynki.
2: No dobrze, to jeszcze zaczęliśmy od tego, że Marcin tak jest jesieniarą i cieszy się, i emocje. Jestem. Tylko radość. Ula, w tobie jakie,
0: uderzył w łokieć z tego rozemocjonowania
2: na koniec tego lata? Czy chyba, że też jesteś w tym teamie, tak jak tutaj większość zespołu, że urlop dopiero przed tobą.
0: Tak, urlop przede mną, w związku z czym ja jeszcze nie żegnam lata, ja go dopiero rozpocznę. A było lato fantastyczne, mówię było, bo zakończyłam już przygodę z trasą koncertową Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Pozdrowienia od pani Marii, która dostała od ciebie
0: bardzo
2: pieska.
0: Dziękuję, ja również pozdrawiam. Fantastycznie było państwa zobaczyć na tych koncertach i pogadać choć przez chwilę.
2: A to ten kolejny przystanek, jeszcze przedostatni Lata z Radiem jutro w GoDaPi. Natomiast ja bardzo dziękuję za tę późnoletnią dyskusję dziś w Tylko Szczerze.
0: Wsiadamy do pociągu, byle jakiego. No właśnie o to
2: tak
0: chodzi.
2: Idealnie na koniec
0: w Babila
2: lata,
0: to o
2: prawda?
0: To chodzi, tak.
2: Właśnie. To z tym przesłaniem państwa zostawiamy. 22, no nie, już numeru nie będę przypominał, chyba że na poniedziałek. Bo w poniedziałek sobie pogadamy, tak a propos końca lata, że wrzesień to też jest przecież.
1: Ale jak budzisz się rano, to nie podajesz tego numeru na przykład.
2: Nie, ale może jakbyś mnie obudził, to pewnie bym podał.

0: Jedynka. Autopromocja. Polskie.
1: Halasle, Borkold i Gundel Palacinta.
2: Rozmarzyłem się. Balaton, Budapeszt, ale też Wiedeń, Styria, Krems. A czy kuchnia austriacka i węgierska mają jeszcze coś ze sobą wspólnego?
1: Będziemy tego dociekali w apetycie na Europę na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.
2: Zapraszamy w sobotę po 16.
1: Łukasz Modelski
2: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 59 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Rynem a Giżyckiem zderzyły się dwa samochody osobowe niedaleko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 17 trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Poważny wypadek motocykla i samochodu osobowego na Zakopiance pod Krakowem w miejscowości Gaj. Na kilometrze 677 jezdnia w obu kierunkach, czyli i w kierunku Krakowa i w stronę Myślenic, jest zwężona i obserwujemy tam dosyć poważne kilkukilometrowe korki.

0: Zakorkowana jest także autostrada A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Uwaga na drodze krajowej 25 pomiędzy Koninem a Strzelnem w pobliżu miejscowości Teodorowo. Na kilometrze 224 obowiązuje ruch naprzemienny. Doszło tam do wypadku dwóch samochodów osobowych. Zakończyły się natomiast kilkugodzinne utrudnienia na krajowej 73 niedaleko Kielc, gdzie w pobliżu miejscowości Ćmińsk. Dzisiaj w nocy doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Trasa jest już całkowicie odblokowana w kierunku Piotrkowa i w stronę Kielc. Można jechać bez przeszkód. I jeszcze autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj, jak to zwykle bywa w wakacje, utrzymuje się bardzo poważny korek, zwłaszcza w kierunku Gdańska i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91.
1: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. PiS reaguje na aferę Zonda Krypto, chce zakazu dla obrotu kryptowalutami w Polsce. Premier chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Więcej w relacji naszej reporterki. Zmiana na stanowisku szefa PKO jest priorytetem, mówi Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski. Obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zarzuty w aferze Zonda Krypto. Powrót z wakacji to zakupy do szkoły, może być drogo.
2: Koszt samych książek to będzie 500-600 zł na pewno.
1: Rządzący liczą, że tym razem uda się odrzucić weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Ma być podjęta kolejna próba, co zapowiedział premier Donald Tusk. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak szef rządu uzasadnia swoją decyzję.
3: Premier Donald Tusk mówił, że sprawa giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera kształtów, które, jak się wyraził, naprawdę budzą w jakimś sensie grozę. Dlatego zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o głosowanie weta do ustawy o kryptoaktywach.
4: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
3: Już wiadomo, że Rozwój Plus nie pomoże rządzącym w odrzuceniu weta do ustawy kryptowalutowej. Jak mówi europoseł Piotr Müller, należy uchwalić projekt, który do Sejmu przesłał Karol Nawrocki w wersji Unia Europejska plus zero.
5: Absolutnie się z tym zgadzam. Pan prezydent dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja. Natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne. W takiej zasadzie Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc nie robić nadregulacji. I tak jest w wielu krajach unijnych. W związku z tym ta ustawa dotycząca regulacji kryptowalut powinna być przyjęta. Pan prezydent dlatego taki projekt ustawy zgłosił. Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora przy wypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
3: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego.
1: A głosy polityków zebrała Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy. Utrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKO to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego, mówi Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl komentuje zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Robert Korzeniowski mówi, że zmiana na tym stanowisku jest priorytetem.
6: To jest ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego. Na stole jego dziennika podawczego leży wniosek podpisany przez 82 organizacje olimpijskie należące do PKOL-u, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia, które zajmie się odwołaniem prezesa i tak naprawdę działanie powinno być podjęte już najpóźniej pod koniec czerwca. Uporczywie nie wykonuje swoich funkcji. Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
1: Według sportowca to właśnie zarząd może zmienić bieg wydarzeń i odwołać z funkcji prezesa PKOL Radosława P. Politycy łączeni z aferą Zonda Krypto będą próbować się doprowadzić do zagmatwania sprawy w przestrzeni publicznej. Ocenił polityk.

0: metra linii C. Nowe połączenie przyciągnęło w okolice Koloseum więcej osób z peryferyjnych dzielnic, co dodatkowo zwiększyło problemy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
1: W kraju... W większości regionów jest pogodnie. Pochmurno z przejściowymi opadami deszczu, może być jedynie przy zachodniej granicy. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 23 nad morzem, 24 na Mazowszu do 28 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Klimat.
1: W kraju przeważa jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. W Opolu, Legnicy i Szczecinku jest umiarkowana. 64% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Średnie zagrożenie pożarowe jest w lasach zachodniej Polski oraz na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi świętokrzyskiej.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Takim właśnie krokiem
1: wchodzimy.
0: Marcin Wojciechowski wszedł do studia. No oczywiście, powiedziałam, zrób Michaela, no i moonwalk.
1: Przesunąłem się po podłodze, proszę państwa. Przeczołgałem się, zrobiłem Michaela. 15 minut po 15.
2: Letnisko.
0: Może umówimy się tak, że teraz każda osoba, która będzie wchodziła do studia jedynki w tej

0: godzinie będzie musiała wejść Michaelem.
1: Ja widzę Łukasza Muszyńskiego, który wchodzi Michaelem. Ja to widzę.
0: W tej godzinie zabierzemy Państwa do kina. Jest co oglądać. Wielki powrót. Właśnie, nie wiadomo jeszcze, czy wielki. Na pewno powrót wielkiego reżysera.
1: Chciałbym pozdrowić panią, której oddałem bilet na ten wspaniały film na pokaz przedpremierowy. Nie poszedłem. I teraz zastanawiam się, czy żałować, czy że nie poszedłem, czy nie żałować. Łukasz Muszyński nam zaraz odpowie, czy Gorzkie Święta są filmem, na który warto pójść.
0: Na ten myślałam, że jednak postawisz na Ridleya Scotta, a tu Gorzkie Święta. O tym dziś będziemy mówić. Wybierzemy się także do Bielska-Białej i będziemy słuchać muzyki. No a skoro o muzyce mowa, to wiesz, Marcin, mimo wszystko ja ciebie też.
1: Ja ciebie też bardzo. No, Ula Kaczyńska.
0: I Marcin Wojciechowski.
1: Do 16 z Państwem.

0: 19 minut po godzinie 15. Czy są Państwo gotowi na to, żeby wybrać się do kina? No mamy nadzieję, że tak, bo Łukasz Muszyński wkroczył moonwalkiem Michaela Jacksona.
1: Tak. Nie wturlał się tak jak ja, tylko wszedł. Dzień dobry, Łukaszu, miło ci widzieć jak zawsze w piątki.
2: Dzień dobry, a nie ahoj, ahoj. Mieliśmy zacząć ahoj, tak inside no tak, joke. Ostatni, drogie słuchaczki
1: tak
2: i słuchacze.
1: Ale pasuje, tak, ahoj. Kino, mamy co oglądać jak zawsze. Wybrałeś dwie propozycje, od czego zaczniemy?
2: Ciekawa sprawa w ogóle.
1: Gwiazda
2: zbiór psa? W ten weekend wchodzą na ekrany dwa filmy, no takich nestorów już kina, ale pochodzących z dwóch zupełnie różnych światów. Z jednej strony człowiek, którego nazwisko jest uosobieniem wielkobudżetowych widowisk hollywoodzkich za wywrotki dolarów z gwiazdami. Z drugiej strony tytan kina artystycznego, bywalec festiwalu w Cannes, Wenecji.
0: Jedyny mężczyzna, który potrafi tego opowiadać o kobietach.
2: Wszystkie złote zwierzęta, jakie są statuetki, to nie na pewno na swoich półkach.

0: tych ma. Ale dobra, zaczniemy od tych wielkich widowisk, czyli Ridley Scott, drodzy państwo, który zbliża się do 90, a pracuje jakby jutra miało nie być. I wiecie, on nie kręci nawet w dojrzałym wieku kameralnych psychodram rozgrywających się przy świecach. Tylko duże widowiska, no. Jak nie Gladiator 2, no to Gwiazdozbiór Psa, ekranizacja książki z 2012 roku, postapokaliptyczna historia pilota, który próbuje przetrwać w świecie po przejściu zabójczego wirusa razem ze swoim psem i burkliwym sąsiadem, ale pewnego dnia przychodzi wezwanie przez radio, że być może gdzieś jest jeszcze jakiś kadłubek cywilizacji. Być może warto go odnaleźć. No ale żeby go odnaleźć, trzeba będzie stoczyć walkę z watahami złych, bardzo złych ludzi, którzy grabią, mordują, robią straszne rzeczy, aby przetrwać. W roli głównej Jacob Elordi. Czyli,
1: powiedz mi, jak ten piękny chłopiec, ten piękny chłopiec z Wichrowych Wzgórz poradził sobie w roli człowieka, który musi również grabić i być bezwzględnym dla swoich przeciwników.
0: No nie, on właśnie w sensie stara się nie grabić. On stara się być szlachetnym. Tak, on jest tym dobrym, jest tym pilotem. No jest w porządku, no.
1: Jaki jest?
2: No w porządku, no.
0: Jest w porządku.
2: Znaczy wiarygodny jest, tak?
0: Jest okej.
1: Jest ładny.
0: No i wydaje mi się, że jest dobrym aktorem. Jeszcze z niego sporo będzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że granie u Ridleya Scotta na tym etapie jego kariery to może nie jest ten sposób na to, żeby poszerzać pole walki.
2: Jezu, wiecie, że on ma 1,96 m?
0: Jest gigantyczny.
1: To jest niższy od ciebie.
2: Niższy, podobno, ale niedużo.
0: Podobno wzrost może go sprawić, że nie zagra Bonda nowego, bo chodzą takie pogłoski.
1: Aha.
0: Bo jest za wysoki. W sensie jakby tam, wiecie, Bond...
2: Może Bondową wysoką.
1: Gdyby David Cronenberg kręcił film o tym, to by uciął mu stopy gdzieś w okolicach połowy łydek. No tak by mogła wyglądać ta historia. Sam Gwiazdozbiór Psa. To jest dobra opowieść, wciągająca?
0: Wiecie co?
2: Dzięki, Łukasz, tak.
0: Pies jest fajny, no. I być może jest jednym z jaśniejszych elementów tegoż filmu. Opowiem wam taką anegdotę, którą sprzedał twórca jednej z ról w tym filmie, Josh Brolin, który podobno po kilku dniach na planie zdjęciowym musiał uciekać.
1: A, i to jest recenzja tego filmu, tak?
0: Agent go przekonał, żeby został.
1: Dobrze, no to państwo na własną odpowiedzialność mogą się dzisiaj wybrać do kina. Poleca filmy Łukasz. Poleca. To słowo właśnie, w naszym programie zmienia
2: jeszcze
1: znaczenie.
2: Jeszcze nie było takiej sytuacji chyba u nas. Łukaszu, zaskakujesz, tak?
1: No dobrze, ale za chwilę wrócimy, bo może tym razem będzie lepiej. A będą gorzkie święta. Łukasz Muszyński z nami zostaje, a teraz Sugar Babes.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Nasze drogi rozeszły się. Marcin poszedł do Notting Hill sprawdzić, kiedy była polska premiera. Łukasz zaczął zachwycać się filmem About Love. About Time.
1: Czas na miłość.
0: Tak.
1: Po prostu kogel mogel. Polski tytuł Czas na miłość, oryginalny About Time.
0: Ja do tego dorzuciłam Cztery wesela i pogrzeb, ale tak naprawdę wcale nie rozmawiamy o brytyjskim kinie teraz, tylko przenosimy się do Hiszpanii.
1: Tak jest. A tam Pedro Almodóvar, mistrz, powraca z nowym filmem, który miał premierę na festiwalu w Cannes. No Almodóvar też nie zwalnia tempa. 76 lat. Zaledwie rok temu otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za swój film W pokoju obok. Swoją drogą ten film był odrzucony przez festiwal w Cannes, więc Almodóvar zabrał go do Wenecji i tam wygrał. A teraz powraca z kolejną propozycją i mowa o filmie Gorzkie Święta. No i to jest taki film...
2: Gorzki?
1: Gorzki, słodko-gorzki, jak tu Almodóvara. Można powiedzieć, że taki the best of Pedro Almodóvar. Jest tam wszystko. Jest oczywiście melodramat, powiedziałbym, że nawet telenowela wręcz, ale taka po almodowarowsku potraktowana, szerokim gestem, gdzie te emocje są takie, że wiecie, no można ciąć piłą mechaniczną.
0: Jest pewnie autobiografia.
1: Jest autobiografia, jest oczywiście reżyser, który cierpi na blokadę twórczą, więc zaczyna żywić się życiorysami wszystkich dookoła, żeby wymyślić historię, a w ogóle znajoma mu radzi stary nakręć jakąś wysokobudżetową, jakiś wysokobudżetowy chłam dla platformy, zgarnij dużo szmalu, idź na emeryturę, ale on nie potrafi. No więc wszystko to z Almodóvara już było wcześniej. Więc myślę sobie, że fani będą się bawić dobrze, bo po prostu to będzie troszkę jak taki kołderka, poduszeczka.
0: Którą się jeszcze dobrze zna, choć się jeszcze jej nie ugniotło. No bo z filmami Almodóvara tak jest, że jest pewien schemat i jeśli ktoś ten schemat kupuje, to bawi się bez względu na to, jaka jest jakość tej produkcji. Po prostu ta estetyka... No ja tak mam. Ja mam słabość do Almodóvara. Wiem, że nie wszystkie jego filmy są mistrzowskie. Na pewno nie są arcydziełami, ale za każdym razem, jak funduje mi jakąś opowieść, to ja w nią wchodzę i ja ją kupuję.
1: No to widzisz, Gorzkie Święta są absolutnie dla ciebie.
2: A może być takim filmem, od którego warto zacząć podróż z Almodóvarem?
1: Nie, no gdzie? Proponuję cofnąć się raczej do lat 90. i tam...
2: Nie no, jak powiedziałeś The Best Of, to pomyślałem sobie, że może właśnie tutaj wszystko jest.
1: No tak, ale The Best Of na takiej zasadzie, wiecie, składanka po prostu największych hitów, ale warto cofnąć się jednak i no, znaleźć te arcydzieła.
2: Musimy wprowadzić jakąś kategorię tutaj, nie wiem, ełki na przykład, jak Łukasz, ile ełek dajesz dzisiaj w kategorii tam od 1 do 5 i będziemy ełki przyznawać od następnego...
1: Nie. Nie dajemy gwiazdy. Gwiazdki są to, wiecie.
2: No to nie gwiazdki, to ełki.
1: Ełki.
2: Ula złapała się za głowę.
0: To ahoj. Łukasz Muszyński był dzisiaj naszym gościem. Film Web, szef Film Webu powróci w przyszłym tygodniu. Powróci w kolejnym sequelu. A właśnie, coś się będzie we wrześniu działo ciekawego w kinach?
1: No będzie się działo. Słuchajcie, no będzie na przykład nowy Resident Evil. Będzie lalka.
0: No. Słuchajcie, lalki to będą dwie.
1: Trzy. Mało tego, w kinach 30 września wejdą dwie lalki. Jedna będzie horrorem niskobudżetowym.
0: A druga nie wiadomo.
1: A druga jest tą lalką, na którą wszyscy czekają. Dobry trolling w ogóle.
2: Ciężki czas mnie czeka bardzo, bo Ula jest wielką fanką lalek, więc będziemy na pewno mówić o wszystkich i 20 razy.
1: Może w końcu przeczytam. Zobaczymy, czy jesteś Team Wokulski czy Łęcka.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Za 24 minuty będzie godzina.
1: Tak. Weekend poczułem, moja droga.
0: Bardzo dobrze. W kościach? Nie, w kościach poczujesz w
1: kościach
0: poniedziałek.
1: Poczuję, jak pogoda się zmieni.
0: Za 24 minuty, godzina 16. Marta Zienkiewicz jest razem z nami. W weekend sporo się będzie rzeczy działo. Warto wybrać się do Bielska-Białej. Dlaczego?
2: Dlatego, że tam, proszę państwa, już od prawie miesiąca, w centrum miasta, to, co się tam dzieje, to już zdradza to, co wydarzy się dziś. No i uwaga, jedna z najsłynniejszych oper świata, czyli Carmen, wychodzi z teatru. I to dosłownie, bo tym razem nie na deskach teatru, nie na deskach opery, tylko naprawdę w centrum miasta. To właśnie ta przestrzeń przed Teatrem Polskim w Bielsku-Białej zamieni się po prostu w wieloplanową scenę. A tam blisko 200 wykonawców, w tym soliści operowi, aktorzy, muzycy orkiestry, chórzyści i kilkudziesięciu tancerzy. Z rozmachem, nie ma co ukrywać. Jak się tworzy taki spektakl, który finalnie nie zostanie pokazany w teatrze, na scenie, tylko w przestrzeni miejskiej, to jest zupełnie inna bajka. I o tym mówi Witold Mazurkiewicz, dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz reżyser opery.
3: No, stanęły na placu teatralnym palmy w kolorach i kształtach wywiedzionych od hiszpańskiego artysty Miro. Zamek książąt Sułkowskich został wzorem Christo opakowany i stanowi ogromną, lśniącą dekorację, wyglądającą jak arena korridy, ale jako żywo przypomina rzymskie koloseum. Przyszły nam do głowy też zabiegi służące temu, żeby tę przestrzeń oswoić wielkimi formami. To są ogromne pojazdy, które pojawią się wśród publiczności. To jeden z tych sentymentów bielskich również. Tą ulicą, na której odbywać się będzie Carmen, jeździła kiedyś regularna linia tramwajowa i jest scena, w której Mikaela, jedna z głównych postaci, jedna z głównych solistek tej opery, przyjeżdża na plan właśnie tramwajem.
2: I w roli tramwajowej Mikaeli Gabriela Legun, obok niej będzie to okazja do tego, żeby usłyszeć solistów operowych Monikę Ledzion, Andrzeja Lamperta czy Arkadiusza Anyszkę. I jeśli chodzi o te zmiany w tym, jak opera może wyglądać w teatrze, jak może wyglądać w centrum miasta, to też pewną różnicą jest kwestia trwania, długości. 2 godziny 40 tu zamienią się w godzinę 40, ale dlaczego akurat w takiej formie zobaczymy właśnie Carmen?
3: To taka opera, o której można powiedzieć, że funkcjonuje w popkulturze również i myślę sobie, że każdy człowiek albo prawie każdy, nawet który nigdy nie był w operze ani w teatrze tak naprawdę, pewnie kiedy usłyszy dźwięki habanery czy pieśni Toreadora czy marszu, skojarzy tę muzykę. I stąd myślę taki wybór.
2: A jeśli mimo wszystko ktoś nie kojarzy, no to dzisiaj w Bielsku-Białej o godzinie 20 i w niedzielę powtórka. Wszystko będzie się działo na placu przed Teatrem Polskim, a wstęp jest wolny.
0: O tym wszystkim informowała Marta Zienkiewicz. Bielsko-Biała z Polska, stolica kultury.
1: Uwielbiam to miasto i bardzo się cieszę, że tak dużo się tam dzieje i od zawsze chętnie tam wracam. A poza tym tak dużo o tym mówimy, mnóstwo się dzieje w Polsce na ulicach miast. Marta, będziemy wracać do różnych wydarzeń. Dziękujemy bardzo.
0: A teraz
1: bardzo.
0: Zobacz, pamiętasz tą artystkę KTB?
1: Tak.
0: Wyobraź sobie, że nagrała piosenkę wakacyjną.
1: O ostatnim dniu wakacji?
0: Tak, i to jest całkiem przyjemny numer. Proszę posłuchać.

0: niedosyt, kiedy jestem sobą. Jeżeli mają państwo niedosyt, muszę tak połączyć oczywiście, ale zabawy, spotkań, lata z radiem to przedostatni przystanek jutro w Gołdapi. Zapraszamy Michał Szpakan na Wyszkoni, między innymi Mary z Polski, Organek i tak dalej, i tak dalej.
1: Fokus i Rachim, czyli Paktofonika.
0: Paktofonika Ira, to jutro. A dzisiaj po 16 Michał Strzałkowski, Ekspres Jedynki.
1: Właściwie jak moglibyśmy powiedzieć, że ktoś, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi.
0: Właśnie.
2: Albo kto wcześniej kończy, to musi się denerwować, że jeszcze kogoś nie ma. Mogę odbić piłeczkę.
1: Co po 16?
2: Po 16 będziemy na przykład zastanawiać się, ile dobrego dla nas robią nasi czworonożni przyjaciele, czyli psy. No i nowsze badania pokazują, że czworonogi mogą nastolatkom bardzo skutecznie pomagać w przełamywaniu fobii i lęków społecznych. To są badania, to nie jest takie przekonanie po prostu, chociaż pewnie wiele osób pomyśli sobie, no wiedziałam, no przecież tak jest, ale teraz mamy na to dowód w postaci naukowych badań i o tym, w jaki sposób nam te psy, nie tylko nastolatkom, także osobom starszym z kryzysami psychicznymi pomagają się uporać, opowiemy w Ekspresie Jedynki, ale też opowiemy o pomocy humanitarnej ogromnej, która rusza do Nepalu po tej katastroficznej powodzi, także z Polski, także polskie organizacje z taką powodzią do Nepalu ruszają.
0: Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy. Na zakończenie naszej audycji Noah Kahan, jego nowa piosenka o miłości, ale w kontekście zakończenia sierpnia, end of August już teraz, Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Kasia Dubrawska.
0: I Monika Góral oczywiście były z nami.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
16: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
17: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
18: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
15: Źródła europejskie.
16: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
15: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Reklama. Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 52 w województwie małopolskim pomiędzy Krakowem a Wadowicami doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych w pobliżu miejscowości Barwałt Dolny. Na kilometrze 51 trasa jest zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest na objazdy. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. A teraz województwo warmińsko-mazurskie i wieści od państwa. Słuchamy.
14: Między węzłem Waplewo a Olsztynek, przy drodze S7, na drodze serwisowej, przewrócił się drogowy autobus, jest helikopter, kupę straży, kupę karetek pogotowia, nic nie wiem, co tam się wydarzyło, ale grubo. Na drodze serwisowej, nie na głównej S7, tylko na drodze serwisowej wzdłuż drogi S7.
19: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a więcej o tym wypadku już za chwilę w aktualnościach. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotaroweckiego w kierunku Białegostoku. Spory ruch obserwujemy także na południowej obwodnicy miasta na ekspresowej dwójce pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola, a także na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem i to właściwie w obu kierunkach. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Byczyną a Kluczborkiem zderzyły się cztery samochody osobowe niedaleko miejscowości Sarnów. Na kilometrze 481 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
4: Jest 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Wypadek autobusów w Warmińsko-Mazurskiem. Na pokładzie były 24 osoby, 3 są ranne. Prezes PKOL-u wywieziony z prokuratury. Wcześniej drugi dzień zeznawał w sprawie zonda krypto. Lato z radiem po raz ostatni spotka się ze słuchaczami w plenerze. Jutro będziemy w Gołdapi. Zaczynamy od wypadku autobusów w Warmińsko-Mazurskiem. Doszło do niego na starej drodze krajowej nr 7 na wysokości Pawłowa między Olsztynkiem a Nidzicą. Autobus wiózł 24 pracowników jednej z firm. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale 3 osoby są ranne. Pozostałe same opuściły pojazd, a na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu dalej działają służby ratunkowe.
0: Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego opuścił prokuraturę w Katowicach, poinformowało o tym TVP Info. Radosław P. wczoraj został zatrzymany w związku z aferą zonda krypto. Usłyszał 2 zarzuty: płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Dziś zeznawał drugi dzień. Osoba z zarzutami nie powinna pełnić funkcji prezesa PKOL-u, komentuje wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pan P. ma około 5% poparcia, jeżeli chodzi o związki sportowe. Ale tak pozmieniał statut, tak pozmieniał regulaminy, żeby nie można było go odwołać. Ale wydaje mi się, że kwestia prokuratury sprawy przesądza. Powinien jeszcze z aresztu śledczego podpisać swoją rezygnację.
0: Z kolei poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do zarzutu faworyzowania wierzycieli i wycofania przez prezesa PKOL-u wszystkich pieniędzy z giełdy kryptowalut.
3: Inwestorzy dokonują różnych decyzji na podstawie różnych informacji, które do nich docierają. Postawienie takiego zarzutu, a zwłaszcza udowodnienie go przed sądem, moim zdaniem jest niemożliwe.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez zonda krypto, m.in. w fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika i jej prezesa. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu głosowanie nad wetem prezydenta w sprawie rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Marszałek Sejmu podkreślił wagę tej kwestii.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: Marszałek Czarzasty poinformował również, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje także nad prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rodzina, politycy wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego, jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator, zmarł w wieku 62 lat. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wspominała, że Mirosław Różański widział dobro nadrzędne, bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, poza sporem politycznym.
6: Tym trudniej jest nam dzisiaj żegnać pana, panie generale. W tych niespokojnych i niebezpiecznych czasach jeszcze bardziej brakować będzie pana mądrego głosu, pana cennych analiz, pana ostrzeżeń.
0: Mirosław Różański zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. W latach 2015-17 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Dowodził misjami w Afganistanie i w Iraku. W 2023 roku został wybrany na senatora. Już jutro przedostatni przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem Radiowa Jedynka odwiedzi Gołdap. Szczegóły Małgorzata Abgarowicz.
7: Radiowa Jedynka zaprasza do mazurskich tężni solankowych. Tutaj Sława Bieńczycka i Roman Czajarek poprowadzą kultowe Lato z Radiem.
8: Zapraszam Państwa do Gołdapi. Dlaczego warto być z nami od samego rana? Bo od 9 do 12 można podglądać radio od kulis.
7: W południe ruszy piknik edukacyjny Z życia wzięte. Konkursy na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka.
9: Radio to dźwięk. W związku z tym ja też przygotowałam dla naszych słuchaczy dźwiękowe konkursy. Dla młodszych dźwięki zwierzęce. Tam może być wieloryb, może być lew, może być słowik.

0: karierze. Anna Puławska awansowała do finału jedynek na 500 metrów. Polka wygrała półfinałowy bieg i jutro powalczy o medal. Nie powiodło się Kanadyjkarce Dorocie Borowskiej na tym samym dystansie. Ona wystąpi w finale B. W finale C popłynie Przemysław Korsak na 1000 metrów oraz Kanadyjka Szerkser Kitewski. Wisła Płock podejmie Koronę Kielce w meczu inaugurującym 6. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Obie drużyny plasują się w dolnej części tabeli. Trener Korony Jacek Zieliński zdaje sobie sprawę z tego, że Wisła po dotkliwej porażce z GKS-em Katowice będzie wymagającym przeciwnikiem.
1: Na pewno Wisła będzie zraniona, mocno podrażniona, szukająca odbicia, szukająca rewanżu, więc trafiamy na taki zespół, no, który będzie chciał się zrehabilitować przed swoimi kibicami, no ale my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, więc zawsze te mecze są ciężkie, to jest ekstraklasa, specyficzna liga, więc spodziewamy się trudnego meczu, ale też mocno wierzymy w własne umiejętności.
0: Początek meczu o 18:00. W innym dzisiejszym spotkaniu Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. Również o 18:00 polskie siatkarki zagrają z Turczynkami w Mistrzostwach Europy. Stawką tego meczu jest pierwsze miejsce w grupie A i teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału. Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok poznali przeciwników w zasadniczej fazie Ligi Europy. Losowanie odbyło się w Monako. Lech zagrał u siebie z Bayerem Leverkusen, Ferencvaroszem Sunderlandem, Torense oraz na wyjeździe z Benficą, Royalem Union Saint-Gilloise, Crystal Palace i OFI Kreta. Jagiellonie czekają spotkania przed własną publicznością z Olympique Lyon, Anderlechtem, Crystal Palace, Araratem Erywań oraz wyjazdowe z Olympiakosem, Wiktorią Pilsno, Sunderlandem i Lewskim Sofia. Mecze fazy ligowej zostaną rozegrane od 16 września do 28 stycznia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Popołudnie i wieczór pochmurne i deszczowe na zachodzie kraju, poza tym na ogół pogodnie. Od 21 stopni teraz na Podlasiu, około 23 nad morzem, 25 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach.

0: serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Angielski wokalista, który nagrał tę piosenkę w wywiadzie dla New Musical Express, powiedział, że wymyślił ją właściwie przypadkiem. Rano nucił coś sobie, szykując się do wyjścia z domu i nagle doszedł do wniosku, że to jest dobry motyw na piosenkę. Nie mógł jednak siąść do pianina czy do nut, żeby to zapisać, więc cały dzień to, co państwo słyszeli jako refren, nucił sobie pod nosem, żeby nie zapomnieć. I dopiero wieczorem siadł i napisał. No i napisał hit. 16 minut po 16.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i zapraszam do godziny 18, a za chwilę zaczniemy ekspres od sytuacji w Nepalu po tej tragicznej powodzi. Lawinie błota, kamieni, skał, masie wody, która zmiotła kilka miejscowości. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się już do 600 i to jest pewne, będzie wyższa, bo ratownicy w wielu miejscach dopiero odkrywają skalę zniszczeń. Ale rusza już wielka akcja pomocy, także ze świata. Potrzebne jest właściwie wszystko.
2: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
0: O pomocy dla Nepalu w Ekspresie Jedynki już za chwilę, to zapraszam, żeby zostać z Jedynką do 18, a właściwie to do końca dnia.

0: Potrzeba już 100 milionów złotych na pomoc dla poszkodowanych w kataklizmie w Nepalu. Caritas i PCK starają się część tych pieniędzy uzbierać, a potem przekazać je poszkodowanym w powodzi, do której doszło w środę w tym tygodniu. Według najnowszego raportu nepalskich władz w powodzi na pograniczu nepalsko-tybetańskim zginęło już prawie 580 osób. Ponad 1000 osób, w tym około 500 cudzoziemców, wciąż jest zaginionych. No i niestety obawy są takie, że spora część z nich także mogła stracić życie. O tym, jakie są największe potrzeby i jak można wesprzeć Nepalczyków, opowie Witold Banach.
1: Siła kataklizmu była tak potężna, że straty są ogromne.
2: Zniszczone zostały domy, sklepy, drogi, mosty i cała kluczowa infrastruktura. Zniszczeniu uległo 35 mostów drogowych i aż 45 mostów wiszących oraz ponad 40 kilometrów dróg, co w wielu miejscach całkowicie odcięło dostęp do poszkodowanych społeczności.
1: Mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, który podkreśla, że w związku z katastrofą tysiące Nepalczyków znalazło się w tragicznej sytuacji, a ich potrzeby są ogromne.
2: Wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
1: Caritas uruchomił specjalną zbiórkę na swojej stronie internetowej. Pieniądze dla Nepalczyków zbiera również PCK, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
3: 22 miliony franków szwajcarskich, około 100 milionów złotych jest potrzebne, tym bardziej, że cały czas są osoby zaginione. Ta pomoc jest wymagalna z tej pierwszej fazy, co do niektórych, z pomocy żywnościowej, wodnej, mycia się, oczyszczania. Przyjdą kolejne fazy odbudowy. Nepal jest bardzo daleko, daleko od Polski, tysiące kilometrów, inna strefa czasowa, ale pamiętajmy, że ostatnie lata, to wszystko, co działo się w Polsce, obok Polski, czy z racji wojny, czy powodzi, to był moment, w którym jako naród, jako mieszkańcy, jako kraj doświadczaliśmy także pomocy płynącej z ponad 50 państw. Teraz kolej na to, by pomóc mieszkańcom Nepalu.
1: Wesprzeć poszkodowanych przez powódź w Nepalu można na stronie pck.pl. A Tomasz Łysiak, były ambasador tytularny między innymi w Nepalu, Republice Indii i Bangladeszu, podkreśla, że pomoc doraźna jest niezwykle potrzebna, ale społeczność międzynarodowa będzie musiała pomyśleć o pomocy długofalowej dla Nepalu.
4: Ta pomoc jest potrzebna, żeby zorganizować takie instytucje, które funkcjonują w Europie, które funkcjonują w Polsce. Mówię tutaj o służbach ratowniczych, o całej sieci lokalnych instytucji, które powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty, nie tylko do pomocy już po kataklizmie, ale również w instrumenty, które mogłyby ostrzegać lokalną ludność i turystów.
1: Tuż po katastrofie służby sąsiednich państw wsparły w akcji ratunkowej Nepalczyków, natomiast na razie władze tego państwa nie zwróciły się o pomoc do krajów Unii Europejskiej. Mimo to, zapewnia rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, polscy ratownicy są w pełnej gotowości, by wyruszyć do Nepalu i wesprzeć tamtejsze służby w akcji ratunkowej.
0: Na razie nie ma informacji, aby w tym kataklizmie ucierpieli jacyś obywatele polscy, ale jest bardzo wielu zaginionych cudzoziemców. Prawie 600 zaginionych to właśnie obywatele innych krajów niż Nepal i Chiny. Z 36 krajów mają pochodzić te osoby. Najwięcej z nich z Indii, ponad 180, ale także 65 obywateli Stanów Zjednoczonych, 62 obywateli Ukrainy i 33 obywateli Wielkiej Brytanii. Polaków, przypomnę, według ustaleń Ministerstwa Spraw Zagranicznych wśród zaginionych lub poszkodowanych nie ma, ale nasze służby dyplomatyczne cały czas starają się te informacje potwierdzać i aktualizować. Będziemy oczywiście na bieżąco o sytuacji w Nepalu opowiadać choćby po 22 w magazynie Polska i Świat na antenie radiowej Jedynki. A w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o mieście, po którym, i to jest już konkretny wynik konkretnego raportu, jeździ się najgorzej w Polsce.
5: Tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona dość często przejazd przez samo centrum, przemieszczając się z osiedla na osiedle.
0: Jakie to miasto? To się wyjaśni za chwilę w Ekspresie.

0: Jeśli mają Państwo wrażenie, że już gdzieś to słyszeli, to tak. 1983 rok, wtedy zespół Yes nagrał tę piosenkę Owner of a Lonely Heart. I teraz tę piosenkę odświeżył nie kto inny, tylko Trevor Horn, a więc jeden z członków zespołu Yes, który skomponował tę piosenkę, ale do współpracy zaprosił inną gwiazdę brytyjskiej muzyki, Ricka Astleya. Cały projekt to w ogóle było odświeżanie różnych przebojów lat 80. i wczesnych 90. z innymi wokalistami. Bardzo fajny projekt, ale ta piosenka chyba najfajniejsza. A my teraz o tym wspomnianym już mieście, które jest najbardziej w Polsce nieprzyjazne kierowcom, to zdradzam. Tym miastem jest Łódź. Dwa popularne serwisy przygotowały coroczny ranking, który podsumowuje to, czy infrastruktura i opłaty w największych miastach Polski sprzyjają kierowcom. No i w tym roku Łódź zamknęła stawkę. Jak wskazują użytkownicy łódzkich dróg, minusów jest więcej nawet niż wskazuje ów ranking. Jak się jednak okazuje, kierowcy sami nie są bez winy i pomogli w osiągnięciu tego niechlubnego ostatniego miejsca. A o szczegółach Seweryn Potentas.
1: Ostatnie miejsce ex aequo z Poznaniem. Tak w tegorocznym rankingu miast przyjaznych kierowcom uplasowała się Łódź. Użytkownicy łódzkich dróg wiedzą to bez spoglądania w raport.
2: Nie jest przyjazna kierowcom.
3: Trudno powiedzieć.
4: Chyba nie bardzo.
1: W swoim raporcie serwisy Oponeo i Janosik przeanalizowały aż 7 kategorii. To m.in. ceny paliw, opłaty w strefie parkowania, średnia prędkość jazdy po mieście czy liczba stacji ładowania dla aut elektrycznych. W żadnej z kategorii Łódź nie była ostatnia, ale miejsca blisko.

0: niskie końca i środka stawki ostatecznie dały najgorszy rezultat.
1: Na część z nich my jako Zarząd Dróg i Transportu nie mamy po prostu wpływu, chociażby ceny paliw czy ceny usług wulkanizatora.
0: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
1: Jeżeli chodzi o prędkość poruszania się, no to tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona dość często przejazd przez samo centrum, przemieszczając się z osiedla na osiedle. To powoduje większe zatory i też przez to ta średnia prędkość w godzinach szczytu jest nieco niższa.
0: Na trudną relację między łódzkimi drogami a kierowcami wpływają też inne aspekty.
2: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania. Miałem przypadek taki, że wjeżdżałem tutaj na Sienkiewicza. Bardzo późno chyba był ten znak, skręcałem, to dopiero jak skręciłem, zauważyłem znak, że jest droga bez wylotu.
3: Dużo nie ma tych miejsc parkingowych, ciężko zaparkować.
4: Po remontach drogi są coraz węższe.
5: Remont za remontem, rozkopują wszystkie drogi, no ale co z tego, to jedno zaczną, nie skończą, drugie zaczynają.
1: To moment przejściowy, ponieważ remonty w końcu się skończą, będziemy mieli w pełni wyremontowane drogi bez dziur, które będą też oczywiście bezpieczniejsze. Wtedy też moglibyśmy porównywać się do innych miast, ale oprócz samych dróg remontujemy i budujemy nowe torowiska, tak aby zachęcić część mieszkańców, aby zostawili swoje samochody w domach pod blokiem, a skorzystali z komunikacji miejskiej.
0: Wpływ na ostatnie miejsce w rankingu mieli jednak także sami kierowcy. Ranking podsumował m.in. liczbę kolizji. Tych w Łodzi było blisko 8 tysięcy, co daje 12 zdarzeń na 1000 mieszkańców. W tej statystyce gorszy był tylko Lublin.
6: Uważamy wszyscy się za mistrzów kierownicy, że możemy pędzić po drogach bardzo szybko i na pewno sobie poradzimy do momentu stworzenia jakiegoś dużego zagrożenia i wtedy dopiero zaczynamy przeglądać na oczy. Krzysztof Kołodziejczak, prezes Stowarzyszenia Autos. Droga na przykład hamowania przy 50 to będzie około 28 metrów, a jak już ktoś jedzie 20 więcej, no to już jest 45 metrów hamowania. Także no to są jednak duże różnice i w przypadku przekraczania o te 20 to się zdarzają później kraksy.
4: Wie pan, może dlatego, że są korki, więc kierowcy zmęczenie zasypiają.
2: Nie mam pojęcia dlaczego akurat, że tych kolizji tutaj dużo. Nie wiem, może to oznakowanie faktycznie. No na pewno jest bardzo duży ruch, no to jest pewnie przewaga.
6: Dużo ulic jest pozamykanych. Kierowcy często korzystają z jakichś dziwnych objazdów. Nie jeżdżą tymi głównymi drogami, bo są zamknięte. No i w pewnym momencie ten czas przejazdu im się wydłuża i zaczynają się śpieszyć. Zaczynają jeździć coraz szybciej, no żeby dogonić ten czas przejazdu, który do tej pory mieli głównymi drogami.
0: W rankingu Łódź porównywana była do 8 innych miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Najbardziej przyjazne kierowcom okazały się Bydgoszcz, Lublin i Szczecin.
7: A ten ranking powstaje od 2019 roku i co ciekawe, bywały takie lata, w których Łódź znajdowała się w pierwszej trójce. No to co się stało, że Łódź spadła na ostatnie miejsce? Może ktoś z Łodzi nam to wytłumaczy? 22 645 2202. Może ktoś ma pomysł na to, jak powinien być dobrze zorganizowany ruch w mieście? Też chętnie o tym posłuchamy. To jest Ekspres Jedynki, a za chwilę nie do Łodzi, tylko do Olsztyna zajrzymy, bo tam trwa Kampus Polska Przyszłości.

Benson Boone w Ekspresie Jedynki to już jest tak młody wykonawca, 24 lata zaledwie, że jego kariera to się zaczęła tak naprawdę od mediów społecznościowych i od nagrań, które wrzucał na TikToka. No i tak się teraz wyławia gwiazdy. A my w Ekspresie Jedynki o trzecim dniu kampusu Polska Przyszłości. Dziś z uczestnikami festiwalu organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego spotka się premier Donald Tusk. To spotkanie tak za niecałą godzinę powinno się rozpocząć. A w poprzednich dniach na scenie wystąpili inni czołowi polscy politycy, m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. To wszystko dzieje się w przededniu innego spotkania, które z kolei prezydent Karol Nawrocki w Juracie organizuje także z młodzieżą. My się jednak skupiamy na Olsztynie, na tym, co dziś się dzieje. I zanim o tym wszystkim porozmawiamy, na miejscu jest Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.

0: Dzień dobry.
1: To powiedz proszę, kto na Campus Polska przyjechał?
0: To przede wszystkim młodzi ludzie, którzy interesują się polityką, pewnie w podobnym wieku co Benson Boone, czyli te 24 lata i mniej, i więcej. Przyjechali tutaj między innymi z Trójmiasta, Rzeszowa i Śląska. Młodzi ludzie, o których głos toczy się teraz walka, bo równolegle do Kampusu Polska, tak jak wspomniałeś, własne spotkanie dla młodzieży organizuje w ośrodku biuracie prezydent Karol Nawrocki. Ja zapytam uczestników Kampusu, dlaczego oni wybrali Olsztyn, a nie Juratę.
2: Też chciałem, ale spóźniłem się ze zgłoszeniem, bo chciałem zobaczyć i jedno i drugie. Chciałem być i tu, i tu.
3: Myślę, że to ciekawa inicjatywa, otwarcie ośrodka prezydenckiego. No ja raczej tam się nie zjawię. Nie jestem zwolennikiem osób, które tam będą i pana, który w zasadzie zarządza tamtym miejscem, więc wybrałem coś, co bliżej jest mnie.
4: Bo mam tam dalej. Tutaj miałam w miarę tak, nie wiem, 5 godzin jazdy powiedzmy Śląsk, a do Juraty dłużej muszę jechać, niestety.
0: O wszystko pytają młodzi ludzie, o to sam zapytałbym jako reporter. Wspomnę wczorajsze spotkanie z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem i pytania o zonda krypto, rozdział funkcji ministra i prokuratora czy Trybunał Konstytucyjny. Były też pytania dotyczące przyszłości młodych ludzi, którzy studiują prawo.
5: Jak pan jako minister chciałby zachęcić tych młodych prawników do podejmowania jednak tej aplikacji sędziowskiej?
6: Macie dobrą krajową szkołę. Tej wiedzy wam nikt nie odbierze, za którą jeszcze państwo wam płaci. I jeszcze możecie później zostać w innych zawodach prawniczych, jak was sąd zmęczy.
0: Dziś oczywiście najciekawszy dla większości gości punkt w programie, czyli wystąpienie szefa rządu. Prezes Rady Ministrów wystąpi w Campus Arenie, do której ustawiła się długa kolejka. Każdy z gości oczywiście musi przejść kontrolę, to teraz się dzieje. A o co chcieliby zapytać premiera Donalda Tuska? Posłuchajmy.
7: To jakbym miał zapytać, to może w tej chwili o bieżącą politykę wobec kształcenia lekarzy.
8: Ja bym chętnie zapytała pana premiera, jaki ma pomysł na to, że uczestnicy kampusu otwarcie mówią o tym, że są zawiedzeni ostatnimi postulatami wyborczymi, zbliżają się wybory i co planuje zrobić z tym, aby znowu przekonać swój elektorat?
9: Ja bym bardzo chciał zapytać o to, jaki ma stosunek do Arki Gdynia.
10: Co jest jego ulubionym daniem?
0: Przekrój pytania, jak państwo słyszeli, jest różny. Sam jestem ciekaw odpowiedzi. Spotkanie ma się zacząć planowo, czyli o godzinie 17.30, a na wystąpienie i pytania przewidziano 1,5 godziny, także na pewno będzie dużo emocji.
1: Z Kampusu Polska Przyszłości Krzysztof Polasik, bardzo dziękujemy. A w Ekspresie Jedynki po 17.00 będzie o naszych czworonożnych przyjaciołach.

0: No to już była propozycja dla tych, których tak jak ja muzycznie ukształtowały raczej lata 90. 13, właściwie to niecałych 13 minut do godziny 17. Po 17, tak jak mówiłem w Ekspresie Jedynki o naszych czworonożnych przyjaciołach, oj, kochanych bardzo.
1: On zawsze wysłucha, nie oceni i fajnie mieć takiego po prostu kogoś, kto nic nie ma do powiedzenia.
0: No i w Ekspresie Jedynki po 17 o tym właśnie, jak psy nam pomagają poradzić sobie na przykład z kryzysami psychicznymi. A pomagają!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
3: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
1: Zapraszamy Marcin Kusy
3: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.

0: Steelmax. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
2: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
6: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Karambol 5 samochodów osobowych na drodze krajowej nr 16 pomiędzy Ostródą a Olsztynem, niedaleko miejscowości Lubajny. Na kilometrze 109 obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Na drodze krajowej nr 16 utrudnienia utrzymują się także pomiędzy Mrągowem a Mikołajkami, niedaleko miejscowości Probark. Doszło tam do zderzenia motocyklisty i samochodu osobowego i tam także obowiązuje ruch jednym pasem na przemian na kilometrze 210. Uwaga na czwórce w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg. 3 samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 209 na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy tam zwężenie i obserwujemy na tym fragmencie dość spore spowolnienia. A4 jest poważnie zakorkowana na wysokości Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, a także w pobliżu węzła Kraków Bieżanów w kierunku Tarnowa. Uwaga na Zakopiance. W pobliżu miejscowości Gaj, czyli pod Krakowem, doszło tam do wypadku samochodu osobowego i motocyklisty na kilometrze 677 i Zakopianka zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego jest tam nadal zwężona. Na fragmencie remontowanym autostrady A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplina, zatem w województwie pomorskim, obserwujemy duży korek, jak zwykle w kierunku Gdańska. Ten odcinek najlepiej omijać starą jedynką, a przybywa samochodów także na trasach nadmorskich, niedaleko Chałup, Władysławowa, Pucka, Redy i Wejherowa.

0: Jest 17, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Nie będzie procesu Mieszka R. 22-latek podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam pozostać do końca życia. Dziś zakończą się w Krakowie sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Husarze wylądowały. W Polsce jest kolejnych 5 samolotów F-35. Na początek wracamy do głośnej sprawy brutalnego morderstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Podejrzany o tę zbrodnię 22-letni Mieszko R. nie stanie przed sądem. Biegli stwierdzili u niego zaburzenia psychiczne.
1: W chwili popełnienia czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania.
0: Mówił w TVP Info prokurator Maciej Młynarczyk.

0: Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam pozostać do końca życia.
1: Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
0: Wyjaśniał jeden z obrońców oskarżonego, adwokat Jacek Potulski. Mieszko R., student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na początku maja zeszłego roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła napaści. Czy będzie wniosek prokuratury o areszt dla Radosława P.? Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego po godzinie 15 został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie przesłuchiwano go drugi dzień. Te czynności się zakończyły, poinformowali śledczy i na tej informacji na razie poprzestali. Więcej mamy się dowiedzieć w tej godzinie na konferencji w prokuraturze krajowej. Wczoraj Radosław P. usłyszał zarzuty m.in. przejęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Zdaniem posła Lewicy Tomasza Treli, zatrzymanie szefa PKOL-u pociągnie za sobą kolejne.
2: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem, chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.
0: Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, bo w tej sprawie został zatrzymany Radosław P., zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Dziś zakończą się sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Badania są prowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj zakończono sekcję pierwszych 6 ciał, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Sukcesywnie po tych sekcjach wydawane są ciała rodzinom ofiar tej katastrofy.
0: Doszło do niej 16 sierpnia. Autokar z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, kilkanaście zostało poważnie rannych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polska ma 5 kolejnych samolotów F-35. Myśliwce wylądowały pół godziny temu w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W tej bazie stacjonuje już zatem 8 takich maszyn, a do końca roku w Polsce ma być ich łącznie 14. Na przylot kolejnych husarzy czekali mieszkańcy Łasku.
5: Samoloty są potrzebne, wiadomo, mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no są niezbędne.
6: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić?
7: Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem, który kiedy leci.
0: F-35 to wielozadaniowe samoloty 5. generacji, zbudowane w technologii utrudniającej wykrycie ich przez radary. Łącznie Polska zamówiła w koncernie Lockheed Martin 32 takie myśliwce. Docelowo będą stacjonowały w Łasku i Świdwinie, zachodniopomorskim. MSZ składa kondolencje po śmierci króla Norwegii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło go jako powszechnie szanowanego władcę, oddanego swemu krajowi i obywatelom. Harald V zmarł rano w szpitalu w Oslo. Miał 89 lat i panował przez ponad 35 lat. Rządy objął po nim jego syn Haakon. Koniec połączeń wakacyjnych. Pojawią się nowe między dużymi miastami. Wrócą kursy dla uczniów, a na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak w skrócie wygląda jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Wejdzie w życie w niedzielę. Mateusz Gdowski z PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
8: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
0: Wieczorem najwięcej chmur będzie na zachodzie.

0: Zbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Prezes Pekaol z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Reklama. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No i znowu lata 80. pojawiły się w Ekspresie Jedynki, tak na początek drugiej godziny, ale zagramy w tej godzinie i nowe rzeczy, i trochę klasyki. 13 minut po 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: Dla Norwegów dziś z jednej strony dzień smutny, z drugiej podniosły. Król Harald V, który 35 lat zasiadał na norweskim tronie, zmarł. Ale zmarł król, niech żyje. Król Hakon VIII to nowy norweski monarcha, jedyny syn Haralda V. Na razie Norwegowie opłakują zmarłego króla.
2: Był dla wszystkich jak dziadek, był dobrym człowiekiem. Nigdy nie patrzył na religię, płeć ani nic takiego. Po prostu akceptował każdego takim, jakim jest. Dlatego był królem ludu.
0: Dlaczego tak mocno Norwegowie opłakują zmarłego monarchę i jakie nadzieje wiążą z tym nowym? Za chwilę będę pytał kogoś, kto w Oslo mieszka już od kilku lat. I to na początek drugiej godziny Ekspresu Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i będę z Państwem do 18.00.

0: Norwegia dziś smutna, bo w wieku 89 lat zmarł król Harald V, który na tronie zasiadał od 1991 roku. Jego syn dziś przejął funkcję głowy państwa jako Hakon VIII. A z nami Mieszko Czarnecki, polski dziennikarz od lat mieszkający w Oslo, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego Norwegowie tak opłakują króla Haralda V? To była dla nich ważna postać?
1: Król Harald V stał się bardzo bliski norweskim sercom, kiedy jeszcze był następcą tronu za czasów rządów swojego ojca Olafa. Dość powiedzieć, że kiedy pobierał się, czy planował pobierać się ze swoją małżonką, dzisiejszą królową Sonią, to z racji tego, że Sonia nie pochodziła z rodziny arystokratycznej, a z co prawda bardzo dobrze usytuowanej, ale rodziny mieszczańskiej, to Olaf V przez wiele lat nie wyrażał zgody na ten ślub. Harald powiedział swojemu ojcu, że w pewnym momencie, że możesz nie wyrażać w takim układzie, tato, zgody na mój ślub. Będę żył z Sonią bez ślubu, a sam doskonale wiesz, że to może znaczyć, że nigdy nie zostanę królem. W końcu król Olaf złamał się i za zgodą, czy za brakiem sprzeciwu ze strony parlamentu wyraził zgodę na ślub Haralda z Sonią. Dość powiedzieć, że na ślubnym kobiercu do ołtarza Sonię poprowadził i przyszły teść, który był przez lata przeciwny małżeństwu, król Olaf V.
0: No to jak z bajki właściwie historia.
1: No w ogóle sytuacja jest absolutnie symboliczna, ponieważ jutro królowa Sonia i król Harald V obchodziliby 58. rocznicę ślubu.
0: W ogóle od 120 lat Norwegia miała czterech monarchów z tej dynastii Oldenburgów. Każdy z tych monarchów panował naprawdę długo. Hakon VII ponad 50 lat. Olaf V, wspomniany tutaj, lat 40 niemalże. Harald V lat 35. Hakon VII dopiero zaczyna panowanie.
1: Dla Norwegów... Hakon VIII.
0: Tak. I dla Norwegów, no, monarchia jest czymś takim chyba wiecznym. Znaczy, ci monarchowie długo są na tronie.
1: Trzeba pamiętać, że zmarły dziś rano Harald, król Harald, był pierwszym od ponad 500 lat norweskim monarchą, który urodził się w Norwegii. Od połowy XIV wieku Norwegia rządzona była bądź z Kopenhagi, bądź ze Sztokholmu. I dopiero w 1905 roku w trakcie czegoś na kształt aksamitnej rewolucji Norwegowie obalili szwedzkiego króla, króla Oskara, i ich władcą stał się książę duński, który co prawda nosił imię Karol, ale kiedy zszedł na nabrzeże w porcie w Oslo, czy wtedy jeszcze w Christianii, zmienił imię na Hakon, stając się Hakonem VII. I od razu kupił serca Norwegów. Jego małżonka, królowa Maud, siostra króla Wielkiej Brytanii Jerzego V, nie umiała jeździć na nartach. A przecież wiemy, że Norwegowie rodzą się

0: z nartami na nogach. W związku z czym bardzo łatwo znaleźć w archiwach czy wręcz w internecie zdjęcia pierwszej norweskiej rodziny królewskiej, która uczy się jeździć na nartach. Natomiast nie dziwię się, że bardzo długowieczni są norwescy monarchowie, ponieważ ich naturą jest uprawianie sportu. I dość powiedzieć, że Harald V, który dzisiaj odszedł, był mistrzem świata w żeglarstwie i wielokrotnie reprezentował Królestwo Norwegii na Igrzyskach Olimpijskich. No. W związku z czym są absolutnie wysportowanymi. Zresztą Norwegia słynie z tego, że ta friluftsliv, czyli kultura spędzania czasu na świeżym powietrzu, jest powszechna i no, to wpływa na kondycję poddanych norweskich władców.
1: Obecny monarcha jest 50-latkiem, więc przed nim prawdopodobnie też, jeśli będzie taki zdrowy tryb życia, utrzymywał również długie panowanie. Czy on ma szansę taki szacunek uzyskać jak jego ojciec Harald V? Bo już pewne skandale w ostatnim czasie norweską rodziną królewską jednak wstrząsały. No, nie dotyczyły samego, no już teraz króla Hakona VIII, ale jego małżonki, księżnej Mette Marit, która miała mieć jakieś relacje z tym no, niesławnym amerykańskim biznesmenem i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. No, przed sądem stanął jej syn z pierwszego małżeństwa, Mariusz, oskarżony o gwałt, więc rzeczy takie się działy, które my raczej kojarzymy z, powiedzmy, z rodzinami królewskimi z filmów, a nie ze Skandynawii.
0: Fascynująca w mojej opinii jest norweska rodzina królewska, ponieważ z jednej strony niewiele o niej wiadomo nad Wisłą. Nie jest ona śledzona przez Polaków czy polskie media. Natomiast gdy odrobinę się wgryziemy w szczegóły i niuanse funkcjonowania norweskiej rodziny królewskiej, to odkrywamy fascynujące historie. Król Harald VIII, który został królem w momencie śmierci swojego poprzednika, zgodnie z konstytucją, jest bardzo szanowany przez norweskich poddanych. Co prawda rzeczywiście w okres swojego panowania wchodzi z bardzo dużym i ciężkim plecakiem pełnym kryzysów, skandali, niepokojów. I rzeczywiście jednym z podstawowych czy pierwszych powodów trosk króla Hakona była jego małżonka, dzisiejsza królowa Mette Marit, która dość powiedzieć, że zanim poznała Hakona, no, znana była ze swoich relacji ze środowiskami kryminalnymi w norweskiej stolicy i okolicy. Ja tutaj tylko skoryguję, że Marius Borghaby, najstarszy syn Mette Marit, nie pochodzi z pierwszego małżeństwa, tylko z jednego z poprzednich związków dzisiejszej królowej. Kiedy Mette Marit weszła w rodzinę królewską, i to jest trochę podobna historia do jej teściowej, królowej Soni, tylko że bardziej. No rzeczywiście norweskie media stawiały wielkie znaki zapytania, czy kobieta o takiej przeszłości może wejść do rodziny królewskiej, stając się żoną następcy tronu. Wówczas rodzina królewska, w pierwszym rzędzie książę Hakon i jego małżonka, przedstawili dokładnie okoliczności, historię i szczegóły poprzedniego życia Mette Marit. Norwegowie przyzwyczaili się, a potem zaakceptowali, a potem prawdopodobnie nawet zapomnieli o przeszłości Mette Marit. Mette Marit zyskała sympatię. Natomiast rzeczywiście czar prysł w zeszłym roku, na przełomie 2025 i 2026 roku, kiedy media ujawniły, że żona następcy norweskiego tronu utrzymywała bardzo bliskie kontakty z

0: przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Również problemów dostarczył ów Mariusz Berghajby, który aresztowany i zatrzymany przez policję i aresztowany został oskarżony przez norweską prokuraturę o bardzo poważne przestępstwa. W procesie, który zakończył się na początku czerwca tego roku, oskarżone było popełnienie wielu gwałtów, przestępstw przemocowych, ale nawet udział w handlu narkotykami. I w połowie czerwca norweski sąd orzekł wobec Mariusza, bo Mariusz, no to jest postać, która jest bardzo rozpoznawalna w Norwegii w ostatnim czasie. Sąd skazał Mariusza na 4 lata więzienia za popełnienie 2 gwałtów i przemoc i udział w handlu narkotykami. Co ciekawe, dokładnie w tym czasie, kiedy Mariusz słyszał wyrok, jego matka Mette Marie leżała w szpitalu, Rikshospitale w Norwegii, w Oslo, czekając na przeszczep płuc. Bowiem kilka lat temu podano do publicznej wiadomości, że Mette Marie cierpi na nieuleczalną, bardzo poważną chorobę układu oddechowego, zwłóknienie płuc, której praktycznie jedyną terapią, która może uchronić przed śmiercią, jest przeszczep płuc. I kilka dni po wyroku dotyczącym Mariusza, Dwór Królewski poinformował o tym, że królowa przeszła, dzisiejsza królowa przeszła transplantację płuc z sukcesem. Że, natomiast jest jeszcze siostra króla Håkona, Marta Luisa, która również dostarcza emocji, kiedy kilka lat temu poznała i rozpoczęła trwały związek z szamanem, Derekiem. Sama mówiła o sobie, że posiada umiejętności ezoteryczne i potrafi rozmawiać z aniołami. Wielokrotnie naruszała protokoły i uzgodnienia z Dworem Królewskim w zakresie wykorzystywania tytułu księżniczki. No, rzeczywiście Marta Luisa jest bardzo żywiołową postacią, a ślub, który Derek i Marta wzięli w 2024 roku, no rzeczywiście przeszedł, nawet Netflix nagrywał ten ślub.
1: A to jest postać, która jest formalnie trzecia w kolejce do norweskiego tronu, no ale pierwsza jest księżniczka Ingryda Aleksandra, najstarsza córka Håkona VII.
0: Wspaniała dziewczyna.
1: To jest w ogóle ciekawa historia. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego.
0: Oczywiście.
1: Na przykład przy okazji koronacji Håkona VII. Bardzo dziękuję za rozmowę dziś. Mieszko Czarnecki, polski dziennikarz mieszkający od lat w Oslo, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej o norweskiej rodzinie królewskiej opowiadał. A w Ekspresie Jedynki za chwilę się przyjrzymy temu, jak ma wyglądać przyszłoroczny polski budżet.

0: ekspresie jedynki. Czas teraz na ekonomię.
1: Ekspres gospodarczy.
0: I powiemy o dużych pieniądzach, ważnych dla każdego z nas, bo rząd przyjął dziś wstępny projekt budżetu na przyszły rok. Dochody państwa oszacowano na 695 miliardów złotych, a wydatki na ponad 977 miliardów. Co oznacza, że deficyt państwa w przyszłym roku wyniesie ponad 282 miliardy złotych, czyli będzie rekordowy. O tym, jaki to jest budżet i gdzie są w nim największe wyzwania, opowie Justyna Golonko.
2: To budżet narodowego optymizmu i energii, a nie marazmu i pesymizmu. Tak powiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił dziś także, że jego gabinet musiał pogodzić konieczność kontroli długu i deficytu z utrzymaniem wzrostu gospodarczego i poziomu życia Polaków.
3: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to było, te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
2: Mamy bardzo napięty budżet z rekordowym deficytem, ale do tego w ostatnich latach zdążyliśmy się już przyzwyczaić, komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Jednocześnie, jak podkreśla ekspert, większość tych dodatkowych wydatków państwa to jednak pieniądze, które trafią do kieszeni obywateli i firmy działających w Polsce.
4: Nie zapominajmy o tym, że ten budżet finansuje głównie nasz wzrost gospodarczy, bo po stronie deficytu

0: jeśli pojawia się ten deficyt, no to po drugiej stronie mamy albo obywateli, którzy mają więcej w kieszeniach, albo mamy przedsiębiorców, którzy mają więcej w kieszeniach. W tej chwili nawet ten deficyt, o którym powiedział minister finansów na poziomie 7,1% PKB, no jest wysoki, będzie najwyższym w Unii Europejskiej, ale w mojej ocenie w żaden sposób nie zagraża polskiej gospodarce i nie rysuje nam czarnych scenariuszy. I prawdopodobnie też minister finansów zdaje sobie z tego sprawę, że to dzięki takiemu deficytowi w przyszłym roku też z drugiej strony minister finansów będzie mógł wyjść, powiedzieć, że proszę państwa, mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
1: Ale tak duży deficyt i budżet bez poduszki bezpieczeństwa to realne zagrożenie, szczególnie w sytuacji kryzysowej, zwraca uwagę Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
2: Ta sytuacja jest bardzo niekorzystna na wypadek, gdyby, czy to w gospodarce globalnej, czy w polskiej gospodarce, pojawił się negatywny szok ekonomiczny, który wymagałby stymulacji gospodarki, tak jak na przykład mieliśmy po wybuchu pandemii COVID. W takiej sytuacji możliwości wsparcia koniunktury i wsparcia podatników, konsumentów przez politykę gospodarczą będą dużo mniejsze.
1: To spójrzmy jeszcze na prognozowane wskaźniki gospodarcze na przyszły rok. Rząd zakłada, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. Przeciętne wynagrodzenie nominalnie wzrośnie o 5,9%, a polski PKB wzrośnie w przyszłym roku o 3%. I właśnie z tym może być problem, bo wzrost gospodarczy może nam w przyszłym roku spowolnić, zauważa Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
3: Ten wzrost gospodarczy w przyszłym roku może nie być aż tak wysoki, jak zakłada resort finansów. Może być 2,8, może 2,9, część ekonomistów uważa, że będzie 2,7. To, co się wydarzyło na rynku ropy i dzieje się na rynku gazu cały czas, powoduje, że mamy wyższą ścieżkę inflacji. Część przedsiębiorstw z tego powodu nie inwestowała aż tak dużo. My jako konsumenci nie wydaliśmy tak dużo pieniędzy do tej pory w ciągu tego roku. I ten wzrost konsumpcji, który spodziewaliśmy się, że też będzie w przyszłym roku elementem napędzającym wzrost gospodarczy, nie będzie aż tak istotny. Przynajmniej dzisiaj, kreując założenia budżetowe czy wzrostu gospodarczego na rok 2027. I to jest ten problem, który dzisiaj mamy. To znaczy, że ta wojna na Bliskim Wschodzie trochę przestraszyła konsumenta, przestraszyła czy ograniczyła też ekspansję niemieckich przedsiębiorstw i to, że niemiecka gospodarka trochę się podźwignęła w drugim kwartale tego roku, ale nadal walczy o to, żeby mieć wzrost gospodarczy sięgający 0,5% w 2026. I to powoduje, że my nie jesteśmy aż tak optymistyczni co do tego wzrostu gospodarczego.
1: Ekonomiści dodają też, że rząd ma dziś ograniczone możliwości zwiększania przychodów, bo prezydent takie propozycje wetuje. I jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, to jest realny problem.
4: Nie ma oczywiście żadnej pewności, że plan zarysowany na rok 2027 zostanie zrealizowany, tym bardziej, że ta strona dochodowa będzie wymagała tutaj współpracy pomiędzy rządem a prezydentem, podpisania odpowiednich ustaw. No i nie wiemy, czy to się wydarzy.
1: Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tym tematem zajęła się Justyna Golonko, a w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, co już wiele osób wie, że psy bardzo pomagają nam w kryzysach psychicznych.
7: Ja, jak jestem zdołowana, mam takiego doła, to nasz pies potrafi w każdym momencie nas rozweselić. To jest naprawdę, no tego się nawet nie da opisać, tego uczucia.
6: Słuchacze upominają się o koty. To prawda, koty też nam w tym bardzo pomagają. Nie zaprzeczam. O psach dziś mówimy, bo są wyniki badań na ten temat. Jakich badań, jakie to wyniki? To w Ekspresie Jedynki. Za chwilę.

0: W Ekspresie Jedynki teraz o czworonożnych przyjaciołach, o tym, że właśnie najlepszymi przyjaciółmi człowieka są psy, tak uważa wiele osób. No to wiemy to od wieków. Niedawno jednak dowiedzieliśmy się, że psy mogą być również terapeutami. To znaczy, chyba zawsze to wiedzieliśmy, ale teraz według najnowszych badań wiemy już, że posiadanie psa może na przykład pomóc nastolatkom walczyć z lękiem albo fobią społeczną. No to co jeszcze potrafią czworonogi?
1: Ma się takiego kolegę swojego tak naprawdę i no nie potrzeba czasem nikogo więcej, tak? On zawsze wysłucha, nie oceni i fajnie mieć takiego po prostu kogoś, kto nic nie ma do powiedzenia.
2: Dlaczego warto mieć psa?
3: Zwierzę w domu jest naprawdę bardzo potrzebne. Ludzie mówią, że a w bloku pies to jest w ogóle... A to nieprawda, bo psu potrzebny tak naprawdę jest człowiek.
4: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. To jest taki osobnik, który nawet jak jest ci smutno, to człowiek czasem nie wyczuje tego twojego nastroju, a pies jest bardzo wrażliwy na nastroje ludzkie i mam wrażenie, że zawsze czuje, kiedy jest mu przykro. No i zawsze przyjdzie i też pocieszy.
5: No przede wszystkim jest to dobry przyjaciel, tylko on potrzebuje, czy tam pragnie, żeby się nim zaopiekować, a odda podwójnie tą życzliwość temu człowiekowi, temu swojemu panu.
6: Aleksandra Sojka-Dejda, jestem psychologiem i psychoterapeutką, natomiast prywatnie jestem szczęśliwą właścicielką Suczki o imieniu Balbina. Samo posiadanie psów to też daje nam taką bazę, że ja wiem, o której mam stać, ja wiem, o której ja idę na spacer, wiem, kiedy karmię tego psa, kiedy znowu jest kolejny spacer. Czyli wytycza nam to po pierwsze jakiś rytm dnia, czyli jednocześnie sprawia, że my możemy poczuć się bardziej pewni. To jest pierwsza rzecz. Kolejna kwestia. Psy są takim naturalnym trochę obiektem przywiązania, czyli my nawiązując relacje z tymi zwierzętami, uczymy się po pierwsze ich, ale mamy też swój obiekt, na którym nasze jakieś potrzeby takie opiekuńcze przelewamy na te zwierzęta. Z drugiej strony mamy zwierzę, które jest responsywne do nas, tak? Czyli odczytujemy w jakiś sposób ich, czasem niektórzy twierdzą mimikę, ich zachowania, czyli my jesteśmy w ogóle w jakimś takim kontakcie z tymi zwierzętami.
7: Ja, jak jestem zdołowana, mam takiego doła, to nasz pies potrafi w każdym momencie nas rozweselić. To jest naprawdę, no tego się nawet nie da opisać, tego uczucia.
8: To jest najlepszy po prostu opiekun, przyjaciel i terapeuta.
9: Wchodzę do domu na przykład i widzę mojego pieska, to od razu jestem szczęśliwszy.
6: Myślę sobie jeszcze o takich badaniach, które były przeprowadzone to akurat na populacji chińskiej. Ponad 3000 osób zostało zbadanych.

0: że osoby, które posiadały zwierzę i miały z nim bardzo dobrą relację, same tak to określały, w sytuacjach stresowych rzadziej reagowali bezsennością. Poza tym są też badania, które wskazują, że nawet sama obecność czy oglądania zdjęć czy filmików swojego pupila może wpływać na wzrost oksytocyny, tak, w naszym organizmie. Oksytocyna odpowiada za też takie więzi społeczne, że po pierwsze nawiązujemy, jesteśmy w relacji, a z drugiej strony kontakt ze zwierzętami redukuje nam po prostu lęk.
1: No ja mam psa i ja jakoś od dawna to czułem. Ten materiał przygotował Michał Szarek, a to jest Ekspres Jedynki.

0: 10 minut do 18 już tylko pozostało. To znaczy, że Ekspres Jedynki dobiega końca, ale ja dla Państwa jeszcze z przypomnieniem, że jutro krajowy trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w bardzo wielu miejscach, setkach wręcz miejsc w Polsce, będzie można się nauczyć, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, jak weryfikować informacje, gdzie są miejsca schronienia, jak skompletować plecak ewakuacyjny. Naprawdę w bardzo, bardzo wielu miejscach, większych, mniejszych, także w Gołdapi, tam gdzie my jutro z Latem, z Radiem jesteśmy. Zachęcam do tego, żeby wziąć w tym udział. Będziemy też Państwa jutro przez cały dzień do tego namawiać. Skoro Ekspres Jedynki się kończy, to znaczy, że już niebawem Muzyczna Jedynka. Anna Wil w jedynkowym studiu już jest. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Aniu.
1: Dobry, witam serdecznie.
0: Co u Ciebie usłyszymy po 18?
1: Odwiedzi mnie Paula Roma, zaprosi na swoją jesienną trasę koncertową. Jesień już nadchodzi, proszę Państwa, ale ja jeszcze złapię lato za nogawkę i posłuchamy, czego teraz Włosi słuchają bardzo intensywnie. Końcówka wakacji i przebój o sesjone.
0: Włosi, czyli eksperci od lata, można powiedzieć.
1: O, właśnie.
0: I to wszystko po 18 w Muzycznej Jedynce. Anna Wil, zapraszam w jej imieniu. Państwu natomiast bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za te wspólnie spędzone dwie godziny. Dziękuję ja, dziękuję w imieniu Katarzyny Dubrawskiej, realizującej audycję, Mariusza Filara, wydawcy, no i swoim Michała Strzałkowskiego. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.

0: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto!
0: Aflofarm.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Pojawiła się informacja od kierowców o dużym korku na S17 w stronę Lublina. Na 109 kilometrze trwają roboty drogowe. I tak jak podają słuchacze, korek jest na 6-7 kilometrów i ekspresówkę warto ominąć na węźle Żyżyn. Na trasę można wrócić na węźle Kurów Wschód. Ale jest także informacja głosowa od państwa.
9: Dzień dobry. Autostrada A4, kierunek Wrocław, odcinek Katowice-Wrocław. 214 kilometr, rozpoczyna się korek olbrzymi z powodu stuczki. Życzę wszystkim cierpliwości i wytrwania.
8: Dziękujemy za wiadomości i czekamy na kolejne wiadomości drogowe. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Ale są też dobre informacje z Warmii i Mazur. Zakończyły się prace drogowe na drodze krajowej numer 16, to odcinek Mrągowo-Mikołajki, a także na drodze krajowej numer 59 na odcinku Giżycko-Ryn. Jeżeli chodzi o korki, to cały czas są na S61 Ełk-Łomża w Szczuczynie. Na 97 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 19. Droga krajowa numer 16 Olsztyn-Ostróda. Tam na 108 kilometrze doszło do zderzenia 5 samochodów osobowych. Ranne są 3 osoby i już od godziny 15 na miejscu działają służby. Ponadto korkuje się autostradowa jedynka. To fragment remontowany, czyli od Kopytkowa do Pelplina. Ten odcinek oczywiście można omijać starą jedynką, czyli drogą krajową numer 91. Ponadto przybywa samochodów na trasach nadmorskich w pobliżu Chałup, Władysławowa, Pucka oraz Redy. Powtarzamy jeszcze raz numer do Polskiego Radia Kierowców 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od państwa.
10: Jest 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Jest decyzja prokuratury w sprawie prezesa PKO-lu. Śledczy złożą wniosek o areszt dla Radosława P.
11: W tej sprawie może zachodzić obawa matactwa.
10: 12 dzieci w szpitalu zatruły się na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu.
12: Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
10: Budujmy wspólnotę, ale nie opartą na strachu i nienawiści. Premier apelował o to na kampusie Polska Przyszłości. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał wczoraj zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Będzie wniosek do sądu w sprawie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, napisał w serwisie X prokurator generalny Waldemar Żurek, a informację potwierdziła jego rzeczniczka Anna Adamiak.
11: Ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary. I właśnie te okoliczności spowodowały, że prokurator złoży w najbliższym czasie wniosek o tymczasowe aresztowanie.
10: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu tego roku w związku z brakiem wpłaty pieniędzy PKO zdecydowało o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Masowe zatrucie dzieci na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Do inhalacji omyłkowo podano

0: zamiast leczniczej soli środek do dezynfekowania maseczek. 12 dzieci trafiło do szpitala.
1: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacją poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
2: 4 zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
1: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji, zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid.
0: O czym mówiła Joanna Maraszek z Radia Szczecin. Wszyscy jesteśmy różni, każdy z nas jest inny i w tej różnorodności musimy odnaleźć to, co nas łączy. Z takim apelem premier Donald Tusk zwrócił się do uczestników kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Szef rządu przestrzegał jednak, by nie budować wspólnoty opartej na strachu i nienawiści.
3: Tak powstawał też kiedyś faszyzm, każda wersja faszyzmu. Jeśli dzisiaj niektórzy odnoszą tę dramatyczną historię Europy z lat 30. i 40. do czasów dzisiejszych, no to ktoś powie, przesada, no przestańcie. Ale przecież trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, ile mają wspólnych wątków tamte najbardziej ponure czasy i pewne ambicje, projekty polityczne, które dzisiaj na naszych oczach brunatnieją.
0: W kampusie Polska Przyszłości organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. W poprzednich dniach na scenie wystąpili m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i białoruski działacz polonijny Andrzej Poczobut.
4: To są aktualności jedynki.
0: Gospodarka wzrośnie o 3%, ceny średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%. To zakłada projekt budżetu na przyszły rok przyjęty dziś przez rząd. Wydatki mają być wyższe niż w bieżącym roku, a deficyt wyniesie ponad 280 miliardów złotych, o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Jak plany rządu komentują ekonomiści? Zdaniem Marka Zubera wzrost PKB został oszacowany bardzo ostrożnie.
5: Moim zdaniem jest szansa na wyższe, ale dobrze, że tak to się robi. Lepiej niedoszacować niż przeszacować, bo to oczywiście miałoby wpływ na zakładane dochody do budżetu.
0: Główną ekonomistkę Banku Pocztowego Monikę Kurtek zaniepokoiła zapowiedź, że deficyt sektora rządowego i samorządowego ma w przyszłym roku wynieść nieco ponad 7%.
6: To nie są dobre wiadomości. To potwierdza, że te finanse publiczne w Polsce są pod dużą presją, że rzeczywiście konstruowanie tego budżetu jest ogromnym wyzwaniem.
0: Teraz projekt przyszłorocznego budżetu trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Na ewentualne zmiany rząd ma czas do 30 września. W aktualnościach jeszcze Nepal i wciąż rosnąca liczba osób zaginionych. Tamtejsze władze podały, że jest to prawie 2000 osób. Po środowej powodzi błyskawicznej wydobyto ponad 550 ciał. Akcja poszukiwawczo-ratownicza jest przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi.
7: W drugą dobę po powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924 nazwisk. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Dziś doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed 2 dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenu, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. W Stambule rozpoczyna się ostatni grupowy mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami są Turczynki, czyli obrończynie złotego medalu sprzed

0: świata już po raz trzeci.
1: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No. No i są efekty. Taki był plan, żeby na świata mieć tą najlepszą dyspozycję. Szkoda, że wcześniej nie było tych medali, no ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
0: Do finału na 500 metrów awansowała broniąca złotego medalu w tej konkurencji Anna Puławska. Norweski dublet na mecie 7. etapu kolarskiego wyścigu Vuelta a España zwyciężył Andreas Leknessund przed Tobias Johannessenem. Trzeci był Belg Wout van Aert. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Za piłkarzami już pierwsze minuty meczu Wisła Płock-Korona Kielce, a wieczorem Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. Stołeczna drużyna ma bardzo dobry początek sezonu. Prowadzi w tabeli. Trener Legii Marek Papszun wypowiedział się na temat najbliższego przeciwnika.
2: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas, mimo że jest to Beniaminek, to stara się to być drużyna taka zdyscyplinowana taktycznie i wiedząca, co ma na boisku robić.
0: I jeszcze meldunek ze Stambułu. W meczu o Mistrzostw Europy siatkarek Turcja w pierwszym secie prowadzi z Polską 10-5.
3: Pogoda.
4: Do 20 obowiązują ostrzeżenia przed upałem na południowym zachodzie Polski. A w nocy na wschodzie kraju będzie pogodniej i bez opadów. Na pozostałym obszarze może padać deszcz. W centrum i na zachodzie głównie. Na południowym zachodzie i w Wielkopolsce zapowiadane są też burze. W rejonie Bieszczadów będzie silnie wiało. Temperatura minimalna od 12 do 18 stopni.
3: Klimat.
4: W większości regionów jest dobra jakość powietrza, umiarkowana tylko w okolicach Wrocławia, Opola, Kędzierzyna, Koźla, Zabrza i Katowic. Ponad 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckart Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Reklama. Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.
6: Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias i El Alfa, znany raper z Dominikany, połączyli swoje siły i tak powstała weekendowa piosenka La Botella, którą rozpoczynamy piątkowe wydanie muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu, żeby nie tracić czasu, zapraszam Państwa do rozwiązania naszej muzycznej łamigłówki. Co kryje się za tymi trzema letnimi piosenkami? Jaki mają wspólny mianownik?

0: Pytamy, co łączy te trzy utwory, a te trzy piosenki to Dziewczyny lubią brąz, Stan pogody i C'est la vie, Paryż z pocztówki. Proszę słać do nas poprawne odpowiedzi pod numer SMS-owy 72151 oraz dodać w SMS-ie kilka słów od siebie, a na zwycięzcę czeka zestaw słuchawek bezprzewodowych marki Tonsil.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i

0: Płyta tygodnia.
1: A ta płyta tygodnia to sensacyjne spotkanie gigantów, czyli jazzowy jak nigdy Stanisław Sojka i bezkompromisowy jak zawsze Tomasz Stańko. Sojka Stańko, taki nosi tytuł i stanowi dokument dwóch jednodniowych eksperymentalnych sesji, podczas których trębacz w pełni prezentuje swój kunszt improwizatora, a wokalista udowadnia, jak biegłym i pełnym temperamentu jest pianistą, prawie w ogóle nie śpiewając. Wszystko to wydarzyło się u schyłku komunizmu w szarej Warszawie, na chwilę przed obradami Okrągłego Stołu. Sojka i Stańko nagrali muzykę wspaniałą, wymagającą również i zapomnianą na blisko 40 lat. My dzisiaj ją przypominamy, a Państwo mogą zdobyć egzemplarz tego wyjątkowego wydawnictwa pod numerem SMS-owym 71 151.

0: Jazz.
1: Meghan Trainor na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, a w studiu muzycznej jedynki Paula Roma. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
2: Żurek, dzień dobry.
1: Bardzo francuską masz dzisiaj stylizację.
2: Dziękuję.
1: Szkoda,
2: bardzo,
1: że państwo tego nie widzą. Czarny beret i Paula Roma we
2: tak
1: własnej
2: jest
1: osobie. Paulo, rozmawiałyśmy ostatnio w marcu. To jeszcze był czas tuż przed premierą twojego najnowszego albumu Z resztek. A dziś, kilka miesięcy po ukazaniu się tego wydawnictwa, no już możemy powiedzieć, jak ono sobie radzi na polskim rynku muzycznym. Ja już znam odpowiedź, bo radzi sobie świetnie, ale poproszę cię o jakieś konkretne informacje.
2: Konkretne
1: zwrotne
2: informacje są takie, że to jest naprawdę taka bomba dla mnie do samych dobrych emocji, bo płyta naprawdę ku mojemu zaskoczeniu, bo nie liczyłam nigdy na to, otworzyłam prosto z serca bez kalkulacji, więc płyta osiągnęła 8 miejsce w dniu premiery, w tygodniu premierowym najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, jeżeli chodzi o płyty winylowe, to muszę dodać. Więc było to naprawdę dla mnie spektakularne osiągnięcie, być na liście Oli sprzedaży płyt w Polsce. Mogę też się pochwalić tym, że ogłosiliśmy trasę koncertową, która na przykład w Dąbrowie Górniczej, mamy pierwszy odcinek trasy, jest praktycznie już wyprzedana. Mam ostatnie 10 biletów, więc zapraszam serdecznie. Potem odwiedzimy jeszcze 5 miast w Polsce. Dumna jestem z tej płyty, bo to jest taka płyta naprawdę, która była zrobiona z głębi serca, bez brania po prostu jakichś takich właśnie kalkulacji, które gdzieś tam pomimo wszystko się wkradają w muzyce, można powiedzieć, popularnej.
1: Bardzo ci gratuluję tego sukcesu i pomyślałam sobie, że wiesz, sukces tego albumu to jest jednocześnie taki element składania siebie na nowo z resztek. Też to tak odbierasz?
2: Jak najbardziej. I myślałam o tych resztkach długo i bardzo długo szukałam tytułu dla tej płyty. I tworząc piosenkę jako ostatnią, właśnie piosenka z resztek, która zamyka album, była nagrywana również jako ostatnia. Ja zrozumiałam, że no musi to być nazwa albumu, że to po prostu o te resztki chodzi, o te resztki emocji, o te resztki czasem sił, które my wszyscy mamy, o te resztki, które po prostu czasem również są początkiem absolutnie czegoś nowego.
1: Posłuchamy teraz piosenki, która jest jedną z moich ulubionych na tym albumie. Nie obraź się, poproszę, bo to jest duet, ale po
2: nie
1: prostu
2: obrażę.
1: Uważam, że to jest jedna z piękniejszych, ostatnio nagranych, bardzo lirycznych polskich piosenek.
2: Kłaniam się.

0: Piosenka Przyznaję się, którą podzieliły między sobą Paula Roma i Sarsa. Paula Roma jest ze mną jeszcze w Studiu Muzycznej Jedynki. Witam cię ponownie.
1: Obecny.
0: Dziś właściwie spotkałyśmy się po to, żeby omówić dokładnie singiel Luźne XXL i chciałam cię na początek zapytać, czy to jest prawda, że rzeczywiście mówiono ci, że jesteś zbyt wrażliwa?
1: Oczywiście. Do dzisiaj mi mówią nawet. Ja. Można sobie otwarcie powiedzieć. Dziś myślę, że jest to taka przywara faktycznie ludzi o bardzo wysokiej wrażliwości. Nie mylić z przewrażliwionym, bo w moim słowniku takie słowo po prostu nie istnieje. Noszę to na barkach od dziecka. Mama opowiadała mi, że już jako mała dziewczynka byłam wyraźnie o innej wrażliwości niż większość moich rówieśników. Że to się przejawiało właśnie jakąś taką większą dotkliwością na słowo, na wiersz, na przyrodę, na ludzi, na wszystko, co mnie otacza. I do dzisiaj mi tak zostało. Wzruszam się z rzeczy małych, pięknych, codziennych. Noszę też bardzo często w takie rzeczy, które pewnie nie jeden by machnął ręką i poszedł dalej, powiem trywialnie. I wierzę, puentując, że w teraz już dojrzałym, dorosłym moim życiu, jako też mama wspaniałego chłopca, to jest moja największa siła.
0: Czyli jednak błogosławieństwo, a nie przekleństwo.
1: Zdecydowanie, choć przez wiele lat trzeba było gdzieś do tego się dokopać, zobaczyć, czy to faktycznie ta wrażliwość jest moim właśnie jakimś takim złotym, pięknym środkiem. I okazało się, że na kanwie właśnie tego mogę na przykład pisać piosenki. Moim zdaniem dzięki temu jestem artystką i na przykład dzięki temu napisałam piosenkę Luźne XXL.
0: Właśnie, cała zresztą płyta jest takim muzycznym obrazem tej wrażliwości twojej, o której mówimy. A Luźne XXL to piosenka o niedopasowywaniu się do zewnętrznych oczekiwań?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Dużo jest tego wątku w płycie mojej całej zresztek. Myślę, że to był w ogóle taki moment w moim życiu przełomowy, kiedy ja jako 30-letnia dziewczyna rodzę synka, staję się mamą i zaczynam zauważać, że świat trochę działa często przeciwko mnie. Że bardzo ciężko jest się po prostu przecisnąć też w branży muzycznej, będąc mamą. O tym się też bardzo rzadko mówi, a myślę, że trzeba. Że bardzo, że to są trudne takie momenty, kiedy dowiadujemy się, że chcąc zachować siebie, czasami tracimy pewne wygodne miejsca. No z moim takim właśnie charakterem i wrażliwym, ale silnym zaznaczę, zaczęłam po prostu pisać wprost o tym, co mi najbardziej pasuje. Choć ta piosenka traktuje metaforycznie ten temat, bo przysłowiowe nasze Luźne XXL opowiada o tym, że właśnie w tej wygodnym ubraniu, luźnym XXL jest mi w moim życiu najwygodniej.
0: Za to dosłownie.

0: Zaprasza na trasę koncertową, jesienną trasę koncertową, która zaczyna się za miesiąc?
1: Tak jest. Zaczynamy za miesiąc i zaczynamy w Dąbrowie Górniczej. Tak jak mówiłam, tam już są dosłownie ostatnie bilety. 26 września to jest. 10 biletów zostało, zapraszam. Potem ruszamy do Białego Stoku, 5 listopada, potem Warszawa, więc zapraszam wszystkich z Warszawy. 18 listopada terminal Gocław na Pradze, potem Wrocław pod koniec listopada i kończymy od razu przed świętami 17 grudnia w Poznaniu. Zapraszam wszystkich na tę trasę. Myślę, że ona jest naprawdę najbardziej ckliwa, wrażliwa. Chciałam powiedzieć tkliwa, nie ckliwa. Tkliwa, wrażliwa. Taka bardzo, nawet czasami niewygodnie szczera. I myślę, że w czasach, kiedy dużo sobie przytakujemy i w czasach mass mediów, warto tą szczerość sobie się połasić na to, żeby być szczerym.
0: Mnie zafrapował bardzo opis warszawskiego koncertu, bo wystąpisz tam w towarzystwie orkiestry Dentej. Ogromnie jestem ciekawa, jak to zabrzmi, bo mnie to się kojarzy z jednak z takim dużym koncertowym, z taką dużą koncertową siłą oddziaływania, wręcz z dużymi orkiestrami, może nawet jakąś cyganerią sceniczną.
1: O, mój mąż często o mnie mówi, że mój pseudonim trochę o to zakrawa. I tak oczywiście pół żartem, pół serio. A na serio to warszawski koncert faktycznie jako jedyny z tej listy będzie z rozszerzonym składem. Tam gramy może z wielkim zespołem, to jest za dużo powiedziane, ale faktycznie z sekcją dętą, gramy z trąbką, gramy z puzonem, być może jeszcze z saksofonem. To wszystko jest rozwojowe, ale na pewno zagramy z tą sekcją dętą. Już graliśmy taki koncert premierowy w Klubie Niebo na premiery mojego albumu. I przyznaję, że takiego uderzenia emocji, dźwięku na żywo jeszcze nigdy w przypadku moich piosenek ja nie zaznałam. Więc dlatego dla mnie ta trasa będzie tak wyjątkowa i ten warszawski koncert jest tak wyjątkowy już w mojej głowie, bo mogę zaryzykować stwierdzenie takie dosyć śmiałe, ale wydaje mi się, jestem pewna, że ta płyta lepiej brzmi na żywo w tym rozszerzonym składzie niż na krążku.
0: Powiedziała Paula Roma, która dzisiaj odwiedziła studio muzyczne Jedynki, by porozmawiać o swojej trasie koncertowej, ale nie tylko, o singlu Luźne XXL, który teraz pojawi się na naszej playliście. Bardzo ci dziękuję, Paula.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

śpiewała Paula Roma. Jest za 21 minut, godzina 19. Słuchają Państwo Muzycznej Jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Teraz przypominamy nasz dzisiejszy rebus. Co wspólnego mają ze sobą te trzy piosenki?

0: Jaki jest element łączący te trzy piosenki? Jeśli państwo znają odpowiedź, mam nadzieję, że bardzo to jest proste pytanie, to proszę nam ją dostarczyć drogą SMS-ową pod numer 72151 i dodać do tego SMS-owego wpisu jakiś swój własny komentarz. W nagrodę mamy dla państwa zestaw słuchawek marki Tonsil.
1: Polskie Radio.

To Ed Sheeran i jego historia międzynarodowego romansu, a to jest program pierwszy Polskiego Radia za 17 minut, godzina 19. I teraz w programie pierwszym Polskiego Radia odnotowujemy, że dokładnie dziś swoje urodziny ma Shania Twain. Naprawdę nazywa się Eileen Regens Edwards. Jest wokalistką, kompozytorką, która zadebiutowała na początku lat 90. W dorobku ma 5 statuetek Grammy i między wieloma innymi tę piosenkę.

0: Śródziemnomorskie klimaty.
1: Zaglądamy teraz, proszę Państwa, na chwileczkę do słonecznej Italii, żeby dowiedzieć się, czego tego lata wyjątkowo chętnie słuchają Włosi. I mamy szybką odpowiedź. Słuchają piosenki Ossessione, czyli Obsesja. To jeden z największych włoskich hitów tego roku, wykonany przez neapolitańskiego rapera, który nazywa się Samurai Jay we współpracy z producentem Vito Salamanką. Utwór zdobył ogromną popularność po debiucie na słynnym festiwalu w Sanremo, gdzie zajął zaledwie 17 miejsce, ale błyskawicznie podbił i stacje radiowe, ale także sieć i dotarł do pierwszego miejsca oficjalnej włoskiej listy przebojów. Piosenka reprezentuje nowoczesny urban pop, czyli taki pop miejski, i także opatrzona jest dodatkiem latynowskich rytmów, a brzmi tak.

W muzycznej jedynce przyszedł teraz czas na rozwiązanie naszego konkursu, w którym pytaliśmy, co łączy trzy pewne utwory. Dostaliśmy wiadomość od pani Małgorzaty ze Złotowa. Te piosenki łączy ten sam autor tekstu, Jacek Cygan. Wspaniały, utalentowany, wybitnie uzdolniony, umiejętnie tworzy piękne teksty do różnych piosenek, które zachwycają. Uwielbiam ten spokój i nastrój. Brawo, pani Małgorzata, trafia do pani zestaw słuchawek bezprzewodowych. Jeszcze do pana Sebastiana z Łodzi powędruje egzemplarz naszej płyty tygodnia, a my na koniec muzycznej jedynki, która kończy się za kilka sekund, posłuchamy Stanu pogody, ale w nowej interpretacji sióstr Przybysz. Dobrego wieczoru państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Wille.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
2: A oto instrukcja obsługi.
1: Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Emilia Kleszczewska, zaglądamy po raz kolejny na drogi. Bardzo duże utrudnienie jest na drodze krajowej nr 72 w województwie wielkopolskim. Między Koninem i Turkiem w Muchlinie zderzyły się 3 busy. Jak podają służby, 2 osoby w tym wypadku zostały ranne. Dlatego warto omijać krajówkę w najbliższym czasie, bo tam ustalanie szczegółów wypadku może potrwać jeszcze 4 godziny. Choć ten odcinek jest przejezdny,

Policja na miejscu kieruje naprzemiennie jednym pasem. Jest też sporo dobrych wiadomości. Można już powoli jechać za Kopianką. W miejscowości Gaj była kolizja samochodu osobowego z motocyklem. No ale tam mimo wszystko dalej trzeba jeszcze zdjąć nogę z gazu. Na Zakopiance prowadzone są także remonty. A można już przejechać także drogą krajową numer 16 w Lubajnach na Warmii i Mazurach. Przed 15 doszło do poważnego wypadku. Zderzyło się 5 samochodów osobowych, a 3 osoby zostały ranne. Cały czas przewężony jest remontowany odcinek trasy A1 na odcinku Rulewo-Pelplin w obu kierunkach. Ponadto ciasno jest też na S7 przed Mławą, a w kierunku Olsztyna. Większy ruch jest na S8, to akurat centrum Warszawy, a w kierunku Białegostoku, no i trasa S17. Kilkukilometrowy korek ustawia się przed węzłem Kurów. Ponadto przybywa samochodów na trasach nadmorskich w pobliżu Chałup, Władysławowa i Pucka oraz Redy. Jeżeli chodzi o też przewężenia, mamy je na drodze krajowej numer 16, to odcinek Olsztyn-Ostróda na 108 km oraz na drodze krajowej numer 16, to odcinek Mrągowo-Mikołajki na 209 km, gdzie motocyklista najechał na przyczepkę samochodu osobowego. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 1111 to numer do Polskiego Radia Kierowców. We'll be right back.

0: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Wczoraj zarzuty, dziś decyzja o wniosku aresztowym. Prokuratura chce, by Radosław P. trafił na 3 miesiące za kraty. Premier przestrzega przed brunatnieniem polskiej polityki. Donald Tusk mówił o tym na kampusie Polska Przyszłości. Jutro warto być w Gołdapi. Dlaczego? Bo będziemy tam my, na przedostatnim przystanku lata z radiem. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P. Sprawa prezesa PKOL-u dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy Zonda Krypto. Tomasz Zielenkiewicz był na konferencji prasowej rzeczniczki Prokuratury Krajowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co grozi Radosławowi P. i czy przyznał się do winy?
1: Zdaniem prokuratury zgromadzone dowody i zeznania podejrzanego dają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów i matactwa, stąd wniosek o areszt. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że Radosław P. miał się powoływać na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W zamian za zegarek wartości 170 tysięcy złotych miał obiecać, że będzie wpływał na postępowanie, które urząd prowadził wobec Zonda Krypto. Drugi zarzut oznacza w praktyce wyprowadzanie pieniędzy z giełd. Mówiła prokurator Anna Adamiak.
2: To pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
1: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Jest zatrzymany aż do decyzji sądu. Prokuratura zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Grozi mu do 8 lat więzienia za pierwszy i 2 lata za drugi czyn.
0: O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję bardzo. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską. Tak mówił na kampusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Szef rządu podczas spotkania z młodymi ludźmi w Olsztynie przestrzegał przed brunatnieniem polskiej polityki. Później z sali padały pytania do premiera. A spotkaniu w Kampus Arenie przyglądał się Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O czym mówił premier?
3: Donald Tusk zaczął przemówienie od stwierdzenia, że dzieje się wiele złego. Premier zaapelował do młodych ludzi o reagowanie na przemoc i pogardę.
4: Czy to jest szkoła, czy to jest polityka, czy to jest polska ulica, czy to jest ukraińska dziewczynka atakowana przez zbirów.
3: Trwa konfrontacja między brutalnością a uczciwością i dzisiaj dzięki agresji można nawet wygrać wybory, przestrzegał Donald Tusk. W tym kontekście wspomniał o Pałacu Prezydenckim i Konfederacji. Po tym wątku zaczęły się pytania. Młodzi ludzie chcieli dowiedzieć się między innymi, jak premier ocenia dotychczasowe rządy.
5: Proszę wymienić rzeczy, z których jest pan dzisiaj zadowolony po tych 3 latach, a co było pana największą porażką?
4: Cały czas poruszamy się po granicy bezpieczeństwa finansowego, ale jestem bardzo dumny z tego, że

0: Udało się to utrzymać w takich ryzach elementarnego bezpieczeństwa.
1: Premier podkreślił, że udało się przy tym utrzymać wydatki na obronność. Jako porażkę wskazał tempo rozliczeń poprzedniego rządu i tłumaczył, że aby stawiać zarzuty zgodnie z prawem, trzeba przeprowadzić dokładne śledztwo. Spotkanie właśnie się skończyło i teraz długa kolejka ustawia się po to, aby chociaż spróbować zrobić sobie zdjęcie z premierem.
2: Z Olsztyna Krzysztof Polasik. Dziękuję bardzo. Tradycyjny salut wodny powitał 5 kolejnych polskich myśliwców F-35. Maszyny wylądowały w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w bazie od maja. F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji, są niewidoczne dla radarów. Nowe samoloty, zanim rozpoczną wykonywanie zadań, muszą przejść procedurę odbioru, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
3: Te samoloty niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie przede wszystkim szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej naszego kraju.
2: Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 samoloty.
4: To są aktualności jedynki.
2: To będzie okazja do przećwiczenia właściwego reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Jutro w 1400 punktach w całym kraju ogólnopolski krajowy trening reagowania. Między innymi przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski mówi, że będzie to trening umiejętności, które są potrzebne w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
5: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
2: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Gołdap będzie przedostatnim przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską w mazurskich Tężniach Solankowych. Jutro od rana na turystów i mieszkańców będzie czekać moc atrakcji. Najpierw od 9 do 12 audycja plenerowa. Poprowadzą ją Sława Bieńczycka i Roman Czajarek. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny, a w jego trakcie...
6: Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy, po trzecie konkursy, choć nie tylko. Ale to rzeczywiście jeden z ostatnich momentów, żeby zdobyć po pierwsze atrakcyjne nagrody, które Państwu oferujemy, a po drugie najbardziej pożądaną maskotkę w trakcie tych wakacji, czyli właśnie naszą tegoroczną maskotkę, pieska.
2: Mówiła Sława Bieńczycka. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, wieczorem na Promenadzie Zdrojowej koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Noc we wschodniej części kraju będzie spokojna, w centrum i na zachodzie deszcz, na południowym zachodzie także burze. Temperatura minimalna od 12 do 18 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował

0: minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km, mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj, przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
4: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
5: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
4: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
5: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
4: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
5: A mówiłam wam, że to świetna gra.
4: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
12: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
13: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźni, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
12: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
13: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych. technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
12: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu,

0: którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
1: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
0: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
1: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Kobylecka. Witam Państwa i zapraszam na piątkową Eurekę, w której będzie o otwartej właśnie wystawie stałej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Znalazły się na niej wydobyte w ubiegłym roku z wód Jeziora Lednickiego 4 włócznie, w tym jedna pokryta srebrem i złotem. Szczegóły u nas za kilkanaście minut. W Eurece wybierzemy się także do Grecji i opowiemy o mastyksie, niezwykłej żywicy z wyspy Chios. A zaczynamy nasz magazyn od bitwy pod Mohaczem. Właśnie mija 500 lat od starcia, w którym oddziały węgierskie

poniosły sromotną klęskę w konfrontacji z armią sułtana Sulejmana Wspaniałego. Jak poważne były konsekwencje tej bitwy, o tym nasz pierwszy gość.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 500 lat temu, 29 sierpnia 1526 roku, rozegrała się bitwa, która, proszę Państwa, na dziesiątki lat zmieniła układ sił w Europie Środkowej. To także wydarzenie, które uważa się za symboliczny koniec potęgi dynastii Jagiellonów, bo w tym starciu stracił życie 20-letni król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk, prawnuk Jagieły. O bitwie pod Mohaczem rozmawiać teraz będę z mediewistą, profesorem Wojciechem Iwańczakiem, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dla Węgrów bitwa pod Mohaczem to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń historycznych. Po tej klęsce kraj bowiem rozpadł się na trzy części. Centralną zajęli Turcy osmańscy, w Siedmiogrodzie powstało zależne od nich państwo, a zachód przejęli Habsburgowie. Co doprowadziło do tej narodowej traumy?
2: Wypada zacząć od tego, zanim tutaj będziemy rozpaczać nad bitwą pod Mohaczem, że Węgry mają wspaniałą historię w średniowieczu. Po Arpadach, po Andegawenach skończyły się te dwie dynastie i później na tron w 1458 roku wybrano Macieja Korwina, który nie miał takiego najlepszego pochodzenia dla królów i monarchów. Był przedstawicielem potężnej dynastii możnowładczej, ale nie z tych najważniejszych. Korwin był człowiekiem o niezwykłych ambicjach,

0: wielkich osiągnięciach umiera ten
1: klimat. No właśnie i załamuje się wtedy ta potęga Węgier, panie
0: to
1: profesorze. Węgry spadają z wysokiego konia.
0: Dokładnie tak. No i był problem. Ostatecznie stało się tak, że Władysław Jagiellończyk objął tron. Ale to nie był władca porównywalny z Korwinem.
1: Władysław Jagiellończyk, czyli brat Kazimierza Jagiellończyka, naszego króla.
0: Tak. W porównaniu z tą silną osobowością Macieja Korwina, no to był regres całkowity.
1: I Władysław Jagiellończyk umiera w roku 1516. I wówczas na tron wstępuje jego małoletni syn, 10-letni Ludwik II Jagiellończyk.
0: Ludwik II to był młodzieniec, który w momencie bitwy pod Mohaczem miał lat 20, no więc oczekiwać po nim przede wszystkim dojrzałej polityki, czy rozsądku, czy mądrości politycznej, to byłaby przesada. I to, że Turcy odnieśli druzgocące zwycięstwo, to wiadomo.
1: Podobno w ciągu 2 godzin pokonali wojsko Ludwika II.
0: Trudno było przewidzieć inny efekt, jeśli po jednej stronie stało, no, z tymi szacunkami liczby wojsk zawsze są problemy. Węgrzy mieli tam 15, nie więcej niż 20 tysięcy, Turcy 60, 70, może 80, także musieliby jakiś nadzwyczajny manewr wykonać Węgrzy. I próbowali tego, ta ciężka jazda węgierska, bardzo dobra zresztą, dokonała szarży takiej szalonej. Przednie tam straże i te pierwsze oddziały tureckie zmietli bez wysiłku i wpadli w pułapkę, bo tam dalej czekały rozstawione armaty, te 150 czy ileś armat połączonych łańcuchami, żeby między nimi nikt się nie mógł przedostać, a za tymi armatami masa strzelców z muszkietami i łuczników z bardzo dobrymi łukami. I taki ostrzał zrobili, że dosłownie po pół godzinie z tej wspaniałej dywizji węgierskiej zostały szczątki. Wpadli w popłoch, zaczęli się wycofywać.
1: Uciekać.
0: Ludwik wraz z tym najbliższym orszakiem rzucił się do ucieczki. I taka rzeczka płynęła, taki strumień, dopływ Dunaju. I tam w tych podmokłych brzegach gdzieś się zaplątał z tym koniem, spadł z tego konia, koń go przygniótł, zabity na śmierć, mówiąc żartobliwie został. No więc klęska absolutna. Jakie były konsekwencje tego, no, druzgocącego zwycięstwa Turków? Tam ważną rolę odgrywał Jan Zapolja. To był ambitny magnat, można władca węgierski, który marzył o tym, żeby zostać królem. I to jest też jedna z zagadek, że on w odległości, oceniają około 100 kilometrów od bitwy pod Mohaczem, miał kilkanaście tysięcy wojska i nie przybył na pomoc. Ale podobno...
1: Nie zdążył.
0: Jedni mówią, że nie zdążył, a drudzy, że w ostatniej chwili jeszcze posłańców wysłał do Ludwika, żeby się wstrzymał. Żeby jeszcze nie atakował, aż oni dojdą z pomocą. No ale młody człowiek, już narwany, już nie chciał czekać, myślał, że tutaj przejdzie do historii. Nie czekał na tego Zapolję. Inni właśnie mówią, że specjalnie wyczekał, żeby... No bo to była konkurencja. Jagiellonowie i Zapolja, jeden z przedstawicieli najpotężniejszych rodów węgierskich, które były w absolutnym konflikcie z Jagiellonami. Więc odsunięcie Jagiellonów ze sceny politycznej było bardzo korzystne dla nich. I ten Zapolja nie przybył z pomocą. Później zamieszanie było przez kilkanaście lat. Z jednej strony Habsburgowie, z drugiej strony Turcy. Tam usiłowali wyrwać z tych Węgier najwięcej, ile się da. Wreszcie w 1541 roku zapadły postanowienia już konkretne, które na dłuższy czas przesądziły o losach Węgier, a mianowicie Węgry właśnie na 3 części zostały podzielone. Ta północno-zachodnia, którą rządzili Habsburgowie na długie lata, środek bezpośrednio został włączony do Turcji i Siedmiogród.
1: No i właśnie Jan Zapolja został królem owego Siedmiogrodu.
0: No i Jan Zapolja otrzymał władzę, w pewnych granicach oczywiście, ale za cenę hołdu lennego złożonego Turkom. No i trzeba powiedzieć, że ta bitwa pod Mohaczem to przesądziła losy Węgier na długie lata. Ta część turecka, środkowa z Budą, ze stolicą, to przez 150 lat była pod panowaniem Turków. I dopiero na przykład

0: Przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy tam był taki pokój w Karłowicach w 1699 roku i ostatecznie Turcy się z tych Węgier wycofali i Węgry właściwie wpadły w domenę Habsburgów już na długie lata. Natomiast o jakiejś niepodległości to od tamtych czasów aż do XX wieku musieli zapomnieć.
1: No bardzo ciekawa historia, panie profesorze. Myślę, że dobrze, że przypomnieliśmy to wydarzenie naszym słuchaczom, bo to równe 500 lat mija właśnie od tej bitwy, która tak zaważyła na losie Węgier. Bardzo dziękuję za dzisiejszą opowieść.
0: Dziękuję państwu za uwagę.
1: Profesor Wojciech Iwańczak, mediewista, członek Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
2: Jedynka. To jest radio. Między

Dziś, 28 sierpnia, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w nowej siedzibie placówki w Dziekanowicach, została, proszę Państwa, zainaugurowana wystawa stała Tajemnice Początków Polski – Ostrów Lednicki. Ostrów Lednicki, przypomnę, to oczywiście jeden z najważniejszych ośrodków władzy Pierwszych Piastów. Tam znajdują się relikty rezydencji Mieszka I. Na ekspozycji znajduje się ponad 1000 autentycznych zabytków archeologicznych z okresu wczesnego średniowiecza. Ważnym elementem są też wielkoformatowe rekonstrukcje architektury drewnianej i kamiennej, a także portrety dawnych mieszkańców wyspy wykonane na podstawie analiz

0: antropologicznych, a w niektórych przypadkach również badań DNA. Pierwsze badania na wyspie Ostrów Lednicki rozpoczęły się w połowie XIX wieku, no ale z pewnością spory przyrost danych nastąpił w momencie, kiedy zainicjowano już regularne badania podwodne w jeziorze Lednickim. To był rok, proszę Państwa, 1982. Od tego czasu pozyskano bardzo wiele cennych zabytków, które teraz stanowią istotną część wystawy. Od 10 lat tym badaniom podwodnym przewodzi profesor Andrzej Pydyn, archeolog, dyrektor Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No właściwie trudno wyobrazić sobie dyskusji o zabytkach z Ostrowa Lednickiego bez badań podwodnych. Tak? Dzięki badaniom podwodnym Muzeum Pierwszych Piastów posiada prawdopodobnie jedną z największych, jeśli nie największą kolekcję uzbrojenia wczesnośredniowiecznego pochodzące z jednego stanowiska w Europie, a na pewno w Europie Środkowej. To jest ponad 145 toporów. Druga kategoria to jest ponad 64 groty włóczni. No i oczywiście bardzo cenne i bardzo rzadkie miecze. Tak? Miecze w tej chwili tych odnalezionych mieczy to jest 8 plus oporządzenie końskie, elementy
0: kolczuga.
1: Kolczuga zwinięta. Tak? To też ciekawe pytanie, jak zwinięta kolczuga znalazła się dość daleko od brzegu. Takie rzeczy nie wpadają przypadkowo do wody. Tak? To jest zbyt cenny przedmiot, żeby przypadkowo się tam znalazł. Jest oczywiście ten odnaleziony jeszcze właśnie na przełomie lat 50. i 60. hełm typu normańskiego, też bardzo cenny. Więc no, to jest naprawdę spektakularna kolekcja, uzupełniona w poprzednim sezonie kolejnymi czterema włóczniami. Cztery włócznie, każda trochę inna, opowiadające trochę inną historię. Najmniejsza z tych włóczni to taki romboidalny grot, ale co jest ciekawe, z zachowanym pełnym drzewcem, czyli 2 m 10 cm, z zachowanym nawet rogowym pierścieniem na końcu tego elementu drewnianego, czyli mamy kompletną włócznię. To jest rzadkie.
0: No ale jest jedna z tych włóczni niezwykle misternie zdobiona.
1: Zabytek, który jak wziąłem do ręki, to tak pierwsza moja wypowiedź była, to nie służyło do zabijania. Tak?
0: Włócznia paradna.
1: Włócznia paradna, zdobiona srebrem, złotem, uzupełniona brązem, uzupełniona mosiądzem. No oczywiście jest żelazo, jest stal. Jeśli włócznia świętego Maurycego nie byłaby w Krakowie, to by był doskonały kandydat, tak?
0: Mhm. A jeszcze zdobienia są, panie profesorze?
1: No, są oczywiście bardzo intrygujące zdobienia. Jest ten motyw trykwerty, który się pojawia.
0: Czyli?
1: To jest taki trójelementowy, trochę przypomina taki motyw solarny. On się przewija jeszcze w przedchrześcijańskiej Europie. Na pewno jest to element powszechnie występujący w świecie wikińskim. Mhm. Mamy piękne zdobienia w srebrze, które no ciężko jednoznacznie określić, ale one najbardziej przypominają ten styl Ringerike, takich zdobień skandynawskich. To ten element wici takiej zaplatającej się. Ten styl w Skandynawii gdzieś funkcjonuje pomiędzy 980 a 1030 rokiem, co generalnie by się pokrywało z naszą przypuszczalną chronologią tych przedmiotów.
0: Panie profesorze, ale z tego, co pan opowiada, to my możemy snuć wnioski, że ta włócznia należała do kogoś naprawdę znacznego.
1: Zdecydowanie tak, tak. To jest taki element, który w archeologii powszechnie nazywany jest elementem prestiżowym. Mamy daty C14, bo w tulejach tych włóczni zachowane były pozostałości drzewcy. Daty ewidentnie sugerują, że są to czasy Bolesława Chrobrego, ewentualnie schyłku panowania Mieszka I.
0: Panie profesorze, ta włócznia, o której pan opowiadał, ona już jest na wystawie.
1: Miałem przyjemność odwiedzać tą wystawę w momencie, gdy powstawała. To naprawdę ogromna ilość tych przedmiotów, to jest efekt naszej działalności. Łącznie właśnie z tą włócznią, zresztą bardzo pięknie też zakonserwowanej we współpracy z panem profesorem Niemcewiczem z UMK, który wyeksponował właśnie te wszystkie detale na tej włóczni. Ale również znajduje się tam ten hak konstrukcyjny z przedstawieniem twarzy antropomorficznej. Znajduje się bardzo dużo innego uzbrojenia. Znajduje

0: się łodzie jednopienne, przedmioty codziennego użytku, które również pochodzą z badań podwodnych. Także jest to ciekawie wyeksponowane, a jednocześnie myślę, że bardzo zgrabnie powstała i będzie uruchomiona w tym samym czasie wystawa czasowa Córki Czasu z postacią kluczową Świętosławy, czyli siostry Bolesława Chrobrego. Też zachęcam do odwiedzenia tej wystawy.
1: Proszę Państwa, od dziś można zatem oglądać wystawę stałą w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ta ekspozycja, przypominam, mieści się w takim nowoczesnym, właśnie zbudowanym na ten cel budynku muzealnym w Dziekanowicach i zajmuje około 1000 m2, więc jest co oglądać. Profesor Andrzej Pydyn, archeolog, dyrektor Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A z profesorem Andrzejem Pydynem usłyszymy się jeszcze za tydzień. Opowiemy wtedy nieco więcej o fascynującej historii badań podwodnych w Jeziorze Lednickim. Słuchają państwo Eureki? Za chwilę przenosimy się do Grecji.

kto kocha Grecję, koniecznie, proszę Państwa, musi przeczytać tę książkę, która pachnie kwiatami, cytrusami, wonnymi żywicami, no i bardzo, bardzo różnorodnymi owocami. Tomasz Kozłowski opisał i zilustrował własnymi zdjęciami botaniczny świat Hellady, dzieląc się z czytelnikami miłością do tego kraju. Ale książka

0: Zatytułowana Szafran, Mastyks i Figa z podtytułem Greckimi drogami to nie tylko przyrodnicze refleksje, ale pokazanie, jak natura splata się z kulturą i tradycją cywilizacji tego kraju. Tomasz Kozłowski, biolog i przyrodnik, jest gościem Eureki. Witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pisze Pan, że Grecja stała się Pana drugim domem. Odwiedził Pan ten kraj już 65 razy, docierając do niemal każdego zakątka Grecji kontynentalnej i odwiedzając liczne wyspy. A ta fascynacja Helladą zaczęła się już we wczesnej młodości podobno.
1: Tak, zaczęła się bardzo wcześnie, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy na rodzinne wakacje na Kretę. I tam w zasadzie zachwyciłem się wszystkim natychmiast. Zarówno przyrodą, ludźmi, muzyką, kuchnią, nawet zapachami. Do dzisiaj pamiętam, że gdy pierwszy raz lądowałem na Krecie, to powietrze po wylądowaniu było przesycone czymś, co później rozpoznałem jako zapach oleandrów.
0: W Pana książce opisanych jest no, chyba kilkadziesiąt roślin, drzew, owoców, krzewów. My oczywiście nie mamy czasu, żeby Państwu przedstawić szczegółowo każdą z owych roślin, więc może chociaż opowiedzmy o żywicy z drzewa pistacjowego. Ta żywica nazywa się Mastyks i stała się przysłowiową żyłą złota dla mieszkańców wyspy Chios, tam gdzie działał i prawdopodobnie urodził się Homer, tak na marginesie dodaje.
1: Tak, Chios jest jedną z tych wysp, które pretendują do miana ojczyzny Homera, ale zasłynęła w czasach historycznych i w starożytnych i w nowożytnych, zwłaszcza ze swoich produktów. Na kartach tej książki pojawiają się dwa. Zaglądamy zarówno do gajów mastyksowych, jak i do innych sławnych gajów, także południowej Chios, do gajów cytrusowych. Mastyks, czyli żywica drzewa pistacji mastyksowej, ale w szczególnej odmianie, właśnie takiej, która rośnie tylko na Chios, jest jej endemitem, był jednym z tych produktów, które najbardziej pomogły tej wyspie osiągnąć niezwykłą zamożność w czasach, kiedy wiele innych sąsiednich wysepek no po prostu żyło bardzo prosto. Na Chios rozkwitały społeczności no, przypominające takie bardzo zamożne, wręcz arystokratyczne społeczności Europy Zachodniej. Zresztą trzeba tu powiedzieć, że po tym jak na początku przeróżne, cenne, choćby medyczne, kosmetyczne właściwości mastyksu rozpropagowali Bizantyjczycy, to potem o Chios upomnieli się, w zasadzie zawalczyli Genueńczycy i oni byli tymi, którzy odcisnęli niezwykłe piętno na tej wyspie. Do dzisiaj kamienne wioski mastyksowe, Mastichochoria, tak nazywa się je po grecku.
0: 21 miejscowości podobno było w średniowieczu takowych.
1: Tak, i one w zasadzie niemal wszystkie zachowały się do dzisiaj, są zamieszkane i te kamienne wsie przypominają niektóre miasteczka właśnie z Italii. Ten charakterystyczny kulturowy odcisk Genueńczyków, który widać bardzo silnie do dzisiaj na południowej, południowo-zachodniej Chios, tam gdzie te wsie się znajdują. Bardzo polecam wyprawę do tego miejsca, do tych miejscowości, nie tylko po to, żeby dowiedzieć się więcej o mastyksie. Jest tam też przepiękne Muzeum Mastyksu, ale można też odwiedzić same wioski, w których uliczkach, jeżeli mamy trochę szczęścia, spotkamy na przykład starsze panie, najczęściej starsze panie, które oczyszczają ten mastyks. Bardzo często na progach swoich domów, to też jest taki bardzo malowniczy widok. Możemy też zagadnąć ludzi. W Grecji ludzie chętnie odpowiadają na nasze pytania, zaciekawienie, jeżeli jakaś część ich kultury rzeczywiście widzą, że wzbudza zainteresowanie innych przybyszów.
0: A powiedzmy jeszcze, na czym polegał fenomen tego mastyksu, bo to substancja o antyseptycznych właściwościach, a zatem używana w lecznictwie, a także, jak pan pisze, była to taka starożytna guma do żucia.
1: Tak. Mastyks był promowany bardzo aktywnie przez wybitnych lekarzy antyku. Bardzo interesował się nim Hipokrates, ale także Galen, którzy mieli bardzo silny wpływ na rozwój tej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, która była później przekazywana przez kolejne pokolenia i która bardzo silnie oddziaływała jeszcze w czasach średniowiecza, a nawet

0: renesansu na kultury europejskie, choćby na farmakopę europejskie, na różne mikstury. Mastyx był do średniowiecza składnikiem różnych takich mikstur, niektórych uważanych wręcz za panaceum na różne choroby, takich jak teriak, ale także był składnikiem różnej maści kosmetyków. Właściwości lecznicze mastyksu są potwierdzone również przez współczesną naukę i ukazały się bardzo ciekawe artykuły w ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza w bardzo prestiżowych czasopismach medycznych, które potwierdzają dobroczynne właściwości mastyksu. Między innymi to, o czym wiedzieli już starożytni, stosując tę żywicę na schorzenia układu pokarmowego, okazuje się, że ta żywica żółta może hamować rozwój bakterii Helicobacter pylori, która odpowiada, jak wiemy, za rozwój wrzodów żołądka dwunastnicy, również naraża nas na zachorowanie na raka tych narządów. Tak więc lecznicza guma, ale też guma dla przyjemności, dlatego że rzeczywiście Mastyx jest takim prototypem, starożytnym jeszcze prototypem, po prostu gumy, którą rzuto w pewnym momencie również dla relaksu, dla rozluźnienia.
1: Szafran, mastyks i figa greckimi drogami. Bardzo Państwu polecam tę pracę, którą napisał biolog i przyrodnik Tomasz Piotr Kozłowski. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I tak kończymy dzisiejsze wydanie Eureki. W poniedziałek powita Państwa Krzysztof Michalski, a za dziś bardzo dziękuję. Katarzyna Kobylecka.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Ja to najbardziej w domu lubię spokój i ciszę, bo u siebie w pokoju to właśnie mam taką swoją przestrzeń. Bardzo nie lubię takiego chaosu, a u nas w domu tego nie ma.
2: Rej, podopieczny Fundacji Po Drugie.
1: U nas w domu nie ma czegoś takiego jak rękoczyny. Też mamy podstawową zasadę, zero alkoholu, substancji psychoaktywnych, takie na przykład jak narkotyki, miękkie, twarde, bo też dużo osób miało bądź ma problem z takimi substancjami, które no, są szkodliwe i też często one powodują zadłużenia.
2: Fundacja Po Drugie pomaga młodzieży i młodym dorosłym w wieku od 18 do 25 lat wyjść z bezdomności. Prowadzi w Warszawie Dom dla Młodzieży, miejsce schronienia i aktywizacji dla młodych osób pozbawionych własnych domów i rodzinnego wsparcia.
3: Osoby, które są w naszym domu i zaczynają wchodzić w taki fajny proces, mają uregulowaną sytuację zdrowotną, utrzymują abstynencję, podejmują pracę, mogą przejść krok dalej.
2: Agnieszka Sikora, Fundacja Po Drugie.
3: I trafiają do mieszkania dla młodzieży, ale tam już nie ma tego opiekuna, który pilnuje 24 na dobę i tam już młodzież funkcjonuje samodzielnie, ale też musi samodzielnie zadbać o to, żeby lodówka była wypełniona. No i musi też za mieszkanie zapłacić. To są ciągle takie symboliczne kwoty, może nie takie rynkowe. One są też po to, że my chcemy tych młodych ludzi uczyć, że no z nieba nic nie kapie, tak? Że musimy być odpowiedzialni, że jeżeli gdzieś tam mieszkamy, to zakwaterowanie to jest często pierwszym obowiązkiem naszym, tak? Nie kupienie sobie nowego telefonu. No jeżeli wszystko jest dobrze, a nie zawsze jest dobrze. Ale jeżeli wszystko jest dobrze, to po jakimś czasie młoda osoba może się już od nas wyprowadzić. Czasem jest tak, że musimy ją troszeczkę popchnąć. No już idź, już jesteś gotowy, bo oni często nie chcą. Związują się z nami, też czują się bezpiecznie. No i zawsze mamy taką ogromną nadzieję, że ta cała praca, którą

0: Więcej o organizacji na stronie podrugie.pl. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Na trasach jedzie się już coraz lepiej, chociaż jest jeszcze kilka miejsc, gdzie trzeba zwolnić. Mamy m.in. wiadomości z autostrady A2 od naszego słuchacza.
8: Dzień dobry wszystkim kierującym. Autostrada A2, 443 km w stronę Warszawy. Przed chwilą doszło do wypadku dwóch samochodów. Pewnie za chwilę zacznie się tworzyć korek, więc jeżeli ktoś może, niech omija. Szerokość.
7: Dziękujemy za informację. Numer do Polskiego Radia Kierowców 22 513 11 11. Cały czas czekamy na wiadomości drogowe od Państwa. Też są cały czas utrudnienia na S6, to miejsce obsługi pasażerów w miejscowości Jarkowo do węzła w miejscowości Kiełpino. Na 67 km samochód osobowy uderzył w bariery i zajęty jest pas rozbiegowy. Właśnie w Jarkowie te utrudnienia będą jeszcze do godziny 21. Mamy także cały czas utrudniony przejazd w województwie wielkopolskim przez drogę krajową nr 72. To odcinek Konin-Turek, a dokładniej w miejscowości Muchlin na 27 kilometrze. Zderzyły się trzy busy jeszcze przed godziną 18. Policja jest na miejscu i kieruje Państwa jednym pasem naprzemiennie. Też jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku ranne zostały dwie osoby i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 21. Odblokowano prawy pas w kierunku Krakowa oraz prawy pas w stronę Zakopanego. To droga krajowa nr 7 na 677 km, gdzie po godzinie 13 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam już możliwy jest przejazd. Przypominamy jeszcze raz numer do Radia Kierowców 22 513 11 11, ale jak zawsze dostępna jest też nasza aplikacja mobilna, gdzie można zarówno nagrywać wiadomości, jak i też wysyłać wiadomości tekstowe.
9: Minęła 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura chce 3-miesięcznego aresztu dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To najnowsze doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. W aktualnościach też o sporze w sprawie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Takich środków nie przewidziano w przyszłorocznym budżecie państwa. W kierunku Rosji poleci 1000 dronów dziennie, zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prokuratura złoży wniosek o 3-miesięczny areszt dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej usłyszał m.in. zarzuty płatnej protekcji, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
10: Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia. W tym czasie ta spółka była

0: operatorem giełdy Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków, i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
1: Radosławowi P. grozi kara do 8 lat więzienia. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym Polskiego Związku Olimpijskiego. W kwietniu tego roku w związku z brakiem wpłaty środków PKOL wygasił i zdemontował neon sponsora w siedzibie w Warszawie. Rząd ma swoje sukcesy i porażki, przyznał premier Donald Tusk na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Szef rządu podkreślił, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność i dodał, że tempo rozliczeń mogło być szybsze, ale odbyłoby się to kosztem praw człowieka.
2: Tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła.
1: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. W poprzednich dniach na scenie kampusu Polska Przyszłości wystąpili m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut. Tymczasem trwa spór o pieniądze dla Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów Andrzej Domański informował, że w projekcie przyszłorocznego budżetu nie uwzględniono środków dla Trybunału z powodu braku planów finansowych od tej instytucji. Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi twierdzi, że decyzja ministra finansów jest bezprawna i podkreśla, że 30 lipca prezes instytucji przekazał ministrowi finansów plan dochodów i wydatków. Po południu Andrzej Domański, pytany o tę sprawę przez Polskie Radio, powiedział, że plany finansowe od Trybunału nie zostały doręczone do resortu skutecznie.
3: Z całą pewnością nie mamy podstaw do tego, aby włączyć wydatki Trybunału do projektu budżetu. Nie zostały przekazane zgodnie z prawem dokumenty.
1: Projekt budżetu na przyszły rok trafi teraz do konsultacji i prac w parlamencie. Rząd ma czas na ewentualne zmiany do 30 września. Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.
4: To są aktualności jedynki.
1: Będzie można nauczyć się rozpoznawać sygnały alarmowe, przygotować plecak ewakuacyjny i dowiedzieć się, co zrobić w razie kryzysu. Jutro i w niedzielę w prawie 1400 miejscach w Polsce MSWiA oraz służby zapraszają na trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W szkoleniu będzie można dowiedzieć się m.in. o tym, jak najszybciej znaleźć schronienie w przypadku zagrożenia, mówi dr Wróblewski z MSWiA.
5: Zarówno w pracy, w domu, we wszystkich miejscach, gdzie przebywamy, będziemy mogli razem mapować potencjalne miejsca schronienia.
1: Dr Wojciech Wróblewski zapowiada, że centralny punkt ogólnopolskiego szkolenia jutro na Placu Centralnym przy Pałacu Nauki, Kultury i Nauki w Warszawie od 10 do 16. Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA. Od początku roku wzięło w nim udział prawie 290 tysięcy osób. Na koniec Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, że wkrótce w kierunku Rosji poleci do 1000 dronów dziennie. W wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych poinformował, że wydał rozkaz ukraińskim siłom zbrojnym o zwiększeniu liczby ataków dronów dalekiego zasięgu na Rosję. Naszym zadaniem jest posiadanie 1000 dronów dziennie do nakładania dalekosiężnych sankcji na Rosję. Obecnie mamy ich średnio ponad 300, powinno być ich więcej. Jest bardzo konkretny cel i zrealizujemy to zadanie. Rosjanie wybrali taktykę nasilenia terroru w Kijowie, gdzie dolatują najbardziej szkodliwe szachedy, a także w innych naszych miastach, w Charkowie, Zaporożu, Sumach, Czernichowie, Dniepropietrowsku i Chersoniu. Wołodymyr Zełenski poinformował też, że otrzymał informacje od strony amerykańskiej o spotkaniach w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki bliskie sprawienia sensacji rozgrywają ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Stambule i prowadzą z reprezentacją Turcji 2-1. Jeśli zwyciężą w 1/8 finału, trafią na Portugalię. W przypadku porażki ich kolejnym rywalem będzie Azerbejdżan. I wiadomość z ostatniej chwili, już jest 2-2 w tym spotkaniu, zatem będzie tiebreak. Nasi siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy, biorą udział w memoriale Huberta Wagnera. Do Krakowa przyjechały czołowe ekipy świata i udał się tam też Cezary Gurjew. Witaj, Czarku. Dziś rywal bardzo niewygodny.
7: Dobry wieczór, witam Państwa, ale Rafał, oczywiście tutaj olbrzymie zainteresowanie meczem polskich siatkarek z Turczynkami i kibice na trybunach i także w biurze

0: prasowym. Za nami pierwsze spotkanie Memoriału, który ma już piękną tradycję. Francja, więcej mistrzowie olimpijscy, pokonali Amerykanów 3-0, choć z drugiej strony wynik mógłby być w drugą stronę, bo oba zespoły pokazywały piękne techniczne akcje, ale Amerykanie bez żadnych tutaj stresów, bez żadnych problemów mają zapewnione miejsce w Igrzyskach Olimpijskich i widać, że bawią się siatkówką, no i coraz mocniejszy mają skład. A my czekamy oczywiście na spotkanie Polski ze Słowenią. Pokonaliśmy niedawno tego rywala w półfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Była już ceremonia otwarcia. Wielu mistrzów sprzed lata, więc mistrzowie świata i mistrzowie olimpijscy z drużyny Huberta Wagnera. I największe wrażenie, no największą sensację wzbudził Edward Skorek, kapitan tej słynnej drużyny, który założył garnitur ten olimpijski sprzed 50 lat. No i prezentował się wyśmienicie, tak jak wówczas, kiedy przymierzał go po raz pierwszy. Przed nami mecz Polska-Słowenia, memoriał Huberta Wagnera.
1: Będziemy oczywiście relacjonować to spotkanie. Cezary Guriew, dziękuję za relację. Martyna Kubka odpadła w finale kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. Przegrała z 16-letnią Rosjanką Krystianą Lutową 4-6-0-6. W turnieju głównym kobiet wystąpią więc Iga Świątek, Magdalena Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Początek rywalizacji w niedzielę. Na inaugurację 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock podejmowała koronę Kielce. Kielczanie wygrali ten mecz 2-0. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.40.
2: Pogoda. W nocy postępujące od południowego zachodu przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Pogodnie i bez chmur tylko na wschodzie Polski. Przed nami ciepło.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na letniej fali.

Dave Stewart to przede wszystkim Eurythmics, ale no nie chcę oczywiście krzywdzić, czy zapomnieć, czy nie doceniać może innych projektów, które współtworzył, pamiętając, że pisał też dla siebie i tworzył płyty pod własnym nazwiskiem. Heart of Stone to ta z pierwszej połowy lat 90. Dobry wieczór Państwu, 16 minut po 21. Nie chcę tego jakoś tak może podkreślać, ale wygląda na to, że to chyba ostatni weekend tych wakacji. Na szczęście nie ostatni weekend Lata z Radiem, bo jeszcze za tydzień bawimy się w Białych Błotach. Tymczasem jutro w Gołdapi. No i co, jakoś szybko minęło, ale... Właśnie, dlatego, że tak szybko leci, to nie ma co się przejmować. Za moment będzie kolejne lato i sam się chyba trochę głośno pocieszam. A co w tej godzinie? Ja w tej godzinie będę grać dalej Państwu. Czy to w drodze na ostatni weekend wakacji, czy może w drodze już do domu. No to przypomnijmy sobie jeden z tych przebojów, z tych utworów, który grał bardzo głośno latem 2026 roku. Marcin Wojciechowski, dobry wieczór.

Zaszalałem, trochę zaszalałem, przyznają państwo. Julia Pośnik, Kuba Karaś. To będzie z płyty Kuby Karasia. Mówię, będzie z płyty, ponieważ Kuba szykuje autorski album producencki z gośćmi. Jedną z artystek, która zaśpiewała, jak państwo słyszą, w utworze Nic na pół będzie właśnie Julia Pośnik. Ciekawi mnie, że to będzie album w takim klimacie właśnie, czy może ten utwór będzie wyjątkowo energetyczny, a będą też nieco spokojniejsze, może bardziej akustyczne. Nie mam pojęcia. Kuba bardzo lubi eksperymentować z muzyką, więc wszystkiego się możemy spodziewać. I też na pewno będziemy o tym mówić w audycji Folder Ulubione w Jedynce. To teraz już się uspokajam, drodzy państwo, już i będzie światowo. Teraz będzie duet kolumbijsko-amerykański. Ona nazywana jest nową Shakirą. Nazywa się Karol G. On znany doskonale pewnie państwu Bruno Mars. Karol G dotychczas śpiewała po hiszpańsku. Jest uwielbiana w krajach hiszpańskojęzycznych, ale ostatnio nagrała swój pierwszy utwór po angielsku właśnie z Bruno Marsem. Still.

0: To jest radio.
1: Był program pierwszy, drodzy państwo. No nie od dziś wiadomo, że muzyka i sport uwielbiają ze sobą romansować, więc teraz ekspresowo przenosimy się do Cezarego Gurjewa, który jest na memoriale Huberta Wagnera.
2: Tak, oczywiście wspaniała impreza, po raz 23 komplet publiczności, kilkanaście tysięcy tutaj w Tauro na arenie, to już taka tradycja, że w Krakowie. No i Polacy mają świetnych rywali, dzisiaj Słowenia, zagramy jeszcze z Amerykanami, z mistrzami olimpijskimi, Francuzami. Pierwszy set wygrany dziś ze Słowenią 26-24, ale teraz w drugim secie biało-czerwoni przegrywają 17-20. Oczywiście są zawodnicy z kadry Huberta Wagnera na czele z Edwardem Skorkiem. Mówiłem już wcześniej państwu o tym, że dzisiaj założył no marynarkę z Montrealu z 1976 roku. Edward Skorek świetnie się prezentuje. No jak pół wieku temu, kiedy jego zespół, bo był przecież kapitanem, zdobył złoty medal po tym pamiętnym finale ze Związkiem Radzieckim. A teraz odrabiamy straty. 18 punkt dla biało-czerwonych. 18-20 w drugim secie, a pierwszy, przypomnę, wygrany 26-24.
1: Cezary Gurjew na miejscu, tylko dodam, że to prestiżowy turniej towarzyski od 2003 roku organizowany dla uczczenia pamięci właśnie najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Bardzo dziękuję. Cezary Gurjew jak zwykle na miejscu, oczywiście będziemy się z nim jeszcze łączyć, a na zegarze za 27 minut będzie 22. Słuchają państwo Jedynki.

będziesz mi dawać. Chcesz? Muzyczna jedynka. Pamiętam, wracałem ze szkoły i słuchałem tego właśnie. Kasia Kowalska, jak rzecz. Tak naprawdę piosenka licząca 20... No jakie 20, pani Marcinie? 32 lata. Dokładnie 32 lata. Ale ostatnio ukazała się ponownie na pięknie wydanym winylu z dodatkowym utworem z tamtych czasów. Nagranym teraz. Kasia Kowalska i jej pierwsza płyta wznowiona. Bardzo, bardzo ładne wydawnictwo. Piękne. Dobrze się do tego wraca. To jeszcze jedna nowość, bo tego samego dnia, kiedy Kasia Kowalska po latach ujrzała światło dzienne ponownie na fizycznych nośnikach, to swój nowy singiel zaprezentował James Blunt. Pamiętają państwo takiego romantycznego faceta z Wielkiej Brytanii, który śpiewał kiedyś You Are Beautiful, żołnierza. Oto wrócił po przerwie, no nie tak bardzo długi, ale jednak z bardzo pogodną letnią piosenką.

ta piosenka, mimo że bardzo powiedziałbym, no po prostu spokojna, to ona ma swoją energię i jest to wielkiej fascynacji. Bardzo Państwu dziękuję za ten dwugodzinny, niespełna muzyczny wieczór. Ja wiem, jak na początek weekendu może było spokojnie, nie powiem zbyt spokojnie, ale tak miało być. Tak sobie to wymyśliłem, że będę Państwa po weekendzie tym razem uspokajał. Marcin Wojciechowski, dziękuję. Kasia Dubrawska mistrzowsko realizowała audycję jak zawsze, a my słyszymy się kiedy? W Letnisku w poniedziałek w Radiowej Jedynce. Pięknego weekendu Państwa życzę, Państwu życzę i proszę pamiętać o Jedynce. Za 12 minut będzie Radio Kierowców i aktualności z kraju, ze świata.

0: Jedynka. To jest radio. Lektury Jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza.
2: W rok przeszło po upadku Kamieńca, gdy uciszyły się jako tako niezgody stronnictw, wystąpiła nareszcie Rzeczpospolita w obronie swych granic wschodnich. I wystąpiła zaczepnie. Wielki hetman Sobieski poszedł w 31 tysięcy jazdy i piechoty w sułtańskie ziemie pod Chocim, by uderzyć na potężniejsze nierównie zastępy Husejna Baszy stojącego pod tymże zamkiem. Imię pana Sobieskiego było już straszne nieprzyjacielowi. Przez ów rok po upadku Kamieńca, mając zaledwie kilka tysięcy wojska, tyle dokazał, tak poszarpał niezliczoną armię padyszacha, tyle wygniótł czambułów, tak wielki odbił tłumy Jasyru, że stary Husejn, lubo liczbą wojsk potężniejszy, lubo na czele wyborowego komuniku stojący, lubo przez kapłana Baszę wspomagany, nie śmiał hetmanowi stawić czoła w otwartym polu i w warownym postanowił się bronić obozie. Hetman otoczył wojskami ów obóz i wiadomo było powszechnie, że chce wstępnym bojem go zdobyć. Mniemali wprawdzie niektórzy, iż niesłychane to jest w dziejach wojen przedsięwzięcie, by z mniejszą siłą porywać się na większą, której w dodatku wały i rowy bronią. Husejn miał 120 dział, w całym zaś polskim obozie było ich tylko 50. Piechoty tureckie trzykroć przenosiły potęgą hetmańskie. Samych janczarów, tak strasznych w ręcznym boju, stało w tureckich wałach przeszło 18 tysięcy. Lecz hetman wierzył w swoją gwiazdę, urok swego imienia i na koniec w wojska, które prowadził. Szły bowiem pod nim pułki doświadczone i hartowane w ogniu. Ludzie, którzy od dziecinnych lat we wrzawie wojennej wzrośli, odbili niezliczoną ilość pochodów, wypraw, oblężeń, bitew. Wielu pamiętało jeszcze straszne chmielnickiego czasy, Zbaraż i Beresteczko. Wielu przetrwało wszystkie wojny, szwedzkie, pruskie, moskiewskie, domowe, duńskie i węgierskie. Były tam poczty pańskie z samych weteranów złożone. Byli żołnierze ze stannic, dla których wojna stała się tym, czym dla innych pokój, zwykłym stanem i trybem życia. Pod wojewodą ruskim stanęło 15 chorągwi husarii, jazdy nawet przez cudzoziemców za nieporównaną uważanej. Były chorągwie lekkie, te same właśnie, na których czele takie klęski zadał hetman już po upadku Kamieńca rozproszonym czambułom tatarskim. Były na koniec piechoty łanowe, które z kolbami bez wystrzału umiały się rzucać na janczarów. Hodowała tych ludzi wojna, bo hodowała ona w Rzeczypospolitej całe pokolenia. Lecz byli dotychczas rozproszeni albo w usługach wrogich stronnictw. Teraz, gdy zgoda we

0: wewnętrzna powołała ich do jednego obozu i pod jedną komendę, spodziewał się hetman zgnieść nimi potężniejszego Husseina i równie potężnego kapłana. Prowadzili tych ludzi doświadczeni przywódcy, których imiona zapisane były również niejednokrotnie w dziejach ostatnich wojen, w zmiennej kolei klęsk i zwycięstw. Sam hetman jako słońce stał na czele wszystkich i wolą swoją tysiącami kierował. Lecz jacyż byli inni przywódcy, którzy przy tym chocimskim obozie nieśmiertelną mieli się okryć sławą. Oto było tam dwóch hetmanów litewskich, Wielki Pac i Polny, Michał Kazimierz Radziwiłł. Ci na kilka dni przed bitwą połączyli się z wojskami koronnymi, a teraz z rozkazu pana Sobieskiego stanęli na wyżniach łączących Chocim ze Żwańcem. 12 000 wojowników słuchało ich rozkazów. Między nimi zaś było 2000 wybornej piechoty. Od Dniestru ku południowi stały sprzymierzone pułki wołoskie, które w przededniu bitwy opuściły obóz turecki, aby się z chrześcijanami połączyć.
1: Ciąg dalszy powieści pan Wołodyjowski usłyszą państwo w interpretacji Janusza Gajosa jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Halas le Porkold i Gundel Palacinta.
4: Rozmarzyłem się. Balaton, Budapeszt, ale też Wiedeń, Styria, Krems. A czy kuchnia austriacka i węgierska mają jeszcze coś ze sobą wspólnego?
3: Będziemy tego dociekali w apetycie na Europę na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.
4: Zapraszamy w sobotę po 16:00.
3: Łukasz Modelski
4: i Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Pan Rembiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Cały czas dzieje się dość sporo na trasach. W Lubuskiem na autostradowej dwójce między węzłami Torzym i Jordanowo. Na 40 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Drogowcy zablokowali przejazd w kierunku stolicy, chociaż możliwy jest właśnie przejazd przez miejsce obsługi pasażerów w miejscowości Koryta. A przed 21 w Świerklańcu na drodze krajowej nr 79 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, ale tam mogą państwo jechać, ponieważ drogowcy przepuszczają kierowców jednym pasem,

kierunku Tarnowskich Gór i do miejscowości Siewierz. Nie widzimy już większych problemów na S6 w województwie zachodniopomorskim, a wieczorem w Jarkowie samochód osobowy uderzył w bariery. Najprawdopodobniej pojazd został już usunięty i można jechać do Szczecina wszystkimi dostępnymi pasami. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 72 w Muchlinie. W województwie wielkopolskim zderzyły się 3 busy. 2 osoby w tym wypadku zostały ranne, ale kierowcy przepuszczani byli tylko jednym pasem naprzemiennie. Są także prace drogowe. Od 19 na S1 w województwie śląskim trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. W Mysłowicach i w Lędzinach trwa demontaż bramownic i te problemy mogą być w kierunku Tychów i Pyrzowic, jeżeli chodzi o przejazd. Także przypominamy, to trasa S1 w województwie śląskim, w Mysłowicach i w Lędzinach. Jeżeli chodzi o informacje kolejne już za godzinę, czekamy na wiadomości drogowe. Numer do Radia Kierowców to tak jak zawsze 22 513 1111. Powtórzymy raz jeszcze 22 513 1111, ale także dostępna jest nasza aplikacja mobilna.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Piątek, tak jak poprzednie dni, upłynął pod znakiem afery Zonda Krypto. Dowiedzieliśmy się, że prokuratura chce aresztu dla szefa PKO, pana P, i że Marcin Romanowski próbował z pomocą pana Krala zdobyć wizę w Dubaju. Lista znajomych pana Krala na polskiej prawicy nie ma, zdaje się, końca.
2: Tymczasem w Nepalu i w Tybecie już ponad 2,5 tysiąca zaginionych po powodzi błyskawicznej. Liczba zabitych niestety także rośnie.
1: Rząd przyjął projekt budżetu. Założenia są optymistyczne, między innymi wzrost płac. No, z wyjątkiem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie płac ma nie być wcale.
2: Odpowiemy także na pytanie, czy Islandczycy widzą swoją przyszłość w Unii Europejskiej. O tym zdecydują w jutrzejszym referendum.
1: A my o tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz skrót informacji i Patryk Lachowski.
3: Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie szefa PKO-u Radosława P. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Trwa spór o pieniądze dla Trybunału Konstytucyjnego. Nie uwzględniono ich w przyszłorocznym budżecie. Minister finansów twierdzi, że nie przekazano planu dochodów i wydatków. Trybunał zaprzecza, a projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac w parlamencie. Podejrzany o dokonanie brutalnego morderstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim Mieszko R. nie stanie przed sądem. Biegli stwierdzili u 22-latka zaburzenia psychiczne. Mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam pozostać do końca życia. Sukcesy i porażki rządu, dalsze losy wojny na Ukrainie, a także m.in. brutalizacja polskiej polityki. To tylko niektóre z zagadnień poruszonych dziś przez premiera na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Donald Tusk spotkał się po południu z młodymi ludźmi, odpowiadał na ich pytania i przedstawił swoje zdanie na tematy związane z szeroko pojętą sytuacją geopolityczną. I jeszcze ważna informacja dla fanów siatkówki. Polki pokonały Turczynki 3-2 w ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy rozgrywanych w Stambule. W 1/8 finału biało-czerwone zagrają z Portugalią.

0: W radiowej jedynce za niecałe 40 minut powiemy o tych Polkach, które wygrały i będziemy razem z nimi świętować. A co do wydarzeń w kraju. Przedwczoraj mówiliśmy o zatrzymaniu, wczoraj o zarzutach, a dziś prokuratura złożyła wniosek o 3-miesięczny tymczasowy areszt dla Radosława P.
1: Przypomnijmy, że zarzuty wobec prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczą płatnej protekcji.
0: Czyli zegarek za wpływy w UOKiK-u.
1: A drugi zarzut to działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
0: Ten jest wyjątkowo smaczny. Radosław P. w pełni odzyskał swoje pieniądze z Zonda Krypto po upadku giełdy. 1,5 miliona ludzi nie miało takiego szczęścia.
1: Szczegóły sprawy przedstawiła kilka godzin temu rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Posłuchajmy relacji Tomasza Zielankiewicza.
2: Postępowanie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Tam Radosław P. był przesłuchiwany. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miało to miejsce w 2025 roku.
3: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest...

0: ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych. Pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec giełdy kryptowalut.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W praktyce oznacza to wypłacanie pieniędzy z giełdy, gdy była blisko bankructwa.
0: To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
1: Wobec zgromadzonych dowodów zapadła decyzja prokuratury o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie, dodała Anna Adamiak.
0: Poczynione ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary. I właśnie te okoliczności spowodowały, że prokurator złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie.
1: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Jest zatrzymany aż do decyzji sądu. Prokuratura zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę po tym, jak przeszukano siedzibę PKOL-u i mieszkanie Radosława P. Grozi mu do 8 lat więzienia za pierwszy i 2 lata za drugi czyn.
2: A my mamy połączenie z profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór.
2: No to może najpierw kilka słów jednak o Marcinie Romanowskim, bo to jest news dnia złamów TVN24 i WP.pl. Otóż Przemysław Kral miał pomóc Romanowskiemu w uzyskaniu wizy w Dubaju i to się ostatecznie nie udało. I jak tak liczę, to siatka znajomych pana Krala na polskiej prawicy okazuje się coraz szersza, bo tak, panowie Ziobro, Wipler, Moskal, redaktor Sakiewicz, mecenas Lewandowski, a teraz Radosław P. Czy pana to dziwi?
3: No wie pani, każdy ma takich znajomych, jakich pewnie chce mieć albo jakich próbuje mieć, więc specjalnie mnie to nie dziwi w tym sensie, że oczywiście no, jeżeli ktoś się zajmuje prowadzeniem biznesu, a tutaj też mieliśmy wątki, mamy jakieś takie wątki, zobaczymy, jak one zostaną udowodnione, prawda, ewentualnego biznesu związanego z oszustwami, to, no to taka osoba też próbuje no, wpływać, prawda, na rzeczywistość polityczną i w związku z tym no, myślę, że chętnie nawiązuje różnego typu relacje, różnego typu znajomości polityczne. No tylko to jest pytanie dalsze i głębsze, co z tego wynika, prawda?
2: Albo ale
3: co
2: właśnie z tego nie wynika. O to chcę pana zapytać, dlatego tylko, że wie pan, jest tak, że można pan Kral chciał mieć takie znajomości, ale ci panowie nie musieli być jego znajomymi i latać na Ibiza. Jednak to robili. I zastanawiam się nad tym, co z tego wszystkiego wynika. Dlatego, że przypomniała mi się historia z Kawalerką. I mimo jej Karol Nawrocki został prezydentem. Historia Ziobry i Romanowskiego też nie wpłynęła jakoś szczególnie na polityków Zjednoczonej Prawicy. PiS uzyskał dobry wynik wyborczy. Czy pana zdaniem Polacy są pogodzeni z faktem, że politycy oszukują, biorą łapówki i generalnie zachowują się tak, jakbyśmy tutaj w Rzeczpospolitej byli jakąś oligarchią?
3: No nie, tak bym nie powiedział, znaczy ja trochę inaczej bym to ujął, dlatego że tutaj rzeczywiście takich polityków, którym udowodniono właśnie takie zachowania jest jednak, proszę zauważyć, niewielu, tak? To jest zawsze, no, gdzieś tam w każdym grupowaniu takie czarne owce się znajdują, ale to nie jest jakaś skala masowa, tutaj też bym troszeczkę bronił tych polityków, natomiast na pewno jest takie zjawisko jak inflacja takich tego rodzaju afer, tego rodzaju wydarzeń, która powoduje, że one się mniej, że tak powiem, przyklejają do tych ugrupowań politycznych, czy do w ogóle polityków, prawda? No bo tutaj, jeżeli politycy akurat teraz mamy sprawy takie w miarę oczywiste, politycy niektórzy, tam dwóch chyba uciekło za granicę, w związku z tym, no, to jest duże prawdopodobieństwo, że oni no, uciekają, czyli przed czymś chcą uciec, chcą uniknąć odpowiedzialności. Natomiast tutaj mamy na pewno wiele osób związanych z różnymi działaniami też gospodarczymi, które też taki wpływ chcą uzyskać. I, no, i w związku z tym mnóstwo jest takich dzisiaj materiałów i one

mają efekt odłożony, to znaczy to dopiero przy urnach zobaczymy, czy to się w ogóle odłoży, czy nie. Proszę zauważyć, że od lat już notowania nawet partii politycznych, które są takimi aferami, jakoś z aferami wiązane, no bo i jej politycy na przykład uczestniczą w tym.

0: państwami opierają się porozumienie, mają połowy nawzajem na swoich wodach. No i tutaj ta sprawa rybołówstwa zostałaby uregulowana w tych negocjacjach akcesyjnych, jeżeli do nich dojdzie, tak jak pani powiedziała, i czy tutaj obowiązywałyby Islandii jakieś okresy przejściowe czy wyłączenia w obowiązywaniu wspólnej polityki rybołówstwa względem wyspy.
1: Ale zanim negocjacje, to najpierw referendum, w którym właśnie jutro Islandczycy zdecydują, czy chcą, żeby do tych negocjacji doszło. Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Umarł król, niech żyje król. Norwegowie żegnają dziś Haralda V, który panował przez 35 lat.
1: Monarcha zmarł dziś rano w wieku 89 lat. Ale witają też nowego króla, którym będzie jedyny syn Haralda V, czyli Håkon VIII. Nowy monarcha także cieszy się szacunkiem, ale norweską rodziną królewską w ostatnich latach wstrząsnęło kilka głośnych skandali. Jakich? O tym Michał Strzałkowski.
4: Oslo dominuje smutek. Tysiące Norwegów od rana przychodzą pod znajdujący się w samym centrum stolicy Pałac Królewski. Od wczoraj spodziewaliśmy się tej wiadomości. Było wiadomo, że z królem jest źle, ale dzisiejsza poranna wiadomość była jednak szokiem. Jechałam autobusem i kierowca słuchał w kokpicie radia i nagle przerwano program, aby ogłosić, że król nie żyje. Rozpłakałam się. Nie da się na coś takiego przygotować. To bardzo smutne. Kochaliśmy naszego króla. To był bardzo dobry człowiek, wspaniale reprezentował nasz kraj na świecie, był naszą opoką. Myślę, że ludzie cenili go za to, że był skromny i mocno akcentował kwestie równościowe. Reprezentował nas wszystkich. Myślę, że dlatego tyle osób przychodzi mu oddać hołd. Harald V panował od 1991 roku, ale jeszcze jako następca tronu dał się poznać jako zwolennik egalitaryzmu. I to nie tylko dlatego, że jako pierwszy król w historii Norwegii widniał w książce telefonicznej, tak jak każdy obywatel. Wbrew tradycji nie poślubił też w aranżowany sposób arystokratki, ale ożenił się z miłości. Jego wybranka, królowa Sonia, pochodzi z mieszczańskiej rodziny. Przyszły król 9 lat przekonywał do zgody na ten ślub swojego ojca, panującego wówczas jako Olaf V. I dopiął swego. Harald V był także zapalonym sportowcem. Znany był ze swojego bezpośredniego stylu życia, o czym przypomniał dziś premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Towarzyszyłem przed laty królowi podczas zwiedzania jednej z najważniejszych galerii w Londynie. Gdy szliśmy korytarzem, król nagle dał mi znak, żebyśmy się zatrzymali. Powiedział, dam ci teraz radę, taką jak mężczyzna mężczyźnie. Byłem wtedy świeżo po objęciu funkcji ministra spraw zagranicznych. Pomyślałem, że posłucham mądrości, jaką chce się podzielić król. A on powiedział, podczas oficjalnych wizyt, kiedy mijasz toaletę, zawsze z niej skorzystaj. Nie wiadomo, kiedy znowu będzie okazja. Opowiadam to, bo to pokazuje, jak bardzo Harald V był bezpośredni i jak bardzo był ciepłym człowiekiem. Nowy król, Håkon VIII, w przyszły wtorek złoży przysięgę przed specjalnie zwołanym w tym celu parlamentem. I na tym właściwie koniec, bo w Norwegii nie urządza się monarchom hucznych koronacji. Król i bez tego będzie zapewne cieszył się szacunkiem Norwegów, bo jako następca tronu był bardzo dobrze oceniany. Nie zaszkodziły mu nawet skandale wokół członków jego rodziny. Najpierw na początku roku media ujawniły, że jego żona Mette Marie utrzymywała bliski kontakt z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, a potem aresztowano nieślubnego syna Mette Marie, którego ma z byłym partnerem. Niespełna 30-letni Marius Borg Heiby został niedawno skazany w pierwszej instancji, tłumaczył mi mieszkający od lat w Oslo polski dziennikarz Mieszko Czarnecki.
5: Marius, no to jest postać, która jest bardzo rozpoznawalna w Norwegii w ostatnim czasie. Sąd skazał Mariusa na 4 lata więzienia za popełnienie 2 gwałtów i przemoc i udział w handlu narkotykami. Co ciekawe, dokładnie w tym czasie, kiedy Marius słyszał wyrok, jego matka Mette Marie leżała w szpitalu, Rikshospitale w Oslo, czekając na przeszczep płuc. Bowiem kilka lat temu podano do publicznej wiadomości, że Mette Marie cierpi na nieuleczalną, bardzo poważną chorobę układu oddechowego, zwłóknienie płuc, której praktycznie jedyną terapią, która może uchronić przed śmiercią, jest przeszczep płuc.
4: Media mocno interesowały się też siostrą Håkona VIII, księżniczką Martą Ludwiką. Jej pierwszy mąż, uznany dramaturg Ari Ben, popełnił samobójstwo, zaś jej drugim mężem został urodzony w Stanach Zjednoczonych Derek Verrett, samozwańczy szaman, głosiciel dziesiątek teorii spiskowych i sprzedawca terapii alternatywnych. Verrett publicznie twierdził,

Twierdzi, że nie jest człowiekiem, a przybyłem z kosmosu jaszczurem, tak zwanym reptilianinem, oraz zniechęca ludzi do leczenia nowotworów chemioterapią. Norweskie media przyłapały go na wielokrotnym fałszowaniu życiorysu. Pod jego wpływem księżniczka Marta Ludwika zaczęła twierdzić, że jest jasnowidzką.

0: A my wracamy do tragicznych wydarzeń ze środy. Do ponad 2,5 tysiąca wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione w wyniku błyskawicznej powodzi, która w środę spustoszyła tereny na granicy Chin i Nepalu.
1: Nepalskie władze poinformowały, że wydobyto już ponad 500 ciał. Akcja ratownicza jest jednak wstrzymywana ze względu na zagrożenie kolejnymi powodziami. Tymczasem władze Nepalu odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. Na miejscu w Katmandu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
2: W miejscowości Trishuli poszukiwania ocalały z kataklizmu. Dziś na 2 godziny zostały przerwane. Słyszymy, że poziom wody tam, w wyżej położonych obszarach wzrósł i teraz woda znów tu idzie. Za ile czasu? Może nadejść wkrótce, może za 15 minut, może za pół godziny. Na szczęście woda nie przyszła, ale zagrożenie wciąż istnieje. Władze Chin i Nepalu ostrzegły, że powódź błyskawiczna w najbliższych dniach może się powtórzyć, bo zapełniają się 2 jeziora, gdzie Tamy to zwałowisko skał pozostałych ze środy. W jednym z nich, jak się szacuje, zgromadziło się około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Około miliona więcej niż dzień wcześniej. Mieszkanka Trishuli, Indira Adhikari, mówi, że skala potrzeb jest ogromna. Powódź sprawia nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa walka z czasem. Dziś dramatycznie, bo o kolejny 1000 istnień, do 2000 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunila Shreszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Zadzwonił do mnie mój brat z pytaniem, czy wiem o powodzi na granicy w Girong, że nie ma kontaktu z naszymi pracownikami, i ja i on. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów. Bez odpowiedzi. Mężczyzna starał się ustalić miejsce ich pobytu po sygnale GPS samochodu. Powiedziałem mojemu przewodnikowi, żeby sprawdził lokalizację GPS auta i spróbował ustalić, gdzie może być. Ale kiedy wrócił, zadzwonił do mnie i pokazał tylko kilka zdjęć, że tam nie ma śladów żadnych pojazdów. Straciłem wtedy nadzieję. Z dnia na dzień zwiększa się liczba ofiar śmiertelnych, zaginionych i tych, którzy w wyniku katastrofy wciąż walczą o przeżycie. David Fisher z Czerwonego Krzyża. Operujemy nadal w oparciu o bardzo, ale to bardzo szacunkowe dane, ale uważamy, że co najmniej 93 tysiące osób zostało dotkniętych katastrofą i potrzebuje pomocy. Oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni perspektywą kolejnych powodzi. Szef Czerwonego Krzyża w Nepalu dodaje, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. W związku z dzisiejszym zagrożeniem powodzią władze zablokowały ruch i dlatego nasza ciężarówka nie mogła kontynuować jazdy do Nuwakot. Na szczęście sytuacja nie jest tak drastyczna, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Pomimo tego władze w Nepalu nie chcą u siebie zagranicznych ratowników. Nepalczycy, z którymi rozmawiam w Katmandu, starają się tłumaczyć swoje władze. Ufają, że wiedzą, co robią. Taką decyzję władzom cywilnym doradziła armia. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych deklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania. Obawiają się też większego chaosu. Jeszcze mniej oficjalnie. W newralgicznym terenie graniczącym z Tybetem nie chcą u siebie na przykład chińskiego wojska.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Na zegarach 22:29, a my wracamy do spraw krajowych. Dzisiaj było głośno, przynajmniej w Łasku, w województwie łódzkim. Tam 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego.
1: Maszyny dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w Polsce od maja, co oznacza, że teraz jest już tu 8 samolotów tego typu.

0: Nowe myśliwce czeka teraz oczywiście procedura odbioru, później szkolenia i przygotowanie do działań operacyjnych. A lądowanie obserwował Jakub Jędrzejewski.
1: Myśliwce F-35 można było usłyszeć, a dopiero chwilę później zobaczyć nad Łaskiem. Tuż przed 16.30 5 samolotów wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwszy z husarzy został powitany tradycyjnym salutem wodnym.
2: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę.
1: Mówi dowódca drugiego skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał Ireneusz Chojnacki.
2: Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy święto lotnictwa.
1: F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, które w Polsce otrzymały nazwę husarz. Są zbudowane w technologii stealth, utrudniającej wykrycie przez radary. Jednocześnie potrafią zbierać i analizować ogromne ilości informacji z pola walki oraz przekazywać je innym jednostkom, dlatego bywają nazywane przez wojskowych latającymi superkomputerami. Dzisiejsze lądowanie nie oznacza jednak, że 5 nowych maszyn od razu rozpocznie wykonywanie zadań w polskiej armii.
3: Ta baza ma przygotowaną infrastrukturę, mają przygotowane zasoby ludzkie do przyjęcia tego samolotu.
1: Mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
3: Te samoloty niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. Acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
1: Dzisiejsza dostawa nie jest ostatnią, a rozwój samej floty myśliwców to tylko część zmian w polskim lotnictwie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada zakup maszyn, które pozwolą m.in. tankować myśliwce w powietrzu.
4: F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
1: Dla Łasku obecność wojskowych samolotów nie jest niczym nowym. Od lat stacjonują tutaj F-16, a od maja także pierwsze 3 F-35. Kolejne 5 maszyn wzbudziło jednak spore zainteresowanie mieszkańców, dla których nowe myśliwce są przede wszystkim oznaką większego bezpieczeństwa.
5: Samoloty są potrzebne, wiadomo, mamy takie czasy, a nie inne.
6: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
7: Są przystojni.
8: Wszyscy są zadowoleni. To jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
1: Polskie zamówienie obejmuje w sumie 32 samoloty F-35. Do końca tego roku w kraju ma być 14 maszyn, a dostawy wszystkich husarzy mają zakończyć się w 2029 roku.
0: Wydaje się, że dzisiaj premier chyba nieświadomie opowiedział dowcip, dlatego że zaapelował do młodych, by wzięli odpowiedzialność za kraj. Zaapelował do tych samych młodych, którzy nie mają szans wpływać na prowadzoną przez Tuska politykę. Ale premierowi nie można odmówić odwagi, bo powiedział to przebywając wśród młodzieży na kampusie Polska w Olsztynie.
9: A więcej w relacji Krzysztofa Polasika.
10: Premier Donald Tusk, wielkie brawa!
11: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
12: Premier zaczął przemówienie od apelu o niebycie w ogóle obojętnym na przemoc.
11: Stanąć po stronie słabego, tak, to wymaga determinacji i odwagi. Stanąć po stronie kogoś, kogo otacza pogarda. Kogoś, kto jest ofiarą przemocy. Czy to jest szkoła, czy to jest polityka, czy to jest polska ulica, czy to jest ukraińska dziewczynka atakowana przez zbirów.
12: Później Donald Tusk przeszedł do agresji w polityce. Mówił o Pałacu Prezydenckim i Konfederacji.
11: Jeśli dacie sobie wmówić, że walka polityczna w Polsce to jest walka między bandami, między gangami, PiS, PO jedno zło, chcą się dorwać do władzy, wszystko jedno, na kogo będę głosował, a Konfederacja nie jest taka zła, albo oni jeszcze nie rządzili, dajmy im porządzić. Co prawda mówią, że Polska musi być bez Żydów, bez Unii Europejskiej, bez praw mniejszości, ale oni tylko tak gadają. Może lepiej, żeby dać im szansę. No włosy na głowie stają.
12: Dalej pytania zadawali młodzi ludzie i nie było łatwo.
13: Proszę wymienić rzeczy, z których jest pan dzisiaj zadowolony po tych 3 latach, a co było pana największą porażką?
11: Co prawda cały czas poruszamy się po granicy bezpieczeństwa finansowego. Mamy dość wysoki deficyt, ale jestem bardzo dumny z tego, że udało się to utrzymać w takich ryzach elementarnego bezpieczeństwa, równocześnie utrzymać blisko 5% na zbrojenia.
12: Drugi sukces wskazany przez premiera to przywracanie praworządności. Z drugiej strony jako największą porażkę swojego rządu Donald Tusk wskazał tempo rozliczania poprzedniej władzy.
11: Wydaje mi się, że nie było możliwe bez łamania takich absolutnie fundamentalnych praw człowieka, nie było możliwe rozliczanie intensywniejsze i szybsze. Ja nie mogę wsadzić kogoś do więzienia, jeśli nie ma postępowania, prokuratura, sąd.

0: Negatywna ocena pana premiera jest teraz w okolicach 60% i uważam, że powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać i wystawił i Beatę Szydło, i Mateusza Morawieckiego później jako premierów.
1: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął. Tak, ja jestem rzeczywiście przedmiotem kampanii negatywnej i takiego bardzo twardego, negatywnego PR-u. Nie od roku, nie od dwóch lat, tylko od 20 lat mniej więcej. Od 2005 roku. Patrzę na wskaźniki poparcia dla Macrona, Zeleńskiego, premierki Danii, premiera Szwecji. Mogę wymienić nawet pani premier Meloni we Włoszech. Zero kompleksów, muszę powiedzieć. Jestem bardzo dumny z tych 40%.
2: Tak mówił premier Tusk na spotkaniu z młodzieżą Campus Polska. A swoją drogą ciekawe, ile w projekcie budżetu na kolejny rok zapisał rząd premiera Tuska pieniędzy na potrzeby ludzi młodych, na uniwersyteckie akademiki, stołówki, na połączenia autobusowe w małych miejscowościach albo na budowę tanich mieszkań. Bo samo apelowanie, żeby nie głosowali na prawicę, to może być ciut mało.
3: Polska i świat.
2: Czy lubili państwo przysposobienie obronne w szkole? Bo mnie to nawet nazwa tych lekcji się nie podobała. Ale dostaliśmy drugą szansę.
4: Będziemy mogli wziąć udział w krajowym treningu reagowania.
2: Tak jest. W blisko 1400 miejscach w Polsce w ten weekend odbędą się spotkania organizowane przez MSWiA i służby, które będą uczyć, jak reagować na różnorakie zagrożenia. A szczegóły zna Przemysław Lis.
5: Celem treningu jest budowanie odporności społeczeństwa oraz edukacja w zakresie przygotowania, reakcji i współpracy ze służbami w przypadku pojawienia się zagrożenia. Na miejscu czeka na nas zarówno teoria, jak i zajęcia praktyczne, powiedział mi zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
6: Chodzi nam o to, żebyśmy mogli rozpropagować rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Ponadto będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować w ciągu kryterium czasowego, żebyśmy mogli sobie właśnie pomóc w sytuacji wymagającej nagłej pomocy. I to będzie wszystko prezentowane przez pracowników poszczególnych urzędów miast i gmin, a także Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
5: W ramach treningu odporności będziemy mogli m.in. nauczyć się rozpoznawać sygnały alarmowe.
7: Przede wszystkim jest to ogromna szansa, aby bezkosztowo dowiedzieć się podstawowych zasad reagowania w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego.
5: Mówi dr Wojciech Wróblewski z MSWiA.
7: Ale zaczynamy od tego, że chcemy pokazać, w jaki sposób te dźwięki brzmią. Bo są cztery dźwięki, których należy się nauczyć. Pierwszy to jest sygnał ogłaszający alarm, drugi odwołujący alarm, ale mamy dwa dodatkowe sygnały, czyli sygnał alarmowy dla ochotniczych straży pożarnych oraz sygnał treningowy.
5: Wydarzenie ma przygotować obywateli na wystąpienie różnego rodzaju kryzysów, tak aby wiedzieli, jak zachować się w oczekiwaniu na pomoc, mówi dyrektor Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Marek Wnęk.
8: W przypadku masowych zagrożeń, nieważne czy to będą jakieś ataki dronowe, czy nawet chociażby sytuacje związane z jakimiś ekstremalnymi zjawiskami, tak? Czy to burze, wichury. Sami Państwo dobrze wiedzą, że nie zawsze ta straż do każdego dotrze w pierwszych minutach, a całe społeczeństwo tego oczekuje, że w przypadku jakiegoś zagrożenia do każdego mieszkania dotrze jakiś strażak, czy ratownik, czy policjant. Może do takich sytuacji dojść, tak? Że w przypadku masowych jakichś zagrożeń pomoc dociera sukcesywnie po pewnym czasie.
5: Lokalizację najbliższego treningu reagowania możemy sprawdzić na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, urzędów gmin oraz miast. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział jest bezpłatny i każdy może czuć się zaproszony.
2: A propos zagrożeń i reagowania na nie, to pewnie Państwo już wiedzą. Ci z Państwa, którzy otrzymali alert RCB w trzech województwach, IMGW ostrzega jutro. Przed burzami, deszczem, wiatrem i upałem proszę na siebie uważać. Proszę naprawdę, jeśli możecie Państwo, zostać w domu.
4: I teraz to już wszystko. Magdalena Skajewska
2: i Agata Kowalska. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Rafał Bała, którego praca polega na tym, że ogląda sobie mecz. Tylko pytanie, Rafale, który?
9: No, dzisiaj to trudno było wybrać to wszystko, bo tyle się działo, ale są medale Polaków, są zwycięstwa, także to najważniejsze.
10: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
11: Kronika sportowa.

0: Witam i zapraszam na sportowe podsumowanie piątku. Działo się dziś dużo, przede wszystkim zwycięstwo siatkarek w Mistrzostwach Europy, ale też złoto kajakarskich Mistrzostw Świata Aleksieja Kolejadycha i piłkarska ekstraklasa. A zanim o tym wszystkim opowiemy, przenosimy się do Krakowa, gdzie Cezary Gurjew obserwuje mecz Polska-Słowenia w Memoriale Wagnera. Witaj, Czarku.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Wydawało się, że będzie to łatwiejsze spotkanie mające w pamięci wygraną ze Słowenią 3-0 w finałowym turnieju Ligi Narodów. Za nami 4 sety i mamy remis 2-2, 26-24. Pierwszy set bardzo zacięty, równie dobrze Słowenia mogła tego seta zdobyć. Też dużo pecha mieli polscy siatkarze. Bartłomiej Lemański na początku spotkania, który wyszedł w pierwszej szóstce, ten rewelacyjny środkowy, który wrócił do reprezentacji po 8 latach, on doznał kontuzji. Rezerwowy Jakub Majchrzak w czwartym secie się świetnie spisywał, ale po kolei drugi set przegrany 21-25, trzeci wygrany 25-21, czwarty przegrany 23-25, ale wspomniany Jakub Majchrzak, ten środkowy świetnie zagrywał, było 20-24, jeszcze biało-czerwoni, wydawało się, że będą w stanie wygrać tego seta, no i zakończyć zwycięsko spotkanie. A zespół Słowenii, no wiemy, tyle meczów, tyle turniejów Mistrzostw Europy, gdzie byli naszym postrachem, to wszystko się zmieniło, no po przecież i ta Liga Narodów i także Igrzyska Olimpijskie, ćwierćfinał w Paryżu, ale mają cały czas świetnych zawodników, jak chociażby ten młodziutki atakujący Mujanowicz, który w tym roku skończy 22 lata. Dobra zmiana na pozycji rozgrywającego. Najdyn zmienił Planisicia. Tutaj oprócz tych rozgrywających i mocnego ataku, świetny blok, a zagrywka to oczywiście popisowa w wykonaniu Słoweńców od lat. To, co jest piękne, piątek, wieczór, kilkanaście tysięcy kibiców i biało-czerwoni rozpoczęli teraz braworowo. 3 punkty zdobyte, no i nie wierzę, żeby zdołali wypuścić już tę przewagę. Tiebreak, gramy do 15, widać ożywienie, widać wspaniały doping i ta końcówka powinna być dla biało-czerwonych.
0: Cezary Gurjew, dziękuję za relację. Wkrótce wrócimy do Krakowa. Teraz już o siatkarkach i sensacyjnym triumfie nad Turczynkami w Mistrzostwach Europy. To był ostatni mecz fazy grupowej. Pełna hala w Stambule. Turczynki to obrończynie tytułu, mistrzynie Ligi Narodów. Mimo to Polki zwyciężyły 3-2 i zajęły pierwsze miejsce w grupie. Bohaterkami rezerwowe: Paulina Damaskę, Anna Obiała, Julia Szczurowska, która zdobyła 25 punktów. Rewelacyjnie zaprezentowała się Paulina Damaskę.
2: Cieszy mnie fakt, że mieliśmy okazję pierwszy raz zagrać przy pełnej hali. Atmosfera była niesamowita. Odnośnie meczu cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy.
0: Mecz 1/8 finału Polska-Portugalia w poniedziałek o 18:00. Duży sukces polskich kajaków w Poznaniu. Pierwszy medal Mistrzostw Świata dla Polski w imprezie odbywającej się na jeziorze Malta zdobył Oleksij Kolejadych. I to od razu złoty. Triumfował na nieolimpijskim dystansie 200 metrów. To jego trzecie złoto czempionatu globu na tym dystansie.
3: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty. Taki był plan, żeby na świata mieć tą najlepszą dyspozycję. Szkoda, że wcześniej nie było tych medali. No ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
0: Tyle Oleksij Kolejadych. Z bardzo dobrej strony pokazała się Anna Puławska, która wygrała półfinał na 500 metrów i w finale będzie bronić mistrzowskiego tytułu sprzed roku.
4: Na pewno chciałam popłynąć na wyścig taktycznie, miałam popłynąć mocno start, zrobić przejście na tyle, żeby właśnie wyrobić sobie tą przewagę nad rywalkami. No i myślę, że tutaj plan został wykonany w 100%, no bo tak jak było widać na mecie, no jednak ta przewaga była utrzymana, ale no tak naprawdę już 100 metrów od mety wiedziałam, że nikt mi nie napiera. Zatem po prostu już tak w głowie sobie zwolniłam, żeby spokojnie jeszcze dopłynąć jako pierwsza, by mieć w tym finale jednak ten środkowy tor. No i myślę, że taktyka i plan na dziś został wykonany.
0: Jutro w Poznaniu kolejny dzień finałów. Polska dwójka podwójna kobiet zajęła czwarte miejsce w wioślarskich Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Polki startowały w składzie Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz. Najlepsze okazały się Irlandki.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, a w Warszawie Legia podejmowała Śląsk Wrocław i doszło tu do niespodzianki. Relacja Filipa Jastrzębskiego.
6: Legia uciekła spod topora. Widmo pierwszej porażki w sezonie już głęboko spoglądało w oczy piłkarzom z Warszawy, którzy jednak

0: Ostatecznie wydarli remis ze Śląskiem Wrocław. Bez względu na to, co działo się na boisku, najważniejszym wydarzeniem było pożegnanie Artura Jędrzejczyka. Wieloletni obrońca Legii i kapitan warszawskiego zespołu wyprowadził drużynę na boisko i zszedł po pierwszej akcji, oklaskiwany przez kibiców i piłkarzy. Sześciokrotny mistrz Polski i siedmiokrotny zdobywca Krajowego Pucharu rozegrał w barwach Legii 420 spotkań. Później obserwował już z ławki poczynania kolegów i minę miał raczej nie tęgą. Szczególnie w 32 minucie spotkania, gdy Rafał Augustyniak sfaulował rywala w polu karnym, a jedenastkę pewnym strzałem wykorzystał Piotr Samiec-Talar, czyli największa gwiazda Śląska w tym sezonie. Legioniści przez większość spotkania nie przypominali drużyny, która bezlitośnie punktując wdrapała się na szczyt tabeli. Dziś na tle Beniaminka z Wrocławia wyglądali jak ligowy średniak, ale na ratunek przyszedł Rafał Adamski, który w ostatniej doliczonej minucie wykorzystał podanie Pawła Wszołka i głową skierował piłkę do bramki. To nie było wielkie widowisko, a obie drużyny mają czego żałować. Legia zremisowała ze Śląskiem 1-1.
1: Tyle jeśli chodzi o Legię i Śląsk. Te kluby nie grają w tym sezonie w europejskich pucharach, natomiast mamy tam dwie inne drużyny, które dziś poznały rywali w Lidze Europy. Czy losowanie było łaskawe dla Lecha i Jagiellonii? To pytanie do Tomasza Kowalczyka, który pojawił się w studiu Kroniki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. No niekoniecznie łaskawe, a za to wielkie marki i ciekawe spotkania się szykują, bo Lech zagrał u siebie z Bayerem Leverkusen, Ferencvarosem, Sunderlandem i portugalskim zespołem Torense, który sensacyjnie jako drugoligowiec wygrał w zeszłym sezonie Puchar Portugalii. Na wyjeździe Lech spotka się z kolei z Benficą, Royalem Union Saint-Gilloise, Crystal Palace i OFI Kreta. Jagiellonie czekają spotkania przed własną publicznością z Olympiquem Lyon, Anderlechtem, Crystal Palace i Araratem Erywań. Na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, Wiktorią Pilzno, Sunderlandem i Lewskim Sofia. Czyli Lechici grają z drużynami z Niemiec, z Anglii i z Portugalii. Jagiellonia dwa razy z angielskimi ekipami i jedną francuską i belgijską. Żeby awansować, trzeba zająć minimum 24 miejsce w tabeli. Drużyn jest 36.
1: A ile zespołów awansuje bezpośrednio?
2: Do pierwsza ósemka, bezpośrednio, natomiast 24 miejsce daje szansę dalej gry. Dodatkową rundę trzeba rozegrać. W zeszłym roku 9 punktów wystarczyło, żeby zająć 24 miejsce. 9 punktów to 3 zwycięstwa w 8 meczach, więc ja bym powiedział tak, szanse na awans są i w jednym i w drugim przypadku, ale na regularne punktowanie, równe punktowanie i punkty do rankingu UEFA szanse troszeczkę mniejsze i Polska prawdopodobnie w tym rankingu UEFA się
1: straci to 10 miejsce, bo wiemy, że to 10 miejsce daje później szansę, no właściwie miejsce w fazie ligowej,
2: tak,
1: Ligi Mistrzów.
2: Punkty musimy dzielić teraz przez 5, bo 5 polskich drużyn startowało i każde zwycięstwo wyceniane na punkt dzielimy przez 5, to jest 0,2 punktu za wygraną. To też nie będzie podbijało naszego dorobku. No, wartość rynkowa rywali, jakość zawodników, marka klubów, z którymi zagramy, w większości przypadków lepsza od polskich klubów, ale futbol to futbol. A Jagiellonia już nie raz na przykład pokazała, że z wielkimi markami też potrafi grać jak równy z równym.
1: Czyli oprócz piłki potrzebny nam będzie kalkulator, proszę państwa, Liga Europy, ale dwa polskie kluby, także cieszymy się z tego, co już dokonał Lech i Jagiellonia. Życzymy im oczywiście powodzenia.
2: No i przypomnijmy, że Crystal Palace, czyli zwycięzca Conference League, rywalem polskich drużyn.
1: Rywalem polskich drużyn i zaczynamy 16 września.
2: Tak, a kończymy w styczniu. W styczniu będą europejskie.
1: Będzie zimno, ale piłkarze nas rozgrzeją. Tomasz Kowalczyk, dziękuję za rozmowę. Martyna Kubko. W finale kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open Polka przegrała z 16-letnią Rosjanką Kristiną Liutową 4-6-0-6. W turnieju głównym kobiet wystąpią więc Iga Świątek, Magda Linet, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Początek rywalizacji w niedzielę. Tenisowe emocje towarzyszą kibicom także w Warszawie, o czym opowie Piotr Dąbrowski.
3: Podobnie jak w zeszłym roku, w finale Tomaszewski Cup w singlu chłopców i dziewcząt zagrają reprezentanci Polski. Igor Bartnik pokonał najwyżej rozstawionego Ukraińca Władysława Bohomolkina 6-2-7-5. Dla tenisisty z Gorzowa Wielkopolskiego to największy sukces w karierze. Jak sam podkreśla, to spotkanie było bardzo wymagające.
4: Jestem bardzo zadowolony z tego meczu i ogólnie z całego turnieju. Moje oczekiwania nie były tak duże, ale jestem szczególnie z tego powodu szczęśliwy, że po wczorajszym bardzo wymagającym i długim meczu dałem radę się zregenerować, zagrać dzisiaj na 100%. Byłem nastawiony bardzo pozytywnie przed meczem i nie bałem się mojego przeciwnika. Na pewno dobre nastawienie przed meczem oraz prowadzenie gry.

0: Dużo grałem skrótów, dochodziłem do siatki i mój przeciwnik sobie nie radził właśnie z taką grą.
1: O zwycięstwo w całej imprezie zagra także Olimpia Jagodzińska, która poradziła sobie z faworyzowaną i najwyżej rozstawioną w imprezie Bułgarką, Rają Markową, wygrywając 6-1, 6-1.
2: Zagrałam bardzo dobrze swój mecz. Moja przeciwniczka też grała bardzo solidnie i bardzo dobrze, ale uważam, że w ważnych punktach po prostu ja zagrałam lepiej. Bardzo mi się dobrze grało tutaj na korcie. Ogólnie też mi się to bardzo podoba.
1: W finale odpadła Anna Idaszewska, która nie sprostała Anie Hakunaszwili, przegrywając 6-2, 5-7, 4-6. Finały Tomaszewski Cup w sobotę od 9.30 na kortach warszawianki.
3: Tyle jeśli chodzi o tenis, a teraz już wracamy do Krakowa. Memoriał Huberta Wagnera, Cezary Gurjew.
4: I tutaj zacięta walka 13 do 8. Piąty set, tiebreak, grają do 15 i ten mecz ze Słowenią, no bardzo zacięty. Teraz Słoweńcy mają zagrywkę. Kuba Popiwszak przyjmuje tam jeszcze piłka, musi być podbita. Aleksander Śliwka, kapitan, ale piłka wróciła na stronę Białczewodyk. Komenda i Śliwka. Śliwka zatrzymany i jest dziewiąty punkt dla naszych rywali. Tutaj napięcie miało rosnąć, bo przecież jutro mecz z Amerykanami. W niedzielę z mistrzami olimpijskimi Francuzami, którzy przecież tutaj dzisiaj Amerykanów pokonali 3-0. No i przerwa teraz dla trenera Nikoli Grbicza. Będą tutaj jeszcze przez chwilę dyskutować. 13-9. Polska prowadzi w tiebreaku ze Słowenią.
3: A jutro o 19.00 prawdopodobnie przy komplecie publiczności na Stadionie Narodowym czekają nas zawody o drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu. Polska zmierzy się z Danią, Wielką Brytanią, Australią. Szykuje się wielka uczta dla kibiców czarnego sportu. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
5: Przed reprezentacją Polski historyczna szansa. Biało-czerwoni mogą sięgnąć po główne trofeum już po raz 10. Kapitan naszej kadry i sześciokrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik liczy na piękny wieczór w stolicy.
6: Zakładając biało-czerwony Kevlar, gdzieś tam motywacji mi nigdy nie brakuje, ale zawsze tej motywacji przybywa na pewno i chcę zrobić wszystko jak najlepsze tutaj, tym bardziej, że jesteśmy w domu, jesteśmy na najpiękniejszym stadionie. I fajnie by było, żeby ten wieczór też był piękny.
5: Łatwo jednak nie będzie, dodaje Patryk Dudek.
7: Myślę, że będzie trudno. Chyba trudniej niż zawsze, ponieważ nie ma jakiegoś takiego faworyta, myślę. Każdy z każdym może tu wygrać. Dużo będzie zależało od tego, żeby... Znaczy ja tak mam nadzieję, żebyśmy się nie pogubili gdzieś z ustawieniami motocykla.
5: W połowie sierpnia w indywidualnych mistrzostwach Polski Dudek upadł po walce o pozycję ze Zmarzlikiem. Zawodnik Presu Toruń nie ma jednak żalu do kolegi z reprezentacji.
7: Życie toczy się dalej, nie? No wiesz, nie ma co rozpatrywać. Takie coś się zdarza, no. Tym bardziej, że się spotykamy bardzo często w sezonie. W sumie co rundę na Grand Prix jedziemy zawsze biegi, więc lekkie tam odczuwalne skutki tego wypadku są, ale to... Nic specjalnego. Powiem tak, że w mediach jak widziałem, to bardziej mnie tam, że tak powiem w cudzysłowie, nie że uśmiercili, ale skontuzjowali, niż że tak jak ja się czuję, bo naprawdę jest okej. A widziałem właśnie parę rzeczy, że kurde, jak to czytałem, to mówię faktycznie, czy ze mną jest coś nie tak, czy tylko tak tylko medialnie opisane.
5: Trener Stanisław Chomski zapewnia walkę o złoto.
8: Jedziemy po konkretny wynik i tu nie ma innego wyboru. To nie znaczy, że będziemy po trupach, że świat się zawali, jeżeli tego złota nie zdobędziemy, ale musimy jechać z jasnym przeświadczeniem.
5: A trenerowi jako asystent będzie jutro pomagał Szymon Woźniak. W biało-czerwonych barwach zobaczymy jeszcze Dominika Kuberę, Macieja Janowskiego i rezerwowego Kacpra Woryna.
3: Czyli jutro w Warszawie wielkie emocje, a dziś w Krakowie siatkówka Memoriał Wagnera, Cezary Gurjew.
4: I piłka meczowa dla biało-czerwonych. Piąty set, 14-10 i środkowy, a więc ten rezerwowy Jakub Majkrzak. Świetne zagrywki w czwartym secie. Ten siatkarz z Olsztyna tutaj już dzisiaj się świetnie zaprezentował. No i oczywiście kibice już na stojąco. Ostatni zagrywka, ale piłka autowa i będzie za chwilę druga piłka meczowa przy zagrywce naszych rywali. Słowenia, no zawsze twardo grają, zawsze tutaj potrafią jakoś przycisnąć biało-czerwonych. Jest środkowy, no od wielu lat w kadrze Jan Kozamernik i teraz biało-czerwoni. Niziutko tam na nogach, gotowy do przyjęcia zagrywki. Popiwczak, piłka na ręce Kuby Nowaka, wyskakuje szalpuk i koniec meczu. 15-11. Było tutaj mnóstwo emocji. Pierwszy mecz biało-czerwonych w turnieju, tym jakże prestiżowym, bo przecież w memoriale Huberta Wagnera No i teraz jej piękny taniec. Są w ciężkim treningu, byli w takim, bo przygotowują się do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w piątym secie Słoweńców.

0: 15-11 i to jest właśnie to istotne. W trudnych momentach dawać sobie radę, tak jak z Amerykanami podczas finałowego meczu Ligi Narodów. Kilkanaście tysięcy kibiców. Polska pokonała w Krakowie Słowenię 3-2.
1: Cezary Gurjew, jutro oczywiście mecz również w Krakowie i również relacje na naszej antenie. A Norwek Andreas Leknesson wygrał po samotnym finiszu 7 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Jovita Wrzesień zajęła w Warszawie drugą lukatę w 30. zapaśniczym turnieju kobiet Poland Open. A prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Został zatrzymany, przesłuchany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. A polskie siatkarki awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś pokonały Turcję 3-2 i ponownie o sporcie jutro o poranku.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska i ostatni dzisiejszy drogowy raport. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 78 w województwie śląskim. W Świerklańcu w wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem jedna osoba została ranna i przewężony był przejazd w kierunku Tarnowskich Gór i miejscowości Siewierz. I tak naprawdę w całej Polsce nie ma już praktycznie żadnych utrudnień. Większe są jeszcze jedynie na obwodnicy Krakowa, czyli na autostradowej czwórce za Kryspinowem, a w kierunku Tarnowa. W nocy kierowcy poruszający się w kierunku Trójmiasta autostradą A1 muszą liczyć się z prowadzonymi tam pracami drogowymi. Mowa o odcinku od Warlubia po Pelplin i te ewentualne utrudnienia, tak jak zawsze, można ominąć drogą krajową nr 91. Prace drogowe są też na S1 za Żywcem, a w trasie do Węgierskiej Górki, czy dalej do południowej granicy państwa. I drogowcy zajmują także drogę krajową nr 42 w województwie łódzkim między Pajęcznem i Radomskiem. Trwa odnowa oznakowania poziomego. Kierowcy mogą przejeżdżać naprzemiennie jednym pasem i te prace zakończą się jutro nad ranem. Kolejny remont nawierzchni jest na trasie S8 na 499 km trasy w kierunku stolicy. Zajęta jest lewa część jezdni i tam służby planują zajmować właśnie ekspresówkę jeszcze do 6 rano. I szybko zaglądamy na przejścia graniczne. Kierowcy czekają godzinę w Bobrownikach i w Kuźnicy. Mowa o przejściu w kierunku Białorusi. Taki sam czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy jest w Korczowej. I to akurat przejście Polska-Ukraina. To wszystkie wiadomości. Kolejne już jutro, chwilę przed godziną 6.
13: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską, apelował na kampusie Polska Przyszłości.

0: Premier Donald Tusk. Szef rządu po południu spotkał się z młodymi ludźmi w Olsztynie. Podczas wystąpienia mówił o brutalizacji polityki i apelował o pomaganie słabszym. Później uczestnicy imprezy zadawali pytania.
1: Premier Donald Tusk, wielkie brawa!
2: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
3: Premier Donald Tusk przestrzegał przed popieraniem Konfederacji i skrajnej prawicy. Szef rządu stwierdził, że dziś dzięki agresji można wygrać wybory.
2: I nie dajcie sobie wmówić, bo to byłaby rzeczywista kapitulacja, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować.
3: Młodzi ludzie zadawali pytania m.in. o poparcie rządu na poziomie 40%.
4: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
2: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął.
3: Zapytany o największy sukces, Donald Tusk wskazał utrzymanie bezpieczeństwa finansowego kraju pomimo rosnących wydatków na obronność. Wśród porażek wymienił tempo rozliczania poprzedniej władzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad prezydenckim wetem w sprawie rynku kryptoaktywów, zapowiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty. Przypomnijmy, 11 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent musiałby ją podpisać, tłumaczy marszałek Czarzasty.
5: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje też nad prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Podejrzany o popełnienie brutalnego morderstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim nie stanie przed sądem. U 22-letniego Mieszka R. stwierdzono zaburzenia psychiczne, mówił w TVP Info prokurator Maciej Młynarczyk.
6: W chwili popełnienia czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania.
0: Co oznacza umieszczenie Mieszka R. w zakładzie psychiatrycznym, gdzie może pozostać już do końca życia?
7: To są aktualności jedynki.
0: Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w niedzielę, w 83. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
8: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy, ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
9: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
8: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Prezydent Gruzji Michail Kalewaszwili ułaskawił 226 osób. Wśród nich jest 9 uczestników antyrządowych i proeuropejskich protestów, którzy trafili do więzienia. Ułaskawienie ogłoszono z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
10: Decyzja obejmuje 217 osób odbywających kary więzienia, 6 osób skazanych na kary nieizolacyjne oraz 3 osoby, którym anulowano wyroki. Wśród ułaskawionych demonstrantów są osoby skazane na kary od 2 do 5 lat więzienia, m.in. za uszkodzenie policyjnego samochodu, kamer monitoringu oraz udział w demonstracjach. Administracja prezydenta tłumaczy decyzję względami humanitarnymi i interesem państwa. Jednocześnie kilkudziesięciu innych demonstrantów zatrzymanych podczas protestów nadal pozostaje w więzieniach. Diana Skaja, Polskie Radio, Kaukaz Południowy.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy popada i zagrzmi, strefa opadów będzie przesuwała się stopniowo z zachodu w kierunku centrum. Sobota zapowiada się ciepło i raczej pogodnie. Lokalnie opady deszczu i burza pojawią się we wschodniej części kraju, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy, około 23 w centrum i do 26 na południu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
6: Przed mikrofonem Mariana Krill. Dobry wieczór. Jeszcze przez kilka dni można zgłosić się do udziału w projekcie Pamięć Pogranicza. Więcej o nim opowie Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko. Zaprosimy też na warsztaty haftu z Magdaleną Ciemierkiewicz, badaczką kultury, artystką, która bada dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza. Warsztaty odbędą się 6 września w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. A rozpoczynamy z poltawskim akcentem, ale w interpretacji muzyków z Podlasia. Czeremszyna w ramach cyklu koncertów promenadowych wystąpi w najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 w Warszawie na ulicy Morskie Oko 2. A my słuchamy pieśni Kalyna Malyna w ich wykonaniu.

0: 29 lat temu Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych regulującą zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących obywateli. 21 lat temu huragan Katrina uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych, powodując katastrofalne zniszczenia, szczególnie w Nowym Orleanie i na obszarze wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Imieniny obchodzą dziś Beata, Jan, Sabina, Beatrycze, Michał, Flora i Świętosław. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio.

Jedynka w drodze. Dzień dobry. Witam w imieniu swoim Kajetan Dąbkowski, wydawcy Dominiki Jęc i realizatora Pawła Szymankiewicza. W tym roku w lecie mieliśmy kilkanaście upalnych dni. W takich warunkach kabiny samochodów bardzo się nagrzewają. Trudno jest podróżować i tym bardziej pracować za kierownicą. Oczywiście przydatna jest wówczas klimatyzacja. Dzięki niej we wnętrzu pojazdu możemy mieć schłodzone powietrze. Kierujący ma komfort termiczny, co przekłada się także na bezpieczeństwo jazdy. Do godziny drugiej w jedynce w drodze powiemy o klimatyzacji i jej właściwym serwisowaniu. Naszym ekspertem będzie Kamil Kleczewski, reprezentujący firmę zajmującą się układami klimatyzacji. Tej nocy we wschodniej połowie kraju będą dobre warunki do jazdy. Natomiast od zachodu i południowego zachodu w kierunku wschodnim będzie przesuwała się strefa opadów deszczu. Miejscami mogą występować burze. Tam opady będą intensywne. Na południu Polski będzie wiał dość silny wiatr. W strefie opadów deszczu widoczność jest ograniczona, a nawierzchnia dróg śliska. Kierujący powinni zachować ostrożność i rozsądek. Warto zmniejszyć prędkość. Jedynka w drodze. Ruszamy.

0: Jedynka w drodze. Jak zapowiadają synoptycy, tego lata czeka nas jeszcze kilka ciepłych, a wręcz upalnych dni. Kto w takim czasie pracował i musiał jeździć z samochodem, ten docenia zalety klimatyzacji, a ten, kto jej nie ma, no cóż, może zazdrościć tym, którzy mają klimatyzację. W naszym studiu pan Kamil Kleczewski.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Kamil Kleczewski reprezentuje Webasto Petemar, firmę, która od lat zajmuje się klimatyzacją. Jak powinniśmy postępować z tym układem w samochodzie, aby zawsze nam dobrze służył? Jakie zadania spełnia w samochodzie klimatyzacja?
1: W dzisiejszych czasach klimatyzacja jest nieodzownym komponentem każdego pojazdu, bo z jednej strony zapewnia nam komfort, ale ten komfort przekłada się również na bezpieczeństwo kierowcy na drodze, możemy się lepiej skupić. Zapewnia nam odpowiednią temperaturę w czasie jazdy, a także w warunkach jesienno-zimowych osusza nam pojazd, szyby nie parują. To jest taka dodatkowa funkcjonalność, którą wykorzystujemy w pojazdach.
0: Jak jest zbudowana klimatyzacja? Z jakich podzespołów się składa?
1: Sercem systemu klimatyzacji jest oczywiście kompresor, który w zamkniętym układzie jest połączony ze skraplaczem, z osuszaczem, z zaworem rozprężnym i parownikiem. No i oczywiście dochodzą jeszcze jakieś takie elementy sterujące, trochę elektroniki, trochę elektryki i to się wszystko składa na ten system klimatyzacji. Idea działania jest dokładnie taka sama we wszystkich pojazdach i sposób działania, czyli zmiana stanu skupienia z cieczy na gaz i na odwrót z gazu na ciecz i wtedy pozyskiwanie, odzyskiwanie energii cieplnej, przekazywanie tego chłodnego powietrza do wnętrza pojazdu. To się niczym nie różni. Mechanika może się różnić, elektronika może się różnić, długość przewodów może się różnić, ale sam układ logiczny cały czas pozostaje identyczny.

0: Jak to się dzieje, że klimatyzacja chłodzi?
1: Zaczynamy od kompresji gazu. Mamy czynnik, który jest w instalacji systemu klimatyzacji. Musimy go sprężyć. Wtedy też wydzielana jest duża energia

0: cieplna, zamieniamy gaz na ciecz, odprowadzamy ciepło jednocześnie z pojazdu w ten sposób. Przechodząc przez kolejne elementy podzespołów, musimy rozprężyć ten gaz. Przy rozprężaniu gazu wydziela nam się dużo chłodu. Skraplamy gaz, czyli zamieniamy znowu na ciecz i rozprężamy.
1: I to pochłania tę energię, a energia to ciepło.
0: Energia to ciepło. Bo to najpierw tłoczymy ten gaz do bardzo wysokich ciśnień, żeby później go nagle rozprężyć. Przy tym nagłym rozprężeniu wydziela się dużo tego zimna z powrotem, oddana jest ta energia. No i przez parownik, przez układ wentylatorów to zimno jest tłaczane do wnętrza pojazdu, czyli zmieniliśmy stan skupienia z ciekłego na gaz. No i znowu wracamy do kompresora, który tłoczy czynnik, znowu podnosi ciśnienie, no i tak w kółko.
1: Żeby klimatyzacja pracowała dobrze, ten gaz to jest specjalnie dobrany czynnik.
0: Mamy kilka czynników gazów dopuszczonych do użytkowania w systemach klimatyzacji pojazdu. Takim bazowym czynnikiem jest czynnik R134A, praktycznie wykorzystywany do pewnego momentu i bardzo popularny w starszych pojazdach. Natomiast teraz w fabrycznie nowych pojazdach jest to już czynnik R1234YF. To ze względu na ilość freonu, czy tych czynników, które wpływają na nasze środowisko, jest odpowiednio mniejsza, czyli jest bardziej ekologiczny. Ale to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o ekologię, bo pojawiają się inne czynniki, które również mogą być stosowane w pojazdach, takie jak chociażby CO2, najbardziej neutralne dla środowiska. Tu już konstrukcyjnie to wymaga pewnego dostosowania, żeby te wszystkie komponenty ze sobą właściwie współpracowały i były odporne też na te gazy, bo te gazy no, nie są neutralne też dla podzespołów.
1: Czyli pracuje specjalny czynnik, to on się spręża, rozpręża, pochłania ciepło, a te prace wymuszają części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne.
0: Dokładnie.

0: Jedynka w drodze. Naszym ekspertem jest Kamil Kleczewski, reprezentujący Webasto PTMR. Które z elementów układu klimatyzacji w samochodzie wymagają serwisowania?
1: Przede wszystkim te, które mają styczność z mechaniką jakąkolwiek, czy mechaniką gazów, czy mechaniką drgań i tak dalej. Tym takim głównym komponentem jest oczywiście kompresor. On cały czas pracuje na różnych obrotach w zależności od obciążenia, czyli tłoczy nam ten gaz. To serce, jak przestaje bić, no to nie mamy klimatyzacji. Inne komponenty bardzo ważne, jak skraplacz, on jest na froncie naszego pojazdu, więc wtedy, kiedy jedziemy, jeżeli on jest zanieczyszczony, to automatycznie też wydajność całego systemu klimatyzacji może nam spadać. Ale każdy z tych komponentów

0: po kolei jest ważny w obsłudze serwisowej i ogólnej obsługi tego klimatyzatora, że musimy sprawdzić, czy ten kompresor tam nie wydaje jakichś różnych dźwięków, czy skraplacz jest czysty, nie jest zanieczyszczony. Wymieniamy też filtry przy parowniku, tak żeby to powietrze, które do nas dociera, raz, żeby w ogóle do nas docierało, a dwa, żeby nie wypychało jakichś bakterii, grzybów, które tam się zdążą gromadzić, zwłaszcza w wilgotnym okresie.
1: Skąd kompresor bierze energię do pracy?
0: W tradycyjnych samochodach, samochodach spalinowych, to obracanie tych tłoków jest napędzane poprzez pracujący silnik, tak? Poprzez system pasków. Tym paskiem napędzamy kompresor, dzięki temu mamy tłoczenie gazu i jego sprężanie. Natomiast w samochodach elektrycznych no jest to też kompresor, też tłoczący, ale jego napędem już jest silnik elektryczny.
1: Do pracy klimatyzacji kompresor pobiera energię z pracy silnika, czy też ze zgromadzonej w pojeździe energii elektrycznej. Ile procent mocy pracy silnika spalinowego, elektrycznego?
0: Parametry są zależne od wielu czynników, od samego rodzaju pojazdu. Czy to pobiera nam energię, jakby zużywa, zmniejsza zasięg, czy zwiększa spalanie. To w przypadku pojazdów spalinowych oczywiście praca kompresora wpływa na zwiększenie spalania, ale te 5%, które nam powiedzmy ucieka, jest warte tej inwestycji, żebyśmy bezpiecznie jechali w warunkach komfortowego prowadzenia pojazdu.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Jedynka w drodze, tu program pierwszy. Dzisiaj wieje on nas chłodem, bo mamy sprawną klimatyzację. Ciąg dalszy na ten temat po godzinie pierwszej i mogę zdradzić, że zapytam naszego eksperta, czy klimatyzację można zamontować w samochodzie, który nie ma fabrycznie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P., prezesa PKOL-u. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto.
1: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
1: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.

0: to przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
1: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Policja zatrzymała kolejne 3 osoby mogące mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-letniego kibica w Nowej Hucie. To 2 dorosłych i 1 nieletni. Zatrzymano ich na Słowacji, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
3: Naszym priorytetem było ustalenie tożsamości i to nam się udało, ustalenie tożsamości wszystkich 5 sprawców biorących udział w pobiciu i dążyliśmy do ustalenia ich miejsca pobytu. W tym momencie mogę powiedzieć, mamy 5 osób biorących bezpośredni udział w pobiciu 36-latka.
2: Do śmiertelnej bójki doszło 21 sierpnia, mimo natychmiastowej pomocy życia ofiary nie udało się uratować. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Na miejscu był reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski.
4: Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, godzina 8.30. Tutaj na SOR-ze dochodzi do ataku tego młodego mężczyzny.
5: 20-latek był na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym i został skierowany do innego oddziału. Przyjechał transport medyczny i w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki, w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja, również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
4: Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa.
6: Słyszałam krzyki w części obszaru internistycznego i wtedy zobaczyłam całą tą sytuację, która się wydarzyła. Pacjent był agresywny, próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie. Część osób doznała urazów. Ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani.
2: Za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza, ratownika medycznego albo innego pracownika ochrony zdrowia grozi do 5 lat więzienia. Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, co oznacza, że rodzice muszą sięgnąć do portfeli i wydać pieniądze na wyprawkę. Z rządowej dotacji na podręczniki mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych. Dla tych z techników, liceów i szkół zawodowych książki trzeba kupić. Największe wydatki wiążą się z rozpoczęciem nauki w szkole średniej.
7: W pierwszej klasie kupowaliśmy wszystkie podręczniki. To było w okolicach 1000 zł.
8: Mój syn wybrał profil matematyczno-fizyczny i kupując wszystkie potrzebne podręczniki, no aktualnie to jest tak pomiędzy 700 a 800 zł.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował tymczasem ustawę wprowadzającą e-dziennik. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że to zła informacja dla rodziców i nie będzie nowej ustawy.
9: A w imię czego? Pan prezydent zawetował kompletnie bez sensu, więc niech się zmierzy teraz ze złością polskich rodziców, którzy mieli przez rok czekać na ten dziennik poza 40 szkołami, które miały mieć pilotaż.
2: E-dziennik miał być darmowy dla rodziców. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył weto bezpieczeństwem danych w sieci oraz kosztami wprowadzenia nowego rozwiązania. Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
2: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9 powiatów lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie też grad, a w dzień od 19 stopni na północy, przez 23 w centrum do 26 na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Niż nad Morzem Północnym pogłębia się, nad zachodnią Rosją zalega wyż. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 6 do 7 w porywach 8, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowania.

0: a najprzelotny deszcz i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 6 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra, później deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni 6 do 4. Na północy początkowo 7 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Deszcz, miejscami burze i przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni 5 do 6, miejscami 7, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później miejscami 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, później deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6. Początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.